puszki palców, łyżki kawczu, batę, pot i szybkie spojrzenia. Znowu muszę zapomnieć portfel, klucze, telefon, wyjdź i idź sobie skomleć.

0: stale zaspany, stale wyrwany, stale wybrany z emocji, zachęcony do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany z tamtu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam sferany. Stale wspominany ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony. Stale zaspany, stale wyrwany, stale wybrany z emocji, zachęcony do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany z tamtu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam sferany. Stale wspominany ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony.
1: Na twarzy palor mortis.

0: dobry wieczór, tu Opole, Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. Kłaniam się w poniedziałkowy wieczór. Dzisiaj będziemy rozmawiać o integracji osób z niepełnosprawnościami poprzez sztukę i będziemy mówić o tym, jak poprzez sztukę też można przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu różnych marginalizowanych grup. Wena Naskręcka, która jest performerką, artystką, mieszka i tworzy na Islandii, angażuje się w liczne warsztaty i projekty na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Dzisiaj pojawi się na naszej antenie. A teraz garść informacji. Najpierw zaczynamy od Rzymu. Tam upały, które wymagają tego, aby mieć odpowiednie ubranie, krem z filtrem, butelka wody. To wszystko jest niezbędne, aby zwiedzać Rzym, ale wakacje to jednak nie jest najlepszy okres na zwiedzanie tego wiecznego miasta.
1: Lipiec i sierpień w stolicy Włoch to miesiące z najwyższymi temperaturami, które utrudniają życie nie tylko turystom.
2: Rzymianie z miasta uciekają. To jest normalne. Kiedy są upały, starają się w mieście nie siedzieć. Jeżeli mają jakiś domek nad jeziorem, nad morzem, to nawet jeśli mogą, pracują stamtąd albo jeżdżą do pracy, do centrum, a później wyjeżdżają na weekendy.
1: Mówi Barbara Kamińska, licencjonowana przewodniczka, która od wielu lat mieszka w Rzymie. Sama przyznaje, że wakacje nie są najlepszym czasem na zwiedzanie włoskiej stolicy właśnie ze względu na temperatury, które niekiedy sięgają 40 stopni. Pobyt można jednak zaplanować tak, by ograniczyć negatywny wpływ upału na samopoczucie.
2: Wyjdźmy sobie później, wyjdźmy sobie rano, Rzym wieczorem, nawet nocą, ciemno, kiedy jest pięknie podświetlony, jest zachwycający, więc trzeba po prostu robić to z głową.
1: Najlepszymi miesiącami na zwiedzanie włoskiej stolicy są kwiecień i maj oraz jesień. To również okres, w którym Rzym przeżywa największe oblężenie turystów. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: Teraz przeniesiemy się do Czech. Niektórzy wybierają właśnie ten kraj jako miejsce swojego urlopu. Prawie 200 metrów pod ziemią, w dawnych wyrobiskach kopalni złota, czeka na zwiedzających nowa atrakcja. To w Żilowem koło Pragi. Tam otwarto pierwszą w Czechach podziemną Via Ferratę, trasę, która pozwala spróbować wspinaczki, a jednocześnie poznać historię miejscowego górnictwa.
3: Via Ferrata to trasa wspinaczkowa z zabezpieczeniami, zazwyczaj spotykana w górach. Pozwala spróbować wspinaczki osobom bez doświadczenia. Mówi mi przewodnik po dawnej kopalni Paweł Szkacha. W ten sposób udostępniamy zwiedzającym część kopalni położoną 70 metrów ponad sztolnią. To właśnie tam znajdują się największe wyrobiska. Aby dotrzeć do miejsc, z których wydobywano złoto jeszcze za panowania Karola IV w połowie XIV wieku, trzeba pokonać ponad kilometr podziemnych korytarzy. Część trasy prowadzi pieszo, a część górniczą kolejką. Sama Via Ferrata to niemal pionowa ściana wyposażona w metalowe stopnie i stalową linę asekuracyjną, do której przypinają się zwiedzający. Cała wyprawa trwa około 3 godzin. Po drodze można zobaczyć żyły złotonośnej rudy, kalcytowe nacieki, dawne komory eksploatacyjne i sprzęt górniczy. Z Ilowego pod Pragą Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: Byliśmy w Żilowej, nieopodal Pragi, a teraz przenosimy się na polskie kąpieliska. Ważna informacja. W ostatniej dekadzie trzykrotnie wzrosła w Polsce liczba czynnych i badanych kąpielisk, tak informuje główny inspektor sanitarny, dr Paweł Grzesiowski. Są miejsca, w których jakość wody jest cyklicznie kontrolowana.
4: Startowaliśmy 10 lat temu z 200, a dzisiaj mamy ponad 700 kąpielisk, które są przebadane, które są nadzorowane i które są przede wszystkim pod kontrolą tą stałą, bo to, że my pobieramy badanie na początku sezonu, czyli zwykle gdzieś tam pod koniec czerwca, to potem jeszcze są obowiązki gminy, która musi pobierać okresowo badania wody i wykonywać te badania na własny koszt.
0: Doktor Grzesiowski, główny inspektor sanitarny, podkreśla, że oficjalne kąpieliska są zgłoszone do systemu i muszą spełniać odpowiednie wymogi.
4: Te nasze kąpieliska, wszystkie oficjalne, muszą być zgłoszone, przebadane i zaopatrzone w ratownika, a to są konkretne koszty i tu nie każda gmina w danym roku jest w stanie pokryć te koszty, w związku z tym nie uruchamia. Są tam oczywiście te tereny dalej często przez ludzi użytkowane, ale już nie jako oficjalne kąpielisko zgłoszone do systemu.
0: Jeśli wybieramy się na urlop nad wodę, warto sprawdzić mapę kąpielisk w serwisie kąpieliskowym na stronie głównego inspektora sanitarnego. Każde zgłoszone kąpielisko ma swoją zakładkę, w której znajdują się informacje na temat jakości wody, infrastruktury, warunków panujących na kąpielisku. Jest także klasyfikacja i profil kąpieliska, nawet godziny otwarcia. Serwis jest dostępny pod adresem sk.gis.gov.pl. A za moment na antenie Radia Opole zapowiedziana już rozmowa z artystką i performerką działającą na rzecz integracji osób z niepełnosprawnościami i angażującą się w projekty przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu. Wena Naskręcka za moment w Radiu Opole.

0: sens. Dzisiaj gościem programu jest Wena Naskręcka, artystka sztuk wizualnych, performerka, zaangażowana w liczne działania z osobami z niepełnosprawnościami, która mieszka i tworzy w Islandii. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Albo właśnie na Islandii, tak powinnam powiedzieć. Piękna wyspa, gdzie mieszkasz, gdzie pracujesz.
1: Tak, piękna, aczkolwiek trudna do mieszkania, bo klimat jest dosyć trudny, żeby tam funkcjonować i wychodzić na zewnątrz, ale ma to swoje uroki również.
0: Porozmawiamy o bardzo ciekawych projektach artystycznych, które tworzysz. Ich jest mnóstwo, mają różnorodną tematykę, ale wiele z nich jest związanych z niepełnosprawnością albo włączasz osoby z niepełnosprawnościami do swojej pracy albo właśnie na ten temat zwracasz uwagę. Dlaczego w ogóle zainteresowałaś się właśnie taką dziedziną życia, która potrzebuje większej uwagi, myślę, społecznej?
1: Właściwie moją największą inspiracją i takim siłą do działania w tych kwestiach jest moja przeszłość, bo sama jestem osobą z niepełnosprawnością, właściwie z niepełnosprawnościami i odkąd miałam 7 lat zmagałam się z wieloma problemami zdrowotnymi i to mnie od początku inspirowało do tego, żeby robić coś w kierunku tych tematów i no dlatego to zaczęłam. Dokładnie to mam na wokandzie niepełnosprawności, których nie widać.
0: Tak jak u ciebie.
1: Tak jak u mnie, ale też pracuję z osobami, które są, które łatwo rozpoznać, że są osobami z niepełnosprawnościami. Jest wiele tematów dookoła kwestii tych osób. Ja jako osoba podróżująca dosyć często, robiąca projekty w różnych miejscach, doświadczam wielu trudności związanych z moimi niepełnosprawnościami i też rozmawiam z wieloma osobami z różnych krajów, które doświadczają podobnych problemów albo nawet większych, ponieważ przemieszczanie się na wózku inwalidzkim i przestrzenie, które nie są dostępne dla tych osób, są tak naprawdę w każdym kraju niestety.
0: Ja myślę, że też trzeba trochę twoją historię i drogę naświetlić naszym słuchaczom, bo studiowałaś kierunki artystyczne za granicą w Irlandii i w Holandii, realizowałaś mnóstwo międzynarodowych projektów, także w Polsce, w Centrum Nauki Kopernik. Do Opola przyjechałaś na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, gdzie też odbywały się ciekawe wydarzenia z twoim udziałem. Bardzo intensywnie żyjesz, zmieniasz miejsca zamieszkania, a jednocześnie też miałaś bardzo dużo wyzwań i wciąż masz w swoim życiu. Czy możesz trochę powiedzieć właśnie swoją historię?
1: Wyzwań jest bardzo dużo, a to przede wszystkim, że większość nawet instytucji i to takich instytucji nawet często jak Unia Europejska, nie są te instytucje przygotowane na wachlarz niepełnosprawności, tylko kierują tą pomoc w ramach projektu do osób, które są na wózkach bądź potrzebują asystenta. Natomiast w moim przypadku moje potrzeby nie są włączone w takie wnioski i ciężko mi ubiegać się o jakieś dofinansowania związane właśnie konkretnie z moimi niepełnosprawnościami, ponieważ no, nie są one widoczne i nie są one tak czarno-białe jak niektórych osób, które poruszają się na wózkach bądź mają problemy z przemieszczaniem się. No ja akurat właśnie tutaj, będąc w Opolu, musiałam organizować specjalny materac i poduszkę, żeby móc w ogóle spać. Także no są to czasami skomplikowane sytuacje.
0: Myślę, że słuchacze teraz się zastanawiają, co ci dolega w takim razie.
1: Ja jestem po operacji kręgosłupa. W 2006 roku miałam ją w Poznaniu. Od pięciu lat mam też diagnozę fibromialgii.
0: Co to jest?
1: Ja bym to nazwała takim przeczulonym systemem nerwowym, czyli odczuwamy ból niewiadomego pochodzenia. Jest on czasami bardzo ostry, więc jeździ się na pogotowie, ponieważ wydaje się, że coś jest nie tak, a właśnie badania wskazują, że wszystko jest w porządku. No i ten chroniczny ból bardzo wpływa jednak też na sposób bycia i na cały proces tworzenia jakichś projektów, które wymagają obecności i fizycznego wysiłku.
0: Ale też nieustannie tworzysz i pracujesz z innymi osobami, które doświadczają doświadczają też w swoim życiu niepełnosprawności, albo z uchodźcami tam na Islandii, gdzie tworzysz takie spektakle teatralne. Jesteś bardzo aktywną zawodowo osobą i myślę też taką bardzo energetyczną, bo sama słuchając tego, czym się zajmujesz, kiedy rozmawiałyśmy po raz pierwszy, to poczułam się zmęczona od samego słuchania, pomyślałam sobie, że to jest niesamowita ilość różnego rodzaju aktywności, jak temu sprostać.
1: Zgadza się i czasami właśnie wchodzę w jakiś taki trans słowny, ponieważ chciałabym przedstawić całe spektrum mojego działania, a jest to trudne, ponieważ ja postrzegam rzeczywistość jako wiele aspektów, które są połączone, czyli ja niczego nie odgradzam, więc dla mnie prawa osób z niepełnosprawnościami łączą się z prawami dla zwierząt, dla innych bytów, dla przyrody i dla osób uchodźczych. Także ja łączę to wszystko w swojej praktyce. Czasami jest to jeden projekt, który łączy kilka aspektów, a czasami jest to osobny projekt, który koncentruje się na jednym aspekcie.
0: A czym dokładnie teraz zajmujesz się w Irlandii, tak pokrótce, żebyśmy zdążyły o tych wszystkich projektach, które dzisiaj sobie zaplanowałyśmy, które dotyczą osób z niepełnosprawnościami, powiedzieć, ale żeby tak nam trochę nakreślić, naświetlić, czym się zajmujesz na co dzień, mieszkając w Islandii?
1: W Islandii na co dzień zajmuję się tak naprawdę bardzo szeroką praktyką również. Tworzę w swoim zakresie. Dwa tygodnie temu udało mi się zarejestrować organizację non-profit właśnie tam w Islandii. Działam, robię warsztaty przede wszystkim dla osób uchodźczych, dla osób ubiegających się o azyl, ale również dla wolontariuszy, którzy pracują w Czerwonym Krzyżu i robię to również jako wolontariuszka. Włączam tych ludzi w działania artystyczne, tworzymy spektakl, teraz już drugi, który niedługo będzie miał premierę, zaraz po moim powrocie praktycznie dwa tygodnie i to się wydarzy.
0: W Opolu były działania związane z papierem, twój performance, ale też spotkania takie cyklicznie odbywające się regularnie w bibliotece.
1: Tak, działam w bibliotece do tej pory. Przez cały czas pobytu tutaj wykonuję jakieś działania. Moja instalacja tutaj w Opolu jest bardziej sensoryczna, nastawiona właśnie na każdy sposób odczuwania i na każdy sposób widzenia, bo nie wszyscy mają okazję zobaczyć tak jak my, nie wszyscy widzą, nie wszyscy słyszą, więc ja koncentrowałam się w tym przypadku na takiej sensoryce, która byłaby jak najbardziej dostępna dla każdego, kto przychodzi do tej przestrzeni.
0: Wśród tych projektów, które realizowałaś właśnie z osobami z niepełnosprawnościami, które były takie najbardziej rozbudowane, intensywne dla ciebie?
1: Powiem tak, tworzę czasami sama, czasami z innymi osobami o podłożu artystycznym, z artystami, designerami czasami też z naukowcami. Obecnie mogłabym powiedzieć, że takim projektem, który bardzo na mnie wpłynął i mnie też zainspirował do dalszej pracy w tym rejonie, jest rezydencja taneczna, którą zrobiłam w Reykjaviku, na którą zostałam zaproszona. I tam ja z kolei zaprosiłam osobę, która się nie rusza praktycznie, tylko Brandur porusza trochę głową, czasami potrafi podnieść ręce, ale wymaga to od niego bardzo dużego wysiłku. No i tak, i zrobiliśmy projekt taneczny razem. I wszyscy oczywiście bardzo się dziwili, jak ja to zrobię. Tak się zastanawiali.
0: Jak to wyglądało? Ty tańczyłaś?
1: Ja chciałam odwrócić rolę w tym projekcie. Chciałam przywrócić i oddać kompletną sprawczość Brandurowi, który nawet w normalnym funkcjonowaniu swoim codziennym nie może sam kierować swoim wózkiem inwalidzkim, potrzebuje do tego asystenta bądź asystentki. Ja włączyłam go w ten sposób, że też dałam mu pewne wyzwanie, ponieważ on też nie używał swojego głosu wcześniej, więc powiedziałam mu, słuchaj, ty będziesz tańczyć, ale ty będziesz tańczyć głosem. I ja będę też twoim ciałem i twoim przekaźnikiem, co chcesz pokazać i co chcesz zatańczyć. I tak właśnie pracowaliśmy w ten sposób, pomiędzy dźwiękiem a ruchem.
0: ale to nie jedyny projekt. Zajmowałaś się bólem i pracowałaś z Louise Hackey, która jest naukowczynią specjalizującą się w tym temacie.
1: Tak, razem stworzyłyśmy performance. To też bardzo była nowa sytuacja dla Louise, ponieważ nie jest w jakikolwiek sposób związana z dziedzinami żadnej sztuk wizualnych. Performance był dla niej zupełnie czymś zaskakującym, ponieważ też nie każdy wie, czym jest performance. Więc razem rozmawiałyśmy ona na temat neurologiczny, jak pracowała wcześniej nad tym, żeby móc uśmierzyć ból przez źródła światła. I ten implant miałby być wszczepiony w odpowiednim rejonie w mózgu i za pomocą światła mógłby być kontrolowany. Natomiast wiadomo, jest to i było to na dopiero początkowej fazie testów u niej, ale zainspirowało mnie to niesamowicie i stworzyłyśmy taki projekt na Pint of Science w Nottingham, gdzie ona wyjaśnia, jak działa w ogóle mechanizm bólu, wyjaśnia to w sposób naukowy, a ja na swoim białym kostiumie, który mam założony, który jest takim overallem, czyli mam go na głowie, na nogach, rysuję, co ona mówi, tak? Pokazuję wizualnie, co się dzieje podczas reakcji na ból. I następna, druga faza to jest światło, gdzie ja operuję światłem i dźwiękiem i mam urządzenie, które reaguje dźwiękowo na światło i trochę bawię się nim, zastanawiając się, czym jest ból i jak ja osobiście bez tego, że z tym w kwestii tego, że nic tak naprawdę nie uśmierza mi bólu tak kompletnie, mogę go tylko zniwelować. Co ja mogę z tym zrobić? I to tak przewrotnie trochę zaczęłam się bawić z tym moim bólem.
0: Czy tworzenie tego performance'u, tego projektu też pomogło ci znaleźć odpowiedzi na to pytanie? Tak osobiście dla ciebie?
1: Dużo pomogło mi to, że Louise powiedziała, że tak naprawdę nikt, kto nie przeżywa tego, co ja, czyli nie odczuwa chronicznego bólu, nie odczuwa bólu codziennie, w dzień i w nocy, nie jest w stanie tak naprawdę zrozumieć, co to znaczy. Ona sama powiedziała, że ona nie jest w stanie zrozumieć, co to znaczy, ponieważ tego nie przeżyła, ale odczułam od niej takie bardzo duże zrozumienie tego, że no tak, no wiesz, do bólu się nie da przyzwyczaić. Te przekaźniki są takie, że tak zbudowane, że nie możesz przyzwyczaić się do bólu, bo to jest twój system obronny i tak to działa. Także z jednej strony to, że ona mi powiedziała, że większość osób mnie nie zrozumie i to, że ja nie mogę tak naprawdę się do tego przyzwyczaić, pomogło mi w pewien sposób żyć z tym bólem na co dzień tak naprawdę.
0: Jak powiedziałaś wcześniej, w swoim życiu na co dzień doświadczasz bólu, a jednocześnie prowadzisz, zauważyłam, bardzo aktywne życie, tak jakby sztuka była ważną też terapią dla ciebie.
1: Tak, nie ukrywam, że jest to terapia, ale też jest to terapia, niestety powiem tutaj, bo to jest wynikiem tego, jak jesteśmy kształceni, naszej edukacji, ale też jest to wynikiem jakiegoś społecznego oczekiwania od nas, ale to jest fajne, jak czuję się potrzebna. Aczkolwiek uważam, dlaczego mówię, że jest to problematyczne, ponieważ no, istnieje takie przekonanie, że trzeba być produktywnym, tak, w życiu, że trzeba robić coś, że trzeba mieć sens w tym życiu, tak. Ja natomiast uważam, że to jest trochę zła
0: dialektyka, ochotę powiedzieć.
1: Tak, dokładnie, ponieważ to doprowadza nas do tego, że nie doceniamy tak bardzo osób, które nie są tak aktywne jak my, które nie mogą robić czegoś, co my możemy, które żyją w inny sposób, które funkcjonują w inny sposób, robią inne rzeczy.
0: Robią mniej na przykład.
1: Na przykład robią mniej, ale to jest
0: to też jest subiektywne i względne.
1: Dokładnie, to mniej jest też w odniesieniu do czegoś, czego którego my oczekujemy, że ktoś robi. I ta współzależność i to, że ja na przykład moje poczucie winy, że ja ciągle potrzebuję czyjejś pomocy, że ja nie mogę czegoś przenieść, że ja nie mogę czegoś zrobić sama i potrzebuję nieustannej pomocy, to niestety przez to, jak zostałam wychowana, sprawia, że no, poczucie mojej wartości no, jest, czy było o wiele niższe niż mogłoby być. I ja mogę powiedzieć, że cały czas nad tym pracuję, ponieważ to jest długi proces. Pół życia mieszkałam w Polsce już w tym momencie, a pół życia mieszkałam za granicą. I te różne kraje i różne podejście do kwestii również osób z niepełnosprawnością zupełnie inaczej nastawiły mnie do tego pojęcia i do pojęcia tego, jak ja powinnam żyć. Ja nie powinnam żyć w jakiś sposób, który jest mi podyktowany. Ja muszę znaleźć swój rytm. To nie znaczy, że ja to robię. To nie znaczy, że jest mi łatwo z tym po prostu. To znaczy, że wiem, że chcę to robić i wiem, że chciałabym, żeby inni też nie musieli czuć się wartościowi dla społeczeństwa, żeby czuć, że są naprawdę wartościowi w ogóle, tak? I dlatego ja łączę kwestie osób z niepełnosprawnościami z prawami przyrody, z prawami zwierząt i z różnymi innymi aspektami, ponieważ też nasza percepcja odnośnie zwierząt jest pokierowana tym, że myślimy, że zwierzęta mogą mniej, że mają niższy intelekt i to jak je postrzegamy i co z nimi robimy, jest niestety często adekwatne do tego, jak postrzegamy osoby z niepełnosprawnościami, różnymi, fizycznymi i intelektualnymi. Nadal, niestety. Jest też taka tendencja, również niestety w instytucjach kultury często, że wystarczy dać jedną osobę na wózku, zrobić sobie zdjęcie z tą osobą i już, jesteśmy inkluzywni. Bardzo często się niestety to zdarza. No, ale przepraszam, to nie jest prawdziwa inkluzywność. Łatwo jest być włączającym, kiedy to nic od nas nie wymaga. Ktoś inaczej wygląda, ktoś się inaczej przedstawia, reprezentuje. Łatwo jest być wtedy włączającym. A jeżeli ktoś ma już inne potrzeby, jeżeli przestrzeń musi być dostępna dla wózków inwalidzkich, jeśli jeszcze jest szereg innych potrzeb, które muszą być zapewnione tej osobie z niepełnosprawnościami, to wtedy nagle napotyka się na bardzo dużo przeszkód. I również przechodziłam przez taką drogę, na przykład w Islandii, gdzie będąc zaproszona i żeby zrobić dany performance, właśnie to z Brandurem, Brandur Carlson robi też różne powiedzmy, jest aktywistą również. Był tam problem z dostępem do sceny. I zostało to rozwiązane, ale no niestety impreza, która się zaczynała, była w przestrzeni, która była niedostępna dla osób na wózkach. Więc naprawdę, no niestety to jest taki, tak jak jest greenwashing, tak też jest taki washing, że zróbmy sobie zdjęcie i pokażmy, jacy jesteśmy, ale to tak naprawdę świadczy o tym, że mamy bardzo dużo rzeczy do zrobienia i do zmiany.
0: No dobrze, no to miałaś, mieszkając w różnych krajach, doświadczenie tych miejsc, jak tam wygląda sytuacja z dostępnością instytucji czy przestrzeni publicznej?
1: Powiem tak, w różnych krajach jest różnie. Ja byłam zachwycona, jeśli chodzi o dostępność, jak mieszkałam w Holandii. Jednak naprawdę to, że osoby nawet będące leżące na łóżku, nawet nie mogące siedzieć na wózkach inwalidzkich, były wyprowadzane z różnych instytucji czy domów na spacer. Po prostu spacer na mobilnym łóżku przenośnym. I dla mnie to było niesamowite, że to jest możliwe, tak? Że te osoby są bardziej obecne w tamtych miejscach. Jest bardzo dużo przestrzeni, które są w pełni dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, dla osób starszych. I naprawdę mi się to bardzo podobało i te osoby naprawdę były bardziej widoczne tam. Natomiast teraz, jak mieszkałam w Islandii, no nie ukrywam, jest ciężko. Jest ciężko, ponieważ no, przestrzeń miejska nie jest przystosowana dobrze dla osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza jeśli dojdzie jeszcze, jak dojdą jakieś ciężkie warunki atmosferyczne, to praktycznie nie jest to możliwe dla osoby z niepełnosprawnościami, żeby wydostała się z domu. No i to jest takie trochę dla mnie pobudzające, żeby tam być, bo może nie zostałam w Holandii, bo tam już jest dużo zrobione, a są takie miejsca, które naprawdę potrzebują osób aktywnych, które będą pokazywały, że te zmiany są bardzo potrzebne i nagłe, dlatego że powiem szczerze, ja wiem, że dużo osób z niepełnosprawnościami po prostu nie ma siły, bo no ja też często nie mam siły, tak? A mnie napędza to, że wierzę w to, że różne działania mogą coś zmienić i mówienie o tym też może coś zmienić. No i projekty artystyczne, które traktują na ten temat, też mogą mieć wpływ na chociażby innych ludzi i może w przyszłości, mam nadzieję, na jakieś instytucje czy politykę.
0: No właśnie, a tych projektów, które robiłaś, było dużo. Projekt Trickster. Co się kryje za tą nazwą i czego dotyczył ten projekt?
1: Projekt Trickster zrobiłam też w ramach jeszcze wcześniejszego Pint of Science. Zostałam zaproszona po raz drugi. I dobrano mi, bo to zawsze dobiera się jednego artystkę i naukowca, naukowczynię i się paruje tak w ten sposób odnośnie właśnie zainteresowań. Paul Crawford jest osobą, która zapoczątkowała taki kierunek jak Health Humanities na Uniwersytecie w Nottingham i my razem stworzyliśmy. Ja właściwie, będąc zainspirowana jego historią z dzieciństwa, która właśnie opowiadała o tej inności, o traktowaniu tej inności przez inne dzieci, no bo powiedzmy sobie też, jest ten cały etap, gdzie też dzieci, potem dorośli uczą się, widzą, nie widzą, reagują na dane sytuacje. No i właśnie Paul bardzo miał w sobie te traumatyczne przeżycia odnośnie tego, jak dzieci się z niego śmiały, jak mówiły, że jest potworem, jak on chował swoje małe rączki pod uda, żeby ich nie było widać, jak to zasłaniał. To od razu też przypomniało mi, jak ja bardzo musiałam chować się ze swoją niepełnosprawnością. Czy musiałam, czy nie. No byłam do tego zachęcana przez moją mamę zwłaszcza, żeby nie pokazywać tego, że ja noszę gorset, że coś jest ze mną możliwie nie tak fizycznie, więc ja cały czas też się z tym ukrywałam i też bałam się kontaktu z dziećmi, że one przybliżą się do mnie, dotkną mnie i odkryją, że mam gorset. I dla mnie to było takie bardzo społecznie oddalające. No i właśnie to połączenie mnie zainspirowało, to połączenie, że Paul się chciał ukryć, nie mógł się do końca ukryć. Ja się też starałam ukryć, ja nawet swoje ruchy i sposób siadania, sposób schylania dostosowałam do tego, żeby jak najmniej mi ten gorset było widać, także to już naprawdę przechodziło wiele poziomów. I stworzyliśmy całą wystawę w Keflaviku w Muzeum DUS, gdzie tam umieściliśmy niektóre obiekty, które ja stworzyłam zainspirowana jego historią. To było podczas COVID-u, więc nie mogliśmy się tak jak z Ruiz spotkać osobiście. Spotkaliśmy się później za to, przy okazji innego projektu, ale robiliśmy to zdalnie. I ja robiłam swój performance, w którym też jakby lokalne środowisko brało udział, dlatego że akurat wtedy wybuchał wulkan. A wulkan wybucha bardzo blisko mnie od czasu do czasu w Islandii, więc już praktycznie mogę powiedzieć, że się przyzwyczaiłam, ale zawsze jest to dla mnie duże wydarzenie, jest to piękne wydarzenie, chociaż przerażające. No i tam była ta skorupa, ona się przemieszczała. Paul był zafascynowany tym, ja mu wysyłam moje zdjęcia spod wulkanu, jak to się przemieszcza, jak ta lawa płynie, jak się robi ta skorupa i on zupełnie odczuł, że to jest jak jego skóra, jak jego popękana skóra, która się złuszcza, która się przemieszcza, która się oczyszcza, potem nowa warstwa przychodzi na wulkan. Okazało się też, że Bóg, wulkan też miał niepełnosprawność z mitologii, więc całość to połączyliśmy i ja też lokalne środowisko zebrałam takie wielkie liście, daje się, no to są liście, gotuje się z tego rabarbar właśnie. Mm-hmm. Rabarbar, który bardzo dobrze rośnie w Islandii. Wielkie liście, on jest wielki w Islandii. Nie widziałam nigdy w Polsce tak wielkiego rabarbaru. Ja je ususzyłam i ja je po prostu w trakcie performance'u też zgniatałam na swoim ciele. Te liście się kruszyły. Potem też miałam odkurzacz, który zamiast wsysać to wyrzucał różne części symbolicznie tej skóry, pokazując, że nie, ja nie będę tego ukrywać, to jest część mojej osobowości, mojego ciała, to kim jestem. I Paul był na żywo podczas tego performance'u online, widział ten performance, nie wiedział, co zobaczy wcześniej. On powiedział, słuchaj, robimy performance, ty musisz brać jawny udział w tym performance'ie, nie macie obecnie tutaj, nie możesz przylecieć, bo są ograniczenia. Ty będziesz mnie widział i będziesz to komentował, dlatego że ty piszesz, napisałeś już 13 książek i ty jesteś wspaniały odnośnie literatury. Po czym Paul zaczął komentować mnie jak małe dziecko. I to był ten moment, kiedy byliśmy oboje bardzo wzruszeni, ponieważ on sam był zdziwiony, co się z nim stało. Po prostu wrócił do tego momentu. On potrzebował wrócić do tego momentu. On już nie był tym dorosłym mężczyzną, który ma już osiągnięcia, nie ma już takich poważniejszych problemów ze skórą. Wrócił i komentował mój performance. Zupełnie tak, jakby był dzieckiem, to jest nagrane.
0: Benana Skręcka, dzisiaj gości w studiu, performerka, artystka sztuk wizualnych, zrealizowała wiele międzynarodowych projektów, mieszka i tworzy w Islandii. Dzisiaj rozmawiamy o tych, które dotyczą osób z niepełnosprawnościami, ale też twoja historia jest ciekawa walki o siebie, prawda? Bo ty też brałaś udział w konstruowaniu gorsetu, który później miał pomóc ci powrócić do zdrowia. Jak to wyglądało? Jeszcze jak byłaś dziewczynką.
1: Jak byłam dziewczynką, ogólnie to były takie czasy, że gorset, ten typ gorsetu, który ja nosiłam, nie był w ogóle dostępny w Polsce. Większość lekarzy w Polsce rozkładała ręce, mówiąc, że nie wiedzą, co zrobić, ponieważ chodziłam na basen, miałam gimnastykę korekcyjną, ale to nic nie dawało. Mój kręgosłup się krzywił w astronomicznym tempie. Od jednego lekarza usłyszałam, mając naście lat, że będę krótko żyła, więc albo umrę niedługo. Nie planowałam w ogóle przyszłości. Wydawało mi się, że może dożyję do 18 roku życia przez to. I ten moi rodzice pocztą pantoflową zorientowali się, że jest taki technik ortopeda, który przyjeżdża z Niemiec i robi jakieś nowe gorsety, bo miałam taki gorset tutaj w Polsce robiony, ale on był ze skóry, w ogóle nic nie działał. No ja tam pojechałam, no i pierwsze zdarzenie z gorsetem ortopedycznym to było coś strasznego, bo ja miałam około 9-10 lat. Nagle ktoś mnie obandażował, przeciął, tutaj zrobił i wracałam już w tym gorsecie, który był twardy, sztywny. To było dla mnie coś ekstremalnie trudnego. Oczywiście płakałam całą drogę powrotną. To było na Śląsku, ja wracałam do Częstochowy. Całą drogę przepłakałam. No i tak się zaczęła moja 10-letnia podróż z tym gorsetem, który po 10 latach, ja go zdejmowałam tylko codziennie na 15 minut, żeby wziąć prysznic. Mówimy tu o gorsecie, który jest plastikowy, który jest gruby, to jest twardy, sztywny obiekt. I ja po prostu miałam krwawiące rany przez te 10 lat, które się nie goiły. Już wtedy żyłam w bólu, ale ten ból był bardziej zlokalizowany w konkretnych miejscach. No a później usłyszałam, że jak już miałam 18-19 lat, usłyszałam, że albo będę jeździć na wózku, albo podejmę się operacji. No i podjęłam się operacji, tak jestem, ale no po tej operacji niestety z biegiem czasu mój ból się nasilał, też związany z plecami. I ten gorset stał się częścią mojego ciała po tych 10 latach. Mnie w ogóle za każdym razem się wydawało, jak już się budziłam rano po operacji, nie musiałam mieć gorsetu. Gdzie jest mój gorset? Ja miałam panikę. I w ogóle się czułam taka niepełna. Ja już doświadczałam tego spojenia z tym przedmiotem i to jest znana reakcja organizmu i mózgu, ponieważ osoby, które używają balkoników, nie wiem, jakichkolwiek przyrządów.
0: Nawet okularów.
1: Okularów, wózków inwalidzkich. Te osoby nie traktują już tych obiektów jako obiekt sam w sobie, tylko to jest część ich ciała, część ich bycia, część ich funkcjonowania, co też jest piękne, bo czasami to nie jest powiedziane, że ktoś może chodzić, to nie dajmy mu tego jakiejś pomocy. To nie jest tak. To się staje częścią życia, funkcjonowania i bycia. No ja się musiałam od tego odzwyczaić, ale to też jest kolejna inspiracja
0: do kolejnego projektu.
1: Tak, którą napisałam tezę na temat właśnie takich dziwnych, nietypowych, nietypowego odebrania swojego ciała, percepcja w stosunku do swojego ciała i w stosunku do swoich obiektów. Ja myślę, że dzisiaj takim najbardziej bieżącym przykładem jest telefon. Tak naprawdę. Dużo osób bez telefonu się czuje jak bez ręki. Musi trzymać, musi gdzieś mieć przy sobie i też nie myślimy o tym, ale też praktycznie ten telefon też przez to, że robi się coraz mniejszy, staje się coraz bliższy naszemu ciału, ale tego nie myślimy. To także myślę, że nie tylko osoby z niepełnosprawnościami, które te obiekty takie ortopedyczne używają na przykład, ale też w codziennym właśnie życiu możemy się spotkać z takimi obiektami, tak jak ty wspomniałaś, okulary. No i właśnie ja też w związku z tym, że mam ten sentyment trochę do tej filozofii odnośnie czym jest ciało, czym jest obiekt i też do tego, co jest przydatne, a co nie w społeczeństwie, też pracuję i robię projekty, które są też ekologicznie związane, ponieważ wyrzucamy obiekty również, uważamy, że są już nam niepotrzebne. No a niestety te obiekty muszą się gdzieś znaleźć potem i zaśmiecają nasze środowisko. Także ja też tutaj łączę te kwestie i też często w projektach łączę właśnie percepcję odnośnie przedmiotów, też ortopedycznych, śmieci, które znajduję nieustannie, również na plażach Islandii, no bo Islandia to nie jest oddzielna planeta, tylko żyjemy w jednej planecie, więc każde państwo oddziaływuje tak naprawdę na każde państwo. Ta kwestia niepełnosprawności, która się też przewija, bo zaczęłam też w wielu pracach bieżąco używać łóżek, materaców, ponieważ ja potrzebuję też dużo odpoczywać i właściwie włączam ten odpoczynek w te różne performatywne akty.
0: Mhm, na przykład opowiedz.
1: Na przykład ten projekt, który robiłam w muzeum, też w Keflaviku, gdzie budowałam falę ze znalezionych na plaży obiektów, ta fala łączyła gorset, który był nie do końca gorsetem, ponieważ był on właśnie zrobiony wraz z tym moim technikiem, ortopedą, który robił te gorsety mi od lat, tak jak ja chciałam, formę tak jak ja chciałam, do łóżka, różowego łóżka oświetlonego. I to była też pokazanie tych zależności, tego jak bardzo jesteśmy wrażliwi i osoby z niepełnosprawnością są jeszcze bardziej wrażliwe na zmiany klimatu, na katastrofy. Jak pomyślimy sobie, że coś się dzieje i ktoś jest osobą z niepełnosprawnościami, potrzebuje zawsze pomocy, każdy się ratuje, kto pomyśli o tym człowieku, jakie on ma szanse, czy on ma mniejsze szanse, czy on ma większe, czy już jesteśmy na takim etapie, że mamy system, który jest jakoś zorganizowany, żeby jednak najpierw zadbać o tych, którzy są bardziej wrażliwi i którzy mają ograniczoną jednak motorykę. Także to jest też bardzo dla mnie istotne, bo mamy też przykłady osób i dzieci, które uciekają przed wojną i migrują na przykład do Islandii i też to jest bardzo trudna sytuacja, bo też nawet z Islandii te osoby często są deportowane i dużo organizacji aktywistów działa na rzecz tych osób, żeby nie były deportowane, ponieważ no czasami każdy ruch i każda zmiana dla takiej osoby to jest bardzo duży wysiłek i potencjalne zagrożenie życia czasami. Także potrzebujemy też pracować nad tym takim systemem opieki nad ludźmi, którzy no mają po prostu mniejsze szanse w takich sytuacjach kryzysowych czasami. A no niestety wiemy, co się dzieje. Nie unikniemy niektórych sytuacji. Jest globalne ocieplenie. Ja widzę gołym okiem, jak lodowce topnieją. Mam swój ulubiony lodowiec. Jeżdżę do niego bardzo często i widzę na własne oczy, jak bardzo go ubywa każdego roku, więc naprawdę mamy bardzo dużo rzeczy do zrobienia i ja staram się, jak tylko mogę pomóc, reprezentować

Wena Naskręcka, artystka, performerka, osoba działająca na rzecz integracji osób z niepełnosprawnościami, gościła dzisiaj na antenie Radia Opole. Za uwagę także dziękuję i kłania się, życząc dobrej nocy, Katarzyna Zawadzka. Do usłyszenia.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: To ja będę za półtora godziny.
2: Ty nigdy nie wyłączasz światła.
3: Daj mi tą książkę.
4: O nie, tak nie mówimy. To są błędy językowe. Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.
5: Pani doktor, pamiętam taki rysunek Andrzeja Czeczotta, jednego z moich ulubionych rysowników swego czasu, przedstawiający wnętrze dość plugawe, stół oblany różnymi płynami, na tym stole tancerka w takim dość dziwnym stroju, bo kufajka i kalosze i jakieś takie kabaretki i dwóch panów w kufajkach, w dziwnych beretach, z kuflami piwa w dłoni i jeden mówi do drugiego: biznes, nie biznes, ale show jest. Jeśli chodzi o słowo show, to jest ten show, czy może jeśli show to widowisko, to jak?
6: Show, czyli co? Na początek stwierdźmy oczywistość. Show to zapożyczenie z języka angielskiego. Oznacza widowisko, pokaz. W telewizji i na scenie widowiska artystyczne, taneczne, taneczno-wokalne, to jedno ze znaczeń, były i są popularne, powiedzielibyśmy. W tym właśnie zdaniu użyłam polskiego rzeczownika widowiska w liczbie mnogiej. Gdybym chciała zastąpić go wyrazem angielskim, powiedziałabym: w telewizji i na scenach show były i są popularne. Show nie ma więc w języku polskim liczby mnogiej, jest nieodmienny. Ma natomiast drugie znaczenie o negatywnym zabarwieniu, czyli awantura. I powiedzielibyśmy: zrobić komuś show. O jeszcze jednej cesze, ale tylko gramatycznej, należy powiedzieć, o rodzaju. W języku polskim rzeczownik widowisko, który jest jednym z wyrazów bliskoznacznych angielskiego show, ma rodzaj nijaki, czyli to widowisko. I być może właśnie stąd wziął się błąd polegający na przypisaniu rzeczownikowi show rodzaju nijakiego. W polszczyźnie ma on jednak rodzaj męski, a nie nijaki, czyli ten show, tak jak ten spektakl czy pokaz.
5: A z kolei odchodząc od polszczyzny, wiemy jedno, dzięki gwiazdom rocka, show must go on.
6: Show must go on. Oby zawsze w najlepszym wydaniu.
4: Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.

0: Słuchacie powtórkowego pasma Radia Opole. Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia.
1: Dobry wieczór, mówi Iwona Tokarska, a spotykam się dzisiaj z dr Janną Wawrzyniak z Uniwersytetu WSB Merito. To specjalistka od andragogiki i gerontologii, z którą porozmawiam o agingu. Dużo trudnych słów, ale zaraz wszystko będziemy wyjaśniać. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Pani doktor, to czym jest ten aging, o którym coraz częściej słyszymy właśnie w kontekście nawet social mediów?
2: No, aging to, mówiąc po polsku, proces starzenia się. Czyli starzenie się, które jest naturalne, nieuniknione, nie da się tego cofnąć, ani zatrzymać. Można oczywiście trochę spowolnić i takie działania są właśnie bardzo modne i domyślam się, że w tym kontekście najczęściej słyszymy w internetach o agingu, bo są działania właśnie antyagingowe, kosmetologie antyagingowe i różne takie właśnie wynalazki, pomysły, aktywności, które mają spowolnić proces starzenia się, który sam w sobie nie jest modny, nie jest seksualny.

0: kredytowych i zresztą każdych żadnych innych, na podstawie właśnie takiego wytykania komuś wieku. Nie, bo to jest taka dyskryminacja ze względu na wiek. No, która też, tak samo jak właśnie trendy antyagingowe ma się nieźle, no bo właśnie jak gdzieś tam się staramy o pracę, aplikujemy, to zwykle nas pytają o wiek, nie? Czy nawet sami ten wiek tam gdzieś zgłaszamy. Czy oferty pracy, które mówią, że zatrudniają kobietę na przykład do 35 roku życia, nie? Bo wiadomo, że każdy prezes chciałby mieć młodą sekretarkę. Nie? Ta sekretarka, która jest powiedzmy po 40, no to już nie jest takim taką atrakcją w pracy. Więc ten ageizm jako to działanie takie niepożądane, nie krzywdzące bardzo i niekomfortowe dla tego podmiotu ageizmu, faktycznie istnieje i ma się nieźle.
1: Pani doktora, skąd nam się to w ogóle wzięło, że my tak zaczynamy bardzo mocno ostatnio mówić właśnie o tych dwóch pojęciach? Czy pani zauważyła, jako badaczka tego tematu, czy w ostatnich latach faktycznie nasiliło się takie ocenianie ludzi przez wzgląd na wiek?
0: Tak, dlatego że z wiekiem idzie wygląd. Nie? Czy nie sam wiek jakby sam w sobie, tylko to, że no, wiek ma implikacje w postaci wyglądu. Żyjemy w kulturze piękna, młodości, szczupłości, zgrabności, bycia właśnie takim fit, modnym, trendy i to wszystko, co wymieniłam, nie współgra ze starzeniem się. Czyli człowiek, który się starzeje, jest człowiekiem, który no, w dużym skrócie przestaje być modny. Nie? Czyli nie nadąża, nie jest właśnie taki, nie pasuje do tego wizerunku, czyli już nie jest taki szczupły, zgrabny, zwinny.
1: Nie ma w sobie modny, tej witalności.
0: Tak, tak, no i to jest moda. Nie? Czy to są takie światowe trendy, które mówią o tym właśnie, że im więcej w tobie młodości, tym jesteś atrakcyjniejszy, atrakcyjniejsza.
1: Ostatnio spotkałam się właśnie z takim cytatem Tomka Kamela, który to powiedział, że wykonał sobie jakąś tam korektę powiek, bo strasznie go te oczy postarzały, a on ma w sobie taką witalność, taką młodzieńczą energię, że to wręcz nie pasowało do jego ducha.
0: Tak, tak. No, to są argumenty, nie? Do korygowania sobie wyglądu, które właśnie bazują na takiej komfortowym czuciu się w swoim ciele, w swoim organizmie, ale też na właśnie takiej jakości życia, nie? Czyli mówimy o tym, prostuję sobie te zmarszczki na czole botoksem, bo jak wiem, że nie mam zmarszczek, to jestem pewniejsza siebie, a w związku z tym no, ten komfort życia mam wyższy, czyli taki łańcuszek jakby przyczynowo-skutkowy od tej jednej zmarszczki na czole do właśnie takiej przebojowości i wysokiej jakości życia.
1: Ale dlaczego na przykład inaczej oceniamy Brada Pitta niż Sarah Jessica Parker?
0: No właśnie. To jest, znaczy tutaj mam dużo takich różnych splotów, bo jak ze studentami rozmawiam tam na pierwszych jakichś wykładach z gerontologii, właśnie o tym, czym jest starzenie się i jak po czym my oceniamy na oko, że ktoś jest starszy, no to właśnie chcę podać zawsze jakieś takie ikony kina albo popkultury w ogóle. No i długo używałam właśnie tego Brada Pitta, czy jeszcze wcześniej George'a Clooney'a, no ale okazuje się, że to młode pokolenie, które teraz przychodzi na studia, to już nie zawsze kojarzy tych mężczyzn, tych aktorów. No i tak właśnie komentują, że to są ci starcy, co piją kawę. Z reklamy tam, jakiej firmy. No ale właśnie. I Brad Pitt, i mam wrażenie George Clooney także, chociaż on się tam zajął już teraz innego rodzaju aktywnością, ciągle są rozchwytywani, ciągle są angażowani, natomiast Sarah Jessica Parker, jak, mimo że jest w tym samym wieku, jak już się, że tak powiem, zgrała w tym serialu Seks w Wielkim Mieście, to w zasadzie nie dostawała już propozycji, no bo się po prostu zestarzała. Czyli po niej było widać, że jest stara, natomiast po Bradzie Picie czy innych mężczyznach w tym samym wieku widać, że jest atrakcyjny. Prawda? Czyli jakby starzeje się tak jak wino. Są takie porównania.

0: trafione, czyli że mężczyzna im starszy, tym taki szlachetniejszy, atrakcyjniejszy, bardziej taki nobliwy. Te zmarszczki u mężczyzny w naszej opinii dodają mu uroku, siwizna jest sexy. A to wszystko u kobiet nie działa, a działa wręcz przeciwnie, czyli odbiera kobietom atrakcyjność.
1: Dlaczego tak się dzieje?
0: Chyba nie ma jednej przyczyny. Jest tak prawdopodobnie, no właśnie, z wielu przyczyn. Jedną z nich jest to właśnie, że ten kult młodości, zgrabności, szczupłości, tutaj kobiety się szybciej wyłamują, bo no też całe takie wydarzenie w życiu kobiety na tej osi jej życia, które jest związane na przykład z menopauzą, która już zapowiada tą starość u kobiety, no to jest coś, co właśnie jest podawane jako argument, że kobiety zresztą teraz się nie wstydzą i coraz częściej o tej menopauzie się mówi w rozmaitych programach i mówią nawet gwiazdy o tym okresie swojego życia, bo postanowiły właśnie tak odczarować to tabu i oficjalnie o tym mówić. No a nikt nie mówi o tym, że no, mężczyźni też przechodzą andropauzę, prawda? Mhm. Czyli tam też jest spadek testosteronu i różnych innych, różne inne rzeczy się dzieją w organizmie, które no, powodują, że mężczyzna tak samo się starzeje.
1: Tak, czy pani na przykład odnosi takie wrażenie, że te social media nas tak psują właśnie z tym podejściem? Bo ja przyznam, że kiedyś mówiło się, że ta osoba, powiedzmy starsza, to jest i ma większą wiedzę i może być takim naszym idolem, takim mentorem, prawda? A teraz zupełnie mam wrażenie, że nie podchodzimy do tego w taki sposób, że nawet te młodsze pokolenia, to oni sobie wolą takiego z idola zrobić osobę, która ma bardzo duże zasięgi, ale niekoniecznie dużo oleju w głowie.
0: No tak, tak, tak. No to jest jeszcze, chyba bardziej się komplikuje sytuacja, dlatego że też naukowcy już mówią o tym od jakiegoś czasu, że to, co się teraz dzieje, no w szeroko rozumianej edukacji, to jest takie zjawisko, które nigdy wcześniej nie miało miejsca. Czyli kiedyś właśnie, tak jak pani powiedziała, młode pokolenia uczyły się od starych, czyli dzieci od swoich rodziców, no od dziadków też. Ten przekaz pokoleniowy właśnie szedł w tę stronę przez setki lat. A odkąd właśnie się odbyła się ta rewolucja technologiczna, cyfrowa, także obyczajowa, to ten przekaz pokoleniowy idzie niestety w drugą stronę. Czyli starzy uczą się od dzieci, nie? Od młodych, bo to ci młodzi się rodzą i natychmiast potrafią obsługiwać wszystkie technologie i rozumieją, o co w nich chodzi. A starzy się muszą tego nauczyć. Czyli po raz pierwszy w dziejach świata odwrócił się ten wektor, ten kierunek przekazywania wiedzy. No i mówi się, że no, ta wiedza ojców już nie wystarczy synom. Nie? Czy to jest już za mało, a ponieważ no, dzieci, młodzi ludzie są sprawniejsi w mediach rozmaitych i w ogóle w rzeczywistości, to sobie tę wiedzę znajdą brakującą. A starzy zostają bez tej wiedzy, bo nie wiedzą jak i gdzie jej szukać.
1: Czyli gdzieś już nie ma tego respektu, tego szacunku wobec starszych pokoleń.
0: No na pewno ginie, bo tak jak pani powiedziała, jest większe poważanie, uznanie, więcej followersów ma właśnie jakiś raper, jakaś gwiazda, jakiś celebryta, no, który buduje na rozmaitych wartościach, na rozmaitych rzeczach ten swój autorytet, niekoniecznie na mądrych, nie? Tylko właśnie na czymś, co jest przebojowe, co jest nowe, co jest zabawne, co jest cool. Ten autorytet, taki jaki był pojmowany dekady temu, no to była ta wiedza, nie? Albo mądrość życiowa. O, i teraz pytanie właśnie do młodego pokolenia, co to jest mądrość życiowa? No i to jest no, nie zawsze to, co nabywamy wraz ze swoimi przeżyciami, tylko dla młodych to jest to właśnie, co zobaczymy, co usłyszymy, co potrafimy zrobić, wyśledzić, odnaleźć, wymyślić. Więc trochę się te konstrukty rozmijają. Ale jeszcze chciałam właśnie powiedzieć o tym, że też ta różnica w starzeniu się między kobietami i mężczyznami jest też taka trochę na własne życzenie, tak bym powiedziała. Bo kobiety w tradycji szybciej się usuwają z tego pola aktywności, nie, społecznej, bo jak one kończą pracę zawodową, a to fajnie, to się zajmę rodziną, wnukami, działką, Nie? Czyli jakby nie aspirowały, nie mówię, że wszystkie, bo tutaj teraz generalizacje różne czynię, ale też no, poddawały się temu schematowi, że kobieta to rodzina, dzieci, ognisko domowe, a mężczyzna albo pracował dłużej, w ogóle pracuje dłużej, no bo tak jakby z przepisów prawa wynika, ale też zostawał dłużej w pracy, bo jak kończył pracę zawodową, wynajdywał sobie takie bardziej ambitne zajęcia, zajmował się nawet i polityką, czytał książki, gazety, nie? Jak się dzieci pytało właśnie, co robi babcia, no to babcia gotuje, pierze, sprząta, a co robi dziadek, no to majsterkuje, czyta, słucha radia, prawda? Czyli takie ambitniejsze rzeczy. To się zmienia na szczęście, bo kobiety już tak łatwo nie oddają pola, zostają dłużej w pracy, na emeryturze też są bardziej aktywne. Właśnie to jest
1: ja
0: to.
1: Mam wrażenie, że właśnie panie mają więcej energii niż panowie.
0: Tak jest. I właśnie to powinniśmy eksponować. To powinniśmy mówić głośno o tym, że właśnie mężczyźni na emeryturze tak zaczynają osiadać. Nie, tak zostają w domu, na tej kanapie, coś tam faktycznie, ta telewizja, radio, ale to już nie jest pojmowane jako ambitne działanie, nie? I właśnie panie zapisują się do uniwersytetów trzeciego wieku, klubów seniora, tworzą rozmaite grupy, są aktywne, jeżdżą, spotykają się, tworzą coś. No a panowie, no to już mówiłam też o tym, że jak panowie się pojawiają w tych uniwersytetach trzeciego wieku czy w klubach seniora, no to w zasadzie z dwóch powodów. Albo żona tam jest i go ze sobą zabiera, tego męża, no on tak się poddaje temu. No albo nie ma żony i szuka, nie? Więc przychodzi tam, bo wie, że tam będzie dużo kobiet i on będzie jakby no, usatysfakcjonowany tym towarzystwem i ewentualnie relacjami, które tam powstaną.
1: Poruszyła też pani doktor bardzo ciekawy wątek, przed momentem dosłownie, o zatrudnieniu kobiet powyżej 50 roku życia. Czy my jakoś możemy z tym walczyć? Czy są jakieś mechanizmy, które sprawią, że jednak kobieta, która powiedzmy z przyczyn losowych straci pracę po 50 roku życia i będzie się chciała znowu odnaleźć na rynku pracy, czy my mamy jakieś narzędzie, czy ona ma jakąś szansę na rozpoczęcie nowej ścieżki kariery?
0: No na szczęście ma, teraz może bardziej niż kiedyś, z tego powodu, że jest niż demograficzny i młodych ludzi jest coraz mniej na rynku pracy i będzie ich coraz mniej, no bo to z roku na rok ten niż jakby się pogłębia. No i pracodawcy nie będą mieli wyjścia i będą musieli zatrudniać starsze osoby. Też jest to taka perspektywa, że emeryci będą mogli dłużej pracować albo pracować pomimo emerytury, co jest dla nich korzystne, dla kobiet zwłaszcza właśnie z powodu tego, że jak wiemy kobiety są potrójnie karane na starość, czyli mają niższą emeryturę, bo krócej pracują i mniej zarabiały zawsze, no i jeszcze dłużej żyją od mężczyzn, nie? Więc to jest kara za wszystko. Więc i kobiety są lepiej wykształcone niż mężczyźni, nie? Czyli wśród studiujących, a pracuję na uczelni już ponad 20 lat i widzę, że w każdej grupie jest więcej kobiet, znacznie więcej studentek niż studentów. I też są to studentki takie nawet po 40, po 50.
1: O proszę.
0: Czyli nie ma złego czasu na podjęcie edukacji, na zmianę ścieżki zawodowej, na jej wydłużenie być może. I to są dobre informacje. No a kobieta po 50 ma jeszcze te atuty, że raczej pracodawca nie zapyta, kiedy zajdzie w ciążę, nie? I nie będzie wisiała nad pracodawcą taka sytuacja, że ta kobieta pójdzie na macierzyński, potem tam będzie się zajmowała dziećmi, więc pracodawcy bardzo się tego zawsze obawiają, że będzie brała chorobowe, opiekę i tak dalej. Nie, z drugiej strony właśnie...
1: Narzekamy na niż demograficzny i że kobiety boją się rodzić dzieci.
0: Tak,
1: a boją się z konkretnego powodu.
0: Tak
1: właśnie
0: jest,
1: z tego.
0: Właśnie tak jest. A z drugiej strony no te dzieci też w większości mają ojców. I nikt mężczyzn w pracy nie pyta, nie? A czy pan ma dzieci, a czy pan planuje kolejne dziecko, a czy będzie pan brał właśnie L4 i tak dalej, nie? Czyli tu jest znowu to nierówne traktowanie, jeśli chodzi o płeć.
1: Pani doktora, kiedy zaczyna się starość? Kiedy pojawi się pierwszy siwy włos, czy trochę później?
0: O, pierwsze siwe włosy się pojawiają już teraz dość wcześnie, bo właśnie okazało się, że to także za przyczyną diety wysoko przetworzonej siwieją już 20-parolatki, więc tutaj byłaby to, miałybyśmy bardzo złą informację dla młodych ludzi. No oczywiście są klasyfikacje formalne, czyli 60. rok życia, czyli ten wiek emerytalny dla kobiet jest ustanowiony póki co, ale no te klasyfikacje mówią o tym, że za osoby stare, czyli seniorów, a ładnie to mówimy osoby w późnej dorosłości, uważamy osoby, które przekroczyły 60. rok życia.
1: Ja się spotkałam, muszę tutaj się wtrącić, spotkałam się z takim przytykiem do mnie właśnie w internecie, że jak to ja mogę mówić do osoby po 65 roku życia, że to jest senior, to jeszcze wcale nie jest senior. Ale z drugiej strony, kiedy ta właśnie osoba kupuje sobie zniżkę, to zaznacza zniżkę seniorską, tak, na przykład tak, na pociąg.
0: Tak. Czy jakieś bilety,
1: tutaj
0: prawda?
1: Mamy problem z zaakceptowaniem tego, że jesteśmy w wieku senioralnym.
0: Tak. Nie przyznajemy się do tego pod warunkiem, że no właśnie, jak się pojawiają korzyści, to tak, to wtedy jesteśmy skłonni się przyznać do tego, że jesteśmy już w tym wieku. Więc to są takie formalne ramy, nie? Czyli, że emerytura, że zniżki, że potem tam dodatek pielęgnacyjny po 75 roku życia, to jest tak zwana ta starość formalna, czyli obwarowana tymi kalendarzowymi różnymi kryteriami. Natomiast z drugiej strony, oczywiście mogłabym powiedzieć, że stara jestem wtedy, kiedy się poczuję stara, nie? Czyli będę widziała u siebie jakieś oznaki takiego dziadzenia, no to wtedy pomyślę sobie, o kurczę, już jest ten czas, nie? Nawet dzisiaj słuchałam tam właśnie na jakimś Facebooku były jakieś takie historyjki po angielsku i idiomy rozmaite i tam jest określenie, że jak mnie coś zaćmi, mówimy po polsku, że mam zaćmienie, nie pamiętam, no to jest po angielsku, to jest I got a senior, czyli stałam się seniorką, nie? Czyli taki senior moment. Mhm. Czyli takie no, w sumie obraźliwe, nie? No ale właśnie, jak zauważę u siebie, że zapominam, że mówię 6 razy o tym samym, no to mogę uznać, że się starzeję. No tak w tonie żartu to mówię, ale jest też taka tendencja do uznawania dzisiejszych 70-latków w kategorii 50-latków sprzed 50 lat, prawda? Czyli, że jakby kulturowo i obyczajowo ta starość nie przebiega dokładnie tak, jak wyznaczają nam te kategorie takie kalendarzowe, bo właśnie mamy nowoczesne technologie, mamy większą świadomość, jeżeli chodzi o zdrowie, i mamy no, rozmaite formy aktywności, tak? Właśnie to też z tej świadomości wynikają, że żeby się człowiek nie starzał w takim sensie mentalnym i społecznym, no to musi iść do ludzi, musi coś robić, musi się w coś angażować. I faktycznie tak się dzieje. No i właśnie, jak sobie porównamy dzisiejszego 40-latka z 40-latkiem Stefanem Karwowskim, nie? Który faktycznie miał wtedy 40 lat, te 50 lat temu, no to widzimy nawet wizualnie, nie? Że to jest przepaść.
1: I jego żona również.
0: No i jego żona również.
1: Ja pamiętam, pani doktor, jeszcze parę lat temu były takie sklepy moda dla pań 40+.
0: O kurczę, to nie wiem nawet, że takie...
1: Były takie sklepy, to ja kojarzę, i dla pań po 50 to już w ogóle, ale to teraz się zatarło, bo panie normalnie w wieku tam 30-40 lat chodzą normalnie do tej samej sieciówki, no co nastolatka.
0: No pewnie, no pewnie. I to jest też no, takie zagadnienie dla tych producentów i dla właścicieli tych sieciówek, nie? No, kto ma pieniądze, kto chce się stroić. Jeżeli ja zrobię kategorię, że to jest tylko dla starszych kobiet, no one się obrażą i tam nie pójdą, no to ja stracę klientów, nie? I jeżeli te właśnie te kobiety starsze, które pracują, które mają pieniądze, które korzystają z życia, jeżeli ja je zignoruję, no to one nie wydadzą u mnie tych pieniędzy, nie? Więc tak. To zaczyna być no już jest od dawna grupa bardzo prężna i liczna, prawda? Bo właśnie tych seniorów nam przybywa. Dzieci jest coraz mniej. No i teraz tak sobie myślę, że te kobiety 50+ będą tutaj dyktować warunki na rynkach każdych i na rynku pracy. I
1: no to może być niezła podpowiedź dla tych, którzy myślą o założeniu biznesu.
0: Tak.
1: Bo będą tam klienci. Pani doktor, a czy współczesna nauka mówi dziś bardziej o wydłużaniu życia, czy o wydłużaniu życia w zdrowiu?
0: No, o wydłużaniu życia w zdrowiu, no bo to jest zagadnienie od bardzo dawna, bo jak obserwujemy, że człowiek żyje coraz dłużej, tych 100-latków mamy w Polsce już tam, nie sprawdziłam ostatnich danych, ale no jest to coraz większa, coraz prężniejsza grupa.
1: ZUS się nie uśmiecha.
0: ZUS jest w rozpaczy, że coraz dłużej właśnie żyjemy, no to tak jak mówię, odbijają sobie na kobietach, bo mają niższe emerytury. I my sobie życzymy tych 100 lat przy każdych urodzinach, ale to właśnie nie chodzi o ilość, tylko o jakość. Nie? No bo co nam z tego, że będziemy żyć nawet 120 lat, jak właśnie nie będziemy sprawni, będziemy zdani na opiekę taką bezpośrednią innych osób czy instytucji, no to nikt tego nie chce. Prawda? Chcemy żyć jak najdłużej w takiej samodzielności i sprawności, i to o to chodzi. Nie? Czyli nie korzystać z żadnej formy alimentacji i pomocy państwa, ani właśnie rodziny, nawet najbliższej. Więc chodzi o to, żeby to życie było w zdrowiu, czyli było wysokiej jakości. I to się też dzieje w sporej grupie, no bo raz, że sanatoria są pełne zawsze, nie? To jest taki obszar aktywności, w których seniorzy się odnajdują. Ale też aktywność turystyczna, te grupy, to chodzenie z kijkami, ten sport, który stał się modny, mam wrażenie, od jakiejś dekady, czyli rowery, nordic walking, spacery, to jest coś, co się pojawiło. Kiedyś taką, jakby tam sięgnąć ze 3 dekady wstecz, to taką aktywnością typowo senioralną były działki. Czyli każdy, kto właśnie, kto mieszkał w mieście i miał działkę, to była ta sfera aktywności takiej fizycznej. To oczywiście nadal ma bardzo wiele zalet, no bo oprócz tej aktywności fizycznej, która się tam odbywa, to jest kontakt z naturą, to są ci działkowicze, którzy tam się spotykają, rozmawiają, wymieniają, czyli to życie społeczne na tych działkach. To jest wszystko cudne, tylko okazuje się, że to nie wystarcza. Nie? I oprócz tego właśnie są rowery, są rolki, są spacery, jest aqua aerobik, są pilatesy, jogi, gdzie jest coraz więcej starszych osób, w tym oczywiście kobiet w większości, czyli że zrozumieliśmy, że trzeba dbać o zdrowie, trzeba dbać o siebie. Mówię o tym zdrowiu fizycznym, ale nie zapominajmy o psychicznym, prawda? Czyli teraz, no ja miałam ostatnie miesiące, rok w zasadzie, takich spotkań w klubach seniora na terenach gmin wiejskich i tam bardzo wyraźnie przewijał się wątek, że seniorzy zrozumieli, że dbanie o swoją psychikę nie jest żadnym tabu już, ani wstydem. Nie? Czyli kiedyś wiadomo, jak ktoś tam odczuwał jakieś psychiczne problemy, no to się tego wstydził. To o tym nie mówił. Nie wiedział, z kim ma mówić o tym. Nie zgłaszał się. A teraz to już nie jest żaden obciach i kobiety, no bo w większości w tych klubach były kobiety, mówią o tym, no, że to jest bardzo ważne i że to nie jest żaden wstyd zgłosić się po pomoc.
1: Pani doktor, ja słyszałam, że coraz popularniejsze są też testy na potencjalną demencję czy Alzheimera, które robi się po 50 roku życia.
0: Tak, takie testy oczywiście są dostępne w internecie. Ja jednak zalecam, żeby jeśli ktoś ma jakieś obawy i podejrzenia, to żeby pójść z tym do lekarza, do psychiatry, do neurologa i tam te testy na pewno obejmą więcej sfer funkcjonowania, a nie tylko, czy ja tam umiem zegar z godziną narysować, czy tam coś od tyłu zapisać. Także no bo gdyby ktoś miał sobie zrobić właśnie taki uproszczony test i wpaść w przerażenie, że właśnie już ma Alzheimera, bo tam nie dość wyraźnie coś narysował, no to jest za duże ryzyko, żeby się stresować i no, radziłabym pójść do fachowca, do specjalisty.
1: A co dziś najbardziej przyspiesza proces starzenia?
0: No, bym powiedziała, że narzekanie. Siedzenie w domu i narzekanie. Jakieś toksyczne relacje, w których się tkwi. No to na pewno to przede wszystkim degraduje w ogóle psychikę człowieka, ale no nic nie robienie, mimo że to taki włoski dobry wynalazek, jest fajny, ale krótko trwał, w krótkim czasie. Natomiast no, na pewno właśnie degraduje samotność, bo się mówi o tym, że samotność to jest właśnie takie przekleństwo starości, ale ludzi w ogóle, że to skraca życie, pogarsza jakość tego życia, także samotność na pewno jest niebezpieczna w starości, tym bardziej, że właśnie przy jakimś niedomaganiu fizycznym czy psychicznym jesteśmy narażeni dodatkowo na właśnie ten brak pomocy. To zapobieganie samotności powinno być w ogóle podlegać jakimś większym działaniom rozmaitych służb i systemów. I to się dzieje, bo już powstają mieszkania takie chronione dla osób, które są samotne, dla osób starszych, które się na przykład godzą na to, żeby zamieszkać w jednym mieszkaniu, na przykład w trójkę. Trzy, był taki program chyba z rok temu w Rybniku, zdaje się, taki był pilotaż, taki eksperyment, że w jednym mieszkaniu dość dużym zamieszkały trzy samotne starsze panie i one były zadowolone, bo właśnie nie były same, mogły na siebie liczyć, miały z kim pogadać, było z kim wypić kawę, a jednocześnie zachowanie takiej niezbędnej intymności, czyli każda miała swój pokój, miały wspólną kuchnię i salon. No jest to i tańsze dla miasta niż utrzymywanie trzech na przykład mieszkań komunalnych, gdzie mieszkają po jedna osoba w każdym z nich. No i też właśnie takie ryzyka, że coś się wydarzy i właśnie sąsiedzi się dowiedzą, czy zauważą po paru dniach, nie? Dopiero, że sąsiadka nie wychodzi i nie widzieli jej.
1: Ja też czyli powiem, taka bierność, taka stagnacja i samotność sprawiają, że szybciej się starzejemy.
0: Tak, samotność często jest taką sytuacją, która nas spotyka i jakby nie mamy wyboru, ale no możemy zawsze robić coś, żeby się z niej wydobyć, ale jest taka forma autoizolacji jako samotności, czyli że osoby starsze uważają, że nic nie mają do zaoferowania, nie są atrakcyjne dla otoczenia, no i nie będę tam szła, nie będę tam się spotykać, po co ja tam pójdę, no nie jestem żadną wartościową osobą i zamykam się w czterech ścianach i uważam, że tak jest dla mnie lepiej, że ja tak lubię. No to jest takie trochę wmawianie sobie, no bo wiadomo, że każdy człowiek rozwija się w kontakcie z drugim człowiekiem i potrzebuje tego kontaktu i to jest ważne. Ja powiem jako przykład taki, o którym dowiedziałam się osobiście, a mianowicie w zeszłym roku mieliśmy takie zajęcia dla seniorów i one były, jakiś cykl tych zajęć był realizowany na terenie gminy, już nie pamiętam, ale w województwie świętokrzyskim i tam jedna seniorka zasłabła, no źle się poczuła, wezwaliśmy karetkę, panowie tam przyjechali, zajęli się nią i pan z karetki, który tam właśnie mieszkał na tym terenie, mówi, że tam u nich w miejscowości właśnie powstał klub seniora i tam no cieszymy się, wypytujemy się, co tam się dzieje w tym klubie. On mówi, że nie za bardzo wie, ale wie na pewno, że powstał, dlatego że odkąd ten klub działa, to oni mają o 50% mniej wezwań do starszych ludzi.
1: O!
0: Także wiem to od pana ratownika, że no to były gmina wiejska, ludzie mieszkali, w większości ludzie starzy, sami, samotni, no i po prostu skoki ciśnienia, jakieś obawy, lęki, no i karetka miała co robić. A odkąd powstał klub, tam parę miesięcy już trwa, to pan mówi, że nie ma tych wezwań. Czyli ci seniorzy mają co robić, spotykają się, tam sobie ten...
1: I nie dzwonią czasami na wyrost, emocji, prawda? Po tą służbę, żeby
0: no
1: przyjechała.
0: No tak, ze strachu, nie? Bo to ja to rozumiem, że no jest ciemno, zwłaszcza jesienią, zimą, nie? Te wieczory są długie, ktoś w tym zmroku siedzi w domu sam, nie ma się do kogo odezwać, więc każdy lęk, taka obawa w tej samotności powoduje, że no dzwonimy po tę karetkę, nie? Ciśnienie skacze, kołatanie serca, no różne są objawy. Także kluby seniora są ratunkiem i na samotność, i na, co z tego wynika, na też na takie zdrowie fizyczne.
1: A czy takie przebodźcowanie, zbyt wiele problemów życiowych też mogą wpłynąć na to, że coraz szybciej będziemy się starzeć?
0: No tak, bo stres. Nie, no i stres jest tą jedną z przyczyn starzenia się takiego nawet komórkowego, no bo komórki, tam są różne teorie biologiczne, ten limit Hayflicka, że każda komórka określoną ilość razy się może odnowić, podzielić i więcej nie, a to, że właśnie te komórki często się nie dzielą nawet tak często, jak mogłyby, no to są różne uszkodzenia, które na przykład biorą się ze stresów, nie? Czyli to, że my źle odżywiamy się, za mało śpimy na przykład, no i też za bardzo się denerwujemy, przejmujemy oceną innych, przejmujemy się, co inni powiedzą.
1: A to jest tylko takie polskie, czy to jest, no,
0: ogólnoświatowe. To jest ogólnoświatowe, bo widzimy, co się dzieje na Facebooku, Instagramie, nie? Że musimy wyglądać dobrze, musimy wyglądać fajnie, musimy mieć od rana makijaż i być uczesane i loki nakręcone, bo co inni powiedzą, jak nas zobaczą właśnie nieuczesanymi i niemodnie ubranymi i w niefajnej restauracji na przykład, nie? Czyli też jak pytam seniorki właśnie w tych klubach, w których mają zajęcia, pytałyśmy właśnie, czy ich mamy, babcie wyglądały tak jak one w tym wieku. No to było, że absolutnie nie. No co różniło mamy, babcie od tych pań teraz? No nie miały korali, kolczyków, farbowanych włosów, makijażu, bluzki, tam w spodniach nie chodziły, nie? A dlaczego nie? No i odpowiedź była jedna, no bo nie wypada. Nie? Czy to nie wypada, to jest właśnie ta kategoria, na którą my się umawiamy, że co ludzie powiedzą, no to jest to, że nie wypada.
1: No plus i obecne seniorki są bardziej zamożne niż te...
0: No to prawda, mają też więcej czasu, nie? No bo te kobiety, właśnie te mamy i babcie tych pań, no to zakładam, że to były czasy, kiedy właśnie one były najczęściej niewykształcone, więc się zajmowały domem, dziećmi, jeszcze na wsi, no to było gospodarstwo, czyli praca na roli, czy one po prostu były spracowane i no nie miały czasu, nawet nie myślały chyba o sobie, nie? Nie było takiego pomysłu, że sobie maseczkę zrobię na przykład, no, wiadomo. Więc to jest też, już nie mówię o sanatorium, czy jakichś takich innych sprawach, więc to na pewno. No więc to przebodźcowanie to jest ten stres, nie? Też właśnie to, że wszystko chcę mieć, wszystko chcę widzieć, tyle się dzieje dookoła i ja no nie chcę niczego przegapić, nie? Tu coś w telewizji, tu coś w radiu, tu przeczytam, tu gdzieś pójdę, a jeszcze się z kimś spotkam. No i obowiązki, oprócz tego jest coś, co muszę zrobić, nie? Czyli mam jakieś nałożone obowiązki i mam to, co chcę zrobić. No i jeszcze różne inne okazje, które się trafiają w świecie, no bo to się wszystko szybko kręci, dużo się dzieje, a ja nie chcę, żeby mnie coś minęło, więc właśnie mam stresy, że coś mnie ominie.
1: A czy obecne technologie będą raczej sprzyjać temu starzejącemu się społeczeństwu, czy wręcz przeciwnie?
0: No chcę wierzyć, że będą sprzyjać, bo myślę sobie, że seniorzy się już uczą tych technologii, już się do tego przekonują, już mają bankowość elektroniczną i płacą tam blikiem i coraz jest to, wchodzi to do codziennego użytku na tyle, że już nie powoduje jakichś tam obaw i takich stresów typu, że te moje pieniądze gdzieś tam w tym internecie pójdą do kogoś innego. Co oczywiście też się może zdarzyć, ale to temu też służy edukacja. No, że ta właśnie, dzięki temu ta technologia już seniorom służy, no bo oni już sobie tam właśnie w smartfonie mogą sprawdzić, kiedy mi autobus odjeżdża, tak? Nie muszę iść na przystanek, aha, czytać rozkładu jazdy, załatwić jakąś sprawę w urzędzie, właśnie te wszystkie przelewy, już nie muszę w kolejce na poczcie stać, żeby porobić, popłacić wszystko. Więc na pewno będzie służyło, bo jeżeli ja to zrobię w domu przez internet, no to ja mam więcej czasu, tak? To ja pójdę sobie na kawę z koleżanką, albo pospaceruję, albo książkę poczytam. Także mam nadzieję, że tak. Ale tak samo jak w przypadku młodych osób są potrzebne kompetencje cyfrowe. My do niedawna rozumieliśmy to tak, że kompetencje cyfrowe to jest to właśnie, żebym ja umiała obsłużyć internet i rozmaite aplikacje, bo ich jest przecież 1,5 miliona w każdym tym, w każdym smartfonie. A współcześnie kompetencje cyfrowe my raczej musimy rozumieć właśnie w taki sposób, jak się nie dać oszukać. Jak umieć sobie zrobić przerwę od smartfona, od komputera. Tak, że ja nie muszę bez przerwy siedzieć w ręce z włączonym tam tym Facebookiem czy Instagramem i bez przerwy, czyli zapobieganie i uzależnieniom, i różnym ryzykom, typu właśnie oszustwo, albo no, też znamy przypadki, prawda, oszustw, że tam pani się zakochała w amerykańskim żołnierzu, który tam...
1: I przekazała mu 300 tysięcy złotych.
0: Tak, więc właśnie. Więc to są współcześnie kompetencje cyfrowe, nie? I sprawdzanie prawdziwości informacji. nie? Czyli to, co się działo w pandemii, to, że szczepionki zabijają, że tam pandemia to jest oszustwo, prawda? Rozsyłanie tutaj, no niestety muszę powiedzieć, że seniorzy chyba przodowali w tym, że sobie tam rozsyłali, tak, w tych łańcuszkach te informacje, których nikt nie sprawdzał, nikt nie starał się potwierdzić, zweryfikować, czy to na pewno jest prawda, a może gdzieś tylko, a może to jest ułamek jakiejś informacji. To są te kompetencje cyfrowe, w które musimy zaopatrzyć seniorów, żeby nie, właśnie nie padali łatwym łupem dezinformacji, oszustw.
1: A jakby pani mogła tak podpowiedzieć coś obecnym 20, 30 czy 40-latkom, co muszą zacząć robić już dzisiaj, żeby potem za kilka lat, powiedzmy, jak przekroczą tę 60, powiedzieli sobie, no ja to tam się akurat dobrze starzeję.
0: O, gdyby była taka złota rada, to myślę, że no, wszystkie społeczeństwa byłyby szczęśliwe. No na pewno jest ważne dbanie o relacje z ludźmi. Nie, to jest coś, co też widzimy w tym, ja widzę w tym bardzo młodym pokoleniu, które skończyło na przykład liceum w pandemii. Czyli powiedzmy dwa jakieś semestry albo nawet półtora roku mieli zdalne kształcenie. Potem albo przeszli od razu na studia i studia ich zastały już w tym zdalnym kształceniu, a poszli do pracy i już ta praca też była zdalna, no bo to był taki pomysł, który się szybko przyjął. I jak się okazuje, że oni mają iść do ludzi i z tymi ludźmi o czymś porozmawiać, coś wspólnie zrobić, jakiś grupowy projekt, to widzę, jaką to im sprawia trudność, że oni nie potrafią się porozumieć, dogadać.
1: Alienują się.
0: Tak, i oni się bardzo wstydzą kontaktu z ludźmi, bardzo się krępują, właśnie nie umieją i no to... To pokazuje, jak bardzo właśnie ludzie, którzy się wycofują z kontaktów takich międzyludzkich, i myślą, że przecież mogę sobie to zastąpić kontaktem w sieci. Przecież ja mam 4000 znajomych na Facebooku. Ja sobie tam do nich piszę, sobie wysyłamy nawet jakieś fotki. No co złego w tym? Czy no złego nic, pod warunkiem, że równolegle mam prawdziwe życie, nie? Czyli się spotykam, wychodzę, wspólnie się śmiejemy, rozmawiamy, przytulamy, dotykamy, bo to jest klucz. Nie, czyli człowiek musi się dotykać z innym człowiekiem, bo gdyby to nie było potrzebne człowiekowi dla mózgu, dla rozwoju, dla zdrowia psychicznego, to cały świat by był w internecie i przecież nie chodzilibyśmy, nie wychodzilibyśmy z domu, nie musielibyśmy, nie? Czyli kontakty, prawidłowe relacje z rówieśnikami, z innymi ludźmi. No i dbanie o zdrowie, także psychiczne, nie? Czyli coś mi się dzieje, idę, mówię komuś o tym, szukam pomocy. Nie walczę z tym sam, nie szukam w internecie, w czacie GPT, co ja mam zrobić, jeśli nikt mnie nie lubi i nie chce mi się wychodzić z domu, tak? Bo to nie będzie. Znaczy dobrze będzie, jak czat napisze idź do lekarza, nie? Ale właśnie jak czat podsunie inne rozwiązania, a wiemy, że takie sytuacje miały miejsce, no to nie będzie dobrze.
1: A będziemy chodzić do lekarzy? Czy ten rynek suplementów, anti-aging się będzie rozwijał?
0: Będzie się rozwijał, bo okazuje się, że Polska jest wyjątkowo chłonnym rynkiem i właśnie wyjątkowo dużo rzeczy kupujemy bez recepty w aptece. Kupujemy rzeczy, które nam nie są do niczego potrzebne, kupujemy rzeczy, bo lubimy je mieć na wszelki wypadek w domu. To nie są tanie rzeczy, wydajemy na to mnóstwo pieniędzy zupełnie niepotrzebnie. Nie? Czyli to no, ten rynek na pewno ma się nieźle i to się chyba szybko nie zmieni, dopóki są też reklamy tych rzeczy, nie? W telewizji, czyli są takie ogólnodostępna informacja, która w zasadzie cały czas nas tam gdzieś dopada i mówi, że tu jak chcesz być szczupła, to kup to, a jak chcesz być dobrze spać, to to, a jak dobrze ci się trawi, to jedz to, a jak ci się źle trawi, to jedz tamto. No i to jest też takie złudzenie, że na wszystko jest pigułka, nie? Nie jest to prawdą.
1: Pani doktor, jest pani gerontologiem. Czy to jest dziedzina, która się będzie bardzo mocno rozwijać i państwo potrzebują gerontologów? Generalnie w Polsce będziemy potrzebować, żeby ta liczba gerontologów rosła?
0: O, geriatrów to jest odłam na przykład medyczny, nie? Czyli lekarzy osób starszych, tych chorób związanych z wiekiem na pewno będziemy potrzebowali, no bo skoro przybywa nam seniorów, to przybywa nam też seniorów niestety chorych. więc tu na pewno w medycynie jest nadzieja. Ale też w naukach społecznych, no bo będzie co badać, no bo tak jak już tutaj powiedziałyśmy, ten senior obecnie i senior, nie wiem, za 20 lat, to nie będzie ten sam senior, który był 20 lat temu, nie? Czyli to jest tak dynamicznie zmieniająca się materia, że świetnie będzie to badać właśnie po to, żeby wiedzieć, co nam służy, a co nie, no bo wszak wszyscy chcemy żyć 120 lat, więc to na pewno. Ale też mam taką refleksję, że właśnie, żeby żyć dłużej, trzeba być aktywnym. Żeby być aktywnym, trzeba wychodzić do ludzi. Żeby wychodzić do ludzi, to musi być dla tych ludzi propozycja, nie? Czyli muszą być właśnie kluby seniora, to pewnie za chwilę się ewoluuje w jakieś kluby dyskusyjne. No te koła gospodyń wiejskich, które zrzeszają kobiety w różnym wieku, no ale powiedzmy, że seniorki są tam także mile widziane. Więc tych form będzie bardzo dużo. Mam nadzieję, że tak będzie, teraz tak trochę mówię życzeniowo, ale chyba nie ma wyjścia, chyba tak będzie musiało być. Uniwersytety trzeciego wieku, które są no trochę odmienną formą aktywności, ale ciągle w miastach jest na to zapotrzebowanie. I tam muszą pracować, to jest ważne, pracować ludzie, którzy się na tym znają. Czyli muszą być zatrudniane osoby, które mają jakieś pojęcie o procesie starzenia się, o starość, o potrzebach osób w starości, o specyfice tej grupy. No bo już wiemy, że powstaje coraz więcej domów seniora, domów opieki prywatnych. One są drogie tak samo jak państwowe domy, no bo to koszt jest ten sam. Opiekowania się osobą starszą. Największy problem w prowadzeniu takich instytucji, takich placówek, to jest personel. Personel, który no, ma odpowiednie kompetencje do pracy z seniorem. Młodzi ludzie tam nie chcą pracować, prawda? Znaczy, no nie jest to praca marzeń, powiedzmy, dla 90% młodych ludzi, absolwentów szkół różnych.
1: Ale gdzieś będą musieli pracować.
0: Gdzieś będą musieli. I właśnie. I tu jest ogromne pole dla edukacji, już w zasadzie od podstawówki, żeby pokazać, że każdy będzie stary, że to nie jest żadna, nie wiem, gorsza praca, trudniejsza, to jest po prostu inna praca i to o niej trzeba, no trzeba się nadawać, no tak jak nie każdy się nadaje do pracy w przedszkolu, tak się nie każdy nadaje do pracy z osobami starszymi, ale trzeba tego uczyć, trzeba mówić dzieciom od przedszkola, że każdy się zestarzeje, że ty też będziesz stary, mimo że masz dzisiaj 4 latka i będziesz chciał, żeby ktoś się tobą zajmował, żeby ktoś z tobą był. Prawda? Więc to jest no, takie pole do zrobienia duże, bo też jest takie przekonanie, które ciągle jeszcze funkcjonuje, że z seniorami to może pracować każdy. Nie, to po prostu każdy, kto tam przyjdzie, coś fajnego im śmiesznego opowie, no to jest super. No dobrze, że no, jest jakiś pomysł na atrakcyjnienie pobytu w placówkach, ale jest no, bezwzględnie, są wymagane określone kompetencje, kwalifikacje powinny być.
1: Doktor Joanna Wawrzyniak z Uniwersytetu WSB Merito Opole była gościem Radia Opole. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: A za ostatnią godzinę programu dziękuję też Iwona Tokarska. Spokojnej nocy i do usłyszenia jutro.

0: Radio Opole. Złapiesz nas wszędzie.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Po reklamie.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. Poranna rozmowa Radio Opole.
1: A gościem Radia Opole jest dzisiaj wiceprzewodniczący Opolskiej Solidarności Grzegorz Adamczyk. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam.
1: Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może przekształcać umowy cywilnoprawne, umowy B2B w etaty. Czy to jest dobra zmiana, panie Grzegorzu?
2: Na pewno tak. Ta zmiana była długo oczekiwana, bo ta patologia, jak tak możemy powiedzieć, była, jest obecna na polskim rynku pracy. I myślę, że przyniesie to dobre efekty, chociaż po dwóch rozmowach telefonicznych od osób, które chciały zgłosić ten problem, akurat miałem okazję, ja podałem numer do naszej inspekcji pracy do Opola, powiem, że te osoby mają duże obawy. Mhm. Bo przede wszystkim w tych umowach jest jeden taki kruczek bardzo niebezpieczny, to są umowy czasowe. I tutaj obawiam się, że pracodawca może te umowy jakby szanować albo przedłużać czas do wygaśnięcia tej umowy i problem w tym samym znika. Także, a nie wiadomo jak długo będzie trwało to postępowanie i sprawdzanie. W piątek mieliśmy w Zarządzie Regionu szkolenie dla społecznych inspektorów pracy i był też inspektor pracy, który szczegółowo omówił te zmiany. I przede wszystkim też padło pytanie z mojej strony, czy ile jest zgłoszeń już tych indywidualnych, bo procedura jest bardzo prosta.
1: No właśnie.
2: Albo to wyłapuje się podczas planowanej kontroli w danym zakładzie pracy lub na indywidualne zgłoszenie pracownika. Więc innej procedury nie ma. Tutaj związki zawodowe jak gdyby troszeczkę są z boku. My oczywiście doradzamy, ale nie możemy interweniować w tych sprawach, bo tam, gdzie są związki zawodowe, to do takich sytuacji praktycznie nie dochodzi i my nie mamy z tym problemu. Jak
1: Czyli gdyby. Sam związek zawodowy jako tako nie może złożyć takiego wniosku, żeby
2: nie,
1: kontrolę przeprowadzić?
2: Tylko indywidualnie.
1: To jest indywidualne.
2: Lub oczywiście to już to ma, inspekcja pracy ma taki plan kontroli firm i oni mogą podczas tej kontroli, na pewno będą to sprawdzać, bo takie dostaliśmy zapewnienie, czy są takie umowy i jeżeli będą takie przypadki, to oczywiście będą występować o zmianę tych umów, ale to musi być potwierdzone niestety rozmową z tym pracownikiem, czy on w ogóle wyrazi ochotę, czy chęć na zmianę tej umowy na stały etat.
1: Mhm. Sądzi pan, że będzie teraz wysyp takich zgłoszeń, czy dosyć ostrożnie będą pracownicy do tego podchodzić?
2: Po tych dwóch telefonach myślę, że będą bardzo ostrożni. Pracownik też chce wiedzieć, na czym stoi i jakie są jego szanse, żeby pozostać w tym miejscu pracy.
1: Mhm. Bo na początku, kiedy zapytałam, czy to jest dobra zmiana, to wspomniał pan, że no bo to pozwoli ukrócić pewne patologie na rynku pracy. To o jakich patologiach pan
2: mówi?
1: No
2: przede wszystkim każda umowa B2B zawiera pewne zapisy, tak jak miałem okazję się zapoznać z tymi, że nie ma urlopu, że pracownik ma pracować w wyznaczonym czasie i czasami nawet jest zapis, w jednym z umów był zapis, że jeżeli nie będzie go w tym czasie w pracy, może być zostać mu obniżone wynagrodzenie. I to oczywiście za zgodą pracownika. Mhm. Więc to są takie niuanse i co umowa, są i różnego rodzaju inne zapisy. I żeby móc w pełni pomóc danemu pracownikowi, to trzeba tą umowę znać od A do Z, bo to jest umowa między pracodawcą, a firmą lub osobą, która tą firmę reprezentuje jednoosobową.
1: Właśnie, bo ja pamiętam, także kiedy też rozmawialiśmy na ten temat parokrotnie, no były też takie obawy, że ktoś będzie na siłę zmieniał tę umowę, a to w tym kierunku nie idzie.
2: Nie, nie. Bo tutaj musi być zgoda, przede wszystkim zgoda osoby zainteresowanej, czy on chce zmiany tej umowy. Bo jeżeli mu coś takiego pasuje i ono nie jest sprzeczne z kodeksem i zapisami kodeksu pracy, to też nie jest złe rozwiązanie. Ale chcielibyśmy, żeby ci pracownicy, oni też, żeby mieli stały etat i nie byli uwiązani tą czasowością też umowy. Roczną, dwuletnią, czy trzyletnią, bo nie spotkałem się jeszcze w żadnej umowie B2B, żeby była zawarta na czas nieokreślony.
1: A proszę powiedzieć, którym branżom powinna się przyjrzeć inspekcja, pana zdaniem?
2: praktycznie wszystkim tym, gdzie dochodzi do zawierania umów cywilnoprawnych lub umów zleceń. A takich firm jest dużo. Bo to przede wszystkim ogranicza, pracodawcy w ten sposób ograniczają sobie koszty. I to powinni, i myślę, że skala tych firm i branżowość tych firm, ona bardzo szybko nam wyjdzie. Mhm. Bo ciężko jest dzisiaj wskazać, czy to będą firmy z branży horeca, czy to będą firmy świadczące usługi dla dużych zakładów pracy. Ciężko mi jest to powiedzieć, jeżeli nie mamy takich danych. Ja miałem te dwie osoby, te, które dzwoniły, to były z firm produkcyjnych. Mhm.
1: A proszę powiedzieć, bo to jest też reforma, która umożliwia taką dużą wymianę danych między ZUS-em, między Krajową Administracją Skarbową i właśnie Państwową Inspekcją Pracy. I tutaj też, jak czytałam o obawach pracodawców, oni się boją tego, że być może te umowy zawiązywane będą też sprawdzane kilka lat wstecz, że to prawo zadziała wstecz. Powinni się tego obawiać?
2: No jeżeli, czy to tak nie powinno działać? Jeżeli takie praktyki były, to jest naturalne, żeby sprawdzić, od ilu lat takie praktyki są zawierane. Mamy takie przykłady umów zawieranych tych B2B oficjalnych i płaceniem pod stołem. Mhm. A to jest z tym powiązane, pani redaktor. To tak zwana półszara strefa się nam
1: wytwarza.
2: Czyli
1: to powinno się też sprawdzić to, co było parę
2: lat wstecz? Tak, żeby zabezpieczyć interes pracownika.
1: Już to są dodatkowe koszty też dla pracodawców.
2: Nie dla pracodawców. Bo dla pracodawców będą wtedy dodatkowe koszty, jeżeli świadomie naruszali prawo. Mhm. A jeżeli tego nie robili, to jakie to
1: jeżeli
2: są koszty?
1: Jeżeli było w porządku, to... Panie Grzegorzu, jeszcze mamy tak, temat płacy minimalnej. Rządowa propozycja to 4950 zł brutto. Propozycja bardzo zgodna zresztą związków zawodowych, bo i Solidarności, i OPZZ-u, i Forum Związków Zawodowych. To jest płaca minimalna w wysokości 5200 zł brutto. A proszę powiedzieć, na jakim etapie są obecnie negocjacje? Uda się wypracować
2: nie
1: coś,
2: ma szans
1: co
2: najmniejszych. Rząd już podjął decyzję praktycznie. Czeka na nasze reakcje czy protesty, ale on tym krzywdzi tylko pracowników. To, co powiedział nasz przewodniczący Piotr Luda, to jest 90 groszy wstydu, bo o tyle wzrośnie wynagrodzenie za godzinę to minimalne. Mhm. Oni nie biorą pod uwagę tego, że rosną nam koszty życia, że rosną ceny paliwa, że rosną inne składniki na rynku, że życie staje się coraz droższe, a oni proponują wzrost płacy minimalnej o 90 groszy za godzinę. No co to jest, pani redaktor? I te rozmowy, które były ostatnio, oczywiście pani minister zaklinała rzeczywistość, że budżetu nie stać. No nie dziwię się przy takim deficycie budżetowym, który rząd wytworzył, no to jest nie do przejścia, ale uważam, że ten wzrost tej płacy do 5200 to by był takim optymalnym. To nie jest żadne wygórowane. Mhm. To jest normalne i to jest powiązane, pani redaktor, ze wzrostem średniej płacy. Myśmy to tak wyliczyli. Więc jedno idzie z drugim. Mhm. A nie na zasadzie, bo my chcemy.
1: Mówi pan, to nie jest wygórowana kwestia, to chcieliby państwo więcej, żeby to było?
2: Gdyby no oczywiście, że chcemy, żeby pracownicy zarabiali jak najwięcej.
1: Mhm. No tak, ale tylko w jakiej wysokości?
2: No, pani redaktor, długo walczyliśmy o to, żeby ta płaca minimalna poszła do góry, mhm. tak? Żeby stanowiła co najmniej połowę średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce. Udało się to zrobić, ale żeby utrzymać ten poziom, więc myśmy wyliczyli to rzeczywiście, dlatego inne centrale związkowe też nie wnosiły do tego uwag, bo to jest realny wzrost wynagrodzenia, żeby zrekompensował te wszystkie wzrosty cen i kosztów życia, które obecnie są.
1: A będą jakieś protesty, sprzeciwy, jeśli nie uda się dojść do kwoty,
2: ale to
1: która
2: dopiero, myślę, że
1: zadowoli obie strony?
2: Nie, no
1: bo we wrześniu ma być rozporządzenie, tak?
2: Tak,
1: tą finalną
2: dopiero we
1: kwotą.
2: Wrześniu możemy do tego podchodzić, jeżeli rząd, bo pracodawcom w to gra jest. Oni powiedzieli, im się ta propozycja podoba, ale nam, związkom zawodowym się to nie podoba, ale przede wszystkim w interesie pracowników.
1: Mhm. Grzegorz Adamczyk, wiceprzewodniczący Opolskiej Solidarności, jest gościem Radia Opole.
0: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Radio Opole. Gramy dla kierowców.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Po reklamie.

0: ale teraz ładnie wejdzie. No jak już sobie weszło elegancko, no to my w takim razie możemy sprawdzić, co tam u Jacka Rudnika.
1: My też wchodzimy, dzień dobry, kłaniam się nisko.
0: Ja cię jak kupę czasu nie widziałem, powiem ci.
1: No wzajemnie, nie słyszałem cię, widziałem. No, no jesteśmy, okej. Okay.
0: Ale nie, jest okej. Co tam u ciebie słychać?
1: W porządku.
0: Tam trawka rośnie, jak twoje rośliny?
1: No trawkę wypala trochę słońce, ale ma podobno gdzieś tam troszkę podlać się deszczem, także nie powinno być źle.
0: Wiesz co, zapowiedzi widziałem takie, że jutro ma być tak deszczowo, tak no ultra deszczowo. Właśnie. Nie wiem, czy coś zmienili zdanie synoptycy, bo ja po pogodzie mówię po wiadomościach.
1: No właśnie, we wczorajszych modelach pogodowych upały podobno 30 kilka stopni. Niepotrzebne skreślić.
0: No to zobaczymy, jak to będzie po wiadomościach, które startują teraz.
1: 6 rozpoczynamy, w nich Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce będzie zlokalizowane w Warszawie. Po kolejnych wynikach badań wody w Komorzynie sytuacja mieszkańców niestety nie ulega zmianie. Na zakończenie ekonomiczne otwarcie wtorku przygotowała dla państwa Joanna Marlak.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Szczegóły tych wiadomości przedstawi nam teraz Jacek Rudnik.
1: Dzień dobry raz jeszcze, rozpoczynamy od Warszawy. Nasz redakcyjny kolega Jan Poniatyszyn w grupie osób, które odebrały noty identyfikacyjne swoich bliskich zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w Późnikach. Jego pradziadek Bronisław Dancewicz był pierwszym po I wojnie światowej wójtem Późnik.
3: Wręczenie tych dokumentów to jest wielka sprawa. Państwo polskie wreszcie dopełniło swojego istotnego obowiązku. Nie zostawiamy swoich za granicami, walczymy o nich do końca, bo to też świadczy o tym, kim jesteśmy. Mama tak naprawdę o tym nie wspominała, bo musiało to być ogromnie tragiczne przeżycie i nikt nie był na tyle naiwny, że oni tam wrócą kiedykolwiek do tych swoich rodzinnych stron.
1: Wręczenie not identyfikacyjnych odbyło się w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prawdopodobnie pod koniec sierpnia rozpocznie się kolejny etap poszukiwań drugiego dołu śmierci właśnie w Późnikach.
2: Poranne wiadomości Radia Opole.
1: Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce będzie zlokalizowane w Warszawie. W ocenie szefa rządu, premiera, ulokowanie takiej jednostki właśnie w Polsce pomoże m.in. w zarządzaniu kryzysowym.
4: Polska staje się jednym z europejskich liderów, jeśli chodzi o szeroko pojętą aktywność w kosmosie.
1: Europejska Agencja Kosmiczna ma jedną główną centralę, 6 dużych centrów technologiczno-operacyjnych oraz kilkanaście mniejszych stacji biur w Europie. Ośrodek ma ugruntować pozycję Polski jako technologicznego lidera na całej wschodniej flance.
2: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
1: Są kolejne wyniki badań wody w Komorzynie. Sytuacja mieszkańców tej wsi gminy Wołczyn niestety nie ulega zmianie, przekazał nam Marcin Drajok, kierownik działu eksploatacji sieci wodociągowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z Wołczyna. Woda w Komorzynie, przypomnijmy, po wykryciu w niej jeszcze w kwietniu niebezpiecznego pestycydu nadaje się jedynie do spłukiwania toalet. Nie będzie na razie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Wniosku o wydanie nakazu nie uwzględnił warszawski sąd okręgowy. Były minister sprawiedliwości po wyjeździe na Węgry od co najmniej 2 miesięcy przebywa w Stanach Zjednoczonych.
2: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
1: Polska na razie nie zniesie zakazu importu produktów rolnych z Ukrainy, przekazał w Brukseli wiceminister rolnictwa Adam Nowak. Od listopada obowiązuje nowa umowa handlowa Unii z Ukrainą i teoretycznie wszelkie jednostronne zakazy powinny być zniesione. Ale Polska, podobnie jak Słowacja i Węgry, utrzyma na razie embargo. Ministerstwo Energii i Grupa Tauron podpisały w Rożnowie w Małopolsce list intencyjny na rzecz rozwoju wieloskalowych magazynów energii. Chodzi o powstanie elektrowni szczytowo-pompowej Rożnow 2, która będzie jednym z największych magazynów energii w naszym kraju, a będzie zlokalizowana nieopodal działającej już elektrowni wodnej w Rożnowie.
2: Światowe agencje informują.
1: Robert Lewandowski już w Chicago. Kapitan naszej kadry weźmie udział w pierwszym treningu z zespołem Fire. Następnie na konferencji prasowej spotka się z dziennikarzami. W amerykańskiej lidze MLS będzie grać przez najbliższe 2 lata, choć w kontrakcie jest zawarta klauzula, która pozwala na jego przedłużenie. Znów niespokojnie na Bliskim Wschodzie po amerykańskich atakach na Iran. Jednocześnie od dziś ma obowiązywać ogłoszona wczoraj przez Donalda Trumpa blokada irańskich portów, co dodatkowo jeszcze pogorszy sytuację.
2: Więcej na www.radioopole.pl.
1: 6:04.
2: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
5: Joanna Matlak, dzień dobry. Plantatorzy i rolnicy otwierają swoje sady i pola. Samozbiory zyskują na popularności, a w zależności od miejsca można samodzielnie zebrać m.in. czereśnie, wiśnie, borówki, maliny, a nawet ogórki i cukinie. Tak jest na przykład na Mazowszu. Cena owoców z samozbioru jest znacznie niższa niż w sklepach. Kilogram wiśni kosztuje przykładowo 5 zł, a czereśni 10 zł. To nawet 2 razy mniej niż w marketach czy na bazarach. Europa wspomoże odbudowę strefy Gazy po wojnie na Bliskim Wschodzie. Inicjatywę w wysokości ponad 883 milionów euro uruchomiła Komisja Europejska wraz z kilkunastoma państwami i instytucjami międzynarodowymi. Decyzję podjęto na konferencji darczyńców w Brukseli. Za te pieniądze mają być odbudowane systemy wodociągowe i sanitarne oraz służba zdrowia. Czeski rząd nie przedłużył obowiązującej od kwietnia regulacji cen paliw. Minister finansów poinformowała, że od przyszłego poniedziałku na ceny benzyny i oleju napędowego ponownie będą miały wpływ wyłącznie mechanizmy rynkowe.
6: Wraz z zakończeniem regulacji skończy się także czasowe obniżenie akcyzy na olej napędowy. Minister Alena Schillerowa wyjaśniła, że choć sytuacja w cieśninie Ormus pozostaje napięta, to nie ma obecnie przesłanek do dalszej ingerencji państwa w ceny paliw na stacjach. Cena ropy na światowych rynkach spada, nie reagują one już tak histerycznie na gesty polityczne. Widzimy co prawda wzrost notowań wywołany eskalacją między USA i Iranem. Jednak jest to przejściowe i wierzymy, że sytuacja znów się uspokoi. Czeska minister zwróciła uwagę, że z działań mających ograniczyć ceny paliw już wcześniej wycofały się rządy sąsiednich państw Polski, Niemiec i Austrii. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
2: Pogoda.
0: No to jak to będzie wyglądało pogodowo? Teraz 17 stopni, dosyć ciepły ten poranek, no i 28 stopni to temperatura maksymalna na dzisiaj. Według synoptyków szansa na jakieś opady deszczu istnieje, natomiast synoptycy są przekonani, że jutro to będzie lało i może lać jutro przez cały dzień i też ochłodzenie, bo 23 stopnie, a później w kratkę, bo na przykład w piątek 31, a za tydzień we wtorek maksymalnie 17 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Ja się nie pomyliłem. Znaczy mam nadzieję, że się synoptycy pomylili, ale w przyszłym tygodniu 19 w poniedziałek maksymalnie, a we wtorek 17. Kacper Śniegórski, Marcin Kobza. Dzień dobry.

14 lipca dzisiaj mamy. To już wtorek i 13 minut po godzinie 6, także startujemy z kolejnym bardzo pięknym dniem, ale jak zerkniemy do kalendarza świąt nietypowych, to mamy dzisiaj święta, których absolutnie nie polecam świętować. Czyli między innymi to jest Dzień Rekina czy Światowy Dzień Szympansa. I tu się wszystko zgadza. Natomiast mamy dzisiaj też Dzień Łapania za pupę. Jeżeli ta jest nasza, to nie ma żadnego problemu. Natomiast nie łapmy za cudzą pupę, bo mogę porozmawiać dzisiaj z prawnikiem, co za to ewentualnie grozi. Internetowy żart, który wymknął się spod kontroli i stał się testem społecznej dojrzałości. W czasach rosnących świadomości zgoda na takie absurdalne święta przestaje być śmieszna. Stają się papierkiem lakmusowym naszych wartości. Dowód na to w erze cyfrowej nie ma niewinnych memów, gdy dotyczą one przekraczania granic fizycznych. Taki jest opis tego święta, ale jednocześnie nikt tego święta tam specjalnie nie usunął. To pamiętajmy, łapać możemy, ale wyłącznie za swoją.

0: A my w Radiopole mamy już 21 minut po godzinie 6. No to zerkamy, co tam słychać w kalendarzu historycznym. Na pewno mamy 195 dzień roku, bo 14 lipca tak wypada. Słońce wzeszło o godzinie 4:31, zajdzie o 20:52. No i dzień potrwa 4 minuty krócej niż wczoraj. No, coraz krótsze robią się te dni. Bonaventura, Dobrogost, Izabela, Kamil, Kosma, Marcelin, Stella i Ulryk obchodzą dzisiaj swoje imieniny. No to ciekawe, nie ma żadnego Adama czy Andrzeja. Tylko tak na ostro. Zerknijmy jeszcze, co to się wydarzyło w kalendarzu i mamy na pewno dwie takie bardzo ciekawe daty, bo w 1808 roku 30-letnia Marie Paradis jako pierwsza kobieta stanęła na wierzchołku najwyższego szczytu Alp, czyli Mont Blanc. Była to francuska pokojówka pracująca na co dzień w Chamonix. Natomiast w 1850 roku w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy zaprezentowano produkcję sztucznego lodu. Dr John Gorey wytworzył bloki lodowe o rozmiarach cegły. W 1851 roku opatentował już wdrożony proces. No i tak się zastanawiam, czy jego rodzina na pewno dostaje odpowiednie pieniądze za to wszystko. W 1998 roku zmarł Richard McDonald, współzałożyciel największej na świecie sieci restauracji szybkiej obsługi. Pierwszą restaurację McDonald otworzył wraz z bratem Maurice'em w 1948 roku w San Bernardino w Kalifornii. Urodził się 16 lutego 1909 roku.
1: 103,2 Radio Opole. Reklama społeczna.
2: Pamiętasz tę piosenkę?
3: Jesteś legendą.
2: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
4: Kiedy przyjedzie tata?
5: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
4: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
6: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
5: O nie, proszę, nie.
4: Co się stało? Gdzie jest tata?
7: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
8: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
9: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
10: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
11: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
9: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl. Reklama społeczna.

0: 6:30 na zegarze. To dobry moment, żeby posłuchać najnowszych wiadomości, które ma dla nas Jacek Rut.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Polscy żołnierze wspólnie z żołnierzami francuskimi wezmą dziś udział w paryskiej defiladzie z okazji Święta Narodowego, które przypada w rocznicę zdobycia Bastylii. Na miejscu polski poczet sztandarowy, ale także polskie F-16. A 15 sierpnia na Święto Wojska Polskiego z kolei francuscy żołnierze dołączą do defilady w Warszawie. Po kolejnych wynikach badań podywkomożnie sytuacja mieszkańców nie ulega zmianie. Woda nadaje się wyłącznie do spłukiwania toalet. Po wykryciu w Komorznie jeszcze w kwietniu niebezpiecznego pestycydu, mimo stosowania różnych metod płukania magistrali, na razie nie udaje się uzyskać bezpiecznych parametrów. Teraz Niemodlin, tam ostatnie przygotowania do przebudowy południowej Pierzei Rynku. Choć dla mieszkańców to będzie oznaczać kilka miesięcy utrudnień w ruchu, docelowo znacznie poprawi się stan dróg, chodników, a co za tym idzie bezpieczeństwo, zapewnił nas Bartłomiej Kostrzewa, burmistrz Niemodlina.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl Pogoda.
0: A jak sytuacja wygląda pogodowo w naszym regionie? Teraz 18 stopni, bardzo ciepły poranek, maksymalnie 28 możemy się spodziewać. Szansa na opady deszczu jest niewielka, ale jest. Jutro natomiast delikatne załamanie pogodowe, 23 stopnie maksymalnie i ma lać przez cały dzień. W czwartek super ciepło, w piątek upały, w sobotę też bardzo fajnie i w przyszłym tygodniu w ogóle zima idzie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No bo kto to widział, a po co to komu? W przyszłym tygodniu, we wtorek na przykład, od 13 do 17 stopni. W poniedziałek od 13 do 19.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: To była Cher, jej Believe, niezwykle popularny utwór. 43 minuty mamy już po godzinie 6. Wczoraj mieliśmy poniedziałek i my wam na Facebooku Radio Opole zadaliśmy takie pytanie. Jak się zaczął wasz poniedziałek? Z dobrą energią, czy raczej z myślą byle do końca dnia? I muszę przyznać, że część z was napisała krótko, konkretnie, ale część to naprawdę się rozpisała, bo tak, teraz napisała z bardzo dobrą. Angelika już napisała, wcale się dobrze nie zaczął. Miało być fajnie, ale wszystko pod górę i tak serio od rana nerwy tylko. Małgorzata z bardzo dobrą energią. Pogoda, fajnie, cieplutko. Z myślą, że za tydzień zaczynam urlop 3-tygodniowy, już napisał Artur. No tego to ci, Artur, muszę przyznać, troszeczkę zazdroszczę. I Marek napisał, jako emeryt to niech poniedziałki trwają jak najdłużej, bo pogoda klasa i niebo niebieskie bez żadnej chmurki. To było wczoraj. Dzisiaj też będzie ma być tak cieplutko i przyjemnie. Natomiast rowerowa patologia, fajny komentarz dodała. Mimo trzech budzików, czyli kota o 4.40, gołębi o 5.30 i ciężarówki z towarem o 5.55, jest zaje.

0: my w Radiopole za 10 minut będziemy mieć godzinę 7. Jacek Rudnik.
1: Jestem, tak.
0: Dzisiaj
1: tak?
0: Czyta dla nas wiadomości. Jacku, specjalnie dla ciebie sprawdzałem te prognozy pogody, bo tu będzie, powiem ci tak, mocno w kratkę.
1: Zdecydowanie tak. Ja przyznam szczerze, jeszcze w weekend, mając dyżur tutaj w Radarskiej Informacji, czytałem sporo o jakimś rzekomym powrocie upałów 35-stopniowych.
0: One wrócą, ale wiesz na kiedy? W czwartek, w piątek 28-31 stopni. A potem w przyszłym tygodniu 17.
1: Brawo. Mamy lipiec. Środek wakacji. Cudnie, cudnie.
0: 17 we wtorek, w poniedziałek ma być 19 stopni. Powiedz mi, jak ta twoja roślinność piękna w tym twoim ogrodzie ogarnia to?
1: Powolutku, wiesz, cieszę się, bo takie upały 30-35 to bardzo niedobrze się przysłużą nie tylko trawce, ale również rabatkom różnego rodzaju. Wtedy ta woda znika w tempie niesamowitym z gleby. No i jest kłopot z podlewaniem, bo woda jest towarem deficytowym coraz bardziej.
0: A pamiętasz moją historię z trawą, moją wojnę z trawą, że ja tam dosiewałem i tak dalej, nie?
1: No trawka jest wymagająca, powiem ci.
0: Ale to już ci mogę oficjalnie powiedzieć, że przegrałem tę walkę.
1: A,
0: w tym sezonie.
1: Właśnie, wypaliło troszkę, tak?
0: No ja gdzie tym, ja mam tam stary Toskanie.
1: Smutne. A my tam potem przychodzi nowy sezon, tam te darń przenosimy z jednego miejsca na drugie, uzupełniamy, żeby było pięknie jak na Wembley, a tutaj przyjdzie 35 przez parę dni.
0: To co tam w wiadomościach będzie?
1: Dużo ciekawych rzeczy, zapraszam Państwa na godzinę 7. Naczelna Izba Lekarska krytycznie o niektórych pomysłach resortu odnośnie naprawy systemu ochrony zdrowia. Sprawdzamy, czego dotyczą te zastrzeżenia. Wtorek przyniesie wojewódzkie obchody święta Policji Garnizonu Opolskiego. Na miejscu, rzecz jasna, nie zabraknie reportera Radia Opole. Taki uroczysty apel będzie połączony z wręczeniem sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach. Sportowo dzisiaj dużo rzeczy. Mbappé kontra Jamal. Pierwszy półfinał mundialu na stadionie Arlington w Dallas. Swoją przygodę z amerykańską piłką Soccer League rozpoczyna także Robert Lewandowski. Dziś prezentacja i pierwszy trening, spotkanie z dziennikarzami, także emocji sportowych chyba nie zabraknie.
0: Oj, nie zabraknie. Jutro też będziesz z rana?
1: Zdecydowanie tak, że będzie okazja to omówić również.
0: Oj, zdecydowanie trzeba będzie to
1: chociaż
0: omówić.
1: Chociaż półfinały, jeśli mogę jednym zdaniem tylko wrzucić, wydaje mi się, że ciekawiej teoretycznie zapowiada się konfrontacja Anglii z Argentyną, ale zobaczymy, jak to się poukłada.
0: Nie no, Francja, Hiszpania też, bo to będzie wielki pojedynek Jamala z tym Mekambe.
1: Tym bardziej, że Francuzi mają dzisiaj swoje święto narodowe, to by dopiero było, gdyby tak się udało, do finału. Dzisiaj właśnie w takim dniu 14 lipca.
0: Gorzej jak wygra Francja i Argentyna. Będziemy mieli powtórkę z rozrywki i tylko wtedy Marciniaka musieliby dać do finału. A kto wie?
1: Zobaczymy, jak to się poukłada. Emocji w każdym bądź razie nie zabraknie.
0: Nie zabraknie. Jacek Rudnik będzie miał dla nas najnowsze wiadomości, a te już za 7 minut.

Oto twój czas. Zerkamy na zegary, a wynika z nich, że już za chwilę będziemy mieli godzinę siódmą. Wtedy pojawią się najnowsze wiadomości w Radiu Opole i z tego też, co mówił Jacek Rudnik. Poruszymy tematy sportowe i nie ma co się dziwić, bo Robert Lewandowski prezentowany w Chicago, a do tego wielkie starcie dzisiaj Francja kontra Hiszpania na Mundialu. Zostańcie z nami.

0: pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Ultor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimer, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem. Po reklamie.
2: Zbliżamy się powoli do godziny 7. Dziś mamy 14 dzień lipca, czyli w kalendarzu świąt nietypowych, między innymi dzień łapania za pupę.
3: Siódma wiadomości poranne zaczynamy. W nich Naczelna Izba Lekarska krytycznie o niektórych pomysłach naprawy systemu ochrony zdrowia. Wojewódzkie obchody święta Policji Garnizonu Opolskiego dziś w Klapkowicach. Będziemy na miejscu sportowym. Mbappé kontra Jamal. Pierwszy półfinał mundialu na stadionie Arlington w Dallas.
4: Wiadomości Radia Opole.
2: Szczegóły tych wiadomości przedstawi Jacek Rudnik.
3: Pierwsze w Polsce noty identyfikacyjne ofiar zbrodni ukraińskich nacjonalistów. Od tego rozpoczynamy. Otrzymali m.in. mieszkańcy Prudnika. Okrewni Polaków zamordowanych w lutym 1945 roku w Późnikach na Podolu. Dotychczas identyfikowano 8 ofiar. To wydarzenie dla nas jest wielkim przeżyciem. Wśród zamordowanych w Późnikach są moja ciocia i babcia, mówi nasza reporterowi Wiesława Hajducka z Prudnika.
5: Imienia i nazwiska będą pochowane i będę szczęśliwa wiedziała, że tam jest ich grób. Tylko żałuję, że tego nie doczekał mój tata.
6: W Wynikach znalezione zostały szczątki mojego stryjka. Jego dwóch córek zostały zidentyfikowane. To spotkanie w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyniesie mi ulgę, że w końcu odnaleziono zamordowanych z naszej rodziny.
3: Dodał Tadeusz Szafrański. Notę identyfikacyjną wręczyła mu ministra kultury Marta Sienkowska. Genetyczne badania porównawcze ofiar zbrodni w Późnikach prowadzi Pomorski Uniwersytet Medyczny. Prawdopodobnie pod koniec sierpnia rozpocznie się kolejny etap poszukiwań drugiego dołu śmierci w Późnikach.
4: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
3: Choć środowisko medyczne zasadniczo popiera ograniczenie czasu pracy lekarzy, to nie zgadza się na zapisy przypominające, jak twierdzi, zakaz konkurencji. Mówi o tym prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski. Propozycja ministerstwa, przypomnijmy, zakłada, że lekarz powinien być zatrudniony na co najmniej pół etatu u swojego głównego pracodawcy. Potrzebuje także jego zgody do podjęcia pracy w innej placówce.
7: W naszej ocenie przywiązanie lekarza na pół etatu do konkretnej placówki może sprawić, że nie będzie on mógł, mówiąc wprost, i tak przekazaliśmy ministerstwu, łatać dziur kadrowych w grafikach, na przykład w szpitalach powiatowych, co doprowadzi do trudnej sytuacji kadrowej tych szpitali.
3: A tymczasem mieszkańcy Braniewa poruszeni informacjami o możliwych nieprawidłowościach w miejscowym szpitalu powiatowym. Z ustalenia audytu wynika, że jeden z lekarzy miał w ciągu roku otrzymać blisko 1 800 000 złotych.
4: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
3: Wtorek przyniesie wojewódzkie obchody święta Policji Garnizonu Opolskiego. Uroczysty apel połączony z wręczeniem sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Klapkowicach od godziny 11 na placu przy Zespole Szkół Zawodowych przy ulicy Przybrzeżnej. Taka uroczystość to również komplikacje w ruchu. Proszę o tym pamiętać. Między innymi na ulicach Rybackiej i Zamkowej. Będziemy o tym mówić dziś jeszcze w wiadomościach. A w Sejmie wysłuchanie kandydatów na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Są dwie kandydatury. Rekomendowana przez Koalicję Obywatelską prawniczka Sylwia Gregorczyk-Abram oraz popierany przez Prawo i Sprawiedliwość opozycjonista z czasów PRL-u Adam Borowski.
4: Radio Opole. Pamiętamy o kibicach.
3: Zaksa Kędzierzyn-Koźle rozpoczyna budowę składu na nowy sezon Plus Ligi. Pierwszym wzmocnieniem w zespole Andrzej Dżaniego został atakujący Remigiusz Kapica, jedna z wiodących postaci Beniaminka z Chełma. W swojej karierze na parkietach Ekstraklasy rozegrał ponad 170 spotkań.
4: Światowe agencje informują.
3: Łotwa odnotowała największy w Unii Europejskiej spadek liczby ludności. Z danych Europejskiego Urzędu Statystycznego wynika, że pod względem tempa ubytku mieszkańców wyprzedziła ostatnio nawet Estonię i Węgry. Robert Lewandowski już w Chicago. Kapitan biało-czerwonych weźmie udział w pierwszym treningu z zespołem Fire. Następnie spotka się z dziennikarzami w amerykańskiej lidze MLS. Będzie grać co najmniej przez najbliższe 2 lata.
4: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
8: Na termometrach
2: Bez zmian, robi się coraz cieplej. Dzisiaj ciepło, będzie 19 stopni, 28 stopni maksymalnie, ale pojawiło się ostrzeżenie przed silną burzą z piorunami z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Także będziemy pilnie obserwować te prognozy na dzisiaj. Jutro ma lać przez cały dzień i 23 stopnie maksymalnie.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: A później to tak totalnie w kratkę, bo czwartek, piątek prawie 30 stopni, natomiast w przyszłym tygodniu znowu 17-19 stopni maksymalnie. Ale pozostaje nam nadzieja, że synoptycy jeszcze wielokrotnie zmienią zdanie w tym temacie. Kasper Śnigurski przy mikrofonie, Marcin Kobza ten program realizuje i mamy już 5 minut po godzinie 7.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: A my w Radiu Opole mamy już 10 minut po godzinie 7 i wracamy do tematu, którym żyła cała Polska. Bo ja w sprawie Pumy. Jakiej Pumy? Tej, co ma coś tam. Błąkała się przez kilka ostatnich dni pod koszalińskimi lasami. Wczoraj udało się ją odwołowić. Dziś dowiedzieliśmy się, że słynna na cały kraj Puma trafiła do Poznańskiego Ogrodu Zoologicznego, powiedział w rozmowie z Radiem Szczecin Remigiusz Koziński z biura prasowego tamtejszego zoo.
2: Jest w Poznaniu, jest cała zdrowa i bardzo, bardzo młoda. Z pierwszych obserwacji, tak szacując jej wiek, że to nawet nie będzie te 7-8 miesięcy, o których mówiły media. No ale na razie żadnych szczegółów nie znamy, nie wiemy nic na jej temat. Jest to zwierzę najprawdopodobniej zbłąkane, uciekinier, prawdopodobnie jakiejś hodowli.
1: No właśnie, nikt się też nie chce przyznać teraz do tej Pumy. Jak dodał, dziki kos przejdzie badania i kwarantanna, później rozpoczną się poszukiwania nowego domu.
2: Poznań jest domem zdecydowanie przejściowym. Nie mamy warunków do tego, żeby Puma mogła być u nas dłużej. Teraz kolejnym krokiem będą badania. Kolejnym etapem będzie poszukiwanie miejsca docelowego dla tej Pumy, ogrodu zoologicznego albo jakiegoś azylu.
1: No właśnie, bo kto jest właścicielem tej Pumy? To jest ta kluczowa kwestia, bo cała operacja w zoo ma potrwać nieco ponad miesiąc. Niewykluczone, że drapieżnik po tym czasie zostanie wysłany za granicę. Tylko teraz czy do ogrodu zoologicznego, czy ją wypuszczą gdzieś na wolność. No chyba, że się w końcu zgłosi jej właściciel, ale myślę, że ten się trochę boi.

0: my tak narzekamy tutaj? W sumie narzekamy na pogodę, jaka jest. Bo jak jest 35 stopni, to narzekaliśmy na super turbo upały. A jak nagle się robi 17-19, to narzekamy, że to za lipiec. No to wiecie co, powiem wam, że we Włoszech to chociaż są stabilni, bo oni jedynie narzekają na to, że jest szalenie upalnie, bo na przykład takiego Rzymu to się teraz nawet zwiedzać nie da. Co lepsze, dajcie znać pod 774-541-541.
1: 24 godziny blisko ciebie. Radio Opole. Policzy się każda chwila. Reklama społeczna.
2: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
3: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem tak jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
4: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
5: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
4: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
1: Reklama społeczna.
6: Reklama.
7: Cześć sąsiad, jak firma?
8: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
7: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
8: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
7: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
8: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
9: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od

0: podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
1: Uwaga, podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię. Porek.

0: Madonna w Radiu Opola, na zegarach godzina 7:30, czas na najnowsze wiadomości Jacka Rudnika.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności śmierci 64-letniego mężczyzny w zakładach Neapko w Prążce. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, mężczyzna miał spaść z suwnicy, w wyniku czego doznał śmiertelnych w skutku obrażeń. Przyczyny tego wypadku będzie też badać niezależnie Państwowa Inspekcja Pracy. 12 z 13 kąpieli zarejestrowanych w naszym regionie dopuszczonych do użytkowania wynika z najnowszego komunikatu wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Jedynie na Zalewie Kluczborskim w Ligocie Górnej odnotowano zakwit sinic. Sanepid przypomina, złamanie zakazu kąpieli może powodować skutki zdrowotne. Mamy ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami, wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla województwa opolskiego. Takie gwałtowne zjawiska pogodowe będą mogły występować między 13 a 23. Burzom będą towarzyszyć umiarkowane i silne opary deszczu oraz porywisty wiatr. O 8 zapraszam. Remont rynku w Lewinie Brzeskim. Największa w historii defilada wojskowa z okazji Dnia Bastylii przejdzie ulicami Paryża. A w porannej rozmowie Radio Opole kwadrans po 8. Dziś u nas wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 19 stopni mamy na termometrach, maksymalnie dzisiaj 28. Możemy się spodziewać dzisiaj. Szansa na przelotne opady deszczu istnieje, ale nie taka duża. Jutro za to ma lać przez cały dzień. Czwartek za to super ciepło, 28 stopni, dużo słońca. No a później w przyszłym tygodniu super zimno.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No bo jak popatrzę na to, że we wtorek, w przyszłym tygodniu ma być od 13 do 17 stopni, albo w poniedziałek 19 stopni maksymalnie, to nie wiem, kto się cieszy z tego. Biegacze, o, ci to się na pewno cieszą. Bon Jovi w Radio Opole, Living on a Prayer.

0: Radio Opole. Łap vibe, nie fake.
1: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz to mów.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: W Radiu Opole teraz o początku nowego etapu w życiu jednego z najlepszych napastników w historii piłki nożnej. Robert Lewandowski dziś pierwszy raz zaprezentuje się jako piłkarz Chicago Fire. Polak w poniedziałek wieczorem czasu lokalnego przyleciał samolotem rejsowym z Warszawy do Wietrznego Miasta. Kapitan reprezentacji Polski najpierw weźmie udział w treningu zespołu, a następnie na konferencji prasowej spotka się z dziennikarzami. W Chicago jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Jan Pachlowski.
2: Trener Fire Greg Berhalter wielokrotnie podkreślał, że ma ogromne szczęście i jest również wdzięczny za to właścicielowi klubu, że będzie mógł prowadzić piłkarza tej klasy jak Polak.
3: That's how big of a player Robert Lewandowski is.
2: Lewandowski to wielki piłkarz. Jako trener zawsze chce prowadzić takich zawodników. To niesamowite, jak on potrafi zachowywać się w polu karnym i z jaką łatwością strzela gole. Jestem pod olbrzymim wrażeniem jego techniki. Przeprowadzka Lewandowskiego do Chicago to również ogromny impuls dla bardzo licznej miejscowej Polonii. Polonijny dziennikarz Paweł Flisiak zwraca jednak uwagę na jeden ważny aspekt.
4: Ciekaw jestem, jak Lewandowski poradzi sobie z naszą polonijną właśnie gościnnością. Cały czas odbywają się tutaj różnego rodzaju imprezy kulturalne, polityczne, patriotyczne, no i także sportowe. Wszyscy będą chcieli sobie zrobić z Robertem Lewandowskim zdjęcie. Robert Lewandowski będzie musiał mieć więcej czasu i więcej cierpliwości oraz dużo sił, także wobec polonijnych przygód, które na niego czekają.
2: Pierwszy dzień Polaka w klubie odbędzie się bez wielkich ceremonii. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: No ale nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie Robert Lewandowski zadebiutuje w nowych barwach. Jedyne, co jest pewne i na co pozostaje nam czekać, to że bramkarz Chicago Fire złapie kontuzję i wtedy jeszcze do Roberta dołączy Wojtek Szczęsny.

0: Radio, bo za 10 minut będzie godzina 8, a we wtorek Farlington pod Dallas, pierwszy półfinał piłkarskich mistrzostw świata. Francja, Hiszpania. Komentator i sprawozdawca radiowej jedynki Andrzej Janisz uważa, że to trójkolorowi są głównym faworytem całych mistrzostw.
1: Mówiłem od samego początku, że Francja jest głównym kandydatem do zdobycia tytułu mistrza świata, natomiast jeżeli ktoś ma ten puchar wydrzeć, to właśnie Hiszpanii. Dlatego, że uważam, że to są drużyny najpełniejsze, to są drużyny nie mające specjalnych problemów w jednej z formacji, na przykład, że mają świetny atak, ale beznadziejną obronę, inni mają znów świetną obronę, ale nie potrafią strzelać goli. Nie. Zarówno Leble, jak i La Furia Roja to są zespoły absolutnie kompletne i tak trudno mi nawet znaleźć zawodnika, którego nieobecność w tym meczu byłaby poważnym problemem dla jednego albo drugiego zespołu, chociaż no może mam jednego takiego, to Michael Olise. Jeżeli jego by zabrakło w spotkaniu z Hiszpanami, no to Francja traci dużo, ale nie na tyle dużo, żeby nawet mimo tego nie wygrać z Hiszpanią.
0: Czyli podsumowując, zmierzy się ten cały Mamal Yamal kontra...
2: Mekambe, jak on? Mbeppe. Mbeppe, to jest najlepszy piłkarz dla mnie w tej chwili na całym świecie.

0: pierwszych nagraniach z Chicago okazuje się, według Pudelka, że Lewandowski zrobił sobie botoks i pomalował włosy, bo jakoś te siwe takie wszystkie zniknęły. No jeżeli to przełoży się na formę na boisku, to w Chicago nie będą marudzić. Już za 2 minuty najnowsze wiadomości w Radio Opola, a wtedy konkrety z kraju, regionu i świata.
1: Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
4: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
3: Inflacja mnie przerasta, szukam oszczędności.
4: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Comfort. Też szczerze polecam.
3: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
5: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000, www.sambudrol.pl.
6: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15% na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
7: Ultor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem.
1: Po reklamie.
0: A dziś mamy wtorek, to 14 dzień lipca. Zbliżamy się do godziny 8, czas na najnowsze wiadomości z kraju, regionu i świata.
8: 8:00 meldujemy się w wiadomościach wojewódzkiej obchody święta policji garnizonu opolskiego dziś w Krapkowicach. W Lewinie Brzeskim duże prace przy odnawianiu rynku ma się zmienić nie do poznania, a w Paryżu największa w historii defilada wojskowa z okazji Dnia Bastylii, także z udziałem polskich żołnierzy.
9: Wiadomości Radia Opole.
0: Szczegóły tych wiadomości przedstawi nam Jacek Rudnik.
8: Rozpoczynamy jednak od Polski 2050. Partia ma swój pomysł na reformę ochrony zdrowia.
10: Przedstawimy dzisiaj ponad 10 swoich postulatów, pomysłów, informacji o tym, co można by było lepiej, szybciej, priorytetowo zrobić w ramach reformy systemu opieki zdrowotnej. I tak, jeżeli usłyszymy każdą ze stron sceny politycznej, to wierzę, że jesteśmy w stanie wyłapać najciekawsze, możliwe do zrealizowania plany.
8: Tyle posłanka Polski 2050 Wioletta Tomczak. Udział w spotkaniu potwierdzili m.in. przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, PSL-u, Koła Razem, Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz niezależni eksperci. Zabraknie przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej.
9: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
8: Największa w historii defilada wojskowa z okazji Dnia Bastylii przejdzie ulicami Paryża. Do wspólnego świętowania zaproszono też m.in. polskich żołnierzy. Będzie też reprezentacja naszych sił powietrznych w postaci F-16 nad paryskim niebem. Przemysław Lis.
11: Ulicami Paryża przejdzie łącznie 8,5 tysiąca osób, w tym 6,5 tysiąca żołnierzy. W trakcie wydarzenia będzie można zobaczyć również prawie 300 pojazdów, 95 samolotów, 35 śmigłowców oraz 193 konie Gwardii Republikańskiej. Wyjątkową defiladę otworzy ponadto około 500 żołnierzy z państw koalicji chętnych, w tym także z Polski, a nad polami elizejskimi przelecą francuskie myśliwce Mirage.
8: Wtorek przyniesie wojewódzkie obchody święta Policji Garnizonu Opolskiego. Uroczysty apel połączony z wręczeniem sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach. Od godziny 11 na placu przy Zespole Szkół Zawodowych przy ulicy Przybrzeżnej. W związku ze świętem będą także komplikacje w ruchu. Zmotoryzowani proszę by o tym pamiętać, między innymi na ulicach Rybackiej i Zamkowej.
9: Twoje radio, twoje wiadomości.
8: Rozwiązano struktury Koalicji Obywatelskiej w powiecie brzeskim po nieudzieleniu burmistrzowi wotum zaufania. Do czasu wyłonienia nowych władz powiatowych kompetencje statutowe w powiecie brzeskim przejmuje Zarząd Regionu Opolskiego. Przypomnijmy, podczas głosowania nad wotum zaufania burmistrz Brzegu otrzymała 1 głos poparcia. Przeciw było 17 radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Trwa zakrojone na szeroką skalę odnawianie rynku w Lewinie Brzeskim. Poza nowymi nawierzchniami jezdni czy parkingów, w centrum Lewina będzie też znacznie więcej zieleni. Takie jest założenie. Ze względów bezpieczeństwa ograniczono też liczbę miejsc parkingowych ze 130 do 90, ale dodatkowe miejsca postojowe będą przygotowane na pobliskiej ulicy Krótkiej. Rozpoczyna się budowa nowego portu kontenerowego w Świnoujściu. Przylądek Pomerania, tak się będzie nazywać, to największa inwestycja portowa we współczesnej historii Polski. Będzie zdolna przyjąć, jak się zapowiada, największe kontenerowce świata. Do środy jeszcze tylko, przypominamy, można zgłosić 6-osobową drużynę do brzeskiego letniego turnieju piłkarskiego. Ten 19 lipca na Stadionie Miejskim na boisku ze sztuczną nawierzchnią. Wydarzenie będzie częścią brzeskiej wakacjady. Na zwycięzców czekają okazałe puchary. Na zgłoszenia mailowe czeka brzeski Mosir. Liczba miejsc jest ograniczona.
9: Światowe agencje informują.
8: Ponad 100 tysięcy kibiców zalało w poniedziałek ulicę stolicy Norwegii Oslo, by uroczyście przywitać wracającą z mundialu drużynę piłkarską. Jak pisze agencja Reutera, przywitano ich jak bohaterów. Tu cytat, zamieniając bolesne pożegnanie z mistrzostwami świata w wielkie narodowe święto. Rośnie temperatura przed pierwszym półfinałem mundialu, w którym na stadionie Arlington niedaleko Dallas zmierzą się wieczorem Francja i Hiszpania. Pojedynek Mbappé kontra Jamal. W ocenie komentatorów największe znaczenie dziś będzie mieć dyspozycja fizyczna obu drużyn, które mają za sobą kilka bardzo trudnych spotkań. Pierwszy gwizdek sędziego o 21:00 polskiego czasu.
9: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Ciepło się zrobiło, 21 stopni na termometrach, a będzie jeszcze cieplej, bo 28 stopni możemy dzisiaj się spodziewać. Szansa na opady deszczu istnieje dzisiaj, nie jest wielka, ale istnieje. Natomiast synoptycy są przekonani, że jutro będzie lało. Przez cały dzień ma tak padać. Czwartek, piątek to 28-31 stopni, a potem poniedziałek, wtorek, załamanie pogodowe.
9: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No bo jak inaczej nazwać to, że w poniedziałek 19 stopni, we wtorek 17 stopni możemy się spodziewać i mówię tutaj o temperaturach maksymalnych. Pewne jest to, że za 10 minut kwadrans po 8 i poranna rozmowa. Dzień.

0: Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Odkrywaj Cieszyn, miasto pełne zabytków i urokliwych miejsc. Zachwyć się wyjątkową atmosferą, a także niezwykłą architekturą na styku kultur dwóch krajów. Weź udział w wydarzeniach muzycznych i filmowych oraz zakosztuj lokalnych specjałów. Poznaj historię miasta podczas weekendowych spacerów z przewodnikiem. Szczegóły na www.cieszyn.pl. Cieszyn robi wrażenie.
4: Po reklamie.

0: Radio Opole. Już kwadrans po godzinie 8. Idealny moment, żeby wystartować z poranną rozmową Radio Opole. W studiu obok Joanna Matlak i jej gość.
1: Poranna rozmowa Radio Opole.
2: A gościem porannej rozmowy Radia Opole jest Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji z Nowej Lewicy. Witam serdecznie, panie premierze.
3: Dzień dobry, panie redaktor. Witam naszych słuchaczy.
2: I odwiedził pan Opole w związku z dużą inwestycją w Parku Naukowo-Technologicznym. Inwestycja na duże pieniądze, bo 70 milionów złotych. To jest rozbudowa Centrum Przetwarzania Danych, też nowoczesna platforma chmurowa. Czy polskie samorządy powinny podejmować rękawice i właśnie wchodzić mocno w ten rozwój technologii cyfrowych?
3: Rozwój technologii cyfrowych to jest rozwój każdego obywatela. To tak wygląda. Dotyka to mieszkańca Opola tak samo jak mieszkańca Stalowej Woli, Świnoujścia czy Łomży. Bez względu gdzie w Polsce jesteśmy, my obywatele czujemy, że cyfrowe technologie

0: lepiej zarabiać. Mhm.
1: Ja dopytuję o tę rolę samorządów, bo tak, cyfryzacja to dane, to informacje, to jest dzisiaj też bardzo często broń, prawda? No, żyjemy w takich czasach, w jakich żyjemy, więc samorządy, no właśnie, jaka tutaj rola państwa jest?
0: Dzisiaj dane to jest złoto XXI wieku.
1: Mhm, no właśnie.
0: Te dane, ich przetwarzanie, na nich zarabianie, ich odpowiednia analityka, to z jednej strony nasze bezpieczeństwo, a z drugiej też nasza przyszłość. Dane przetwarzamy, żeby łatwiej żyć. Są wykorzystywane w urzędach, są wykorzystywane przez firmy. Dają takie poczucie, że trochę oddajemy siebie. Dlatego muszą być bardzo bezpieczne, dobrze chronione. Musimy też wiedzieć, co dzieje się z naszymi danymi. I samorządy, które inwestują w takie rozwiązania, dają też obywatelowi wsparcie, żeby miał świadomość, co się dzieje z jego najcenniejszym elementem życia. No bo to, jaki mamy numer PESEL, i gdzie pracujemy, jakie mamy aktywności, to wszystko może być poddawane jakiejś analityce. Ona z jednej strony jest niezauważalna, ale kto z państwa dzisiaj, niech uczciwie oglądając nas albo słuchając, powie, że nie korzysta na przykład z mapy w telefonie, która pozwala dojechać w określone miejsce, albo nie zagląda do swojej poczty, nie analizuje tego, co mamy na komunikatorach napisane, nie ogląda podpowiadanych przez odpowiednie kanały czy aplikacje filmów. Przecież cyfryzacja weszła do naszego życia bardzo, ale zapomnieliśmy o odpowiedzialności trochę, o tym, że trzeba chronić dzieci, bo często są uzależnione, starszych, bo mogą czegoś nie rozumieć i trzeba im kompetencji cyfrowych, firmy, bo mogą nie wiedzieć, jak chronić się, jak zapewnić cyberbezpieczeństwo, i od tego jest państwo. Żeby taki kierunek tworzyć, żeby takim miastom jak Opole, jak całe województwa podpowiadać, wskazywać kierunki, pokazywać, że inwestycje, tak,
1: a równomierne jest właśnie zainteresowanie samorządów w tym zakresie, żeby budować tego typu obiekty?
0: Jeszcze nie. Mhm. Dlatego, że cyfryzacja dzisiaj w Polsce napędza się usługami cyfrowymi. Mamy mObywatela, z którego jesteśmy dumni. To najlepsza aplikacja rządowa w Polsce. Korzysta z niej niebywała liczba, 12 milionów Polek i Polaków. Ale ja zawsze pytam, dlaczego nie 20? Mhm. No bo przecież
1: może być lepiej, oczywiście.
0: Mogło być lepiej. To jest zresztą moje marzenie i cel na przyszłość, na następną kadencję, ale to oznacza, że mamy co zrobić w kompetencjach cyfrowych, bo wielu mieszkańców, również tutaj na ulicach Opola wczoraj rozmawialiśmy i wskazywało jasną rzecz. Jeszcze czegoś nie rozumiemy, chcielibyśmy wiedzieć coś więcej, trochę się boimy, brakuje nam wiedzy. Mhm. W kompetencje cyfrowe mamy inwestować, mamy je rozwijać i dlatego państwo przeznacza rekordowe pieniądze, ponad 700 milionów złotych w tym zakresie. Również Opole, gminy województwa opolskiego będą korzystały. To jest dla mnie też bardzo ważne. Na przykład do tego mobilizuje mnie pan wicewojewoda Gradzik, żeby tutaj w województwie opolskim jak najwięcej środków finansowych można było zainwestować właśnie w gminy województwa. Żeby nie
1: tylko
0: stolica.
1: No właśnie, to są różne źródła. Cyfrowy samorząd, cyberbezpieczne wodociągi, prawda? No to jest też infrastruktura krytyczna.
0: To jest odpowiedzialność za obywatela, bo przecież wyobraża sobie pani, jak każdy mieszkaniec, można wyłączyć nam dzisiaj zdalnie wodę w kranie. Zdalnie. Można nam wyłączyć prąd w gniazdku. To jest cyfrowa wojna, na której jesteśmy. Rosjanie nas atakują nieustannie. Wprowadzają dezinformacje i dlatego rząd przygotował rekordowe pieniądze na cyberbezpieczeństwo, które są inwestowane właśnie w takich programach jak Cyberbezpieczny Samorząd, 1,5 miliarda złotych. Woda i kanalizacja i wsparcie cyber to jest 600, prawie 700 milionów złotych. Do tego lokalne centra cyberbezpieczeństwa. O tym i z panem prezydentem, i z panem marszałkiem rozmawialiśmy tutaj w Opolu, wskazując, że takie inwestycje to są uzupełnienia dla takiego myślenia strategicznego o cyfrowym rozwoju. Mhm. Skoro umieją, lubią i kochają cyfryzację Polacy, to trzeba im zapewnić wszelkie warunki bezpieczeństwa i odporności w tym zakresie i to właśnie Ministerstwo Cyfryzacji, to ja, my i współpracownicy robimy.
1: To jeszcze, panie premierze, dopytując o ten rozwój technologii, no technologie to ewidentnie nauka. Tutaj wraca też temat finansowania odpowiedniego nauki przez państwo. Będzie te 3% PKB?
0: Ja jestem nie tylko zwolennikiem, ale mocnym orędownikiem tego, żeby inwestować w naukę. Mhm. W Ministerstwie Cyfryzacji sami inwestujemy, na przykład współpracując z uczelniami wyższymi po to, żeby mogły tworzyć na przykład fabryki sztucznej inteligencji. Ministerstwo Cyfryzacji przekłada olbrzymie środki finansowe na budowanie komputerów kwantowych. Jesteśmy nie tyle zmuszeni, bo to jest chęć też moja, Urzędu Ministra Cyfryzacji, do tego, żeby nauka w Polsce była uzupełniana o cyfryzację, bo to jest dobre dla obywatela.
1: To musi iść w parze, prawda?
0: Tu się to jest zgodzi. Para. Mhm. To gdybyśmy powiedzieli, czy może być cyfryzacja bez nauki, nie, tak jak samo nie ma cyfryzacji bez normalnego życia i godnego obywatela. Dlatego na pewno będziemy to robili. Dzisiaj rekordowe pieniądze na cyfryzację w Polsce wydajemy. To naprawdę masa dobrych rzeczy, która się dzieje, ale trzeba jeszcze więcej, jeszcze mocniej. Dlatego na przykład w tamtym tygodniu otworzyliśmy nowy fundusz który

0: w ramach tego bezpieczeństwa i odporności ma inwestować właśnie w cyberbezpieczeństwo kolejne 3 miliardy złotych właśnie po to, żeby Opole, Nysa, Kędzierzyn czy inne mniejsze miejscowości województwa mogły z tego
1: skorzystać. To we współpracy z BGK, tak? Tak, z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. To może teraz do dużej polityki byśmy przeszli, panie premierze.
0: Polityka jest też w Opolu przecież.
1: Oczywiście. Lewica wyruszyła w Polskę właśnie z takim hasłem Lewica dowozi. To jeszcze trochę zostając przy tej nauce, dowiezie Lewica te 3% na naukę?
0: Ja jestem przekonany, że tak, ale też my odważnie powiedzieliśmy też naszym partnerom koalicyjnych. My ruszamy w Polskę, bo my mamy czym się pochwalić w rządzie. Mhm. My chcemy dzisiaj w 26 roku rozmawiać też o tym, co będzie w 27. Pojechaliśmy, ostatni weekend był na plażach województwa pomorskiego, ale byliśmy w Kujawsko-Pomorskim, już w Warmińsko-Mazurskim, na Mazowszu, byliśmy na Pomorzu. Kolejne weekendy również tutaj w Opolu, na Dolnym Śląsku, będziemy jeździli po całej Polsce. Spotykamy się z ludźmi face to face, bez barierek, bez ochrony, rozmawiając.
1: I co mówią Polacy?
0: Cieszą się, że ktoś do nich przyjechał, chce rozmawiać. Mhm. Po drugie, mówią nam, gdzie są te problemy. My też je czujemy. Mówią nam często o ochronie zdrowia. Mówią, trzeba coś tam zmienić, bo to kuleje. Albo za długo czekamy, albo nas denerwuje, że ktoś za dużo zarabia. No mnie też to denerwuje, bo jak słyszę te pensje po 100-200 tysięcy złotych miesięcznie, to myślę sobie, no są granice jakiejś moralności nawet w zarabianiu. I w końcu też mówimy, co Lewica zrobiła w rządzie. A to renta wdowia, to wyższy chociażby sprawę zasiłku pogrzebowego, to aktywny rodzic, to 1500 zł babciowego, to wyższe podwyżki i w budżetówce, czy dla nauczycieli, to zrealizowanie wielkiego programu 30 tysięcy mieszkań na wynajem. To wszystko Lewica zrobiła w rządzie. O cyfryzacji już mówiłem, bo też się lubię tym chwalić, bo czuję, że to jest dobre dla państwa. I my nie będziemy czekali w gabinetach, gdzieś zamykając się w VIP-owskich salonach i mówiąc, no boimy się rozmawiać. Nie. Dla nas polityka jest wtedy godna, jeżeli słucha człowieka. Więc z jednej strony rozmowa o tym, co zrobiliśmy, z drugiej słuchanie, co powinniśmy zrobić. Mhm. Pojawiają się kwestie rozliczeń. Często wczoraj miałem rozmowę z takim panem, który mówi, no ja, dlaczego pan Ziobro nie siedzi w więzieniu jeszcze? Ja mówię, no różnica jest taka, że my go ścigamy zgodnie z prawem, a PiS to by chciał od razu wsadzać do więzienia nas. No i to jest różnica. No więc wszystko musi być poukładane zgodnie z konstytucją, prawami, a nie tak, że komuś się widzimy się. Ludzie chcą rozmawiać. Oni po prostu mówią nam wprost, brakowało nam przez ostatnie lata takiej rozmowy, żebyście przyjechali i stanęli i powiedzieli, dobra, może coś nie wyszło.
1: Koledzy koalicjanci też tak powinni zrobić?
0: No ja jestem zwolennikiem
1: tego. Otworzyć się na te rozmowy?
0: Mieliśmy rozmowy z panem premierem Tuskiem, ja i pan marszałek Trzasny, powiedzieliśmy, my ruszamy w Polskę, bo mamy odwagę, wy róbcie co chcecie. Lewica będzie jeździła przez najbliższe miesiące na takie spotkania, bo uważamy, że albo przyjdzie rozsądek i będziemy mieli odwagę, albo będzie na horyzoncie przegrana wyborów. Ja chcę wygrać wybory, a nie przegrać.
1: A powinni państwo wziąć właśnie w kampanii tak na sztandary temat służby zdrowia, bo wydaje się, że to jest palące. Tym bardziej, że też są nowe informacje w sprawie Szpitala Południowego.
0: My mamy określony w tej sprawie plan i też został przedstawiony on już koalicjantom. Likwidacja składki zdrowotnej. Ona z jednej strony jest nieracjonalna, bo najmniej zarabiający płacą stosunkowo, procentowo więcej do swojego wynagrodzenia niż ci, co najwięcej zarabiają. Mhm. Przedsiębiorcy są pokrzywdzeni i dlatego likwidujemy składkę zdrowotną, wprowadzamy podatek zdrowotny, gdzie pracownik mało zarabiający, przedsiębiorca zarabiający mniej, płaci dużo mniej niż ten, który zarabia miliony. To jest dla nas racjonalne, więcej będzie pieniędzy w budżecie, NFZ będzie te pieniądze inaczej rozkładał, a nie dokładamy. Dzisiaj dołożyliśmy, panie redaktor, szanowni państwo, do budżetu w ostatnich 2 latach 50 miliardów złotych. Do budżetu NFZ-u, czyli na ochronę zdrowia. I wyparowały. Znaczy wiem, gdzie wyparowały, to są te wynagrodzenia. Mhm. Ale to ile dokładać do tego systemu, żeby on był racjonalny? W moim odczuciu czas na konkretną zmianę, Lewica ją proponuje.
1: A jest zgoda w koalicji na ten temat? Bo boją ja też sobie przypomnę, Polska 2050 chociażby proponowała taki okrągły stół, żeby wszyscy usiedli. Przedstawiciele różnych partii, też prezydent.
0: Wie pani co, ja tu mam jakiś taki złość, jak słyszę okrągłe stoły. Mhm. Dość okrągłych stołów. Propozycja.
1: Ale rozmawiać trzeba.
0: No dobra, dlatego jest propozycja Lewicy na stole. Likwidujemy składkę zdrowotną, na którą i pracownicy, i przedsiębiorcy są wkurzeni. Mhm. No i dajemy coś innego. Podatek taki, który mało płacisz, jak mało zarabiasz. Dużo płacisz, jak dużo zarabiasz. To jest system, który daje szansę, że wszyscy są równo traktowani, bo wszyscy w ochronie zdrowia powinniśmy być równi. Tyle samo czekać w kolejkach, tak samo powinniśmy mieć perspektywy wyleczenia i nikt nie powinien się denerwować, że po 2 lata tam czeka do lekarza. I to też mówię mocno, lewica jest za tym, żeby ograniczyć pensje w ochronie zdrowia. Mhm. My uważamy, że są granice. Nie ma zarabiania po 200-500 tysięcy, 100 tysięcy, koniec, kropka. W moim odczuciu to jest taka bariera mentalna. Zarabiasz 100 tysięcy, to i tak dużo zarabiasz. Mhm. Naprawdę.
1: Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji, jest gościem Radia Opole. Przejdziemy teraz do części internetowej.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Radio Opole, 8:30 na zegarze. Jacek Rudnik w gotowości ma wiadomości.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Rozwój technologii cyfrowej to de facto rozwój każdego obywatela, mówił w porannej rozmowie Radia Opole wicepremier Krzysztof Gawkowski, odnosząc się do nowoczesnej platformy chmurowej Experience, która powstanie w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu. Przetwarzane w Opolu dane, wyjaśnił nasz gość, posłużą lokalnym firmom przecież, między innymi w kontekście sztucznej inteligencji. Dziś dane, jak określił to wicepremier Gawkowski, są złotem XXI wieku. Trzeba przykładać maksymalnie dużą uwagę, by je skutecznie przetwarzać i zabezpieczać. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski proponuje obecnemu szefowi Naftohazu Siergiejowi Koreckiemu stanowisko premiera, ujawnia portal Ukraińska Prawda. Według niego prezydent podczas spotkania z Koreckim miał już przedstawić główne zadania, jakie miałby realizować. Ten wyraził chęć podjęcia się tego wyzwania. W sporcie o 9:00 Francja-Hiszpania w pierwszym półfinale mundialu oraz Robert Lewandowski na pierwszym treningu połączonym z prezentacją w Chicago Fire.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 21 stopni już mamy na termometrach, a to nie jest ostatnie słowo pogody na dzisiaj, bo maksymalnie 28. Jutro będzie lało przez cały dzień. Dzisiaj też może coś popadać, ale co do tego, jak to dzisiaj będzie z opadami, to synoptycy nie są pewni, natomiast co do jutra już są.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: I zdecydowanie mam nadzieję, że mylą się co do jednego. Że mylą się co do tego, jak będzie wyglądała sytuacja pogodowa w przyszłym tygodniu, bo na teraz twierdzą, że na przykład we wtorek 17 stopni ma.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Za 20 minut będzie godzina 9. To trochę dzisiaj popodróżujemy, bo mamy tradycyjnie statystyczny wtorek. Hanna Sterniuk-Mościcka z Opolskiego Urzędu Statystycznego w naszym studiu. Cześć, Haniu.
2: Dzień dobry, cześć.
1: No to jak to wygląda z mieszkańcami naszego kraju? Podróżujemy? Faktycznie korzystamy z tych wakacji?
2: Tak, podróżujemy coraz więcej. W zeszłym roku mieszkańcy naszego kraju odbyli aż 83 miliony podróży z co najmniej jednym noclegiem. To jest o prawie 6% więcej niż w 2024 roku.
1: No tak, i oczywiście jedna osoba mogła wyjeżdżać też kilka razy w roku. Musimy mieć to pod uwagę, no bo to inaczej nie da rady, bo nas jest tam 38 milionów.
2: Tak.
1: Natomiast jeżeli chodzi o ten kierunek?
2: Tak, najczęściej wybieraliśmy wypoczynek w naszym kraju. Spośród wszystkich wyjazdów aż 65 nawet milionów stanowiły podróże krajowe. Natomiast 18 milionów to wyjazdy zagraniczne. Natomiast w przypadku wyjazdów krajowych to dominowały przede wszystkim krótsze wyjazdy trwające na przykład od 2 do 4 dni. Natomiast za granicę z reguły wyjeżdżamy na dłużej, na 5 dni lub więcej.
1: No to spójrzmy teraz na wiek podróżujących.
2: Przede wszystkim wyjeżdżają osoby w wieku 15 lat i więcej.
1: A to zaskakujące takie. To na jakiej to zasadzie działa w sumie? Że to każdy taki wyjazd liczyliście?
2: Tak, tak, tak. Liczymy za pomocą naszych ankiet i takie wyniki nam wyszły.
1: No to jak dużo podróżowały?
2: Te osoby podróżowały, ponad połowa tych wszystkich podróży odbywała się właśnie w celach wypoczynkowych. To były właśnie wakacje, rekreacja, krótki urlop. Natomiast w przypadku wyjazdów zagranicznych znaczenie tego wypoczynku było jeszcze większe, bo niemal 2/3 podróży miało właśnie taki charakter. A drugim najczęściej wskazywanym powodem były odwiedziny, urodziny i znajomych.
1: No tak, no to już mamy wyjaśnione, a do tej rozmowy z Hanną Sterniuk-Mościcką wracamy już za

0: W Radio Plus za 12 minut będzie godzina 9. Dziś statystyczny wtorek i w statystycznym wtorku rozmawiamy o podróżowaniu. No to teraz pozostaje kwestia tego w rozmowie z Hanną Sterniuk-Mościcką z Opolskiego Urzędu Statystycznego. Czy to podróżowanie to głównie wakacje, tak?
1: Tak, oczywiście najczęściej wakacje, bo aż co trzecia krajowa podróż i co czwarta zagraniczna przypada na lipiec i sierpień. Natomiast jeżeli wyjazdy są dłuższe, to tutaj ta sezonowość jest jeszcze bardziej widoczna, bo niemal połowa z nich przypada właśnie w lipcu lub sierpniu.
0: No i całkiem sporo wydajemy na to podróżowanie.
1: Tak, to jest aż 119 miliarda złotych, 119,5 miliarda złotych, czyli to jest o ponad 10% więcej niż rok wcześniej. Jest to kwota porównywalna z rocznymi budżetami największych polskich miast razem wziętych.
0: No to nie, to naprawdę solidnie na to wydajemy, to proszę, tym bogaci jesteśmy. A na co najwięcej wydajemy?
1: Najwięcej przeznaczyliśmy na pieniędzy na krajowe wyjazdy z noclegami. Tutaj prawie 54 miliardy złotych, a niewiele mniej na zagraniczne wyjazdy z noclegami, 51 miliardów, a 14 miliardów złotych wydaliśmy podczas jednodniowych podróży zagranicznych.
0: No to jeszcze kwestia, ile to średnio tam wychodzi?
1: Średnio jedna osoba wydawała na krótki krajowy wyjazd około 600 złotych, natomiast dłuższy urlop w Polsce kosztował przeciętnie ponad 1500 złotych. Wyjazdy zagraniczne były oczywiście znacznie droższe, od około 2500 złotych na krótszy pobyt do ponad 3,4 tysiąca złotych na taki dłuższy wypoczynek.
0: No to jeszcze gdzie jeździmy?
1: No przede wszystkim Niemcy, Włochy, Hiszpania.
0: Niemcy to tutaj jest takie wyjazdy pracownicze,
1: tak,
0: też, tak?
1: Przede wszystkim wyjazdy pracownicze, ale też odwiedziny u rodziny, znajomych, a potem jeszcze Grecja, Turcja i Chorwacja.
0: No to mamy już wszystko wyjaśnione. Podróżować lubimy i mamy na to pieniądze, co bardzo ważne. Hanna Sterniuk-Mościcka z Opolskiego Urzędu Statystycznego. Dzięki bardzo.
1: Dziękuję.

0: bo nie chciałem zaśpiewać razem z Filem, ale się na szczęście powstrzymałem. Za to nie powstrzyma się Jacek Rudnik i bardzo dobrze, bo za minutę i 30 sekund najnowsze wiadomości w Radiu Opole, potem wiadomości jeszcze ze świata sportu, także zostańcie z nami.
1: Słuchaj nas na www.radioopole.pl.
2: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Realne kompetencje i umiejętności. Symulacyjny oddział szpitalny to rzeczywistość, w której możesz ratować życie. 25 lat Akademii w Nysie. Dołącz do zespołu przyszłości. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie. Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz. Ultor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem. Po reklamie.
0: Tym razem zbliżamy się do godziny 9, ale jedno jest pewne. Za chwilę posłuchamy najnowszych wiadomości z kraju, z regionu i ze świata.
3: Zaczynamy. 9. Wojewódzkie obchody święta policji. Dzisiaj w Krapkowicach będą utrudnienia w ruchu. 12 z 13 kąpielisk zarejestrowanych w naszym regionie dopuszczonych do użytkowania. W sporcie Francja, Hiszpania w pierwszym półfinale mundialu oraz Robert Lewandowski na pierwszym treningu w Chicago Fire.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Szczegóły tych wiadomości przedstawi nam Jacek Rudnik.
3: Rozwój technologii cyfrowej to de facto rozwój każdego obywatela. Od tego rozpoczynamy, to powiedział w porannej rozmowie Radia Opole wicepremier Krzysztof Gawkowski. Tak odnosił się do nowoczesnej platformy chmurowej Experience, która powstanie w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu.
4: My, obywatele, czujemy, że cyfrowe technologie są blisko nas. Trzeba zatem je rozwijać, ale też uczyć kompetencji cyfrowych. I dzisiaj bez wątpienia Opole jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się ośrodków w tym zakresie. Ja się cieszę, że powstaje duża inwestycja dotycząca Data Center w Opolu, bo to jest inwestycja w suwerenność technologiczną, szczególnie, że Park Naukowo-Technologiczny jest w 100% własnością miasta. A to oznacza, że pieniądze, które są zainwestowane przez Unię Europejską, przez miasto, zostaną w rękach obywateli.
3: Przetwarzane w Opolu dane posłużą lokalnym firmom, dodał wicepremier Gawkowski, między innymi w kontekście sztucznej inteligencji. Dane dziś są, jak wskazywał w porannej rozmowie, złotem XXI wieku. Trzeba przykładać maksymalnie dużą uwagę, by je skutecznie przetwarzać i zabezpieczać.
1: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
3: Kierowcy w Krapkowicach, proszę przygotować się na utrudnienia w ruchu. W związku z wojewódzkim świętem policji w centrum miasta do godzin popołudniowych obowiązują czasowe zmiany w organizacji ruchu. Na czym polegają, wie Kuba Biela.
5: W związku z organizacją wojewódzkich obchodów święta policji do godziny 14 zamknięte dla ruchu pozostaną ulica Przybrzeżna oraz fragment ulicy Rybackiej i Zamkowej. W rejonie wydarzenia ustawiono zapory drogowe, a policjanci apelują o zachowanie ostrożności i stosowanie się do wydawanych poleceń. Utrudnienia mają charakter czasowy i są związane z zabezpieczeniem uroczystości oraz imprezy plenerowej.
3: Wojewódzkie święto policji rozpocznie się o 11 na placu przy zamku. Od 13 do 18.30 już na terenie mariny rodzinny piknik z pokazami sprzętu policyjnego. Gwiazdą wieczoru będzie Natalia Zastępa z zespołem. Początek koncertu 17.30.
1: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
3: 12 z 13 kąpielisk zarejestrowanych w naszym regionie dopuszczonych do użytkowania wynika z najnowszego komunikatu wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Jedynie na Zalewie Kluczborskim w Ligocie Górnej odnotowano zakwit sinic. Sanepid przypomina, złamanie zakazu kąpieli może powodować skutki zdrowotne. Mamy ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla województwa opolskiego. Takie gwałtowne zjawiska pogodowe będą mogły występować od godziny 13 do 23. Burzą będą towarzyszyć umiarkowane i silne opady deszczu oraz porywisty wiatr. Teraz Małopolska, Kraków przedstawił właśnie szczegółowy harmonogram budowy metra na najbliższe lata. Miasto ogłosiło właśnie przetarg na dokumentację przedprojektową. Magistrat zaznacza, że to niezwykle ważny krok, da możliwość ubiegania się o fundusze europejskie na budowę planowanych na początku dwóch linii.
1: Światowe agencje informują.
3: Czeski rząd nie przedłużył obowiązującej od kwietnia regulacji cen paliw. Minister finansów Alena Schillerowa przekazała, że od przyszłego poniedziałku na ceny benzyny i oleju napędowego ponownie będą mieć wpływ wyłącznie mechanizmy rynkowe. Upały we Włoszech nie uzdają. Dzisiaj ostrzeżenie najwyższego stopnia obowiązuje dla czterech miast: Florencji, Perugii, Brescia i Turynu. Dziś w Rzymie ma być lokalnie nawet powyżej 35 stopni Celsjusza.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
3: 4 minuty po 9.
1: Sport w Radiu Opole.
6: Grzegorz Frankowski, dzień dobry. Kibice czekają na półfinały piłkarskich mistrzostw świata na placu boju. Pozostały najwyżej sklasyfikowane drużyny w światowym rankingu FIFA. To pierwsza taka sytuacja w historii czempionatu globu. Dzisiaj pierwsze starcie gigantów. Francja zmierzy się z Hiszpanią, a dzień później Anglia zagra z Argentyną. Zdaniem byłego bramkarza reprezentacji Polski Jerzego Dudka, który grał na mundialu w 2002 roku, dla wszystkich drużyn awans do najlepszej czwórki to ogromny sukces.
7: Cokolwiek by się teraz nie zdarzyło, którykolwiek zespół by nie odpadł, to już i tak jest duży szapobada tych zespołów. Oczywiście każdy chce się zapisać w historii, to jest niepowtarzalna szansa, ale chyba jakbym miał tutaj wybierać zespoły, które odpadną i które mogą otrzymać jakąś taką najmniejszą ilość krytyki, to będzie to Argentyna.
6: Oba spotkania półfinałowe rozpoczną się o godzinie 21:00. Pozostajemy przy futbolu. Robert Lewandowski ma dziś zostać przedstawiony jako nowy piłkarz zespołu Chicago Fire. Polak rozpoczyna karierę w amerykańskiej MLC po podpisaniu ze strażakami dwuletniego kontraktu. W przeddzień wyjazdu Lewandowski krótko przedstawił się kibicom amerykańskim za pośrednictwem ambasady USA w Polsce. Zaczął od wyjaśnienia, dlaczego gra z dziewiątką na koszulce.
8: Bo ją lubię, od zawsze w niej grałem i taki chyba to jest typowy też numer dla napastnika i gdzieś się przywiązałem do tego numeru, także też mi chyba szczęście przynosi. Kibice z Chicago powinni o mnie wiedzieć, że lubię świętować tytuły.
6: Chorwacki Związek Piłki Nożnej poinformował, że trenerem reprezentacji tego kraju został Slaven Bilic. Były znakomity zawodnik, a po zakończeniu kariery także szkoleniowiec. Bilic przejmuje stery w kadrze po odejściu Zlatko Dalicza, który pożegnał się z drużyną narodową, gdy odpadła ona z Mistrzostw Świata po przegranej 1-2 z Portugalią w 1/16 finału. Magda Linet odpadła w pierwszej rundzie tenisowego turnieju WTA w Atenach. Linet przegrała z Japonką Mai Hotamą 4-6, 5-7. Mecz trwał godzinę i 46 minut. I na koniec przenosimy się do regionu. Remigiusz Kapica, grający na pozycji atakującego, został nowym zawodnikiem Zaksy Kędzierzyn-Koźle. To pierwszy transfer klubu z województwa opolskiego ogłoszony przed nowym sezonem w Plus Lidze. W ostatnich rozgrywkach Kapica występował w drużynie Beniaminka Inpost HKS Chełm. Wcześniej reprezentował barwy AZS-u Olsztyn, Kuprum Lubin, Trzynewskiej Stali. Na najwyższym szczeblu siatkarskich rozgrywek w naszym kraju rozegrał ponad 170 spotkań, w których zdobył ponad 1600 punktów.
1: Pogoda.
0: Na termometrach mamy 22 stopnie już, a maksymalnie 28 będzie. Jutro 23 maksymalnie i solidne opady deszczu w czwartek 28.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Benson Boone w Radio Opole zagra dla nas 7 minut po 9. Kacper Śnigurski, Marcin Kobza, cześć.

0: 15 minut po godzinie 9, no to kolejny wakacyjny temat przed nami, bo nadciąga zapowiadana przez rząd rewolucja w najmie krótkoterminowym. Chodzi o te mieszkania na dobę lub kilka dni zamawiane na takich platformach jak Airbnb czy Booking.com, bo one będą objęte teraz kontrolą. Zgodnie z rządową regulacją tego rodzaju najem będzie traktowany jak usługa hotelarska. Rząd nowe przepisy miał przyjąć kilkanaście dni temu. Potrzebne były jednak jeszcze dodatkowe zmiany i stąd dopiero dziś ustawa będzie omawiana przez gabinet Donalda Tuska.
1: Rząd nie pozostawia złudzeń. Rynek najmu krótkoterminowego trzeba pilnie uregulować. Mieszkania wystawiane na wynajem na dzień, dwa lub trzy będą rejestrowane. Właściciele będą podawać przy ogłoszeniach numer pozwolenia. To, jak przekonuje ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ukróci szarą strefę najmu krótkoterminowego, pozwoli normalnie mieszkać tam, gdzie taki najem zaczyna wypierać zwykłych mieszkańców.
2: Regulacja, a właściwie cywilizacja najmu krótkoterminowego musi uwzględniać przede wszystkim interes mieszkańców. Ludzi, którzy kupili mieszkania po to, żeby w nich normalnie mieszkać jak w mieszkaniach.
1: Najem krótkoterminowy będzie traktowany jak zwykła usługa hotelarska. Tam, gdzie samorząd wyda zakaz najmu na krótki czas, będzie można takie obiekty znaleźć tylko w hotelu czy pensjonacie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: No i tutaj pytanie do Was. Czy Wy, jak jedziecie na wakacje, to korzystacie z takich platform jak Airbnb czy Booking, czy jednak wolicie skorzystać z biura podróży? 774-541-541, dzwońcie.

0: Radio Opole. Mamy 19 minut po godzinie 9, a oczywiście wszystkie oczy całego świata skupione są na piłce nożnej, bo już dzisiaj jedne z najważniejszych meczów tego mundialu, czyli półfinały, startują. Najpierw o godzinie 21. Francja zmierzy się z Hiszpanią. No ten mecz to jest pojedynek szczególnie tych dwóch młodziaków. Znaczy jeden jest jeszcze taki młodszy, bo cały Mekambe to już ma swoje lata, ale jest jednym z najlepszych strzelców w historii mundialu. Początek tego spotkania Francja-Hiszpania o godzinie 21. Natomiast już jutro też szalenie ciekawe widowisko, bo Anglia, która marzy o tym, żeby w końcu wrócić na szczyt, żeby zdobyć ten mundial, zmierzy się z Argentyną, czyli tą drużyną, która będzie broniła tytułu. No ja mam tylko jedną wielką nadzieję. Jeżeli dzisiaj Francja by ewentualnie wygrała, a jutro Argentyna by ewentualnie wygrała, to będziemy mieli powtórkę z mundialu sprzed 4 lat. Tylko że do tego pięknego kompletu będzie brakowało jednej postaci, Szymona Marciniaka. Jak on też będzie w finale, to ja jestem zadowolony.
1: 103,2 Radio Opole.
2: Reklama.
1: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata. Brakuje wkrętów ciecielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym, koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
2: Po reklamie.

0: Radio Opole. Za pół godziny będziemy mieli godzinę 10:00, a ja dzisiaj przypominam, że w statystycznym wtorku rozmawialiśmy m.in. o podróżowaniu Polaków. No i wyszło na jaw, że podróże kosztują, ale Polacy są gotowi przeznaczyć na nie coraz większe środki. W 2025 roku wydaliśmy na wyjazdy 120 miliardów złotych. No, kwota absolutnie kosmiczna, to porównywalne z rocznymi budżetami największych polskich miast razem wziętych. To są budżety niektórych krajów na tym świecie. No ale właśnie, jaka pogoda, takie obłożenie, takie wydatki, mówią właściciele obiektów turystycznych. Apetyt na ten sezon były duże, ale ustudziły je lipcowe opady deszczu. Od morza po góry branża liczy na powrót turystów i letniej pogody. Z przedsiębiorcami rozmawiała Aneta Łuczkowska.
1: Ucierpiały małe obiekty, domki, kempingi, pola namiotowe, ale też na przykład firmy czarterujące jachty na Mazurach. Jak mówi Grzegorz Sokołowski, prezes Karkonoskiej lokalnej organizacji turystycznej, żadna branża tak bardzo nie zależy od prognozy pogody.
2: W wypadku turystyki zapowiedź tylko i wyłącznie, zapowiedź, tak? Złej pogody skutkuje tym, że nie mamy klientów.
1: Oczywiście im większy obiekt, tym mniej jest wrażliwy na wahania pogody, bo duże hotele oferują alternatywę dla na przykład pójścia na plażę. Co za tym idzie, nie pustoszeją, gdy pada kilka dni z rzędu. Gdy jednak w prognozie jest słońce, rezerwacje sypią się jak z rękawa, mówi Joanna Pender, dyrektor jednego z największych hoteli w Świnoujściu.
3: W tym tygodniu to mamy już naprawdę ostatnie pokoiki, także jaka pogoda, takie obłożenie.
1: Trzeba pamiętać, że zmieniły się też upodobania turystów. Większość osób krajowe wyjazdy planuje teraz spontanicznie, właśnie bazując na prognozie pogody. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: Wiecie co, ale jak długo żyję na tej ziemi, to jedno jest pewne w naszym kraju. Ci, co wynajmują i ci, co tam albo w górach, albo nad morzem mają swoje punkty gastronomiczne, to zawsze mówią jedno zdanie. No ten sezon to jest

0: się składa, że kiedyś Polacy masowo latali do Chicago, żeby tam popracować, żeby znaleźć dobrą pracę, żeby potem przywieźć te dolary do Polski i budować domy. No i tym krokiem poszedł Robert Lewandowski, który również poleciał do Chicago o godzinie 17:30 czasu polskiego. Weźmie udział w pierwszym treningu zespołem Fire w piłkarskiej amerykańskiej Major Soccer League, z którą 2 tygodnie temu podpisał 2-letni kontrakt. W ciągu dnia spotka się również z dziennikarzami. W Wiecznym Mieście jest reporter Polskiego Radia Jan Pachlowski.
1: Drużyna Fire trenuje w nowym, robiącym ogromne wrażenie ośrodku sportowym, który według relacji władz klubu miał zachwycić Polaka, gdy pierwszy raz przyleciał do Chicago na negocjacje. Zbudowany został za 100 milionów dolarów, w 100% za pieniądze właściciela klubu. O atmosferze, jaka panuje w zespole przed przyjściem Roberta Lewandowskiego, opowiada Dawid Poręba, Polak wychowany w Chicago, który znajduje się w szerokim składzie drużyny.
2: Wszyscy nie mogą się doczekać, kiedy dołączy do nas. Wiadomo, że to jest zawodnik światowej klasy, także wszyscy czekają, są gotowi.
1: Na dzisiejszej konferencji prasowej powinniśmy dowiedzieć się, kiedy Robert Lewandowski zadebiutuje w drużynie Fire. Klub bardzo by chciał, aby był to już czwartkowy mecz z Vancouver Whitecaps. W przyszłym tygodniu w środę strażacy zagrają na wyjeździe z Interem Miami, jednak w składzie bez Leo Messiego, który będzie odpoczywał po mundialu. Z Chicago dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Jednak co najważniejsze, bo tymi tematami zajmują się portale plotkarskie. Robert Lewandowski poleciał do Chicago, jakoś tak odmłodniał. Coś tam podpowiadają, że siwe włosy mu zniknęły, że zmarszczki mu zniknęły. Złośliwi mówią, że to operacje.

0: Wsi w Radio Polej. 3 minut brakuje nam już tylko do godziny 10:00, a to oznacza, że w studiu pojawia się ona, Iwona Tokarska.
1: Dzień dobry, witajcie.
0: W solowym duecie na fali, czołem.
1: Iwona. Nie, nawet w Radio Pole na wakacjach, bo zmieniliśmy nazwę audycji na wakacje. Nie na bieżąco jesteś.
0: Ja byłem na wakacjach, dlatego mogłem, wiesz, nie
1: spojrzeć. No dobrze, ja jeszcze nie byłam na wakacjach, dlatego intensywnie przygotowuję programy codziennie dla słuchaczy Radio Pole, a dzisiaj będziemy szukać odpowiedzi na to, jak się uwolnić z domowego labiryntu, żeby wybrać się spokojnie wieczorem na mecz z kolegami. Dlatego, że dzisiaj jest mecz półfinałowy Francja kontra Hiszpania. Komu kibicujesz?
0: A wiesz, co już z tych czterech drużyn to wszystkim chyba tak kibicuję.
1: No moje serduszko bardziej bije do Hiszpanii, ale coś mi się wydaje, że jednak Francuzi będą górą.
0: No Mekambe umie grać, Jamil Jamal umie grać, wszyscy tam się pięknie prezentują, poza jedną osobą. Wiesz, co ja zauważyłem?
1: Co tak
0: już ci pokażę, włącz sobie tam ekran, to zaraz zobaczysz, bo tak się składa, że FC Barcelona dodała zdjęcie, że wszyscy wrócili do treningów i na pierwszym planie jest oczywiście nasz Wojtuś Szczęsny. Trochę się najadł w wakacje, nie?
1: Nie, zmienił fryzurę.
0: Ale fryzura to już drugą brodę ma. No nie widzisz tego, że troszkę taki najazd?
1: On może. On i tak będzie świetnym potem na bramce. Jak to się mówi, kochanego ciała nigdy za wiele.
0: I do tego większą powierzchnię zasłoni. O to chodzi. Ja za dzisiaj dziękuję. Kacper Śniegórski i Marcin Kopp za program zrealizował. Do usłyszenia.
2: Radio Opole. W eterze i w sieci.
3: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
2: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
3: Po reklamie.
1: Zbliżamy się do 10:00. Słuchacie Radia Opole we wtorek. To już 14 dzień lipca. Pora sprawdzić, jakie są najnowsze wiadomości ze świata, kraju i naszego regionu.
4: Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Szymański o zdecydowanych działaniach wobec osób, które udając służby próbują legitymować obcokrajowców. Modlitwa, koncerty, warsztaty i tysiące młodych ludzi z całej Polski. W Wołczynie trwają spotkania młodych. Na zakończenie wybrane wydarzenia kulturalne omówi Państwu Katarzyna Zawadzka.
2: Wiadomości Radia Opole.
1: O szczegółach Jacek Rudnik.
4: Najpierw jednak kierowcy proszę uważać na możliwe komplikacje w ruchu na Krajowej 42 w miejscowości Czaple Stare. To jest powiat kluczborski, gdzie jak wynika ze zgłoszenia doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Służby docierają na miejsce tego zdarzenia. Na razie nie ma informacji, czy ktoś w nim został poszkodowany.
2: Tu są wiadomości Radio Opole.
4: Rząd bierze się za osoby podszywające się pod służby w reakcji na ostatnie doniesienia o osobach, które w strojach przypominających mundury próbowały legitymować cudzoziemców w różnych miastach. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Szymański mówił w Polskim Radiu, że dziś zajmie się tym specjalny rządowy zespół.
5: Te wydarzenia, które nawet miały miejsce czy w Warszawie, czy w Lublinie, tak zwanych przebierańców, szturmowców Brauna, którzy podszywali się za służby, mamy już gotowe rozwiązanie, które dokładnie dzisiaj stanie na zespole programowania prac rządu, żeby ścigać, żeby stawiać zarzuty osobom, które nie tylko nie podejmują albo mogą podejmować czynności w stosunku do obywateli, przebierają się za służby, tylko już sam fakt przebrania się, imitowanie służb będzie w tym momencie karalny.
4: Rolnicy, którzy ucierpieli wskutek suszy czy gwałtownych opadów, nie pozostaną bez pomocy. Deklaruje szef resortu rolnictwa Stefan Krajewski, zapewnia, że w budżecie zarezerwowano kwoty na wypłaty odszkodowań dla producentów żywności, a wysokość pomocy, jak wyjaśnia, rzecz jasna, będzie zależeć od skali zniszczenia.
6: Najważniejsze jest dla nas, żeby jak najsprawniej, jak najszybciej spłynęły protokoły z szacowania stron. I tutaj w budżecie mamy zabezpieczone środki, żeby takiej pomocy udzielić. To zależy wszystko, ile tych strat oszacują komisje w całym kraju. Nie zostawimy bez pomocy tych, których te straty są znaczne, bo oczywiście oczywiście to wszystko musi być odpowiednio oszacowane.
4: Modlitwa, koncerty, warsztaty i tysiące młodych ludzi z całej Polski. W Wołczynie trwają 32. już spotkania młodych. Wydarzenia, które od lat przyciągają uczestników szukających nie tylko duchowych przeżyć, ale także nowych przyjaźni i wyjątkowej, jak mówią, atmosfery.
7: Przede wszystkim doświadczenia duchowe, z którymi młodzież wyjeżdża, czyli właśnie w jakiś sposób widzimy, że Pan Bóg działa, dotyka drugiego człowieka. No ale też to takie więzy ludzkie, myślę też, że ludzie się tu po prostu poznają, chcą się spotkać.
8: Znam nawet parę osób takich, które się połączyły tutaj w jakieś związki. Nawet podobno do ślubów dochodziło.
4: Uczestnicy spotkań młodych zgodnie wskazują, że to właśnie prostota, wspólnota i wyjątkowa atmosfera sprawiają, że wielu z nich wraca do Wołczyna po raz kolejny.
2: Twoje źródło prawdziwych informacji.
4: Kierowcy w Krakowicach, trzeba dziś przygotować się na zmiany w organizacji ruchu w związku z wojewódzkimi obchodami święta policji w centrum miasta. Do godzin popołudniowych obowiązują czasowe wyłączenia z ruchu. Uroczystość rozpocznie się oficjalnie o godzinie 11 na placu przy zamku, natomiast od 13 do 18.30 już na terenie Mariny odbędzie się rodzinny piknik z pokazami sprzętu policyjnego. Gwiazdą wieczoru będzie Natalia Zastępa z zespołem i koncert początek 17.30.
2: Radio Opole. Pamiętamy o kibicach.
4: Polscy siatkarze są już w Chicago. Od środy będą brać udział w trzecim, ostatnim turnieju fazy zasadniczej Ligi Narodów. Biało-czerwonych czekają bardzo trudne mecze z Bułgarią, Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi.
2: Światowe agencje informują.
4: Ukraina otworzyła właśnie kolejne rozdziały negocjacyjne z Unią Europejską. Chodzi o relacje zewnętrzne, czyli politykę zagraniczną, bezpieczeństwa i obrony, handel, pomoc humanitarną i rozwojową. To drugi blok tematyczny otwarty przez Ukrainę w rokowaniach z Unią Europejską. Rosja przeprowadziła ćwiczenia wojskowe przy granicy z Estonią, o czym władze w Tallinie nie były informowane. Estoński portal Delfi podaje, że ćwiczenia odbyły się po rosyjskiej stronie granicznego jeziora Peipus. Estońska Straż Graniczna monitorowała ich przebieg. 11 zapraszam, połączymy się z naszym reporterem w Krakowicach. Tam dziś, przypomnijmy, wojewódzkie obchody święta policji.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
4: 4 po 10.
2: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
1: Katarzyna Zawadzka, przed nami 16. Międzynarodowy Festiwal Piosenki Turystycznej w Głuchołazach. Wydarzenie rozpocznie się w czwartek w tamtejszym Centrum Kultury. Tego dnia zaplanowano spotkanie autorskie z Adamem Ziemianinem i koncert grupy Bohema. Zaś w piątek rozpoczną się koncerty w głuchołaskiej Muszli Leśnej, które potrwają do niedzieli. W ostatni dzień kropki zaplanowana jest tramska chudba. Wystąpią zespoły z Czech i Słowacji. W piątek zaś i w sobotę na kropce pojawią się m.in. Kraków Street Band, Renata Przemyk, Na Bani, Małżeństwo z Rozsądku czy Grupa na Swoim, a także wiele innych zespołów. Radio Opole jest patronem medialnym. Art Palace, targi sztuki i rzemiosła artystycznego, to nowa inicjatywa w Pałacu w Roskochowie w gminie Walce w powiecie krapkowickim. Wydarzenie ma odbywać się regularnie w każdą trzecią niedzielę miesiąca. Będzie połączone z organizowaną wówczas giełdą staroci. To okazja, aby spotkać artystów, rękodzielników, twórców ludowych, miłośników antyków. Pierwsze wydarzenie w ramach Art Palace już w najbliższą niedzielę, a o szczegółach mówi Grzegorz Wnęk, lider Fundacji Pałacu Roskochów i właściciel tego miejsca.
9: Serdecznie zapraszamy wszystkich wytwórców ludowych, rzemieślników, wszyscy, którzy coś tworzą. Można przyjechać, wystawić się, nie obowiązują żadne opłaty. Można spędzić niedzielę w pięknej, słonecznej atmosferze i także spotkać wielu ludzi.
1: Niedzielne targi sztuki i rzemiosła artystyczne rozpoczną się w Pałacu w Roskochowie w niedzielę o godzinie 8, potrwają do godziny 16. Szczegóły na Facebooku Pałacu w Roskochowie.
2: Pogoda.
1: Bardzo przyjemny poranek mamy w regionie, 23 stopnie pokazują opolskie termometry i do 27 dzisiaj jeszcze wzrośnie temperatura w ciągu dnia, ale spodziewamy się burz, które mają się tutaj u nas w regionie pojawić, ma zagrzmieć, ma popadać deszcz, no i ma też silnie wiać, porywy wiatru do 70 km na godzinę. Nocą od 15 do 17 stopni i nocą też mają towarzyszyć nam burze. Jutro ma być to bardzo deszczowa środa, faktycznie tak jak zapowiadał Kacper, od 22 do 24 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Mamy 7 minut po godzinie 10. Dzień dobry, tu Radio Opole na wakacjach. Przed mikrofonem Iwona Tokarska. Marcin Kobza będzie ten program realizował, a wy zostańcie z nami co najmniej do 15. The Superman Lovers i One Republic już teraz specjalnie dla was.

0: Słuchaj mnie.
1: Reklama.
2: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
4: Ultor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem.
1: Po reklamie.
5: Lato z najlepszą

0: Sponsorem konkursu jest Escape Labyrinth.
1: Już 19 minut po godzinie 10 słuchacie Radio Opole na wakacjach, a my wam w tym letnim czasie trochę organizujemy atrakcje. Na przykład dzisiaj mamy dla was voucher do Escape Labiryntu w Opolu. W lipcu i w sierpniu ten labirynt akurat spotkacie w Ogrodzie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu i na uczestników czekają tam różne zagadki, wyzwania, tropy i oczywiście zadanie do rozwiązania, żeby w ogóle się z tego labiryntu uwolnić. Mam dla was taką wejściówkę, która upoważnia do wejścia aż 4 osób, a zadanie dla was jest następujące. Dajcie znać, jak uwolnić się z domowego labiryntu z żoną, żeby spokojnie obejrzeć dziś wieczorem mecz z kolegami. 774-541-541. Jak uwolnić się z domowego labiryntu, żeby spokojnie wieczorem obejrzeć sobie mecz półfinałowy Mistrzostw Świata? Dajcie koniecznie znać.
0: Sponsorem konkursu jest Escape Labyrinth.
1: A już teraz u nas Wiktor Dyduła, który będzie wzywał słońce.

28 minut po godzinie 10. A teraz taka ważna informacja dla tych, którzy mogą i którzy chcą podzielić się swoją krwią. Opolskie Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa potrzebuje płytek krwi. Płytki żyją tylko od 5 do 7 dni i muszą być dostępne na bieżąco. Aby oddać krew, trzeba zarejestrować się telefonicznie pod numerem telefonu 774 413 803. Szczególne potrzeby są też, jeśli chodzi o dostępność krwi 0RH-. Więcej szczegółów na stronie RCKiK Opole. Jeśli możecie, to podzielcie się tym bezcennym darem, bo niestety chorych i potrzebujących jest bardzo wielu. Zbliżamy się do 10.30 na naszej antenie. Już teraz specjalnie dla Was Calvin Harris, Katy Perry i Pharrell Williams.

0: Już dzisiaj i jutro poznamy finalistów amerykańskiego mundialu. W walce o awans zmierzą się piłkarze Francji i Hiszpanii oraz Anglii i Argentyny. Były bramkarz reprezentacji Polski, Jerzy Dudek, nie ukrywa, że kibicuje we wtorkowym meczu, w sumie tak jak ja, Hiszpanom, ale uważa, że Francuzi mogą być bardzo trudni do pokonania.
1: Francuzi w wyśmienitej formie, no forma strzeleńska, taki Jana Mbappé jest niesamowita, jego przywództwo, pewna kontrola nad własnymi emocjami, pełna kontrola nad tym, co się dzieje na boisku, kiedy gramy dobrze i kiedy mamy problemy. No genialny zawodnik to jest piłkarz tego mundialu i można powiedzieć, że zespół zbudowany pod każdym względem bardzo solidnie, bo i w obronie, i w pomocy, i w ataku. Francja jest takim zespołem, który stanie Hiszpanów dominować, jeśli chodzi o posiadanie piłki i kreowanie akcji. Jakbym miał wybierać, może nie faworyta, bo tu raczej faworytów nie ma, ale zespół, który ma dużo większe szanse, lepiej się prezentował, to absolutnie. Mimo tego, że kibicuję Hiszpanom, to będzie to Francja i jeśli chodzi o finał, to widzę taki finał wbrew niektórym opiniom ekspertów Francja-Anglia.
0: Zdaniem Dudka kluczem do sukcesu jest teraz utrzymanie piłkarzy w głodzie gry.
1: Chyba pierwszy raz w historii zdarzyło się, że do najlepszej czwórki mistrzostw świata awansowały najlepsze drużyny z rankingu FIFA. No niesamowicie ciekawe na pewno spotkania. Tutaj nie trzeba nikogo motywować, każdy wie o jakąś stawkę grać. Tu trzeba po prostu jedynie co zrobić, to utrzymać zawodników na takim maksymalnym głodzie, żeby na treningu nie zagrali najlepszych swoich zagrań, tylko żeby trzymali te zagrania na te spotkania.
0: Taka legenda to wie, co mówi. Mecz Francja-Hiszpania odbędzie się w Arlington pod Dallas, a w środę Anglia i Hiszpania zagrają w Atlancie. Oba półfinały wystartują o 21:00, a już za chwilę więcej o mundialu opowie nasz Grzegorz Frankowski z redakcji sportowej.

0: Krótka piłka w Radio Opole.
1: Przed nami już tylko 4 mecze piłkarskich mistrzostw świata. Na placu boju pozostały najwyżej sklasyfikowane drużyny w światowym rankingu FIFA. To Francja, Argentyna, Hiszpania i Anglia. To pierwsza taka sytuacja w historii. Razem na koncie mają 7 złotych medali globu. Albi Celestes triumfowali 3-krotnie. Francja była najlepsza na świecie 2 razy, a Anglicy i Hiszpanie mają w dorobku po jednym zwycięstwie w finale. Po ćwierćfinałach nie mniej niż o tym, co działo się na poszczególnych boiskach, mówi się o technologii, która miała pomóc ułatwić sędziowanie i zero-jedynkowe rozstrzyganie spornych sytuacji, a tymczasem mieliśmy spory bałagan. Jak chociażby po tym, jak piłka zahaczyła o kabel kamery nad boiskiem w meczu Anglia-Norwegia. Działacze Światowej Federacji komentowali tę sprawę, jakby mieli 8 klas i 12 świadectw. Ale to już historia i miejmy nadzieję tylko przykre wspomnienie. Wieczorem w Dallas czeka nas pierwsze starcie gigantów. O przepustkę do finału powalczą Francuzi i Hiszpanie. Będzie więc to pojedynek wicemistrzów świata z Kataru i mistrzów Europy z 2024 roku. Najlepszy atak mundialu kontra najsolidniejsza obrona. W 1/4 Francja pewnie pokonała Maroko 2-0. Drużyna Didiera Deschampa kontrolowała przebieg spotkania, praktycznie nie pozwoliła zrobić sztycha rywalom i po raz trzeci z rzędu znalazła się w najlepszej czwórce mistrzostw. Francuzi imponują przede wszystkim grą w ofensywie. Do tej pory zdobyli już 16 bramek. Prawie nie do zatrzymania jest Kylian Mbappé, zdobywca 8 trafień. Bardzo skuteczny jest także jego kolega Dembele, który trafiał 5 razy do siatki rywali. Trójkolorowi potrafią rozmontować każdą defensywę bez względu na to, kto jest po drugiej stronie boiska. Z kolei Hiszpania do strefy medalowej awansowała po wygranej nad Belgią 2-1. La Roja prezentuje w Ameryce świetną organizację gry w defensywie. W dotychczasowych spotkaniach na mundialu straciła zaledwie 1 bramkę i to na pewno nie jest przypadek. Z przodu też ma kilku naprawdę niezłych grajków, ale zdaniem ekspertów nieco więcej atutów mimo wszystko mają Francuzi. Gdyby pod uwagę wziąć tylko statystyki, tutaj lepiej prezentują się Hiszpanie. Na 38 oficjalnych spotkań między tymi reprezentacjami zespół z Półwyspu Iberyjskiego wygrał 18 razy. Trójkolorowi zwyciężali 13-krotnie, a 7 meczów zakończyło się remisami. Na to spotkanie lepiej przezornie zakupić potrójny zestaw kibica, bo wiele wskazuje na to, że sprawa awansu może rozstrzygnąć się dopiero po rzutach karnych.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, Straż Miejska.
2: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
1: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
2: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000, www.sambudrol.pl.
3: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
0: Po reklamie.
4: Już prawie 11, słuchacie Radia Opole na wakacjach. Pora sprawdzić, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i z województwa opolskiego.
5: Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. W Krapkowicach początek wojewódzkich obwodów święta policji. Na miejscu jest nasz reporter. Wojska francuskie, amerykańskie i brytyjskie wezmą udział w planowanych na jesień manewrach w Polsce.
6: Wiadomości Radia Opole.
4: Jacek Rudnik.
5: Najpierw kierowcy, przypominamy o komplikacjach w ruchu na krajowej 42 Namysłów Kluczbórg w pobliżu miejscowości Czaple Stare, gdzie, jak już wiedzą Państwo z wiadomości Radio Opole, doszło do zdarzenia dwóch samochodów osobowych. W zdarzeniu nie ma poszkodowanych, ale służby jeszcze pracują na miejscu. Obowiązuje ruch naprzemienny.
6: Tu są wiadomości Radio Opole.
5: Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w rękach agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jak informuje rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, agenci CBA zatrzymali rano dwóch byłych członków Polskiej Fundacji Narodowej. Jak nieoficjalnie informują media, chodzi o byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wcześniej Polskiej Fundacji Narodowej, Macieja Świrskiego. Drugi z zatrzymanych to Cezary Jurkiewicz, były członek zarządu fundacji. To śledztwo jest prowadzone w sprawie nadużyć uprawnień w roku 2017 przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej w związku z finansowaniem kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy.
6: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
5: Wojewódzkie obchody święta policji właśnie teraz powinny rozpoczynać się w Krapkowicach. Na miejscu jest Kuba Biel. Powiedz, co w planie uroczystości, no i jakie atrakcje także po tej oficjalnej części będą czekać na mieszkańców.
7: Tak jest, uroczystości właśnie się rozpoczęły, uroczystości Wojewódzkiego Święta Policji w Krapkowicach. Na placu przy zamku zgromadzili się funkcjonariusze z całego regionu, przedstawiciele władz oraz mieszkańcy. W programie wręczenie odznaczeń, awansów i wyróżnień dla policjantów jednym z najważniejszych punktów będzie nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach. Po zakończeniu oficjalnego apelu świętowanie przeniesie się także poza plac. Organizatorzy przygotowali pokazy policyjne na wodzie i na lądzie. O godzinie 17.30 koncert da Natalia Zastępa. To wydarzenie ma charakter nie tylko uroczysty, ale jest również okazją, by mieszkańcy z bliska poznali pracę policjantów.
5: Dziękuję bardzo. O tym z Krapkowic informował Kuba Biel. Sporo zatem atrakcji. Oczywiście taka fotorelacja z tego wydarzenia będzie również na stronie internetowej Radio Opole.
6: Twoje radio, twoje wiadomości.
5: Wzmocnienie bezpieczeństwa w regionie to będzie najważniejszy cel planowanych na jesień w Polsce ćwiczeń wojskowych z udziałem wojsk francuskich, amerykańskich i brytyjskich. Mówił o tym w Paryżu przed obchodami Dnia Bastylii premier Donald Tusk.
8: Po ostatnich wystąpieniach m.in. rosyjskiego prezydenta Putina, wystąpieniach pełnych gruźb, po ostatnim ataku na Kijów, widać wyraźnie, że ta eskalacja, o której mówię od dłuższego czasu, ze strony Rosji jest wciąż możliwa i dlatego z wielką satysfakcją przyjęliśmy tę ostateczną decyzję, że Polska będzie gościła żołnierzy nie tylko amerykańskich, ale także brytyjskich i francuskich.
5: I jak dodał szef rządu, Polska przygotowuje się także do stałej obecności wojsk brytyjskich i francuskich w naszym kraju.
6: Światowe agencje informują.
5: Łotwa odnotowała największy w Unii Europejskiej spadek liczby ludności. Z najnowszych danych Europejskiego Urzędu Statystycznego wynika, że pod względem tempa ubytku mieszkańców wyprzedziła ostatnio nawet Estonię i Węgry. Rośnie temperatura przed pierwszym półfinałem mundialu, w którym na stadionie Ellington niedaleko Dallas zmierzą się Francja i Hiszpania. Pojedynek Mbappé kontra Jamal. W ocenie komentatorów największe znaczenie będzie mieć dyspozycja fizyczna obu zespołów, które mają za sobą kilka bardzo trudnych, wyczerpujących spotkań. Trzeba wierzyć, że okrzyki kibiców z obu stron, ale oraz vamos, sprawią, że temperatura tego meczu nie będzie słabnąć. No i tempo będzie godne półfinału, czego Państwu i sobie życzę. Pierwszy gwizdek sędziego 21. Dziękuję, spokojnego dnia. Wiadomości od południa będzie przekazywać Państwu Joanna Matlak.
6: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Przed momentem napisał do mnie alert RCB. Uwaga, dziś burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu, możliwe podtopienie i przerwy w dostawie prądu. Unikajcie otwartych przestrzeni, tak mówi alert RCB. A ja wam powiem, że synoptycy IMGW też to potwierdzają. Spodziewamy się burz w regionie od 25 do 27 stopni maksymalnie. Może nie tylko zagrzmieć, ale też może bardzo mocno wiać w porywach do 70 km na godzinę. I takie burzowe warunki utrzymają nam się też przez noc od 15 do 17. Takie będą temperatury nocą, a jutro będzie i deszczowo, i burzowo od 22 do 24 stopni.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Lato, co się stało? Obraziłoś się na nas, czy co? Dopiero w czwartek i w piątek spodziewamy się temperatur w okolicach 30 stopni. No to czekamy. 5 minut po godzinie 11 tu Radio Opole na wakacjach. Przed mikrofonem Iwona Tokarska, a program realizuje Marcin Kobza. Cześć! Like

0: Reklama społeczna.
1: Pamiętasz tę piosenkę?
2: Jesteś legendą.
1: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
3: Kiedy przyjedzie tata?
4: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
3: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
5: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
4: O nie, proszę, nie.
3: Co się stało? Gdzie jest tata?
6: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
7: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
8: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
9: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
10: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
8: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
0: Reklama społeczna.
11: Reklama.
12: Realne kompetencje i umiejętności w czasach dynamicznych zmian i zagrożeń. Współczesne systemy bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Nowoczesna flota dronów. Ratownictwo taktyczne. Cyberbezpieczeństwo. 25 lat Akademii w Nysie. Dołącz do zespołu przyszłości. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie. Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz.
13: Odkrywaj Cieszyn, miasto pełne zabytków i urokliwych miejsc. Zachwyć się wyjątkową atmosferą, a także niezwykłą architekturą na styku kultur dwóch krajów. Weź udział w wydarzeniach muzycznych i filmowych oraz zakosztuj lokalnych specjałów. Poznaj historię miasta podczas weekendowych spacerów z przewodnikiem. Szczegóły na www.cieszyn.pl. Cieszyn robi wrażenie.
11: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest Escape Labyrinth.
1: W Radio Pole czeka na Was voucher do Escape Labyrinthu w Opolu dla 4 osób, dla całej rodzinki, tak śmiało można powiedzieć. W lipcu i sierpniu ten labirynt spotkacie w Ogrodzie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Jak przechodzicie, to nawet widać przez płot takie białe coś, to właśnie ten labirynt. Na uczestników czekają tam różne zagadki, wyzwania i tropy, no i oczywiście zadania do rozwiązania, żeby w ogóle się stamtąd wydostać. No a jeśli macie ochotę właśnie tak się pobawić, to tak kreatywnie spędzić czas w wakacje, to wybierzcie numer telefonu 774-541-541 i dajcie znać, jak uwolnić się z domowego labiryntu z żoną, żeby spokojnie obejrzeć dziś wieczorem mecz z kolegami.
2: Dobre pytanie. Aby spokojnie wyjść z domowego labiryntu, aby obejrzeć mecz z kolegami, myślę, że warto postawić na szczerość i zaproponować małżonce rewanż w postaci wolnego weekendu, wyjścia do kina bądź też do labiryntu. Pozdrawiam.
1: O proszę, brzmi to kusząco i chyba ktoś tu ma chrapkę na to, żeby taki voucher zgarnąć, ale oczywiście propozycja jest cały czas otwarta. Czekam na kolejne telefony i na kolejne Wasze pomysły. 774-541-541. Dajcie znać, jak uwolnić się z domowego labiryntu z żoną, żeby spokojnie obejrzeć dziś wieczorem mecz z kolegami.
0: Sponsorem konkursu jest Escape Labyrinth.

28 minut po godzinie 11 słuchacie Radio Opole na wakacjach, a lato to taki idealny czas też transferów sportowych, więc trochę teraz będzie o nich. Do Odry Opole dołączył nowy zawodnik, to Tomasz Gajda, 30-letni środkowy pomocnik, w ostatnim czasie reprezentował barwy Polonii Bytom i teraz związał się z Opolem, konkretnie 2-letnią umową z opcją przedłużenia o kolejnych 12 miesięcy. Nowa twarz pojawiła się też w zespole Zaksy Kędzierzyn Koźle, to atakujący Remigiusz Kapica. W minionych rozgrywkach siatkarz był jedną z wiodących postaci Beniaminka z Chełma, a w swojej dotychczasowej karierze na parkietach Ekstraklasy rozegrał ponad 170 meczów i zdobył ponad 1600 punktów. I ten zawodnik ma też za sobą występy w klubach z Olsztyna, Lubina czy też Nysy. Nie zastanawiałem się długo nad tą decyzją. Zagrać w Zaksie to od dawna było jedno z moich małych sportowych marzeń, powiedział Remigiusz Kapica. Remigiuszu, to ja ci powiem tak. Dobry klub i dobry region sobie wybrałeś, bo tak się składa, że Opolszczyzna sprzyja osobom o takim imieniu. Patrz, Remigiusz Mróz. Z małych lędzin, a taka wielka kariera.

0: za 22 minuty wybije 12. Słuchacie Radio Opole na wakacjach, a Głogówek chce otworzyć zamek na turystów. Burmistrz miasta ogłosił tę nowinę w swoich mediach społecznościowych, więc i my sprawdzamy, jakie są szanse na oprowadzanie po głogóweckim zamku. Przy telefonie Radio Opole Piotr Bujek, burmistrz Głogówka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Panie Piotrze, czy drzwi zamku się otworzą właśnie na tych wszystkich chętnych, którzy będą chcieli w wakacje zobaczyć zamek głogówecki?
1: Tak, przede wszystkim otworzą się bramy, a w dalszej kolejności drzwi tego zamku. Mam nadzieję, że na wszystkich chętnych, bo to zainteresowanie, które wczoraj gdzieś tam po takiej akcji internetowej szybkie pytanie się pojawiło, jest dość spore. Natomiast taką decyzję podjęliśmy między innymi dlatego, że ten obiekt jest na co dzień niedostępny dla zwiedzających, bo jest bardzo duży, jego stan techniczny jest też taki, że pozostawia wiele do życzenia, więc to oprowadzanie będzie musiało się odbywać pod ścisłym nadzorem i tutaj ścisłą opieką naszego przewodnika i planujemy to uruchomić dla grup. Będziemy zbierali po prostu zainteresowanie.
0: A jakie już jest zainteresowanie?
1: No, zainteresowanie jest spore, natomiast to wyrażone w internecie, no to mówimy o jakichś kilkuset osobach, natomiast pewnie życie to wszystko zweryfikuje. Ja myślę, że do tygodnia będziemy gotowi z odpowiednią ofertą i już przedstawimy też na naszych stronach, na naszych social mediach szczegóły tego, jak skorzystać z tej oferty. Tym bardziej, że nie przewidujemy tutaj jakiegoś wstępu, chcemy, żeby to było nieodpłatne, ale jedno co wiemy już na pewno będzie to osób, które są w pełni sprawne ruchowo, bo tak jak mówiłem, tego wymaga akurat tutaj stan tego obiektu.
0: To jeszcze zapytam, czy przewodnicy są?
1: Tak, przewodnik jest, jeden niezawodny, nasz tutaj stały pan Aleksander, kierownik działu muzealnego, prawdziwa skarbnica wiedzy o tym zamku. No i cóż mogę powiedzieć, na pewno przejdziemy się po piwnicach, bo one są w relatywnie bardzo dobrym stanie, no i zajrzymy w kilka zakamarków, które są bardzo rzadko dostępne.
0: Proszę bardzo, otwiera nam się kolejna atrakcja turystyczna, o której opowiadał Piotr Bujek, burmistrz Głogówka. Pięknie dziękuję i trzymam kciuki za powodzenie tego projektu.
1: Dziękuję bardzo i do zobaczenia na zamku w Głogówku.
0: Do usłyszenia.

0: Kwadrans wybija 12, a my znowu jedziemy na wakacje. Tym razem do miejsca, które udowadnia, że muzeum wcale nie musi być ciche i przewidywalne. W Mysłowicach czekają zabytkowe wozy strażackie, imponująca kolekcja sprzętu gaśniczego i historie ludzi, którzy od pokoleń byli gotowi nieść pomoc innym. To będzie taka opowieść nie tylko o pożarach, ale też o odwadze, technice i pasji, która przetrwała dziesiątki lat. Co kryją muzealne hale i dlaczego warto odwiedzić je podczas wakacyjnych wycieczek? Odpowiedzi udzieli nam Magdalena Pańczyk z Katowice, a o dźwięk zadbał Rafał Drabek.
1: Podróżowanie z radiem.
2: Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach przenosi zwiedzających do świata strażackiej służby i niezwykłych historii ratowania życia. O tym miejscu opowiada dr Paweł Karol Gąsiorczyk.
3: Znajdujemy się w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach na Górnym Śląsku. Mamy tutaj największą w Polsce kolekcję sprzętu strażackiego. Mamy kilka rzeczy naj. Mamy najstarszą w Polsce sikawkę konną, czterokołową, ponad 300-letnią. Jest jedną z najstarszych w Europie. Mamy także całą dużą kolekcję sprzętu takiego jak właśnie sikawki konne, przewoźne, samochody i inne mniejsze rzeczy. Proszę bardzo, właśnie pójdziemy do tego Hanomaga, który jest normalnie udostępniany. Jest to samochód z lat 70., w którym są przygotowane też hełmy strażackie, więc zarówno dzieci, jak i dorośli mogą sobie wejść, przymierzyć hełmy i tam zrobić pamiątkowe zdjęcie. Mamy tutaj miejsce dla siedmiu ludzi, do tego jeszcze dowódca i kierowca, więc można się było tu już zapakować, był to samochód, który normalnie jeździł do akcji. Ten Hanomag trafił do nas już po roku 2010 i tutaj właśnie wzbogacił naszą kolekcję, ale jako, że jest takim też samochodem w miarę współczesnym, to właśnie zdecydowaliśmy się go udostępnić dzieciakom. Podejdziemy sobie do dzwonka. Kiedyś siadąc do pożaru, strażacy musieli używać bądź trąbek, bądź dzwonków. Dzwonki były też oczywiście różne i różniste, można by powiedzieć. W naszej kolekcji mamy je w pewien sposób wyodrębnione, ale przy jednej z sikawek został zachowany dzwonek wówczas używany. On jest dość głośny jak na dzwonek takich, można powiedzieć, niedużych rozmiarów. Ja teraz sobie zadzwonię. A tu mamy tak zwany tyfon. Te urządzenia, jest to wynalazek szwedzki, który był montowany na samochodach. Zresztą możemy zauważyć, że w podstawie to urządzenie w kształcie tuby ma śruby, czyś miejsce na śruby, którymi to było przykręcane do pojazdu. I jak strażacy jechali, to właśnie sobie tak trąbili. Dźwięk taki trochę jak ryczący osioł.
4: No i przy okazji niezły trening.
3: Tak, można sobie trochę pomachać. Więc to są właśnie takie standardowe rzeczy, które były wówczas używane.
2: Tutaj dziecięce marzenia o strażackim mundurze wracają niezależnie od wieku. To także pełna emocji opowieść o ludziach, którzy od pokoleń stają do walki z żywiołami.
3: Do naszego muzeum warto przyjechać przede wszystkim z tego powodu, że jest to największe muzeum pożarnictwa w Polsce, jedno z największych w Europie. Mamy tutaj ponad 4000 eksponatów. Nie wszystkie oczywiście są prezentowane, ale część z nich możemy podziwiać. W muzeum

0: Mamy sprzęt mniejszy i większy. Muzeum jest położone w bardzo ładnym miejscu Mysłowic, w Parku Słupna. Można spokojnie przyjechać, jest duży, rozległy parking i pooglądać tutaj nasze zbiory. Myślę, że każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego, zarówno starszy, jak i młodszy.
1: Do województwa śląskiego zaprasza Radio

0: Reklama.
1: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
2: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
3: Ultor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem.
0: Po reklamie.
4: O tej imprezie jeszcze będziemy dzisiaj mówić w Radio Opole na wakacjach, ale zbliżamy się do 12, zatem posłuchajmy, jakie są najświeższe doniesienia ze świata, kraju i naszego regionu.
5: Koalicja Obywatelska w Brzegu rozwiązana. To pokłosie konfliktu na linii burmistrz-radni.
6: Czekają nas nowe wybory władz powiatowych.
5: W Sejmie trwa okrągły stół w sprawie służby zdrowia. Popularna czeska firma Zetor kończy produkcję w Europie.
1: Wiadomości Radio Opole.
4: A dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Joanna Matlak. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. W Brzegu polityczne trzęsienie ziemi. Zarząd Wojewódzki Koalicji Obywatelskiej rozwiązał powiatowe struktury partii. To efekt narastającego od miesięcy konfliktu między burmistrz Violettą Jaskulską-Palus a radnymi Koalicji Obywatelskiej. Decyzję podjęły władze wojewódzkie partii, mówi Przemysław Pospieszyński, rzecznik prasowy opolskiej KO.
6: Ma to przyczynę i skutek ostatnich wydarzeń w Brzegu, nieudzielenie wotum zaufania dla pani burmistrz, a także permanentny konflikt na linii radni i pani burmistrz, który no nie służy wizerunkowi Koalicji Obywatelskiej. Czekają nas nowe wybory władz powiatowych.
5: Spór między burmistrz Violettą Jaskulską-Palus a radnymi trwa od początku kadencji. Samorządowcy zarzucają włodarz miasta brak współpracy i wizji rozwoju Brzegu. W ostatnich miesiącach konflikt przeniósł się także na forum Rady Miejskiej, gdzie klub Koalicji Obywatelskiej głosował przeciwko projektom własnej burmistrz. Jestem zaskoczony, mówi Waldemar Wysocki, dotychczasowy przewodniczący brzeskich struktur Koalicji Obywatelskiej.
7: Decyzję z zarządu regionu województwa opolskiego przyjąłem ze zdumieniem oraz zaskoczeniem. Mieliśmy spotkanie z Robertem Węgrzynem przed sesją absolutoryjną. Przedstawiliśmy argumenty za nieudzieleniem wotum zaufania pani burmistrz. Te wszystkie argumenty merytoryczne zostały przyjęte przez szefa regionu Roberta Węgrzyna. Uważał, że te argumenty są na tyle mocne i silne, że możemy taką decyzję podjąć. Tym bardziej jestem zaskoczony, że taka decyzja ostra zapadła. Uważam, że dobro miasta i naszych mieszkańców jest na pierwszym miejscu, a interes partyjny niestety nie jest aż tak istotny w tym zakresie.
5: Burmistrz Brzegu Violetta Jaskulska-Palus w rozmowie telefonicznej z reporterem Radia Opole poinformowała, że nie będzie komentować tej sprawy. Przypomnijmy też, że mieszkańcy rozpoczęli procedurę referendum w sprawie odwołania burmistrz przed końcem kadencji.
1: To dzieje się teraz w regionie.
5: Z inicjatywy Polski 2050 w Sejmie trwa okrągły stół poświęcony sytuacji w służbie zdrowia. Wszyscy są zgodni, że reforma jest konieczna, choć mają różne pomysły, jak ją przeprowadzić. Szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówiła, że zmian w systemie ochrony zdrowia nie przeprowadza się w kilka dni i jej zdaniem, jeżeli ten proces ma być skuteczny, to musi być obliczony na lata.
8: Państwa głosy traktujemy z najwyższą powagą. Chcemy je usłyszeć. One zostaną spisane, skonkludowane i przedłożone też w naszych rozmowach koalicyjnych, w tym myśleniu o całościowej zmianie systemu ochrony zdrowia.
5: A w środę minister zdrowia przedstawiła plan reformy i zaproponowała między innymi wprowadzenie maksymalnego wynagrodzenia dla pracownika medycznego w wysokości 240 zł brutto za godzinę.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
5: Polska w negocjacjach Unii Europejskiej z Ukrainą domaga się okresów przejściowych. Poinformował o tym w Brukseli wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki.
9: Otwieranie rozdziałów polega na tym, że przedstawiamy państwom kandydującym konkretne wymagania. Ważne w tym wszystkim są też, może trudniej namacalne, ale jednak europejskie wartości.
5: Najbardziej wrażliwe sektory dla Polski w kontekście rozmów akcesyjnych komercyjnych z Ukrainą to rolnictwo i transport, a tymczasem Ukraina otworzyła kolejne rozdziały negocjacyjne z Unią Europejską. Chodzi o relacje zewnętrzne, czyli politykę zagraniczną, bezpieczeństwa i obrony, handel, pomoc humanitarną i rozwojową. To drugi blok tematyczny otwarty przez Ukrainę w rokowaniach z Unią Europejską, a w sumie jest ich 6.
1: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
5: Po 80 latach firma Zetor kończy produkcję traktorów w Czechach i przenosi ją do Indii. Firma poszukuje też strategicznego partnera w Chinach, a powodem są wysokie koszty działalności w Europie. Firma oświadczyła, że produkcja ciągników rolniczych przestała być w Europie opłacalna ze względu na wysokie koszty energii, pracy oraz materiałów, stali, aluminium i tworzyw sztucznych. A przypomnijmy, pierwsze traktory Zetor 25 opuściły fabrykę w 1946 roku.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Tak jak już mówiłam, alerty RCB pojawiły się na naszych telefonach, ostrzegają przed burzami i faktycznie dzisiaj po południu spodziewamy się intensywnych opadów deszczu i do tego może jeszcze sypnąć gradem. Uważajcie na siebie. Jeszcze przy okazji będzie też towarzyszył nam wiatr, który w porywach ma osiągać 70 km na godzinę. 26 stopni pokazują obecnie opolskie termometry, do 27 jeszcze wzrośnie temperatura. Jutro bardzo deszczowo i burzowo, od 22 do 24 stopni. W czwartek podnosi nam się temperatura do 28, a w piątek spodziewamy się w końcu 30.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: 5 minut po godzinie 12. Słuchacie Radio Opole na wakacjach. Przed mikrofonem Iwona Tokarska. Nasz program realizuje od teraz Maciej Dudek. Dziś w kalendarzu Dzień Rekina i Światowy Dzień Szympansa. No to wszystkiego najlepszego dla tych zwierząt.

0: Reklama społeczna.
1: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
2: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
1: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
3: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
4: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Reklama społeczna.
4: Reklama.
5: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
6: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz. Odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
4: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest Escape Labyrinth.
1: Mamy już 17 minut po godzinie 12. Przypominam, że słuchacie Radio Opole na wakacjach, a my Wam po prostu chcemy te wakacje umilić. I mamy dla Was voucher konkretnie dla 4 osób, dla całej rodzinki do Escape Labyrinthu w Opolu. W lipcu i w sierpniu tenże labirynt spotkacie w Ogrodzie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Na uczestników czekają tam różne zagadki, wyzwania, tropy i oczywiście główne zadanie do rozwiązania, żeby w ogóle się wydostać z tego labiryntu. A dzisiaj dla Was zadanie jest następujące. Żeby taki voucher ode mnie dostać, to trzeba zadzwonić pod 774-541-541 i podpowiedzieć, jak uwolnić się z domowego labiryntu z żoną, żeby spokojnie obejrzeć dziś wieczorem mecz z kolegami.
2: Hola, a to do... Jeśli mężczyźni chcą się uwolnić z domowego labiryntu, aby obejrzeć mecz Francja-Hiszpania, niech przywitają swoje kobietki takim gorącym, dobrze zagęszczonym z kiełbaską, kremem de la jour, a jeśli są marne chance na ugotowanie przed siebie żurku, to może wystarczy kupić los ciokoladko z kontruskawką, a mąż będzie miał wtedy święty spokojos.
1: Ale pięknie, jaka pani poliglotka nam się tutaj odezwała. Bardzo mi się ta propozycja podobała. 774-541-541. Jak uwolnić się z domowego labiryntu z żoną, żeby spokojnie obejrzeć sobie dziś wieczorem mecz z kolegami? Dajcie znać, bo voucher do Escape Labiryntu w Opolu czeka na kogoś z Was.
0: Sponsorem konkursu jest Escape Labyrinth.

0: 28 minut po godzinie 12. Słuchacie Radio Opole. Ola Dunocik właśnie robi nam zdjęcia na swoje social media. Będziemy się chwalić 22. Ultor Master Trackiem Show. Ta impreza już w najbliższy weekend to międzynarodowy zlot ciężarowych pojazdów tuningowych, oczywiście na lotnisku w Polskiej Nowej Wsi. Cześć Ola.
1: Cześć, dzień dobry, witam wszystkich.
0: Zelwiaczek wyszedł?
1: Proszę?
0: Wyszło to zdjęcie?
1: Chyba wyszło, powtórzymy, coś jeszcze porobimy. Tak.
0: Można nas podglądać też na stronie radio.opole.pl. Tutaj macie nasze kamerki, także jeśli nas śledzicie na bieżąco, to też byście widzieli, co tutaj się dzieje w studiu. Ale Ola, spotykamy się w ogóle po to, żebyś poopowiadała, co się będzie działo właśnie na lotnisku w Polskiej Nowej Wsi. Kto przyjedzie, ilu ciężarówek się spodziewacie i ilu kierowców?
1: Trudno to wszystko zliczyć, tym zajmują się dziewczyny w biurze, numery startowe zostały już wysłane, na pewno kilkaset ciężarówek przyjedzie, przyjeżdża też mnóstwo pojazdów takich ekspozycyjnych, stricte do oglądania, bardzo ciekawe. No, dowiadywałam się teraz o jakieś szczegóły przed wywiadem i będziemy mieć dużą flotę samochodów rodem zza oceanu, amerykańskie ciężarówki kultowe, takie te, wiecie, z długimi przodami. Wśród nich też, bo mamy takiego jednego hobbystę, który zbiera sobie takie ciężarówki, on przywiezie też trochę oldtimerów polskich, starego Jelcza, czy tam jakieś inne, warto to zobaczyć. No, szykują się premiery, nasi stali uczestnicy to są tacy, że oni na przykład przez cały rok tuningują, szykują się po to, żeby na Mastertracku zaprezentować. Mieliśmy w branży ostatnio taką sytuację, że jeden z kultowych, z takich po prostu guru tuningu ciężarowego ze Szwecji odszedł już do nieba i w hołdzie dla niego powstała ciężarówka wymalowana w motywy tego stępy Bergendala i w jego samochody. On był kiedyś na Mastertracku ciężarówką kabrioletem.
0: Kojarzę,
1: może
0: faktycznie.
1: Pamiętają, chyba jedyna taka na świecie. Tutaj dziewczyny mi też podpowiedziały, że będzie ciężarówka amerykańska, nietypowa, która będzie zasilana, coś podobnego jak parowóz kiedyś był, na węgiel, na parę, nie wiem dokładnie jak to działa. Oni będą próbowali ją uruchomić u nas na zlocie.
0: Wow.
1: Podobno to jest jakiś unikat, których jest tylko kilka na całym świecie. Także fajne, fajne będą samochody. Już jestem podekscytowana, czekam, bo oni będą je zwozić już praktycznie od jutra i się tam ustawiać powoli.
0: To ja tylko Państwu zdradzę, że naprawdę uważam, że jest to cud, że udało mi się z Olą w ogóle skontaktować, bo ten telefon Twój jest rozgrzany do czerwoności.
1: No, zgadza się. Teraz już każdy ma pytanie, no wszyscy chcą podopinać wszystko na ostatni guzik, więc jest trochę spraw do załatwienia.
0: Czy jest wystarczająco dużo przestrzeni jeszcze na tym lotnisku w Polskiej Nowej Wsi, bo ta impreza też z roku na rok się rozrasta?
1: Myślę, że jest i też jest usprawniana, ulepszana. Tam lotnisko aeroklubu bardzo dobrze dba o to, żeby było ładnie, żeby była ta przestrzeń utwardzona i my się już tam budujemy. Praktycznie od zeszłego tygodnia już wytyczaliśmy teren, bo to jest pustka. Na co dzień, gdyby ktoś tam pojechał, tam nic nie ma, to jest pole. My przywozimy wszystko. W tej chwili stoją już duże hale namiotowe, hala koncertowa, w której jest scena. Scena, nawiasem mówiąc, to też jest ciężarówką przywieziona, naczepa rozkładana hydraulicznie, która na tej naczepie po prostu jest zaaranżowana scena.
0: A jak będzie z dojazdem do Polskiej Nowej Wsi, do Was tam na lotnisko?
1: Dojazd,
0: bo słyszałam,
1: no,
0: że z
1: prosto.
0: Roku na rok jest jakby też tak lepiej.
1: Prosto drogą z Opola. Tak naprawdę zawsze na czas Mastertracka robimy zmiany organizacji ruchu drogowego pod tym kątem, żeby nie wjeżdżać na lotnisko tą drogą tradycyjną, kościelną, tylko następną od strony bazy LPR-u i robimy takie duże rondo, duży objazd, żeby po prostu usprawnić ten ruch. Myślę, że będzie dobrze. Trzeba się stosować do znaków, do tego, że są te drobne zmiany
0: i będzie pięknie.
1: Dojedzie się jak po sznurku na samą imprezę.
0: 22. Ultor Master Track Show zbliża się wielkimi krokami, a w naszym studiu Aleksandra Dunocik, to jedna z organizatorek. Zostańcie z nami, bo jeszcze za moment zdradzimy trochę smaczków dotyczących właśnie tego wydarzenia.

0: Kacper Siadło śpiewa, że znów posprzątał na błyski. Ja myślę, że taki błysk, taki blask to będzie bił z wnętrz tych ciężarówek, które przyjadą na 22. Ultramaster Truck Show do polskiej Nowej Wsi już w najbliższy weekend. W naszym studiu Aleksandra Donocik, jedna z organizatorek. Olu, czy coś się zmieniło? Bo ja pamiętam, jak przed laty próbowałam wejść do jednej z takich ciężarówek i pan kierowca powiedział do mnie: może pani zajrzeć? Owszem, ale proszę ściągnąć buty, bo to jest moje królestwo.
1: Pod tym względem nic się nie zmieniło. Należy zawsze zapytać, bo oni te samochody traktują jak swój dom, spędzają w nich masę czasu, no i też szykują się na przyjście gości, ale niestety nie wypada wchodzić w butach, zważywszy, gdy jest tam na przykład jasna skóra, która kosztuje masę pieniędzy.
0: No właśnie, bo my nie tylko będziemy się tam zachwycać na Master Trucku tym, jak wygląda ciężarówka z zewnątrz, jakie ma malowidła na sobie, jakie graffiti, jakie różne inne bariery, ale w środku tam też jest na bogato.
1: No oczywiście to jest w ogóle podstawa, żeby samochód był zmodyfikowany w środku, żeby był wyłożony, wytapicerowany skórami na przykład, pikowanymi. Do tego robią to wyspecjalizowani tapicerzy firmy, gdzie po prostu każdy element wewnętrzny jest rozmontowany, obity ładnie i na nowo zamontowany. Te skóry oryginalne są bardzo drogie, sprowadzane gdzieś. Nieraz widziałam też na przykład z kryształami Swarovskiego, gdzie te pikowania są po prostu przeszyte takimi guzikami brylantowymi. Są różne aranżacje też bardzo ciekawe, bo ci, którzy już idą dalej, to nie tylko po to, żeby obić te elementy, które istnieją, ale całkowicie zmienić to wnętrze, że na przykład wyrzucają tylną kanapę. Zresztą warto zobaczyć, jak w ogóle wygląda taka kabina kierowcy, jak on tam żyje na dosyć małej przestrzeni, a jednak jest w stanie się zorganizować, nawet do tego stopnia, że znajdzie się miejsce na mikrofalówkę czy na ekspres do kawy. No a ci, którzy zmieniają, no to wstawiają tam jakieś inne swoje umeblowanie według pomysłu, jakieś robią aranżacje, jakieś wystawki, ołtarzyki w cudzysłowie. Nie wiem, bo pamiętam, był taki z motywami hokejowymi z Szwecji. To miał tam oryginalny kij hokejowy, jakieś inne akcesoria i to wszystko za jakimiś szybkami podświetlanymi. No a to wszystko wciąż musi tak być zrobione, żeby ten samochód mógł jeździć, żeby mogło się to trząść, nie pospadało, nikomu nie zrobił krzywdy. Robi się tam przytulnie. W nocy wygląda to jeszcze inaczej, bo są właśnie podświetlane te kabiny. No, warto sobie właśnie popatrzeć, zapytać. Zresztą są niektórzy przygotowani, nawet mają schodki takie, żeby już tam nie wchodzić do środka, ale zobaczyć na tej wysokości, bo to jest wyżej, prawda? Więc z dołu nie widać wszystkiego.
0: Aleksandra Donocik, jedna z organizatorek 22. Ultramaster Trucka, opowiada nam właśnie o tym, co nas czeka już w najbliższy weekend w polskiej Nowej Wsi. Zostańcie koniecznie z nami, za chwilę opowiemy jeszcze, dlaczego w tym terminie akurat odbywa się 22. Ultramaster Truck i zdradzimy trochę kuchni naszych kierowców ciężarowych.

0: Every Single Weekend i Deva Alavanches i Jamie XX w Radio Opole. Za 14 minut będzie godzina 13, ależ to będzie dopiero weekend między 17 a 19 lipca na lotnisku w polskiej Nowej Wsi pod Opolem. 22 Ultramaster Track Show. Tam się odbędzie najlepsze ciężarówki z całego świata. Zjadą właśnie w to konkretne miejsce. Już sobie tutaj z Aleksandrą Donocik, jedną z organizatorek, rozmawiałyśmy, że bardzo lubimy ten czas, kiedy te ciężarówki przemierzają te nasze drogi krajowe, autostrady i zjeżdżają potem tutaj do Opola, do polskiej Nowej Wsi i można zobaczyć fanów już właściwie tych ciężarówek, którzy czekają, którzy robią zdjęcia, którzy potem też chcą autografy od tych kierowców.
1: Jasne, w ogóle są całe grupy trackspotterów tak zwanych, którzy się szykują przy wjazdach gdzieś, gdzie ta ciężarówka skręca już na teren zlotu, żeby porobić fajne foty, wrzucić na internet, ale też lokalna społeczność się zbiera, kiedy więcej ich jedzie i już machają, już czuć tą podniosłą atmosferę.
0: Ale ja wiem, że też wybraliście ten weekend akurat między 17 a 19 lipca nie bez przyczyny, nie bez powodu.
1: Tak, tak wymyśliliśmy od lat, że w okolicach święta świętego Krzysztofa, patrona wszystkich kierowców i małych i dużych pojazdów, odbywa się ten Master Track. No i dlatego jest taki termin właśnie blisko Krzysztofa.
0: I nie zabraknie też chyba takich ważnych tematów, prawda? Bo kierowca ciężarówki, no to wykonuje bardzo odpowiedzialną pracę. To się tak tylko może nam wydawać, że o fajnie, bo sobie jeździ piękną ciężarówką i siedzi sobie w wygodnym fotelu. Ale on się każdego dnia mierzy z różnymi wyzwaniami na drodze.
1: Jasne, ma pewne też ograniczenia, ma wymagania, musi gdzieś zdążyć na czas i nie ma zmiłuj się. Natomiast przez ogół społeczeństwa często są postrzegani jako zawali drogi, jako ci, którzy po prostu przeszkadzają. Tutaj myślę, że trochę empatii by się przydało, ponieważ oni wiozą dla nas, prawda? Wiozą to wszystko, co na tych ciężarówkach się znajduje. To są towary na przykład do sklepów, to są rzeczy na budowę, to są po prostu przeróżne rzeczy, których używamy na co dzień i tak naprawdę oni są w służbie dla nas, a że mają ograniczniki wymagane przepisami 90 km na godzinę, no to choćby nie wiem, co się działo. Nie mogą się wyprzedzać, mają dużo, mnóstwo takich utrudnień. Ja tam zawsze ich przepuszczam, darzę jakąś taką sympatią, no ale to wiadomo, nie, ze względu na to, czym się zajmuję. Natomiast myślę, że po prostu fajnie jest ogólnie trochę się poszanować na drodze, nie tylko jeśli chodzi o trackerów, ale wszyscy, żebyśmy sobie trochę bardziej ustępowali, patrzyli wokół, że nie jesteśmy sami, nie?
0: Bo jadąc sobie taką lekką osobówką, często nie zdajemy sobie sprawy, że obok nas jedzie taki kolos, który waży ponad 40 ton.
1: Zgadza się, ma o wiele dłuższą przez to drogę hamowania. Nie wypada, wręcz jest niebezpieczne, żeby na przykład wjeżdżać mu przed zderzak, kiedy mamy się zatrzymać na światłach, bo jemu jest dużo trudniej się zatrzymać i nie stanie na hamulcach przysłowiowo, tak jak my to możemy zrobić, jeżeli dobrze są sprawne.
0: Ważne tematy, piękne ciężarówki. W jakich godzinach będzie można wejść właśnie na teren lotniska polskiej Nowej Wsi?
1: Master Track dla publiczności jest otwarty od godziny 10 każdego dnia i praktycznie dokąd chcemy oglądać. No wiadomo, że kiedy zapada zmrok, no to już niby ma być mniej widać, aczkolwiek rozświetlają te wszystkie swoje dodatkowe oświetlenia i to się robi po prostu zupełnie inny rodzaj wrażeń i to samo, co widziało się w ciągu dnia, nagle nabiera zupełnie innego wymiaru, bardziej bajkowego.
0: Czyli po 21 będzie można ten spektakl, tak. Wasze światełko do nieba zobaczyć.
1: Dokładnie. Jest to też mega po prostu wzruszające wręcz.
0: A będzie trąbienie? Będzie głośno?
1: No, obowiązuje zakaz trąbienia. Mam nadzieję, z roku na rok ta kultura rośnie. Natomiast zawsze w trakcie pokazu świetlnego mają chwilę tam wyznaczono, żeby sobie potrąbić. No bo czym byłoby uczestnictwo w zlocie bez trąbienia?
0: To ja dodam, że tam będzie jeszcze jeden wóz, radiowóz Radia Opole. Także wypatrujcie oczywiście pięknych zdjęć i relacji z 22 Ultramaster Tracka w polskiej Nowej Wsi. Ja zapraszała na to wydarzenie w studiu Radia Opole Aleksandra Donocik, jedna z organizatorek. Dziękuję Ci, Olu, bardzo.
1: Dziękuję.
0: Za 10 minut będzie 13.

0: bawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Ultor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem. Po reklamie.
2: 13 już coraz bliżej, słuchacie Radio Opole. Na wakacjach sprawdźmy, jakie są najnowsze wiadomości ze świata, kraju i z naszego regionu. Na zegarze 13.
3: Wielkie zmiany w opolskiej służbie zdrowia. Szykuje się konsolidacja 4 opolskich szpitali. Naczelna Izba Lekarska bada sprawę podsłuchanych rozmów ze Szpitala Południowego w Warszawie. CBA zatrzymało dziś Macieja Świrskiego. Chodzi o kampanię medialną Sprawiedliwe Sądy.
4: Wiadomości Radia Opole.
2: A o szczegółach Joanna Matlak.
3: Marszałek województwa opolskiego i rektor Uniwersytetu Opolskiego podpisali list intencyjny w sprawie konsolidacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu z 3 szpitalami zarządzanymi przez Urząd Marszałkowski. Według projektu w ramach USK miałyby działać również Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, Opolskie Centrum Onkologii oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny przy ulicy Wodociągowej. Jak zapowiadają władze regionu, nie będzie się to wiązać z żadną likwidacją placówki, miejsc pracy czy szpitalnych łóżek. Ten list intencyjny jest początkiem procesu, mówi Szymon Ogłaza, marszałek województwa opolskiego.
5: Chcielibyśmy budować potencjał i żeby to był drugi etap wsparcia Uniwersytetu Opolskiego w budowie potencjału Wydziału Lekarskiego, w budowie potencjału uczelni, ale też w budowie nowoczesnego, optymalnego i co najważniejsze, przyjaznego dla pacjentów systemu ochrony zdrowia.
6: To, co ważne dla pacjentów, wchodząc w system jednego z kilku szpitali, będą już pacjentem całości.
3: Dodaje Zuzanna Donat-Kasiura, wicemarszałek województwa. Dodatkowym efektem tego procesu ma być budowa Centrum Pediatrii. Chcielibyśmy inaczej podejść do organizacji systemów w naszym mieście, tworząc uniwersyteckie centra medyczne, mówi Dariusz Madera, dyrektor generalny USK w Opolu.
7: Chcemy wykorzystać zasoby, struktury dużego szpitala uniwersyteckiego. Chcielibyśmy doprowadzić do takiego rozwiązania, w którym specjalizowane centra medyczne będą realizować proces medyczny na opieki nad swoim pacjentem w taki sposób, że zagwarantują ścieżkę od początku, od diagnostyki, poprzez leczenie, rehabilitację, czy też opiekę długoterminową.
3: Zakładamy także rozwój szpitalnego oddziału ratunkowego w tej części dla dzieci, aby rodzice najmłodszych pacjentów nie musieli stać w jednej kolejce z dorosłymi pacjentami, dodaje Dariusz Madera. Ostateczna decyzja w tej sprawie będzie należała do radnych sejmiku województwa. Jeśli proces konsolidacji zostanie zatwierdzony, musi się wydarzyć do marca przyszłego roku.
4: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
3: Naczelna Izba Lekarska zajmuje się sprawą patomorfologa z warszawskiego Szpitala Południowego. To konsekwencja publikacji nagrań z portalu Zero.pl. Na jednym z nich koordynator prosektorium miał przekazać przeprowadzającemu sekcję lekarzowi, by zrobił tak, żeby syfu nie było. Chodziło o przypadek pacjenta z SOR-u, którego ciało znaleziono w łazience szpitala po kilku godzinach od przyjęcia. Sekcję przeprowadzono w prosektorium bez wzywania prokuratury.
8: Zostało złożone przez nas, przez Naczelną Izbę Lekarską, takie zawiadomienie z urzędu o panu doktorze, którego gdzieś głos był ujawniony na nagraniach ze Szpitala Południowego.
3: Mówi Iwona Kania z Naczelnej Rady Lekarskiej, a czynności sprawdzające w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów.
4: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
3: Byli członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej zatrzymani przez CBA. Chodzi o byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a wcześniej prezesa Polskiej Fundacji Narodowej Macieja Świrskiego. Drugi zatrzymany to Cezary Jurkiewicz, były członek zarządu PFN. Sprawą zajmuje się Prokuratura Regionalna w Rzeszowie. Śledztwo jest prowadzone między innymi w sprawie nadużycia uprawnień, mówi szef rzeszowskiej prokuratury Jaromir Rybczak.
9: Zgodnie z dokonanymi ustaleniami kampania ta kosztowała ponad 8 milionów złotych, konkretnie 8 milionów 400 tysięcy złotych i śledztwo prowadzone jest między innymi w kierunku przestępstwa niegospodarności, czyli czynu zabronionego z artykułu 296 Kodeksu Karnego.
3: Na koniec zmieniamy temat i taka ciekawostka. Instytut Spraw Obywatelskich proponuje wprowadzenie nowego znaku ostrzegawczego przedstawiającego pieszych wpatrzonych w telefony. Miałby on stanąć przy szkołach, przejściach dla pieszych i innych ruchliwych miejscach. Postulat trafił dziś do Ministerstwa Infrastruktury.
4: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Na termometrach 26 stopni i jeszcze o stopień może wzrosnąć temperatura, to będzie wtedy absolutne maksimum przewidywane na dziś przez synoptyków IMGW. Wiatr jakby się tak nam zmógł w stolicy regionu, a to może oznaczać, że za chwilę przybędą do nas chmury ciężkie, burzowe. Także uważajcie na siebie, bo w czasie burz porywy wiatru mogą nawet osiągać 70 km na godzinę. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresowo opady deszczu, początkowo wystąpią też burze od 15 do 17 stopni. Jutro burzowo, deszczowo od 22 do 24. Będzie lepiej w czwartek.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: 13:05, słuchacie Radio Opole na wakacjach, a Marques to chyba teraz będzie zachęcać Hiszpanów do tego, żeby genialnie grali na mundialu.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Architektura, informatyka, zarządzanie i inżynieria produkcji. Nowoczesne technologie i projekty. Zrównoważony rozwój i współpraca z przemysłem. 25 lat Akademii w Nysie. Łącz kompetencje z praktyką. Stań się częścią biznesowej elity. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie. Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest Escape Labyrinth.
1: Mamy 16 minut po godzinie 13, a równo o 21 rozpocznie się pierwszy półfinał Mundialu Francja kontra Hiszpania. Ależ to będzie meczycho, tak przynajmniej obstawiają bukmacherzy, a wy do mnie dzwonicie pod 774-541-541 i odpowiadacie na pytanie, jak uwolnić się z domowego labiryntu z żoną, żeby spokojnie obejrzeć dziś wieczorem właśnie ten mecz z kolegami. A w zamian ja mam dla was voucher do Escape Labyrinthu w Opolu w lipcu i w sierpniu. Tenże labirynt spotkacie w Ogrodzie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Na wszystkich uczestników czekają tam różne zagadki, wyzwania, tropy, no i oczywiście zadanie główne do rozwiązania, czyli jak to zrobić, żeby stamtąd w ogóle wyjść. 774-541-541, a jak uwolnić się z domowego labiryntu?
2: Ja tak to pokombinuję. Mówię, że idę do piwnicy i znikam na całe 90 minut meczu. Bilet to mój trening przetrwania, bo po powrocie czeka mnie zagadka od żony. Zgadnij, o co mi chodzi?
1: Któż to w związku małżeńskim tego nie zna? Ale o co ci chodzi? Nie, no nic, no nic. No ale coś jest na rzeczy. Nie, no wcale się nie gniewam, wszystko jest okej. A jednak coś tam jest ukrytego w głowie. 774-541-541, dajcie znać, jak się uwolnić z domowego labiryntu z żoną, żeby spokojnie później obejrzeć mecz wieczorem z kolegami.
0: Sponsorem konkursu jest Escape Labyrinth.

0: 28 minut po godzinie 13. Ma już 63 lata, a nawet może i 64, bo kilku edycji nie było, a właściwie to jednej w 1900 którym?
1: 82.
0: Dokładnie tak. A kochają go nie tylko gwiazdy, ale też Opolanie. Mowa oczywiście o Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki, który trafi na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Trzymamy mocno za to kciuki. Ja w naszym studiu dr Jarosław Właśnik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki. Cześć Jarku.
1: Dzień dobry, cześć. Witam Państwa serdecznie. No mamy nadzieję, że trafi, bo na razie jesteśmy dopiero na etapie składania wniosku do Narodowego Instytutu Dziedzictwa i no wydaje nam się, że to wydarzenie, które jest prawie najstarszym festiwalem w Europie, naprawdę zasługuje na to, żeby na takiej liście się znaleźć.
0: Starszy chyba San Remo, tak?
1: Starszy San Remo, tak. Oczywiście moim marzeniem jest, żeby Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, który gra w moim życiu od dziecka, żeby trafił na listę UNESCO, ale pierwszym etapem, w ogóle żeby móc, trzeba być wpisanym na tę listę krajową. A ja może powiem, co mnie zainspirowało do tego.
0: Że co, że dywany, że kroszonki, że pozostałe inne takie, nie wiem, to wodzenie Bera, to już jest na liście niematerialnego dziedzictwa, a Krajowy Festiwal Piosenki jeszcze nie?
1: To jest, ale nie, mnie zainspirowało coś muzycznego. Otóż od 2 lat na niemiecką listę niematerialnego dziedzictwa zostało wpisane berlińskie techno.
0: O!
1: Tylko że ono nie zostało wpisane tylko jako muzyka, tylko jako w ogóle całe zjawisko, bo ci wnioskujący uznali, że to jest cała kultura klubowa no i tego, że to techno jakby też miało trochę wpływ na przemiany kulturowe i polityczne i społeczne w Niemczech, bo ta kultura techno pojawiła się pod koniec lat 80. No mur runął, jak tak. To było chyba w 90, tak? Bo u nas w 89 była zmiana w Polsce w 90. I to techno, faktycznie, jak się mówi techno, to się myśli Berlin, prawda? To tak. Przynajmniej ja tak mam. Ja zresztą muszę powiedzieć, że gdzieś tak w 2000 latach, pod koniec lat 90, to nawet ze 2 razy pojechałem na to Love Parade i tak dalej, żeby zobaczyć, jak to tam jest, jaka jest ta atmosfera. Natomiast wracając na nasze podwórko, to myślę, że polska piosenka jest czymś tak wyjątkowym. Ja myślę, że tylko francuska i włoska piosenka są tak wyjątkowe, bo się wywodzą z poezji. I ta tradycja tego kultywowania polskiej piosenki i tego, że ten festiwal, to co się zarzuca czasami festiwalowi, że on nie kreuje już nowych piosenek, tylko powtarza te evergreeny. Ja uważam, że to jest wartość festiwalu. Dlatego, że no, młode pokolenie, skąd by się miało niby dowiedzieć, kto to była Ewa Demarczyk, kto to był Wojciech Młynarski, kto to był Czesław Niemen, kto to był Jonasz Kofta, te starsi panowie, te kamienie milowe, to jest część naszej kultury i wydaje mi się, że ta polska piosenka i całe to zjawisko, które wokół niej naprawdę zasługuje na to, żeby na taką listę niematerialnego dziedzictwa wpisać. Zresztą muszę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że proszę zwrócić uwagę, że te kroszonki, to wodzenie niedźwiedzia i tak dalej, to jest dziedzictwo naszych dziadków, pradziadków, prapradziadków. To nie jest nasze dziedzictwo. Znaczy ono jest też, ale ono bardziej jest tych starszych pokoleń.
0: Chodzi o pokolenie. Tak.
1: Natomiast ja uważam, że my powinniśmy zadbać, my współcześni, o to, co tu i teraz, bo nie mamy pewności, czy nasze dzieci, nasi wnukowie zadbają o polską piosenkę.
0: Piękne słowa. Doktor Jarosław Właśnik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki, jest gościem Radia Opole. Rozmawiamy o tym, jak wpisać Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki na listę niematerialnego dziedzictwa. Do tego tematu za moment wrócimy i zaprosimy Was wszystkich na konsultacje społeczne.

0: 22 minuty, wybije 14. Słuchacie Radio Opole na wakacjach, a my was teraz będziemy gorąco zachęcać, żebyście się jutro do Muzeum Polskiej Piosenki wybrali w samo południe, bo to tam rozpoczną się konsultacje społeczne w sprawie wpisania Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki na listę niematerialnego dziedzictwa. Jarek Wasik.
1: Skomplikowane, prawda? Na balkonie stygnie lato, a my zapraszamy do naszego muzeum. Proszę Państwa, będzie nam bardzo miło. My się mieścimy po polskim amfiteatrze, pod widownią. Bardzo Państwa serdecznie zapraszamy. W samo południe będziemy rozmawiać o tym, jak ważny jest Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki dla Opola, dla polskiej kultury.
0: Bo takie konsultacje są konieczne, żeby w ogóle taki wniosek wystosować.
1: Tak, bo po tych konsultacjach my napiszemy

0: przy ministrze Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Bardzo się cieszę, bo po pierwsze mamy wsparcie władz lokalnych, po drugie, no wydaje mi się, że i te wszystkie tytuły, które Opole uzyskało na produkt turystyczny roku i cała trasa festiwalowa i to, że powstało Muzeum Piosenki, to naprawdę, że jest Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, to naprawdę ma znaczenie, a też się niezwykle cieszę, bo mamy wsparcie takiego parlamentarnego zespołu do spraw wspierania twórców i promocji polskiej muzyki rozrywkowej. Jest taki zespół, także nie tylko jest zespół do obrony polskiego Tatara albo zespół do spraw lotów kosmicznych, więc tym zespołem przewodniczy poseł Łukasz Sieborowski. To jest poseł ze Śląska, któremu jest bardzo bliska polska muzyka. To jest chyba założyciel pierwszego fanklubu Budki Suflera.
1: O, proszę.
0: W ogóle taki poseł, który był, słuchajcie, muszę państwu powiedzieć, na 200 koncertach Budki Suflera i przyjeżdża na festiwal w Opolu i bardzo nas wspiera i obiecał, że da nam wsparcie takie też pisemne, bo cały ten zespół, ja byłem na spotkaniu tego zespołu parlamentarnego pod koniec maja i ten zespół jest bardzo tym zainteresowany, bo właśnie oni po to powstali, żeby kultywować i wspierać twórców i artystów, a ja myślę, że takie wpisanie festiwalu w Opolu na taką listę, to też jest pewne ugruntowanie i wsparcie artystów, twórców, nie tylko wykonawców, ale także twórców, czyli autorów i kompozytorów.
1: Ale Jarek, wy też potrzebujecie głosu mieszkańców, po prostu takiego głośnego tak, że wysyłamy ten wniosek.
0: Tak, my nawet będziemy zbierać podpisy, będziemy to robić jeszcze w wakacje. Ja będę bardzo prosił, żeby dać mi pełnomocnictwo, bo to jest tak, że no nie może grupa ludzi złożyć ten wniosek. To musi złożyć pewien przedstawiciel pewnej grupy, więc będziemy prosić o
1: pewien
0: to, żeby...
1: Pewien konkretny.
0: Tak, ale obiecuję, że nie będę brał pożyczek, chwilówek, tylko te podpisy będą potrzebne tylko i wyłącznie po to, żeby ktoś jeden podpisał się pod tym wnioskiem i mógł reprezentować mieszkańców i w ogóle fanów polskiej muzyki, bo to nie tylko muszą być Opolanie, to mogą być po prostu w ogóle
1: fani festiwalu
0: i ludzie, którzy uważają, że ten festiwal to jest nasz dorobek. Proszę Państwa, ja pracując w Muzeum Polskiej Piosenki widzę prostą rzecz. Polska piosenka ma mniej więcej 100 lat. Mniej więcej, bo ona powstała w takim kształcie, w jakim my ją sobie wyobrażamy, w dwudziestoleciu międzywojennym. No to ma ponad 100 lat. No i teraz tak, 63 lata z tego 100 lat to jest festiwal w Opolu. Właściwie można powiedzieć, że do lat 2000 prawie nie było wykonawców, autorów czy kompozytorów w polskiej muzyce, którzy nie pojawiliby się przynajmniej raz na festiwalu.
1: Dlatego ten tytuł należy się festiwalowi oczywiście.
0: Ja w to bardzo wierzę.
1: Do czego gorąco zachęcał dr Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki, a wy wybierzcie się jutro na 12 właśnie do sali kinowo-koncertowej Muzeum Polskiej Piosenki. Dziękuję
0: bardzo. Zapraszamy na konsultacje społeczne. Wszystkiego dobrego Państwu życzę.

0: za 14 minut będzie 14, a w Wołczynie rozpoczęła się 32. edycja spotkania młodych. To wydarzenie, które od lat przyciąga uczestników szukających nie tylko takich duchowych przeżyć, ale też nowych przyjaźni czy wyjątkowej atmosfery. Jak młodzi, wierzący ludzie spędzają wakacje na Opolszczyźnie, to z mikrofonem sprawdził Kuba Biel.
1: To już 32. edycja spotkania młodych w Wołczynie. To jest spotkanie, które zrzesza młodych ludzi, młodzi ludzie, którzy przyjeżdżają z całej Polski właśnie po to, żeby spotkać Pana Boga, doświadczyć Jego miłości, Jego łaski. I w tym roku będziemy to spotkanie przeżywać pod hasłem Odwieczne Przymierze, czyli będziemy skupiać się i mówić młodzieży o tym, że Pan Bóg wchodzi z człowiekiem właśnie w relacje i widzimy to na kartach historii zbawienia, właśnie jak Pan Bóg wchodzi w przymierze z człowiekiem wiele, wiele razy, oferując mu i ofiarując mu swoją miłość, więc o tym będziemy też młodzieży mówić. Brat Bartosz Eckert, duszpasterz spotkania młodych w Wołczynie.
2: Co motywuje do przyjechania po raz 5, 10, 15, 20 na te spotkania, jak tak sobie rozmawiacie z tą młodzieżą, która no, z wieku młodzieżowego czasami przeszła też już w wiek dorosły?
1: No to myślę, że jest bardzo różnie, ale przede wszystkim dobre doświadczenia, doświadczenia duchowe, z którymi młodzież wyjeżdża, czyli właśnie w jakiś sposób widzimy, że Pan Bóg działa, dotyka drugiego człowieka, no ale też to takie więzy ludzkie, myślę też, że ludzie się tu po prostu poznają, chcą się spotkać, jeśli są z różnych części Polski, no to zjeżdżają się tutaj chociaż raz w roku, żeby pobyć ze sobą.
2: Niech mi brat powie, co najbardziej zaskoczy w tym roku uczestników? Przygotowaliście coś specjalnego?
1: Myślę, że jak co roku zaskoczą nabożeństwa. Szczególnie myślę nabożeństwo pokutne, no bo ono jest takie, myślę, ważne. Zobaczymy, czy dlatego, że jest dobrze przygotowane, czy dlatego, że Pan Bóg coś ważnego dla nas przygotował.
2: Kilka lat temu przyjechał tutaj Edzio, spotkał się z młodzieżą, mniej więcej rówieśnicy, osoby w podobnym wieku. Co w tym roku, jeżeli chodzi o te spotkania, a być może jakieś koncerty ciekawe?
1: Tak, no jeśli chodzi o koncerty, no to w tym roku będzie Anne-Marie i Nie Mogę Tu. I oczywiście nasza niezawodna kapela, Braciak, niektórzy rozgrzeją publiczność pierwszego dnia. A jeśli chodzi o gości zaproszonych na warsztaty, no to będzie Milena Adamczewska, która będzie prowadziła warsztaty modlitwy tańcem, warsztaty liturgii, warsztaty komunikacji, warsztaty kobiecości, warsztaty wokalne oczywiście też, więc wiele, wiele atrakcji dla młodego człowieka, ale też chcemy, żeby przez te warsztaty właśnie jakoś szczególnie, może nie tyle nabywać nowych umiejętności, ale żeby doświadczać dobra drugiego człowieka.
3: Tomek Jabłoński z tej strony, z Wrocławia przyjechałem. Na samym spotkaniu młodych w Wołczynie jestem tu czwarty raz. Cieszę się, że tu jestem, przyjeżdżam w sumie nieprzerwanie od 4 lat. Bardzo mi się tu podoba, podoba mi się szczególnie to, że mogę poznać nowych ludzi, a też się spotkać z starymi znajomymi, pospędzać z nimi trochę czasu, a też z samym Bogiem, żeby tak polepszyć relacje, bo dzięki tym konferencjom, którzy bracia dają, albo jak goście przyjeżdżają, to też dają swoje świadectwo i to mi pokazuje, jak Pan Bóg działa w życiach różnych osób i to mnie tak umacnia też w wierze.
4: Jestem Małgosia Kosacka, przyjechałam z Kielc i jestem pierwszy raz na Wołczynie.
2: Jak ci przedstawiali Wołczyn, dlaczego warto tu przyjechać?
4: Przedstawiali mi to tak, że warto, bo jest super atmosfera, że nie jest tak jak na rekolekcjach, że jest jakiś taki bardzo ścisły plan, że można po prostu fajnie się pobawić, pouwielbiać Pana Boga i że są nabożeństwa, a ja bardzo lubię takie właśnie formy połączenia się z Bogiem.
5: Nazywam się Agata Skrzeszewska, jestem ze Stalowej Woli.
2: Który raz już tutaj w Wołczynie na tym spotkaniu młodych?
5: 6.
2: Jak to jest, że młodzi ludzie zamiast jechać nad morze, jechać w góry, przyjeżdżają gdzieś do jakiejś miejscowości pod Kluczborkiem i śpią przez tydzień w namiotach?
6: No właśnie to jest ta atmosfera, która przyciąga, tak? To jest wspaniale po prostu.
2: Gdybyś miała kogoś przekonać, jak byś to zrobiła? Tutaj, jak dowiedziałem się, mile widziany jest każdy.
6: Na pewno jest to też miejsce dla ludzi, którzy szukają, nie wiem, siebie, swojego miejsca w kościele, którzy szukają przyjaźni, szukają różnych aspektów swojego życia.
2: No ale nie ma tu luksusów, śpicie w namiotach gdzieś.
6: No i właśnie tutaj się pojawia aspekt Franciszka, bo to kapucyni organizują pokora, ubóstwo, prostota.
2: Kontakty, relacje to jedno, natomiast wiem, że no, ten program też jest atrakcyjny. Co tobie się najbardziej podoba w tym miejscu przez ten tydzień?
6: Mi przede wszystkim podobają się nabożeństwa i koncerty.
2: Nie są one standardowe jak w kościele, nudne, że człowiek umiera z nudów?
6: Absolutnie. No też właśnie to, że to jest młodzi ludzie dla młodych ludzi, i jest energia.
2: Zdarza się tak, tutaj powiedz mi, w tajemnicy, że powstają relacje bliższe, że są jakieś pary, się tworzą albo coś?
6: No na pewno się zdarza. Znam nawet parę osób takich, które się połączyły tutaj w jakieś związki. Nawet podobno do ślubów dochodziło. Oświadczyn na scenie.
2: No, czyli jeżeli szukasz nie tylko Boga, ale i miłości, to możesz ją znaleźć w Wołczynie.
6: Oczywiście.
5: Jestem Zuzia Mateja, pochodzę z Nowego Targu, z okolic w sumie i jestem czwarty raz na Wołczynie. Atmosfera, która tutaj panuje, myślę, że przyciąga wszystkich młodych. Piękno, które się tutaj dzieje. Ten czas, który ubogaca nie tylko serce, ale też duszę. No i warto tutaj przyjeżdżać, bo naprawdę, jeśli otworzy się swoje serce na łaskę, którą każdy z nas może otrzymać, to dzieją się naprawdę piękne rzeczy w życiu.

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Reklama. Uwaga podróżnicy. Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jura Park Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne. Potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
2: Odkrywaj Cieszyn, miasto pełne zabytków i urokliwych miejsc. Zachwyć się wyjątkową atmosferą, a także niezwykłą architekturą na styku kultur dwóch krajów. Weź udział w wydarzeniach muzycznych i filmowych oraz zakosztuj lokalnych specjałów. Poznaj historię miasta podczas weekendowych spacerów z przewodnikiem. Szczegóły na www.cieszyn.pl. Cieszyn robi wrażenie.
1: Po reklamie.
3: 14 już coraz bliżej, słuchacie Radio Opole na wakacjach. Sprawdźmy zatem, jakie są najnowsze wiadomości ze świata, kraju i oczywiście z województwa opolskiego.
4: Czy będzie konsolidacja 4 opolskich szpitali? Urząd Marszałkowski przekonuje o korzyściach.
5: Chcielibyśmy budować potencjał Uniwersytetu Opolskiego.
4: Tragedia w zakładach NAPCO w Praszce. Nie żyje pracownik. Będzie też o napięciach przed meczem Anglia-Argentyna.
0: Wiadomości Radia Opole.
3: Przed mikrofonem Joanna Matlak.
4: Nie będzie likwidacji poszczególnych placówek, miejsc pracy czy szpitalnych łóżek. Będzie za to SOR dla dzieci i Centrum Pediatrii. Takie zmiany szykowane są w Opolskiej Służbie Zdrowia po konsolidacji 4 szpitali. Według projektu w ramach USK miałyby działać również Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, Opolskie Centrum Onkologii oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny przy ulicy Wodociągowej. Dziś podpisano list intencyjny w tej sprawie. Konsolidacja miałaby przynieść także korzyści studentom kierunku lekarskiego. Chciałbym, aby nasi studenci mieli szerokie i stabilne zaplecze, które pozwoli na nieustanne podnoszenie standardów, mówi Jacek Lipok, rektor Uniwersytetu Opolskiego.
6: Uczelnia funkcjonuje w tym obszarze, dlatego że dostosowuje się niemal rok w rok do coraz bardziej wyśrubowanych standardów kształcenia, po to, aby kadry pracujące w tych zawodach były kadrami na światowym poziomie, wykształconymi tak, jak to możliwe najlepiej.
5: Chcielibyśmy budować potencjał i żeby to był drugi etap wsparcia Uniwersytetu Opolskiego w budowie potencjału Wydziału Lekarskiego, w budowie potencjału uczelni.
4: Dodaje marszałek województwa Szymon Ogłaza i wyjaśnia, że projekt nie jest jeszcze określony. Koncepcja, jak to będzie finalnie wyglądać, chcemy, żeby została wypracowana wspólnie z dyrektorami poszczególnych jednostek, dodaje Szymon Ogłaza. A ostateczna decyzja w sprawie konsolidacji będzie należała do radnych Sejmiku Województwa Opolskiego.
0: Twoje radio, twoje wiadomości.
4: Upadek z wysokości był prawdopodobnie przyczyną śmierci 64-letniego mężczyzny. Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło wczoraj na terenie jednego z zakładów produkcyjnych w Praszce w powiecie oleskim. Więcej o tym zdarzeniu wie reporterka Radia Opole Monika Matuszkiewicz-Biel.
7: Jak informuje Państwowa Inspekcja Pracy w Opolu, do upadku doszło podczas prac rozbiórkowych. 64-letni pracownik prawdopodobnie stracił równowagę i spadł z wysokości 6 metrów. Czynności w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze z Praszki oraz Olesna pod nadzorem prokuratora. Dopiero po ich zakończeniu będą znane szczegółowe okoliczności zdarzenia.
4: A sprawę będzie również nadzorować Państwowa Inspekcja Pracy. Jeśli ataki na Ukraińców w Polsce będą się nasilać, niewykluczone, że zaczną oni wyjeżdżać z naszego kraju, uważa ekspertka ze stowarzyszenia Nigdy Więcej. Doktor Anna Tatar w rozmowie z Polskim Radiem podkreśla, że wielu Ukraińców legalnie pracuje w Polsce od lat i odprowadza podatki. Jej zdaniem ich wyjazd z naszego kraju znacząco zagrozi polskiej gospodarce.
8: To by była katastrofa, gdyby nagle Ukraińcy zaczęli w Polsce wyjeżdżać. Wszystkie dane ekonomiczne wskazują, że czy to jest 800+, czy to są jakieś dodatki socjalne, to one są zdecydowanie mniejsze od tego, co osoby z Ukrainy dokładają do naszego PKB.
4: Zdaniem ekspertki, atakom na osoby z Ukrainy mogłaby zapobiegać skuteczniejsza egzekucja prawa w Polsce. Jak przekazała, obecnie około 80% spraw dotyczących prześladowania na tle narodowościowym kończy się umorzeniem.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
4: Podczas środowego półfinału piłkarskich Mistrzostw Świata Anglia-Argentyna w Atlancie zostaną wprowadzone zaostrzone środki bezpieczeństwa przez policję. Chodzi o zaszczyt przeszłości historyczne. Przypomnijmy, w 1982 roku Wielka Brytania i Argentyna stoczyły wojnę o wyspy Falklandy, w której zginęło prawie 1000 żołnierzy z obu krajów. W tle jest także jedna z największych kontrowersji w historii mundialu. Przypomnijmy, 40 lat temu, podczas Mistrzostw Świata w Meksyku, argentyński gwiazdor Diego Maradona strzelił Anglii gola ręką w ćwierćfinale. Mecz Anglia-Argentyna w środę, a dziś w półfinałach zagrają Francja i Hiszpania. Początek spotkania o 21:00.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: I maksymalną temperaturę właśnie osiągnęliśmy. 27 stopni pokazują opolskie termometry. Jednocześnie jakoś tak bardzo mocno pochmurno się zrobiło. Chyba za moment wystąpią burze albo przynajmniej pokropi. W czasie burz uważajcie na siebie, bo wiatr będzie osiągać nawet do 70 km na godzinę, także solidnie dmuchnie. Nocą od 15 do 17 stopni. Jutro deszczowo i burzowo od 22 do 24. Jeśli chodzi o to, co w czwartek, w piątek, to w czwartek 28 stopni się spodziewamy, a w piątek nawet 29.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Ale jakby coś nie wypaliło, to się na mnie nie gniewajcie, bo te prognozy to ostatnio jakoś tak średnio nam się sprawdzają. Iwona Tokarska, Maciej Dudek. Cześć, słuchacie Radio Opole na wakacjach, a już teraz dla nas dr Alban, It's My Life.

0: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: Sponsorem konkursu jest Escape Labyrinth. Sponsorem konkursu jest Escape Labyrinth.
1: A ja mam dla Was takie ostatnie przypomnienie. Możecie do mnie dzwonić pod 774-541-541, jeśli macie ochotę na taki poczwórny voucher do Escape Labyrinthu w Opolu właśnie w lipcu i w sierpniu. Ten labirynt zobaczycie na przykład w Ogrodzie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. On tam stoi i na Was czeka, a na uczestników czekają w środku różne zagadki, wezwania i tropy, no i oczywiście główne zadanie do rozwiązania, czyli jak to zrobić, żeby się uwolnić. A pytanie do Was jest dzisiaj następujące w naszej zabawie. Jak to zrobić, żeby uwolnić się z domowego labiryntu z żoną, żeby spokojnie obejrzeć sobie dziś wieczorem spotkanie Francja kontra Hiszpania razem z kolegami. Czekam na Wasze pomysły. 774-541-541.
0: Sponsorem konkursu jest Escape Labyrinth.

0: Czas start. Radio Opole włącza najlepsze hity.
1: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz to mów.

0: 25 minut po godzinie 14 do Francji przeniesiemy się na moment, bo tam z udziałem ponad 6 tysięcy żołnierzy, prawie 100 samolotów i ponad 300 pojazdów w Paryżu odbyła się defilada z okazji Święta Narodowego Francji, Dnia Bastylii. Wśród gości był premier Donald Tusk.
1: Żołnierze, ciężki sprzęt, samoloty, helikoptery, a nawet drony. Wśród zaproszonych gości prezydenci i szefowie rządów 24 krajów, w tym Wołodymyr Zełenski. Defilada miała w tym roku symbolizować strategiczne przebudzenie Europy. Maszerowało w niej około 500 żołnierzy z tak zwanej koalicji chętnych. Symbolicznie z wojskami koalicjantów pojawiło się też 25 ukraińskich żołnierzy. W defiladzie wzięła udział też reprezentacja Wojska Polskiego, wystawiona przez Pułk Reprezentacyjny Dowództwa Garnizonu Warszawa. Wieczorem tradycyjne obchody zakończy koncert i pokaz fajerwerków w okolicach wieży Eiffla. Jednak w części regionów Francji widowiska pirotechniczne ograniczono, a to z powodu wysokiego zagrożenia pożarowego. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
0: A ja tak sobie myślę, że chyba każdy Francuz pragnie, żeby dziś wieczorem pięknym przypieczętowaniem tego święta narodowego Francji było zwycięstwo Francji nad Hiszpanią w mundialu. Biedny Paryż, oby przetrwał tę eksplozję i kumulację radości.

0: słuchacie Radia Opole na wakacjach, a teraz będzie małe zaproszenie. Deszcze i ochłodzenie, a potem upały. Takie warunki były bardzo trudne dla części młodych ptaków w gniazdach. Szczególnie mocno dostało się bocianom. Jak to kapryśne lato znosi ptactwo? O tym opowie już dziś wieczorem w programie Szepty Natury dr Grzegorz Hebda z Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego.
1: Pamiętajmy, że ptaki mają troszkę wyższą temperaturę niż człowiek, tak? My mamy 36,6, ptaki mają temperaturę ciała troszeczkę wyższą, więc ja bym powiedział, że troszkę potrafią lepiej buforować te wyższe temperatury i być może są lepiej przygotowane. Ja nie ukrywam, nie słyszałem, nie docierały do mnie jakieś takie sygnały, że ktoś chodzi po lesie i widzi, czy gdzieś tam po polach i po łąkach i widzi martwe ptaki bez obrażeń, które wyglądają jakby po prostu, no nie wiem, leciały, biegły i padły z wycieńczenia z powodu wysokich temperatur. Ja myślę, że takich sytuacji nie ma, ale z drugiej strony obserwowałem chociażby na moim ogrodzie pisklęta kosa, bo w tym roku chyba miałem cztery lęgi kosów na moim ogrodzie i faktycznie w czasie tych wysokich temperatur patrzyłem na te pisklęta i osobnik dorosły ewidentnie robił cień nad pisklętami. Paszcze otwarte, no ptaki się nie pocą, więc pyski otwarte i po prostu oddają ciepło, tak? No jest im ciężko, ale no ciężko tutaj w jakiś sposób też ilościowy po prostu oszacować, jaka może być śmiertelność tego powodu.
0: Dodam, że przy okazji sprawdzimy też, czy w Dolinie Małej Panwi mamy jakieś problemy z bobrami. Mam nadzieję, że do mnie dołączycie. O 22:10 program Szept Natury. Gorąco zapraszam.

0: Sponsorem konkursu jest Escape Labyrinth.
1: 15 już coraz bliżej, to oznacza, że pora rozstrzygnąć naszą zabawę, w której do wygrania był voucher poczwórny do Escape Labiryntu w Opolu w lipcu i w sierpniu. Tenże labirynt spotkacie w Ogrodzie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, a pytanie dzisiaj było następujące. Jak uwolnić się z domowego labiryntu z żoną, żeby to spokojnie obejrzeć dziś wieczorem mecz z kolegami? I ta odpowiedź okazała się najlepsza.
2: Hola a todos! Jeśli mężczyźni chcą się uwolnić z domowego labiryntu, aby obejrzeć mecz Francja-Hiszpania, niech przywitają swoje kobietki takim gorącym, dobrze zagęszczonym z kiełbaską, kremem de la jour. A jeśli są marne chance na ugotowanie przez siebie żurku, to może wystarczy kupić los ciokoladko z kontrus kawkos, a mąż będzie miał wtedy święty spokojos.
1: Serdecznie gratuluję, no i życzę temu mężowi właśnie spokojnego wieczoru i pięknego widowiska. Przypomnę, że dzisiaj o 21:00 Francja zmierzy się z Hiszpanią w półfinale Mistrzostw Świata.
0: Sponsorem konkursu jest Escape Labyrinth.
1: A ja Wam pięknie dziękuję za ostatnie 5 godzin naszego programu Radio Opole na wakacjach. Już za moment Twoje Radio Opole i Dawid Rajwa, Iwona Tokarska. Kłaniam się nisko, a Maciej Dudek jeszcze z Wami zostaje. Przyjemnego popołudnia. Pa, pa, pa.

0: zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Ultor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem. Po reklamie.
2: Wtorkowe popołudnie z Radiem Opole. W kalendarzu już prawie połowa lipca, 14 dzień tego miesiąca. Na zegarze mamy 15 i czas na wiadomości.
3: Ugodził nożem mężczyznę w centrum Opola. 21-latek został aresztowany. Dzicy lokatorzy to coraz większy problem. W Sejmie jest projekt ustawy chroniącej właścicieli mieszkań. A w serwisie też relacja ze święta policji w Krapkowicach.
4: Wiadomości Radia Opole.
2: No, o szczegółach tych wiadomości już teraz Joanna Matlak.
3: Na początek jednak informacje z dróg. W centrum Pawłowiczek na DK 38 na skrzyżowaniu z drogą powiatową doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Droga jest zablokowana. Prawdopodobnie doszło do zasłabnięcia jednego z kierowców. Jak informuje punkt informacji drogowej, dwie osoby są ranne. Na miejscu jest 5 zastępów Straży Pożarnej, a okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.
4: To dzieje się teraz w regionie.
3: 20 lat więzienia grozi 21-latkowi, który ugodził nożem przypadkowego mężczyznę niedaleko galerii handlowej Solaris w Opolu. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Do zdarzenia doszło w sobotę 4 lipca w godzinach późnowieczornych. Jakub R. zażądał pieniędzy od przypadkowo napotkanego mężczyzny. Następnie ugodził pokrzywdzonego nożem w brzuch, jednocześnie zrywając mu przewieszoną przez ramię torbę typu nerka, mówi Stanisław Bar, rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu.
5: Zadany cios był na tyle silny, że ostrze noża przebiło się przez powłoki skórne, sięgając otrzewnej oraz uszkadzając trzustkę. W zebranej torbie znajdowało się 90 zł oraz drobne przedmioty należące do pokrzywdzonego. Bezpośrednio po rozboju sprawca zbiegł. W dniu 11 lipca Jakub R. został zatrzymany na terenie Opola. W prokuraturze rejonowej w Opolu podejrzanemu ogłoszono zarzut rozboju z użyciem noża i spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu.
3: Początkowo Jakub R. nie przyznał się do zarzuconego przestępstwa, ale potem zmienił stanowisko.
4: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
3: Nowe wzory legitymacji dla emerytów i rencistów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmienił wygląd zarówno tradycyjnej, jak i elektronicznej legitymacji. Ma być bardziej nowocześnie i bezpiecznie. Takie modyfikacje wynikają z nowych przepisów, które obowiązują od lipca. Mówi Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS.
6: Tradycyjna plastikowa karta ma teraz nowoczesne zabezpieczenia, które skutecznie chronią dokument przed sfałszowaniem. Równolegle odświeżamy też wygląd M-legitymacji w aplikacji M-Obywatel, czyli legitymacji w wersji elektronicznej. Na przykład nie będzie tam już informacji o oddziale ZUS, którego klientem jest konkretny emeryt bądź rencista.
3: Jak informuje rzecznik ZUS, stare legitymacje zachowują ważność przez okres na nich wskazany. Nie płacą czynszu latami, dewastują wynajmowane lokale i uparcie odmawiają wyprowadzki. Dzicy lokatorzy są coraz większym problemem. Uporała się z nimi już Hiszpania, a teraz czas na Polskę. W Sejmie jest już projekt ustawy, która ma lepiej chronić prawa właścicieli mieszkań. Szczegóły tych zapisów zna Aneta Łuczkowska.
7: Projekt ma skrócić właścicielom zajmowanych na dziko mieszkań drogę do odzyskania swojego lokalu. Jak mówi Małgorzata Marczulewska, prywatna detektyw, która na koncie ma 150 spraw dotyczących dzikich lokatorów, prawo daje nieuczciwym najemcom dużo możliwości unikania eksmisji.
8: To są osoby bardzo dobrze przeszkolone prawnie i bardzo dobrze wiedzą, że jeżeli będą unikać odbierania korespondencji, przychodzenia na rozprawy sądowe, to taki proces eksmisji może potrwać nawet 8 lat.
7: Proponowane zmiany nie mają uderzać w najemców, którzy na przykład nagle stracili źródło dochodu. Zmianami w prawie już zajęli się posłowie z podkomisji kodyfikacyjnej. Projekt ma pod obrady Sejmu wrócić jesienią. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
3: Wracamy do naszego regionu. Krapkowice były dziś gospodarzem wojewódzkich obchodów Święta Policji. Podczas uroczystego apelu wręczono awanse i odznaczenia. Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach otrzymała sztandar, a z tego bardzo cieszy się komendant powiatowy tamtejszej policji, młodszy inspektor Krzysztof Kociuga.
9: Honor i zaszczyt dla mnie, dla moich policjantów. Jednostka w Krapkowicach nie miała tego sztandaru, jednak dzisiaj przy pomocy starostwa powiatowego w Krapkowicach wszystkich gmin powiatu krakowickiego. Udało nam się, można powiedzieć, zdobyć ten sztandar, zdobyć ten honor. Jest to dla nas naprawdę wielkie, wielkie docenienie i wyróżnienie.
3: A po części oficjalnej na mieszkańców czekał piknik z pokazami policyjnego sprzętu i koncertem Natalii Zastępy.
4: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
3: 4 minuty po 15.
4: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
10: Justyna Maćkowiak, zapraszam. Korzystanie z programu Czyste Powietrze ma być łatwiejsze. To największy ogólnopolski system dopłat do wymiany starych pieców i docieplania domów jednorodzinnych. Jego celem jest walka ze smogiem. Zmiany, które wejdą w życie od przyszłego poniedziałku, to m.in. odejście od zasady 3 lat własności nieruchomości, czy wyższe wsparcie na termomodernizację. Co jeszcze się zmieni? Wyjaśnia wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Robert Gaj.
11: Dosyć często było podnoszone, że mamy do czynienia z wieloma urządzeniami elektrycznymi, które nie są kontrolowane, nie spełniają naszych warunków, jeżeli chodzi o naszą strefę pogodową. Dlatego też zdecydowaliśmy się, że w okresie przejściowym do końca 2026 roku inne urządzenia niż pompy ciepła mogą być jeszcze wykorzystywane.
10: Dotychczas w programie wypłacono łącznie prawie 22 miliardy złotych, z czego ponad połowę w ostatnich 2 latach. Nadciąga zapowiadana przez rząd rewolucja w najmie krótkoterminowym. Mieszkania na dobę lub kilka dni zamawiane na platformach będą objęte kontrolą. Zgodnie z rządową regulacją tego rodzaju najem będzie traktowany jako usługa hotelarska. Unijne kraje podejmą kolejną próbę uzgodnienia 21. pakietu sankcji na Rosję. Wczorajsze spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich nie przyniosło rozstrzygnięcia. Dziś zajmą się tym ambasadorowie unijnych krajów. Decyzja musi zapaść do jutra, jeśli główny element pakietu ma być zastosowany. Chodzi o zamrożenie limitu cenowego na rosyjską ropę na obecnym poziomie. Od jutra, zgodnie z przepisami, wzrośnie on z 44 do 58 dolarów za baryłkę, a to oznacza wzrost dochodów do budżetu Kremla.
4: Pogoda.
2: Zachmurzenie umiarkowane i duże w naszym regionie, przelotny deszcz, a nawet burze też zapowiadane są przez meteorologów. Alerty RCB też do wielu osób w naszym regionie pewnie dziś dotarły. Temperatura maksymalna do 27 stopni Celsjusza. Tyle właśnie teraz mamy na termometrach w naszym regionie. Jeśli chodzi o te burzowe, deszczowe, burzowe chmury, to obecnie, jak widzimy na radarach, bardziej w południowo-zachodniej części naszego województwa.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Okolice takie jak Głuchołazy czy koło Prudnika, tam burza, no niech nie będzie zaskoczenie w najbliższym czasie. Na zegarach 7 minut po godzinie 15. Maciej Dudek, Dawid Rajwa. Kłaniam się nisko.

0: i od dawna to wiem.
1: Reklama społeczna.
2: Pamiętasz tę piosenkę? Jesteś szlegiem. Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
1: Reklama społeczna.
3: Reklama.
4: Cześć sąsiad, jak firma?
5: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
4: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
5: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
4: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
5: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
6: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu. Ultor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem.
7: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Po reklamie.

0: ale tanecznie nam się zrobiło. I Wanna Dance With Somebody to Whitney Houston. Wakacyjny wtorek, wtorkowe popołudnie, słuchacie Radia Opole, w którym wakacyjnych tematów też nie zabraknie. Sporo na naszej antenie mówiliśmy o tym, jak przygotować się do wakacyjnych wojaży, jak zadbać o samochód, by wyjechać i wrócić bezpiecznie. A propos tych wyjazdów, to też różnymi środkami lokomocji się podróżuje. Już nie mówię, czy samochodem, czy motocyklem, ale nawet jeśli chodzi o samochody, to inaczej elektrykiem, inaczej spalinowym, choć eksperci zapewniają, że zacierają się różnice. Podróż autem elektrycznym będzie trwała prawie tyle samo, co spalinowym. Obecne elektryki nie ładują się już przez kilka godzin. Wystarczy taka 20-minutowa przerwa na lunch w trasie, zapewnia Maciej Mazur z Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności. Jak mówi ekspert, musimy zmienić myślenie o samochodach elektrycznych. Podróż takim samochodem nie jest wyzwaniem czy przygodą, a zwykłą jazdą, na przykład na wczasy.
1: A to nic bardziej prozaiczne.

Nowoczesnego. A jeśli nie będzie nowoczesny, to no właśnie, mam pewne obawy, że jak jadą razem elektryki i spalinówki, a jeszcze za kierownicą każdego siedzi samiec alfa, to może być pewien kłopot. Może, ale nie musi.

0: Sprawdzamy, co na zegarze. Tu zbliża się 15.30. Wiadomości o pełnej godzinie, że tak powiem, na bogato. A w połówce godziny czas na skrót. Zaprasza Joanna Matlak.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Koniec utrudnień drogowych w Pawłowiczkach. To na początek. Przypomnijmy, około 14.30 w centrum miasta na DK38 doszło do zderzenia dwóch pojazdów, w wyniku którego dwie osoby zostały ranne. Początkowo droga była zablokowana, później wprowadzono ruch wahadłowy, ale jak informuje punkt informacji drogowej, obecnie można już przejechać.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
2: Do tragedii doszło tymczasem w Kowalewicach w gminie Darłowo. Nieoznakowany radiowóz potrącił osobę jadącą hulajnogą elektryczną. Reanimacja potrąconego się nie powiodła. Postępowanie w tej sprawie prowadzi prokuratura. O sprawie został poinformowany również Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.
1: To są wiadomości Radio Opole.
2: Rosyjski samolot obserwacyjny przechwycony nad Morzem Bałtyckim IU-20 pojawił się 30 km od Ustki. Maszyna została przechwycona przez nasze lotnictwo, a załoga poinformowana o konieczności powrotu na swój kraj. Według szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza IU-20 miał szpiegować polskie systemy obrony powietrznej.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Patrzymy na to, co na radarach. Pogranicze polsko-czeskie, tam burzowe chmury obecnie mogą się gromadzić. Czyli zgodnie z zapowiedziami meteorologów, bo oni ostrzegali, że dzisiaj przelotne opady deszczu miejscami, ale burze też mogą wystąpić w naszym regionie. Od 25 do 27 taka temperatura była prognozowana, obecnie właściwie wszędzie 27.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Aha, no i jeszcze jedno. Tam, gdzie burze, tam też prędkość wiatru będzie wzrastać. Może dochodzić nawet do 70 km na godzinę.

0: Twoje Radio Opole.
1: Wakacje mamy w kalendarzu i to czas, kiedy chcemy odpocząć, odłożyć na bok obowiązki i na chwilę zapomnieć może o pracy. Mimo to wiele osób wraca z urlopu z poczuciem, że potrzebuje kolejnego wypoczynku. Psycholog dr Monika Boberska wyjaśnia, że wynika to z dużego napięcia, z jakim wchodzimy w urlop. Przed wyjazdem organizm funkcjonuje w trybie ciągłej mobilizacji i potrzebuje czasu, by się wyciszyć. Dlatego ekspertka radzi, aby zaplanować dodatkowy dzień odpoczynku zarówno przed rozpoczęciem urlopu, jak i po jego zakończeniu.
2: Często tak jest, że przed urlopem musimy domknąć różne rzeczy, musimy się wyrobić, więc jesteśmy w dosyć dużym napięciu, nasze ciało jest w takim trybie walki. Tylko że w sytuacji, w której my to zamykamy i od razu wsiadamy do samolotu i mówimy takie okej, już nic nie muszę, to nasze ciało dostaje sygnał okej, teraz masz czas na głos. I nagle się okazuje, że pierwszy dzień wakacji, a my się budzimy z migreną albo z katarem, z gorączką, bo nasz organizm dopiero musi sobie poradzić z tym wszystkim, tak? I nie było wcześniej przestrzeni.
1: Dodatkowo ekspertka zachęca, by plan zwiedzania i listę miejsc, które chcemy zobaczyć, przygotować jeszcze przed wyjazdem. Dzięki temu na miejscu unikniemy niepotrzebnego stresu i łatwiej będzie naprawdę odpocząć.

0: 11 minut dzieli nas od godziny 16, a teraz o tym, co będzie wieczorem, tak za około 5 godzin. Ale po kolei. Cztery drużyny najwyżej sklasyfikowane przez FIFA biorą udział w półfinałach Mistrzostw Świata. Pierwszy mecz zostanie rozegrany w Teksasie o 21:00. Hiszpania zmierzy się z Francją.
1: Czterech byłych mistrzów i cztery najlepsze drużyny świata. Taka sytuacja zdarza się po raz pierwszy, odkąd FIFA wprowadziła swój ranking w 1992 roku. Argentyna, Hiszpania, Francja i Anglia przystępowały do turnieju jako cztery najwyżej sklasyfikowane drużyny w rankingu. Już na dzień przed meczem francuscy kibice na ulicach Dallas stworzyli niesamowitą atmosferę. Gole będą strzelać obie drużyny, spodziewamy się spektaklu. Wierzymy, że to będzie wielkie zwycięstwo Francji. Spodziewam się, że gole strzelą Mbappe oraz Dembele. Obie reprezentacje zmierzą się w 10. rocznicę ataku w Nicei, w którym zginęło 86 osób, a ponad 400 zostało rannych, gdy kierowca ciężarówki wjechał w tłum ludzi wracających z pokazu fajerwerków z okazji Święta Narodowego Francji. Z tego powodu mecz poprzedzi minuta ciszy. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: W środowym spotkaniu Argentyna zagra o finał z Anglią. To były informacje z piłkarskich aren, a właściwie z tego, co będzie się na nich działo w Stanach Zjednoczonych. A informacje z naszego regionu to o godzinie 16, czyli już za 9 minut.

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Reklama. W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
3: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
2: Ślub?
3: Będziemy zasypywać wspólny kocioł. Oświadczył mi się.
2: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
3: Co prawda, to prawda.
2: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
4: Centrum Aktywności Studenckiej. Kompleks sportowy z pierwszym w Polsce inteligentnym stadionem. 25 lat Akademii w Nysie. Dołącz do drużyny przyszłości. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie. Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz. Projekt dofinansowany z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 z zachowaniem równości szans, dostępności i zrównoważonego rozwoju.
5: Odkrywaj Cieszyn, miasto pełne zabytków i urokliwych miejsc. Zachwyć się wyjątkową atmosferą, a także niezwykłą architekturą na styku kultur dwóch krajów. Weź udział w wydarzeniach muzycznych i filmowych oraz zakosztuj lokalnych specjałów. Poznaj historię miasta podczas weekendowych spacerów z przewodnikiem. Szczegóły na www.cieszyn.pl. Cieszyn robi wrażenie.
1: Po reklamie.
6: Mamy wtorek, już 14 dzień lipca, to w kalendarzu, a na zegarach mamy już 16 i to idealny czas na wysłuchanie kolejnych wiadomości.
7: Nad Jelenią Górą na Dolnym Śląsku nawałnica, jest alert RCB, także dla Opolszczyzny. Poszkodowani przez trąbę powietrzną w Balcarzowicach otrzymali zasiłki z Urzędu Wojewódzkiego. W Urban Labie w Opolu będzie można spotkać się z psychologiem.
0: Wiadomości Radia Opole.
6: Przygotowała jej i przedstawi Joanna Matlak.
7: Nawałnica nad Jelenią Górą. Od południa strażacy odnotowali 211 zgłoszeń, ale wciąż nie mogą podsumować strat. Do jednej z najpoważniejszych sytuacji doszło przy ulicy Groszowej. Ponad 20-metrowe drzewo przewróciło się na dwupiętrowy budynek mieszkalny. Mówi oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Jeleniej Górze, starszy kapitan Krzysztof Zakrzewski.
8: Drzewo mamy oparte o budynek. Tu na chwilę obecną, żeby przystąpić do bezpiecznych działań, musimy odholować dwa pojazdy, zabezpieczyć to drzewo przy użyciu dźwigu, który jest na miejsce zadysponowany. W międzyczasie będziemy organizowali odbiór tego drewna, które gdzieś tam będziemy zaraz ścinać, no bo nie zostawimy tego w pasie drogi.
7: W jednej z fabryk na obrzeżach Jeleniej Góry częściowo zawalił się dach. Ewakuowano 120 osób. Ostrzeżenia RCB w związku z burzami i silnym wiatrem zostały wysłane dla południowej i południowo-zachodniej Polski. Alert RCB wysłano do odbiorców na terenie województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Uwaga, dziś burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu, możliwe podtopienia i przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni. Ostrzega RCB w komunikacie SMS.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
7: W Balcarzowicach cały czas trwa gruntowne sprzątanie po trąbie powietrznej z końca maja. Do tej pory wywieziono kilkaset ton odpadów. Po pracach komisji i rzeczoznawców cztery rodziny poszkodowane przez trąbę otrzymały wsparcie z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Gmina wypłaciła przekazane przez wojewodę zasiłki w kwocie blisko 450 tysięcy złotych na odbudowę zniszczonych domów. Wkrótce poszkodowani mieszkańcy gminy będą mogli liczyć na dodatkowe wsparcie z samorządu. Były to zasiłki w kwocie 100 i 200 tysięcy złotych na odbudowę domów i budynków gospodarczych, mówi Hubert Ibrom, burmistrz Ujazdu.
9: Spodziewamy się raczej odwołań od tych decyzji. Tutaj do tego podeszliśmy raczej negatywnie niż pozytywnie. Takie też są wytyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ustawa, która nas do tego obliguje, czyli te pieniądze już są teraz na kontach mieszkańców. W kolejnym kroku będzie wypłata środków bezpośrednio z budżetu gminy Ujazd. Pierwsze pieniądze już trafiły na konta poszkodowanych, ale kolejne będziemy wypłacać po sesji nadzwyczajnej, która odbędzie się 3 sierpnia. Mamy około 250 000 złotych też wsparcia z innych samorządów z terenu województwa opolskiego.
7: A swoją cegiełkę dołożyły m.in. powiat strzelecki, gminy Popielów, Tułowice, Bierawa, Głogówek, Strzelce Opolskie, czy też Urząd Marszałkowski. Te pieniądze cały czas wpływają wpływają na konto gminy Ujazd. Poszkodowanych można wspierać m.in. poprzez zbiórkę prowadzoną przez lokalną fundację Anioły Światła w Ujeździe.
0: To są wiadomości Radio Opole.
7: Do końca roku z wakacyjną przerwą w sierpniu w Urban Lab Opole można skorzystać z bezpłatnych dyżurów psychologa. To inicjatywa dla mieszkańców między 13 a 35 rokiem życia, którzy chcieliby z profesjonalistą porozmawiać o nurtujących ich zmartwieniach. W Urban Lab tworzymy przestrzeń pełną akceptacji, empatii i całkowitego bezpieczeństwa, mówi Dominika Rygiel z zespołu Urban Lab.
10: Przyjmuje pani psycholog Magdalena Matczak. Zapisy odbywają się drogą mailową. Wystarczy na maila zapisy@urbanlabopole.pl przekierować informację, że chcemy skorzystać z takiego okienka, troszeczkę nakreślić problem, z czym się chcemy zgłosić i my kierujemy to bezpośrednio do pani psycholog.
7: A terminy spotkań pojawiają się m.in. na facebookowym profilu Urban Labu, a także na stronie internetowej Miasta Opola. Pani psycholog specjalizuje się w terapii indywidualnej dorosłych oraz diagnozie ADHD. O godzinie 16.15 rozpocznie się zgromadzenie ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego zwołane przez prezesa Bogdana Święczkowskiego. Czworo sędziów wybranych przez Sejm, ale wciąż nieuznawanych przez prezesa, nie otrzymało na nie zaproszenia. Mimo to zapowiadają, że się na nim stawią. O szczegółach Piotr Durys.
11: To już druga próba zwołania tego zgromadzenia. Poprzednia, 24 czerwca, zakończyła się niepowodzeniem. Dwoje z niedopuszczonych sędziów do pracy weszło wtedy na salę obrad i odmówiło jej opuszczenia. Samo posiedzenie zamknięto z powodu braku kworum. Dziś obrady przeniesiono do innego pomieszczenia. W porządku obrad jest sprawozdanie prezesa za 2025 rok oraz projekt budżetu na rok następny. Jest także wniosek sędziów w sprawie sytuacji niedopuszczonej do pracy czwórki. Ta ponownie nie znalazła się na liście zaproszonych. Mimo to sędzia Anna Korwin-Piotrowska zapowiada, że się pojawią.
12: Udajemy się na to zgromadzenie, dlatego że mamy nie tylko prawo w nim wziąć udział, ale zgodnie z ustawą Organizacji Trybunału Konstytucyjnego mamy obowiązek.
11: Przypomnijmy, prezes Trybunału argumentuje, że sędziowie nie złożyli ważnego ślubowania, bo w jego trakcie nie był fizycznie obecny prezydent. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
6: Ciemne chmury i deszczowo, a nawet burzowo może być obecnie w okolicach Nysy, Otmuchowa, Paczkowa. Tak wynika przynajmniej z tego, co widzimy na radarach. No i rzeczywiście, tak jak podglądam teraz, pada też na przykład w Otmuchowie. Co do takiej pogody, to może ona towarzyszyć nam do końca dnia. Tak ostrzegali meteorolodzy i te opady mogą się pojawiać. Miejscami może nawet tylko przelotnie, ale dzisiaj popada. 27 stopni Celsjusza, tyle teraz na termometrach w naszym regionie.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: Maciej Dudek i Dawid Drajwa. W tym składzie twoje Radio Opole. Dobrej muzyki ci u nas dostatek, a na dowód już teraz Thriller i Michael Jackson.

0: Reklama. Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
1: Ultor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem.
0: Po reklamie.

0: Radio Opole.
1: I na naszej stronie www.radioopole.pl przeczytać można o zakazie kąpieli w Zalewie Kluczborskim, Ligota Górna. Powód? Zakwit sinic. Ale takich kąpielisk, gdzie można się kąpać, nie brakuje. A co nad morzem? Od kilku dni część kąpielisk nad Bałtykiem obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Mimo to coraz więcej turystów omija strzeżone plaże i kąpie się tam, gdzie nie ma ratowników. To może być bardzo, bardzo niebezpieczne. Proszę o tym pamiętać. To apel do tych, którzy w te wakacje jeszcze nad morze też się wybierają. Ratownicy WOPR mieli do czynienia z groźnymi sytuacjami, podkreśla kierownik usteckich ratowników Piotr Wasilewski.
2: Przy wzburzonym morzu, przy wysokich falach i pojawiających się prądach wstecznych może to być bardzo niebezpieczne. W ostatnich dniach chociażby w Ustce dochodziło do sytuacji, gdzie potrzebne były interwencje ze względu na osoby, które właśnie wchodziły do wody w miejscach niestrzeżonych, w miejscach niesprawdzonych, przy dosyć trudnych warunkach. Zaczynało wyciągać je w morze, używali do tego dmuchanych zabawek, które nie są, pamiętajmy, sprzętem ratunkowym ani asekuracyjnym, tylko zabawkami.
1: Ratownicy zwracają też uwagę na problem alkoholu i apelują o rozsądek.
2: Nie zawsze jesteśmy w stanie tam zdążyć. Czas przybycia na miejsce jest bardzo ważny. W tych sytuacjach, gdzie ludzie odchodzą od kąpielisk strzeżonych, może się wydłużyć, co powoduje większe narażenie na niebezpieczeństwo. Musieliśmy interweniować przy osobach, które pod wpływem alkoholu weszły do wody. Chodziło do tego, że ledwo utrzymywały się na nogach, nie mówiąc tutaj o pływaniu.
1: Ratownicy przypominają, by korzystać tylko ze strzeżonych kąpielisk oraz kategorycznie unikać alkoholu podczas wypoczynku nad wodą. I to bez względu na to, czy nad morzem, czy stawem, kamionką, basenem, czy rzeką. Alkohol i woda to fatalne połączenie.

0: Kaczyńskiego weźmie udział w pierwszym treningu z zespołem Fire z piłkarskiej amerykańskiej Major League Soccer, z którym 2 tygodnie temu podpisał 2-letni kontrakt. W ciągu dnia spotka się również z dziennikarzami Jan Pachlowski.
1: Drużyna Fire trenuje w nowym, robiącym ogromne wrażenie ośrodku sportowym, który według relacji władz klubu miał zachwycić Polaka, gdy pierwszy raz przyleciał do Chicago na negocjacje. Zbudowany został za 100 milionów dolarów, w 100% za pieniądze właściciela klubu. O atmosferze, jaka panuje w zespole przed przyjściem Roberta Lewandowskiego, opowiada Dawid Poręba, Polak wychowany w Chicago, który znajduje się w szerokim składzie drużyny.
2: Wszyscy nie mogą się doczekać, kiedy dołączy do nas. Wiadomo, że to jest zawodnik światowej klasy, także wszyscy czekają, są gotowi.
1: Na dzisiejszej konferencji prasowej powinniśmy dowiedzieć się, kiedy Robert Lewandowski zadebiutuje w drużynie Fire. Klub bardzo by chciał, aby był to już czwartkowy mecz z Vancouver Whitecaps. W przyszłym tygodniu w środę strażacy zagrają na wyjeździe z Interem Miami, jednak w składzie bez Leo Messiego, który będzie odpoczywał po mundialu.
0: No i ciekawe, czy tylko odpoczywał, czy też Messi będzie świętować kolejny tytuł. Tego na razie jeszcze nie wiadomo, ale wracając do Lewego, to jego debiut w klubie z Chicago mógłby nastąpić już w czwartek, 16 lipca, ale to na razie jeszcze nie zostało potwierdzone.

0: i mundialowo, tak? Gramy w Radiu Opole. To była Shakira, na zegarach mamy już 16:30. Czas na skrót wiadomości. Zaprasza Joanna Matlak.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: 9 krajów, w tym Polska, apeluje do Komisji Europejskiej o sankcje finansowe w związku z dopuszczeniem do rywalizacji sportowców z Rosji i Białorusi, a to po kłosie decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który zniósł zakaz nałożony po rosyjskiej napaści na Ukrainę. List wysłany do Komisji powstał z inicjatywy Estonii, a podpisały się pod nim oprócz Polski także Dania, Finlandia, Holandia, Litwa, Łotwa, Rumunia i Szwecja.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
2: Powstała kolejna petycja górniczych związków zawodowych do rządu. Jej autorzy domagają się m.in. odrzucenia i zablokowania systemu ETS-2, utrzymania stabilności systemu energetycznego i bloków węglowych oraz przedłużenia gwarancji pracowniczych i umów zbiorowych. Jeśli postulaty nie zostaną wysłuchane, OPZZ zapowiedziało protesty na ulicach.
1: Tu są wiadomości Radio Opole.
2: Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął kontrolę doraźną po doniesieniach medialnych o nieprawidłowościach w Miejskim Centrum Medycznym w Piasecznie, dowiedziało się Polskie Radio. Politycy rządzącej w Piasecznie Koalicji Obywatelskiej mieli mieć nieformalny dostęp do lekarzy poza kolejką. Samorządowcy zaprzeczają.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Deszczowe chmury w okolicach Nysy. Obecnie tam chyba może być ich najwięcej. Jeśli chodzi o inne rejony naszego województwa, to przelotne opady deszczu też niewykluczone. Czyli wszystko w zgodzie z prognozami meteorologów. Temperatury. Tutaj prognozy też się sprawdziły. 27 stopni w Opolu, Kędzierzynie-Koźlu, Strzelcach Opolskich, w Brzegu i w Nysie. 26 na termometrach w Kluczborku i w Namysłowie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Przypomnę też, że tam gdzie burze, tam prędkość wiatru może wzrastać nawet do 70 km/h.

0: Radio Pole. Za 19 minut będzie godzina 17. Jak zwykle we wtorek o tej porze czas na tematy związane z korupcją i nie tylko. Zaprasza Monika Matuszkiewicz-Biele.
1: Zdrowe ryby nie biorą.
2: Witam Państwa serdecznie. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w rękach agentów CBA. Jak informuje rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, rano na polecenie prokuratora Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dwóch byłych członków Polskiej Fundacji Narodowej. To 64-letni Maciej Eś i 63-letni Cezary J. Jak informują media, chodzi o byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a wcześniej Polskiej Fundacji Narodowej, Macieja Świrskiego. Drugi zatrzymany to Cezary Jurkiewicz, były członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Śledztwo jest prowadzone w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w 2017 roku przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej w związku z finansowaniem kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy. Wyrządzono tym fundacji szkodę majątkową w wielkich rozmiarach, kwocie nie mniejszej niż ponad 8 milionów złotych. Zmieniamy temat. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 5 osób w śledztwie dotyczącym wyłudzeń unijnych dotacji. Ich wartość według wyliczeń śledczych przekracza 7,5 miliona złotych. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Regionalna w Gdańsku. Zatrzymania podejrzanych miały miejsca w trzech województwach: śląskim, małopolskim i mazowieckim. Śledztwo trwa od roku i dotyczy lat 2023-2024, powiedział prokurator Mariusz Marciniak.
3: Podejrzani, działając wspólnie w porozumieniu i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przedłożyli w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie nierzetelne dokumenty dotyczące realizacji projektu lokalizacji, wydobycia i unieszkodliwienia bezpośrednio na morzu z wykorzystaniem mobilnej instalacji pływającej zatopionych w obrębie Morza Bałtyckiego bojowych środków trujących, tzw. amunicji chemicznej.
2: Przedłożone dokumenty wykazywały zawyżoną wartość zakupu elementów składowych projektu. Ponadto, zdaniem ekspertów, nie był to innowacyjny projekt neutralizacji bojowych środków trujących na dnie Bałtyckiego, a zwykłe oszustwo. Dwóch podejrzanych zostało aresztowanych, śledztwo jest w toku. I na koniec 12 osób zatrzymanych w związku z produkcją i handlem podrobionymi lekami. Skoordynowana akcja została przeprowadzona jednocześnie w 21 miejscach na terenie 7 województw. Michał Winkiewicz, rzecznik katowickiej prokuratury, która nadzoruje śledztwo, powiedział, że grupa oferowała różne rodzaje leków.
4: Członkowie grupy oferowali leki hormonalne, psychotropowe, preparaty wspomagające odchudzanie oraz sterydy anaboliczne. Farmaceutyki pochodziły z nielegalnie funkcjonującego laboratorium, a także były przemycane z Chin oraz Indii. Grupa w okresie swojego funkcjonowania zrealizowała ponad 15 tysięcy przesyłek zawierających nielegalne farmaceutyki o wartości przekraczającej 15 milionów złotych.
2: Zatrzymani usłyszeli zarzuty kierowania lub udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także nielegalnego wytwarzania i wprowadzania do obrotu substancji niebezpiecznych dla życia i zdrowia człowieka. Na dziś to już wszystko. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.

Za 10 minut będzie 17. Przypominamy o ostrzeżeniach meteorologów. Dziś w wiadomościach mówiliśmy o tym, co działo się w Jeleniej Górze, o nawałnicy. W naszym regionie na szczęście bez takich zjawisk, ale alert wciąż obowiązuje. Alert RCB dla południowej i południowo-zachodniej Polski w związku z burzami i silnym wiatrem. Jak czytamy, możliwe podtopienia i przerwy w dostawie prądu, unikaj otwartych przestrzeni. O pogodzie więcej będziemy mówić po wiadomościach Radia Opole, a najbliższe ich wydanie już za 9 minut, czyli o godzinie 17. W tej prognozie pogody najbliższej powiemy także o tym, czego możemy oczekiwać w nocy.

0: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
1: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
2: Po reklamie.
3: Do godziny 17 odliczamy już tylko sekundy. A to oczywiście czas dla redakcji informacji Radia Opole. Czas na wiadomości. Jest 17.
4: Za 25 milionów złotych odbudują stadion piłkarski w Głuchołazach. Obiekt ucierpiał w powodzi. Czy Opolski Festiwal znajdzie się na krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego? Ruszyły procedury. Rząd przyjął projekt ustawy o najmie krótkoterminowym.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: Zaprasza Joanna Matlak.
4: W Głuchołazach ruszy odbudowa stadionu miejskiego zniszczonego przez powódź. Gmina podpisała dzisiaj umowę z warszawskim wykonawcą, który ma 16 miesięcy na zrealizowanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj. Obiekt będzie dodatkowo zabezpieczony przed zalaniem, takim jak we wrześniu 2024 roku, mówi burmistrz Głuchołaz Paweł Szymkowicz.
5: Zadanie to obejmuje odbudowę boiska piłkarskiego, stadionu lekkoatletycznego i zaplecza sanitarnego. Szatniowego. Będzie poszerzona bieżnia, będzie miała 6 torów i umożliwi to rozgrywanie zawodów certyfikowanych, czyli osiągane wyniki będą zapisane w tabelach. Nawierzchnia boiska będzie sztuczna, co umożliwi większej ilości rozgrywanych meczy, jak i treningów.
4: Koszt odbudowy stadionu w Głuchołazach to blisko 25 milionów złotych, a większość wydatków sfinansuje dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
4: Rusza procedura wpisania Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Pierwszym etapem będą konsultacje społeczne, które odbędą się jutro o godzinie 12 w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Podczas konsultacji uczestnicy będą mogli zapoznać się z ideą wpisu oraz wyrazić swoje opinie na temat znaczenia Opolskiego Festiwalu dla Dziedzictwa Kulturowego Polski, mówi dr Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
6: Po tych konsultacjach my napiszemy wniosek, który de facto jest wnioskiem do ministra, ale opiniuje go taka rada działająca przy ministrze Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
4: A po konsultacjach rozpocznie się też zbiórka podpisów pod wnioskiem. Polsko-litewski projekt łączący pamięć historyczną i ekologię jest realizowany na południu Opolszczyzny. Transgraniczna inicjatywa skupia się na edukacji młodzieży oraz ochronie dziedzictwa przyrodniczego. Gościmy w Prudniku uczniów z miasta Alitus, a naszą grupę stanowią uczestnicy chówca pracy w Nysie, mówi jego komendant Dominika Rutkowska.
7: Głównym celem tego projektu jest integracja, możliwość rozwinięcia tej współpracy, która trwa już od wielu lat z miastem Alitus, z młodzieżą.
8: Mam na bazie budynku, podoba się budynki, natura, ludzi. Ona jest pierwszy raz na obozie, stara się kontakty zrobić z ludźmi. Próbujemy się z nimi porozumieć, łączymy gdzieś tam angielski z polskim, ale jednak byśmy się chcieli nauczyć tego litewskiego, no bo gdzieś to może nas poprowadzić dalej, że my później pojedziemy do nich.
9: Robiliśmy z kaktanów most przyjaźni i miało nam to pokazać, że z czegoś można zrobić coś, a nie wyrzucać, dalej tworzyć.
4: Mówiła Gertruda z litewskiego Alitusa oraz Aleksandra i Dagmara z Nyskiego Chówca Pracy. Projekt finansuje Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, a uczestnicy przebywają w szkolnym schronisku w Prudniku.
1: Tu są wiadomości Radio Opole.
4: Rząd przyjął projekt ustawy o najmie krótkoterminowym. Dokument przewiduje wprowadzenie m.in. centralnego rejestru mieszkań przeznaczonych na tego rodzaju najem, a jego kształt krytykuje ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. O tym wszystkim Dagmara Kędzior.
10: Z ostatecznej wersji projektu na wniosek ministra sportu wykreślono zapisy, które pozwalały gminom robić tak zwane strefy z zakazem prowadzenia najmu krótkoterminowego. To krytykuje Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która uważa, że brak tego przepisu zaszkodzi zarówno mieszkańcom, jak i samorządom.
2: Projekt ustawy daje zero praw samorządom w zakresie wyznaczania stref wolnych od Airbnb. Daje też zero możliwości mieszkańcom, żeby decydowali o tym, czy mają, czy nie mają za swoją ścianę taki patohotel.
10: Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki, mówi, że takie przepisy mogą wrócić w kolejnym pakiecie regulacji.
11: Gdybyśmy też podeszli pod to w ten sposób, tak jak niektórzy podpowiadają, to byśmy zlikwidowali najprawdopodobniej w bardzo popularnych destynacjach możliwość przebywania wielodzietnych rodzin na kilka dni. Tego byśmy też nie chcieli.
10: Szacuje się, że niemal co trzecie mieszkanie przeznaczone pod najem krótkoterminowy znajduje się obecnie w szarej strefie. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
4: To wszystko w tym serwisie. Żegnam się z Państwem. Dziękuję za obecność, ale też proszę pozostać. Kolejny serwis poprowadzi Daniel Klimczak.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: No i zacznę od tego, co na radarach w okolicach Kędzierzyna-Koźla czy Strzelec Opolskich, a najbardziej tak pomiędzy, w okolicach Ujazdu, obecnie deszczowe, burzowe chmury mogą się gromadzić. To te informacje przekazujemy w ślad za alertem RCB, który dziś był rozsyłany. Meteorolodzy zapowiadali, że dzisiaj w naszym regionie mogą miejscami pojawiać się burze. Temperatura od 25 do 27 maksymalnie. No i w tym przedziale obecnie się mieścimy. W nocy temperatura spadnie do przedziału od 15 do 17 stopni. Zachmurzenie ma być duże, z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu, a także burze w nocy też niewykluczone.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Jeszcze jedno bardzo istotne. W przypadku ewentualnych burz też będzie wzrastać prędkość wiatru do 70 km na godzinę. Może wiać. Na zegarach 6 minut po godzinie 17. Maciej Dudek za konsoletą, Dawid Rajwa przed mikrofonem. Kłaniamy się nisko.

0: Reklama społeczna.
1: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
2: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
1: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
3: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
4: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Reklama społeczna.
4: Reklama.
5: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
6: Odkrywaj Cieszyn, miasto pełne zabytków i urokliwych miejsc. Zachwyć się wyjątkową atmosferą, a także niezwykłą architekturą na styku kultur dwóch krajów. Weź udział w wydarzeniach muzycznych i filmowych oraz zakosztuj lokalnych specjałów. Poznaj historię miasta podczas weekendowych spacerów z przewodnikiem. Szczegóły na www.cieszyn.pl. Cieszyn robi wrażenie.
4: Po reklamie.

0: Kwiatkowski w naszym programie we wtorkowe popołudnia radiowe porady prawne przygotowywane przy współpracy z Okręgową Izbą Adwokacką w Opolu. Przed tygodniem zakończyliśmy cykl porad związanych z prawem pracy, a jako że mamy wakacyjny czas, warto przypomnieć kilka spraw związanych właśnie z letnim wypoczynkiem. I tu wracamy do rozmów z adwokat Kamilą Gabor-Wałach, bo jeśli jedziemy w lecie, na wczasy, mamy zaplanowany jakiś wypoczynek, to jak wszystko jest zgodnie z planem, to super, ale czasem pojawiają się jakieś komplikacje, bo coś wygląda inaczej niż na przykład było w folderach reklamowych. I co wtedy?
1: Jeżeli taki podróżny, turysta rezerwuje wycieczkę przez biuro podróży, wtedy biuro podróży tak naprawdę bierze na siebie całą odpowiedzialność. Również ta odpowiedzialność jest przejęta za podwykonawców, czyli za przelot, za hotel, za jakieś lokalne biura podróży, które tam oferują wycieczki fakultatywne, jeżeli było to również zamieszczone w ofercie tego konkretnego pierwotnego biura podróży, w którym rezerwowaliśmy ten pobyt.
0: Czyli to wydaje się, że to jest taka opcja dużo bezpieczniejsza, bo my podpisujemy umowę tylko z biurem podróży na przykład i oni już odpowiadają właściwie za wszystko, tak?
1: Tak, mają właśnie taką bardzo, bardzo szeroką tą odpowiedzialność. Zostało to właśnie uregulowane w konkretnej ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. I taki turysta, pierwsze co może zrobić, to właśnie jeżeli już dociera na miejsce i okazuje się, że na przykład ten hotel nie spełnia takich standardów, jakie były zaoferowane przez biuro podróży, czy ta kategoria hotelu tam nie jest taka, jaka być powinna, czy to nawet kwestie wyżywienia, na przykład został zaoferowany bufet dla dzieci, dla najmłodszych, a tego nie zostało to spełnione, czy nawet kwestie takiej diety wegetariańskiej również mogła zostać zaoferowana i nie zostało to spełnione w hotelu, wtedy taki podróżny ma możliwość zgłoszenia tych konkretnych wad tej oferty i wtedy podróżny ma możliwość wystąpienia z roszczeniem zastępczym. Mhm, więc...
0: Ale to ja pani wejdę w zdanie, bo chciałbym tutaj dopytać, bo to jest tego, że czy my to zgłaszamy, jak już wrócimy z takiej wycieczki, zgłaszamy swoje jakieś tam zastrzeżenia i oczekujemy odszkodowania, czy my będąc tam na przykład, nie wiem, strzelam w Egipcie, musimy już tam wtedy skontaktować się z kimś i zgłosić to, że coś jest nie tak.
1: Tak. Wtedy należy zgłosić, tak by właśnie móc wykonać to zastępcze świadczenie, tak? Czyli na przykład zakwaterować w innym hotelu odpowiadającym temu, który był tam zawarty w ofercie.
0: A co jeśli nie da się nic zrobić na miejscu? O tym powiemy za chwilę.

0: wracamy do informacji, jakie przekazuje nam adwokat Kamila Gabor w Wałach, a związane są z letnim wypoczynkiem. Wcześniej mówiliśmy o tym, że jeśli po tym, jak trafimy na miejsce wypoczynku, a coś nie zgadza się z tym, czego dotyczyła oferta, to od razu powinniśmy zgłaszać swoje zastrzeżenia do organizatora wyjazdu. A co jeśli na miejscu nie da się nic załatwić, nie da się nic zmienić, by było zgodne z ofertą?
1: Jeżeli takie świadczenie zastępcze jest niemożliwe do wykonania, bądź nie spełnia tych kryteriów zawartych w umowie, no wtedy taki podróżny może wystąpić z roszczeniem o obniżenie ceny wycieczki.
0: Okna miały wychodzić na południe, a wychodzą na zachód. Czy to jest też już na przykład podstawą do tego, żebyśmy, nie wiem, złożyli jakieś zastrzeżenia co do tego wypoczynku?
1: Jeżeli to było wszystko zawarte w umowie z biurem podróży, to jak najbardziej jest to podstawą do tego, żeby właśnie rościć sobie, czy właśnie to obniżenie tej ceny lub jakieś odszkodowanie, bądź też zadośćuczynienie, ponieważ w przypadku tych usług turystycznych mamy jakby dużo możliwości. I musimy tutaj oddzielić sobie odszkodowanie od zadośćuczynienia za zmarnowany urlop, tak to potocznie jest nazywane, taka definicja została wykreowana w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. I żeby to oddzielić, właśnie pierwszym roszczeniem, tak jak już wspomniałem, jest to świadczenie zastępcze, jeżeli nie ma możliwości jego wykonania, mamy możliwość roszczenia o obniżenie ceny tej wycieczki.
0: Ale to świadczenie, zatrzymajmy się przy tym świadczeniu zastępczym. Co to oznacza? To oznacza, że tam na miejscu będąc, ktoś nam oferuje, że jednak proszę bardzo, przeniesiemy Państwa do pokoju, tak, który ma okna od południa, załóżmy. Czyli to jest to świadczenie zastępcze. Albo na przykład ta dieta wegetariańska, którą oczekiwaliście, która miała być zapewniona, no to też będzie zapewniona. I wtedy sprawa jest niejako wyjaśniona, tak?
1: Tak. Natomiast jeżeli właśnie, wracając do tej diety, hotel nie jest w stanie nam tego zapewnić, musimy jakby działać na własną rękę, czy idziemy do jakiejś konkretnej restauracji, tam zamawiamy te danie wegetariańskie, czy gdzieś w lokalnym sklepie, należy wszystko to dokumentować, zbierać te paragony i wtedy mamy roszczenie odszkodowawcze właśnie względem biura podróży. Wykazujemy, że nie było możliwości zapewnienia tych posiłków wegetariańskich, musieliśmy działać na własną rękę i koszt tych posiłków właśnie może zostać pokryty przez zwrócone przez biuro podróży.
0: A czy to jest tylko koszt tych posiłków, czy, bo załóżmy, że mieliśmy w ofercie śniadania do pokoju podawane, a teraz no nie, ja muszę się ubrać, muszę wyjść, muszę pójść gdzieś tam do jakiejś restauracji na to śniadanie i ja sobie kupię to wegetariańskie, żeby przy nim się zatrzymać, wezmę paragon na przykład za coś takiego, no ale to wymaga zachodu. Czy oprócz tych paragonów ja mogę wtedy domagać się coś więcej?
1: No i właśnie tutaj dążymy do tego zadośćuczynienia za zmarnowany urlop. Tak jak mówiłam, to definicja tego pojęcia już została wykształcona na gruncie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który stwierdził, iż konsumentom należy zapewnić ochronę w postaci zadośćuczynienia za krzywdę wynikającą z utraty przyjemności z wakacji.
0: A w jaki sposób wystąpić z takim roszczeniem? Co należy zrobić? O tym więcej powiemy w kolejnym naszym radiowym poradniku prawnym. To oczywiście za tydzień o tej samej porze.

0: minęła 17.30, o ogonkach za chwilę będzie, chociaż powinienem powiedzieć, że może o ogonkach za chwilę będzie, to w naszym cyklu o błędach językowych.
1: To ja będę za półtora godziny.
2: Ty nigdy nie wyłączasz światła.
3: Daj mi tą książkę.
4: O nie, tak nie mówimy. To są błędy językowe. Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.
5: Pani doktor, powracamy do tematu ogonka. Ten ogonek jest typowo polski chyba, czy nie jest typowo polski?
6: W alfabetach innych języków też są ogonki pod literami, ale jeżeli mówimy o samogłoskach z ogonkami, to rzeczywiście jest to bardzo charakterystyczny zestaw dwóch liter w polskim alfabecie.
5: I ten ogonek sprawia problemy nie od dziś, ale zdaje się, że teraz problemy nabierają nowego znaczenia albo stają się jakieś troszeczkę odmienne. To znaczy, że teraz niektórzy bardziej piszą, ja piszę, ale on pisze.
6: Tak, niestety zdarza się, że w zapisach czasowników wymagających użycia ogonka pod ę, bo to głównie o ę chodzi, chociaż nie tylko, zdarza się mylenie osób. Z czego to wynika? Wynika to po prostu z tego, że samogłoskę nosową e na końcu wyrazów najczęściej wymawiamy jako ustne e i jest to jak najbardziej poprawne. Czyli w takim czasowniku jak pisać, w pierwszej osobie liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym powiemy ja piszę, a w trzeciej osobie on, ona czy ono też pisze. Natomiast w zapisie obowiązuje jednak różnica, bo w pierwszej osobie powinno się zapisywać literę e na końcu, mimo że w wymowie potocznej, swobodnej, starannej, jak powiedziałam również, najczęściej tego e nie ma. Tymczasem bardzo często obserwujemy błędy ortograficzne polegające na braku znaku diakrytycznego, właśnie potocznie tego ogonka, o którym powiedział pan redaktor, pod e. Nie chodzi tylko o czasowniki, ale też o inne wyrazy kończące się literą e, na przykład w zaimku zwrotnym się brakuje tego ogonka. Dziewczynę widzę, tak, liczba pojedyncza i tutaj też obserwujemy zapisy dziewczynę, walizkę i tak dalej. Ten typ błędu wynika, tak jak powiedziałam, z wymowy poprawnej, dodajmy, ale żeby zapisać poprawnie te wyrazy, powinniśmy jednak przestrzegać zasady ortograficznej dotyczącej pisowni e na końcu wyrazów. Bo rozmawiamy teraz na razie tylko o wymowie i zapisie e w tej pozycji, o on. Teraz nie mówimy. Wiemy, w jakim stopniu błędne zapisy e w zakończeniu wyrazów są powszechne w języku pisanym i widzimy to w wiadomościach tekstowych, w mailach, komunikatorach, postach itd. Pośpiech, ale to już chyba nie tylko on jest przyczyną tego rodzaju błędów, bo mamy chyba też rodzaj coraz częstszego przyzwolenia społecznego na tego rodzaju błędy. Więc i pośpiech, i inne czynniki sprawiają, że język pisany nie tylko pod względem jego postaci ortograficznej niestety coraz częściej odbiega od wymagań. Upowszechnienie błędów, o których dziś rozmawiamy, przyczynia się do obniżenia albo na razie rozchwiania świadomości ortograficznej użytkowników polszczyzny, którzy dość często lekceważąco odnoszą się do uwag o braku znaku diakrytycznego pod literą e. A to tylko brak ogonka, czyli nic ważnego. Bywa, że piszą na wszelki wypadek, na zasadzie najwyżej będzie za dużo, e zamiast e na końcu wyrazów. I wówczas powstają właśnie te błędy, o których wspomnieliśmy na początku. On, ona, ono pisze, rysuje. Zupełnie więc nie dostrzegają różnicy gramatycznej form pisze i pisze. A o innych błędach z e czy o na końcu wyrazów porozmawiamy może przy innej okazji.
5: Nie możemy wszystkiego zwalić na SMS-y, bo w SMS-ach przyzwyczailiśmy się do tego, że czasami w pośpiechu wysyłamy i ktoś się domyśli.
6: To prawda, tak jak powiedziałam, pośpiech przy pisaniu SMS-ów czy maili, postów na pewno nie może być usprawiedliwieniem tego rodzaju błędów.
4: Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.

0: Alkohol. O tym, że są sytuacje, kiedy nie można go spożywać, o tym niejednokrotnie na naszej antenie przypominaliśmy i jeszcze pewnie będziemy to czynić, bo na przykład alkohol i prowadzenie pojazdów, alkohol i wchodzenie do wody, alkohol i ciąża, alkohol i opieka nad dziećmi to tylko niektóre przykłady sytuacji, które nie powinny mieć miejsca. A że alkohol jest bardzo łatwo dostępny, to też nic nowego. Mało tego, można kupować nawet w promocji. I temu sprzeciwili się niedawno przedstawiciele samorządu lekarskiego ze Szczecina. Ostatnio jedna z sieci handlowych w promocji do dwóch małpek oferowała trzecią gratis. Lekarze alarmują, że to skrajnie nieodpowiedzialne. Sprawą zajęła się Aneta Łuczkowska.
1: Niewielkie butelki z mocnym alkoholem to problem zdrowotny i społeczny, a ich promowanie jest nieetyczne, mówi Michał Bulsa, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.
2: Nie powinniśmy akceptować jako społeczeństwo praktyk promocji, szczególnie tego ciężkiego, tego bardzo szkodliwego alkoholu, a do takich praktyk dochodzi, czemu jako samorząd mówimy nie.
1: Samorząd lekarski chce, by sprawą zajął się UOKiK. Apeluje też do handlowców o refleksję.
2: Jeżeli będzie taka konieczność, to będę apelował do pana premiera, żeby tak samo jak brawurowo została rozwiązana kwestia alkotubek, to tak samo premier szybko usiadł nad tym problemem, bo zdrowie Polaków jest najważniejsze.
1: Według raportu Akademii Polonijnej w Częstochowie w Polsce jest nawet 5 milionów osób uzależnionych od alkoholu lub nadmiernie pijących, a społecznie negatywne skutki alkoholizmu odczuwa niemal co trzeci Polak. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: A jeśli chodzi o to, ile małpek schodzi codziennie w sklepach, a już szczególnie rano, myślę, że niejedna osoba przy porannych zakupach bułek na śniadanie była świadkiem takich, że tak powiem, małpkowych zakupów, a i sami sprzedawcy wiele na ten temat mogliby powiedzieć. Dane wskazują na to, że dziennie Polacy mogą kupować nawet do 3 milionów tak zwanych małpek.

0: Reklama. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Realne kompetencje i umiejętności. Symulacyjny oddział szpitalny to rzeczywistość, w której możesz ratować życie. 25 lat Akademii w Nysie. Dołącz do zespołu przyszłości. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie. Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz.
1: Ultor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem. Po reklamie.
2: Angelika, Bohdan, Henryk, Iga, Kamil, Marcel, Marcelina, Stella. Sporo imion dziś w kalendarzu. Najlepsze życzenia również od nas. Jest 18.
3: Ulewa na Dolnym Śląsku. Strażacy interweniowali tam ponad 300 razy. W Jeleniej Górze został zalany szpital.
4: Życie i zdrowie pacjentów nie jest zagrożone.
3: Remont rynku w Lewinie Brzeskim potrwa dłużej niż planowano, a w kulturze zaproszenie na do Głuchołaz na festiwal.
5: Wiadomości Radia Opole.
2: Dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Daniel Klimczak.
3: Dzień dobry, zaczynamy od sąsiedniego regionu. Ulewa sparaliżowała część komunikacji miejskiej we Wrocławiu. Zalane ulice i powalone drzewo wymusiły zmiany tras kilku linii tramwajowych. W kilku miejscach uruchomiono komunikację zastępczą. A podczas nawałnicy w Jeleniej Górze ucierpiały co najmniej 4 oddziały szpitalne. Kanalizacja nie była w stanie odprowadzić tak dużej ilości wody, mówi dyrektor Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej Rafał Dyjur.
6: Między innymi położnictwa, jomu, chirurgii, pomieszczeń sterylizatorii oraz ortopedii. Sytuacja została opanowana, woda została usunięta, trwają prace porządkowe. Kwestia dotyczy w zasadzie tylko jomu, gdzie musimy zabezpieczyć miejsca. Życie i zdrowie pacjentów nie jest zagrożone.
3: Najbardziej ucierpiała aparatura medyczna, dlatego część pacjentów przeniesiono na inne oddziały. Jutro rozpocznie się szacowanie strat. W czasie nawałnicy zawalił się także dach jednej z hal fabrycznych w Jeleniej Górze. Pracownicy zostali ewakuowani, nikomu nic się nie stało. Ogółem na Dolnym Śląsku Straż Pożarna interweniowała 340 razy w związku z sytuacją pogodową. Co ważne, opolscy strażacy do tej pory nie odnotowali wyjazdów z powodu niekorzystnej aury.
5: Słuchaj faktów, nie plotek.
3: Przebudowa rynku w Lewinie Brzeskim potrwa dłużej niż planowano. To z powodu 1,5-miesięcznej przerwy w pracach, która była spowodowana silnymi mrozami. Przypomnijmy, pierwotnie termin zakończenia inwestycji wyznaczono na wrzesień. Obecnie trwają prace brukarskie, mówi burmistrz Artur Kotara.
7: Pod koniec, czyli jesienią, będą też prace w zieleni i w bilansie zieleni będzie jej więcej niż było do tej pory. Roboty drogowe były poprzedzone wymianą kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, instalacjami gazowymi, siecią wodociągową. Wszystkie te podziemne rzeczy też zostały zrobione, żeby zminimalizować później ewentualnie możliwość wystąpienia awarii. Myślę, że na koniec roku mieszkańcy będą zadowoleni z tego, co wybudujemy.
3: Gmina otrzymała na ten cel 5 700 000 zł z budżetu państwa.
5: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
3: A w nich polityka. Premier Donald Tusk wezwał polityków do powstrzymania antyukraińskiej propagandy. To reakcja na sobotnie zdarzenie w Bielsku-Białej, gdzie w autobusie komunikacji miejskiej mężczyzna zaatakował słownie dwie ukraińskie nastolatki. Więcej w relacji Dagmary Kędzior.
8: Zdaniem ekspertów za coraz częstsze przypadki agresji wobec osób z Ukrainy odpowiadają politycy. Dochodzi przez to do sytuacji, w których niektórzy Ukraińcy rozważają wyjazd z kraju, bądź obawiają się mówić na ulicę w swoim ojczystym języku. Według dr Anny Tatar ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej dzieje się tak przez antyukraińską propagandę prowadzoną przez niektórych polityków.
9: Tego typu przekaz niepowstrzymywany przynosi potem takie skutki, że atakowane są nawet dzieci.
8: Premier Donald Tusk, odnosząc się do zdarzenia z Bielska-Białej, wezwał polityków do powstrzymania się od antyukraińskiej propagandy.
10: Ohydne zdarzenie w Bielsku-Białej to jest niestety dowód na to, że to podpuszczanie ludzi przynosi fatalne skutki. Tak nie można postępować.
8: Mężczyzna, który znieważał ukraińskie dziewczynki w Bielsku-Białej, został zatrzymany przez policję. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.
3: A prokurator generalny Waldemar Żurek wysłał do amerykańskiego urzędu celno-imigracyjnego pismo w sprawie Zbigniewa Ziobry. Poinformował o tym w mediach społecznościowych. Zwróciłem się z wnioskiem o udzielenie informacji, na jakiej podstawie prawnej Zbigniew Ziobro przebywa w USA. Polskie władze unieważniły mu paszporty, Węgry cofnęły mu status uchodźcy. Unieważniony został także przyznany mu paszport genewski, dodał minister. Waldemar Żurek poinformował również stronę amerykańską o ciążących na Zbigniewie Ziobrze zarzutach. I jeszcze informacja dla kierowców. Mamy niewielkie utrudnienia na ulicy Marii Curie Skłodowskiej w Kluczborku. Doszło tam do zderzenia dwóch samochodów, w wyniku którego jedna osoba została ranna.
5: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
3: 4 po 18.
5: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
11: Katarzyna Zawadzka, przed nami kolejny z letnich koncertów jazzowych w Klubie Muzycznym Filharmonii Opolskiej. Tym razem wystąpi grupa One, która reprezentuje młodą scenę jazzową. W ich twórczości można odnaleźć szacunek do przeszłości, a także odważne wpływy awangardy, hip-hopu i polskiego folku. Początek w czwartek o godzinie 19 w Klubie Muzycznym Filharmonii Opolskiej. Przed nami 18. Międzynarodowy Festiwal Piosenki Turystycznej w Głuchołazach. Wydarzenie rozpocznie się w czwartek w tamtejszym Centrum Kultury. Tego dnia zaplanowano spotkanie z Adamem Ziemianinem i koncert grupy Bohema. Zaś w piątek rozpoczną się koncerty w głuchołaskiej Muszli Leśnej, potrwają do niedzieli. W ostatni dzień kropki zaplanowana jest trampska hudba. Pojawią się zespoły z Czech i Słowacji. Zaś w piątek i w sobotę na kropce wystąpią m.in. Kraków Street Band, Renata Przemyk na Bani, Małżeństwo z Rozsądku czy Grupa na Swoim. Radio Opole jest patronem medialnym. Archetypy to jest tytuł wystawy Natalii Nosowej. Wernisaż w czwartek w Galerii Panaceum w Opolu. To będzie głównie grafika i trochę malarstwa, mówi artystka.
12: To będzie grafika, większej ilości grafika, trochę malarstwa, pokazująca właśnie różne symbole, archetypy, które w nas się budzą tak często nieświadomie, gdzieś tam się pojawiają w snach, potem o tym zapominamy, a potem jak coś tworzymy, w moim przypadku to jest sztuka, to potem odkrywamy siebie też przez te symbole.
11: Wernisaż Natalii Nosowej w Galerii Panaceum przy ulicy Kurzaka 9 w Opolu w czwartek o godzinie 18.
5: Pogoda.
2: Alert RCB wciąż obowiązuje, choć jak patrzę na to, co na radarach, to w naszym regionie na szczęście bez zjawisk burzowych. Temperatury to od 25 do 26 stopni Celsjusza, tyle obecnie mamy na termometrach w regionie. W nocy spadnie ta temperatura do przedziału od 15 do 17 stopni. Zachmurzenie ma być w nocy duże, z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu okresami mogą się zdarzyć, choć i o burzach mimo wszystko, ale raczej w pierwszej połowie nocy meteorolodzy wspominają. Co do tego, co czeka nas jutro, to zachmurzenie ma być duże, przelotne deszcze, burze też niewykluczone, a na termometrach jutro od 23 do 25 stopni, czyli tak troszkę mniej w porównaniu z tym, co dzisiaj.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: 7 minut już mamy po godzinie 18. To wciąż Twoje Radio Opole w składzie. Małe zmiany. Za konsoletą Marcin Głowinkowski. Przed mikrofonem tutaj niezmiennie Dawid Rajba. Witamy serdecznie.

Reklama. Ultor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem. Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Artur Rojek i w objęciach, a w czyich objęciach wyląduje puchar? No właśnie, dziś Francja zmierzy się z Hiszpanią, jutro Anglia podejmie Argentynę. Mowa oczywiście o, nie, na razie jeszcze półfinałach tegorocznego mundialu. A kto zdobędzie w tym roku tytuł, jakie są typy kibiców, to sprawdzał Krzysztof Kuczyński.
2: Jakbym miał stawiać pieniądze, a nie stawiam już, to Francja, ale realnie rzecz biorąc chyba wszystkie po 1/4. No to są tak dobre drużyny, że nie ma jakiegoś tam typu.
3: Francuzi, dlatego że mają najbardziej zorganizowaną ekipę, no i są najlepsi.
4: A czy pan im kibicuje, czy wolałby pan inną drużynę?
3: Myślę, że finał będzie Francja-Anglia i będę kibicował Anglikom, ale wydaje mi się, że Francuzi wygrają, no bo grają najlepiej na tym mundiale na pewno.
5: Ogólnie wydaje mi się, że albo Francja, albo Argentyna. Argentyna dlatego, że FIFA im pomaga dosyć mocno, to widać oczywiście, ale Francja jest ogólnie takim faworytem jednak większym pod względem ich umiejętności.
1: Finałowy mecz turnieju odbędzie się 19 lipca o 21:00, a pierwszy półfinał dziś o tej samej godzinie.

0: Fight Club, bo jeszcze nie boję.
1: Jedno życie, dwa domy.
2: Wtorkowy wieczór, Aleksandra Piasta razem ze mną w studiu. Cześć, witam.
3: Witam, Dawidzie, dobry wieczór Państwu.
2: Informacje o tym, co dzieje się na Ukrainie, chociaż zacznijmy od informacji o tym, co po obu stronach granicy się działo w związku z minionym weekendem, bo przypomnijmy, rocznica Krwawej Niedzieli przypadała, kolejna rocznica w tym roku. Mam wrażenie, że te obchody też były wyjątkowe, bo ostatnio relacje

0: dość napięte między Polską a Ukrainą i no, można było szukać takich okazji do złagodzenia, jednocześnie nie pomijając tej pamięci historycznej.
1: No chyba tak, bo wiesz, no najpierw powiem, że co roku na Ukrainie też obchodzona jest ta rocznica, może nie tak głośno, ale wiem, że w kościołach zawsze jest jakieś nabożeństwo, zwłaszcza w tej zachodniej części kraju, gdzie właśnie odbywały się te tragiczne wydarzenia. Ale w tym roku tak, no zacznę od tego, że prezydent Wołodymyr Zełenski, tak, też zwrócił się i do polskiego, i do ukraińskiego narodu i powiedział, że no, musimy po prostu dostać się do tej pełnej prawdy i no, musimy zrobić takie chrześcijańskie upamiętnienie poległych. No ale i nie wolno nam też zapominać, że obecnie w naszych czasach Ukraina i Polska stoją w obliczu jednego zagrożenia Rosji. No dlatego nie możemy się kłócić, a po prostu współpracować i dążyć do tej prawdy historycznej.
0: No właśnie, żeby dążyć do tej prawdy historycznej, to trzeba tutaj wysiłku, trzeba pracy, w które to prace też zaangażowani będą pewnie historycy, bo dzisiaj powiedzieć można wiele różnych rzeczy. Mówić można, pięknie ubierać się w słowa, natomiast to, co się pokazuje swoim życiem, swoimi decyzjami, no to tutaj myślę ma ogromne znaczenie. Jak te obchody wyglądały, jeśli chodzi, bo zarówno, tak jak mówiłem, w Polsce obchody, ale i na Ukrainie. Jak to wyglądało właśnie? Może zacznijmy od Ukrainy.
1: Na Ukrainie, no właśnie jest taka miejscowość ulice. Там обходи були з удялом власне влад з польських. Владислав Косиняк-Камиш, потім був теж Чарльз Дефер, польський в Україні, Петр Лукасєвич, президент нашого Українського інституту пам'яті народової Олександр Алфьоров, віце-міністр культури Іван Вежбіцький. Вспільні теж модлітва, зніче, упам'ятнення. Ну і на тилі вієм вже не було якихось там ситуацій таких напентих, мовлено дуже о тій пам'яті, власне, і о годним поховку, і упам'ятненню офер.
0: A jak, w jaki sposób odbiła się ta rocznica upamiętnienia ofiar i te obchody również, które odbywały się w Polsce właśnie, jeśli chodzi na przykład o media ukraińskie, czy coś tutaj możemy powiedzieć?
1: Dużo było publikacji z mediów, w mediach, dużo też mówiono. No, oczywiście są jakieś zawsze w komentarzach, tak jak wiemy, są jakieś trolle rosyjskie, jakieś też zamieszanie, jakaś propaganda, ale no, taka, powiem, ogólna opinia ukraińska, że jest to potrzebne nam. Teraz w tych czasach jest nam po prostu potrzebne porozumienie i musimy pamiętać o ofiarach polskich, również ukraińskich i dążyć właśnie do tej historycznej prawdy.
0: Czyli porozumienie, czy rozliczenie się właściwie z historią, nawet w taki sposób można by to było ująć. A propos tego, co działo się właśnie na Wołyniu i nie tylko, to też o kolejnych ekshumacjach można
1: tak,
0: powiedzieć.
1: Tak, wczoraj zaczęły się kolejne ekshumacje. To są tacy miejscowości Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Wiosną były prace poszukiwawcze. Było odnaleziono dwa groby masowe i jedna mogiła taka pojedyncza. No i już zaczęły się właśnie ekshumacje. No i powiem tak, że w tych miejscowościach ekshumacje trwają od 92 roku. To pierwsze ekshumacje, które w ogóle, jak Ukraina stała niepodległym państwem i ta współpraca z Polską zaczęła się właśnie ekshumacji tam na Wołyniu. No i też były 2011 rok i 2015 rok. Za ten okres czasu było odnaleziono 674 osoby. Też miały już godny pochówek, wszystko, ale wiosną no, też odnaleźli naukowcy, że takie dwie zbiorowe mogiły, jedna pojedyncza, no i teraz jeszcze nie wiedzą, jaka może być ilość tych ofiar, ale pracują i prace potrwają do 7 sierpnia, no i chyba wtedy już będziemy mniej więcej widziały, o co chodzi, ile... tych ofiar tam.
0: O działaniach militarnych. O tym też będziemy mówić, ale to za chwilę.

0: Jedno życie, dwa domy.
1: Powracamy do rozmowy. W studium przypomnę Aleksandra Piasta. Informacje o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Przejdźmy do tego, o czym wspominaliśmy przed chwilą. Wspomniałem przed chwilą o działania militarne.
2: No powiem tak, że sytuacja jest niespokojna jak zawsze, ale też ukraińskie żołnierze mają swoje sukcesy. Właśnie wczoraj pojawił się komunikat, że wyzwolono 6 wiosek w obwodzie Dniepropetrowskim. I to gdzieś 120 kilometrów kwadratowych terytorium. Przez jakiś czas były okupowane przez wojska rosyjskie, ale taki pułk szturmowy nazywa się u nas Skala. Przeprowadził taką operację, powiedzmy, i udało się zwolnić te 6 miejscowości, ludzi właśnie. No i taki to, no jak oni określają, bardzo mocny cios tej armii rosyjskiej, bo musiały wycofać się po prostu z tych terenów.
1: Te działania militarne, natomiast jeszcze jeden temat chciałbym poruszyć, żebyśmy o nim dzisiaj porozmawiali. Chodzi o to, co szerokim echem odbiło się też w mediach tutaj u nas, choć może nie tylko, może też na Ukrainie, ale to o tym to za chwilę ty nam pewnie opowiesz. Rzecz dotyczy skandalicznego zachowania, tak to nazwijmy, które nigdy nie powinno mieć miejsca. Mowa o zachowaniu mężczyzny w autobusie w Bielsku Białej. Z tego co pamiętam, chodzi o autobus właśnie w tym mieście. Potem się okazało, że był to pracownik właśnie zakładu komunikacji tamtejszego. Mężczyzna, który w autobusie w niewybredny sposób zwracał się do dziecka, do małej, młodej Ukrainki pochodzącej z Ukrainy dziewczynki, i to określenie w niewybredny sposób, no to jest i tak delikatne, bo to można było zobaczyć na
2: tak,
1: na relacji.
2: Ja myślę, że większość słuchaczy już wiedzą o co chodzi, bo to nagranie w sieci chyba jest i też takie zasięgi ma dość spore. No, powiem tak, że też ukraińskie media rzeczywiście napisali o tym, tam przetłumaczyli, co on mówił, ten mężczyzna. No i mamy taki, jakby opinia publiczna bardzo dziękuje polskim służbom.
1: Czyli wybrzmiało to w mediach ukraińskich, tak, że polskie służby natychmiast zareagowały, tak, potępiły to i konsekwencje zostały wyciągnięte.
2: No właśnie, że służby działają i to było podkreślone też i oficjalnie, i w komentarzach prostych ludzi, że no, nie możemy milczeć, jak są tacy sytuacje. No i też, że jakby teraz dziecko ukraińskie czy jakiekolwiek może czuć się mniej więcej spokojnie, że nawet jak będzie jakiś podobny atak, ale no, miejmy nadzieję, że nie będzie, że służby działają, policja działa. I też to wsparcie społeczne. Tak? Czytałam wielu komentarzy od Polaków, które po prostu no, nie popierają takie zachowanie, powiedzmy.
1: No bo nie można popierać, trzeba to piętnować. Tak samo jak z jednej strony upominamy się o prawdę historyczną i głośno o tym mówimy, jeśli tępimy też zachowania niezgodne z prawem dokonywane przez obcokrajowców, tutaj nie wnikając w konkretne nacje, czy przez naszych obywateli tak samo, tak tutaj nie możemy milczeć wobec takiego zachowania, jakie miało miejsce w tym autobusie, i dobrze, że służby w odpowiedni sposób zareagowały i konsekwencje są wyciągane. I mam nadzieję, że to też właśnie jasno gdzieś w mediach ukraińskich wybrzmiało.
2: Tak, jest.
1: No to super. Kończymy właśnie tym tematem. Nasze kolejne spotkanie będzie w piątek, chociaż ty gdzieś wybierasz się właśnie,
2: jedziesz
1: na Ukrainę.
2: Ukrainę, tak? Wybieram się, tak. I też planuję odwiedzić kilka miejscowości, gdzie trwają lub będą trwały te prace poszukiwawcze. No, a też odwiedzę rodzinę, tak, w ramach urlopu.
1: Ale będziemy mieli kontakt i na bieżąco, tak, właśnie z Ukrainy oczywiście informacje będziemy przekazywać. Także no, życzę udanego, szczęśliwego wyjazdu przede wszystkim i powrotu tutaj do nas, a będziemy się łączyć w najbliższy piątek. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję również.

0: Twoje Radio Opole.
1: Wtorkowe wieczorne spotkanie na falach Radia Opole dobiega końca. To znaczy nasze spotkanie, bo oczywiście gorąco zachęcam do tego, by z Radiem Opole pozostać. Przed nami wiadomości, po nich sezon ogórkowy, w której to wakacyjnej audycji dziś Tomek Wojtyłko, a także Cortez. To po 19, a w wieczornym programie po 21 dziś spotkanie z Agnieszką Ziętarską. Będzie mowa m.in. o aktywizacji zawodowej młodego pokolenia. Marcin Głowieńkowski, realizujący audycję, jeszcze tu pozostaje, a mi nie pozostaje nic innego, jak udanego wieczoru i dobrej nocy życzyć. Dawid Rajwa, do usłyszenia jutro po 15, oczywiście w Twoim Radiu Opole.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Twoje Radio Opole za nami, przed nami z kolei sezon ogórkowy, no ale wcześniej na antenie Radio Opole najświeższe informacje.
2: W kraju rośnie liczba interwencji służb po gwałtownych ulewach. Bułgaria wycofuje się z tak zwanej koalicji chętnych. W tym serwisie także o dzisiejszym zamieszaniu w Trybunale Konstytucyjnym.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Przedstawia Daniel Klimczak.
2: Ponad 640 interwencji strażaków w związku z burzami przechodzącymi przez południową i południowo-zachodnią Polskę. Od tego zaczynamy. Dane pochodzą z godziny 18. Liczba wypadków jednak wciąż rośnie, mówi Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
3: Najwięcej interwencji miało miejsce na terenie województwa dolnośląskiego. Kolejne województwa to śląskie oraz małopolskie. Działania Straży Pożarnej polegają na usuwaniu przewróconych drzew, połamanych gałęzi, wypompowywaniu wody z zalanych posesji.
2: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega, że na terenach, przez które przechodzą burze, możliwe są podtopienia i przerwy w dostawie prądu. Zmieniamy temat. Ustalono tożsamość kobiety, która wczoraj około południa została śmiertelnie potrącona przez pociąg między miejscowościami Górażdże i Przywory. Jak informuje opolska policja, śledztwo ma wyjaśnić, czy 41-latka pojawiła się na torach celowo, czy też szła wzdłuż nich i nie usłyszała pociągu. Kluczowe będą też zeznania maszynisty.
0: To są wiadomości Radio Opole.
2: A w nich sprawy międzynarodowe. Bułgaria wycofuje się z tak zwanej koalicji chętnych, czyli grupy państw wspierających Ukrainę. Rozwiązaniem tego konfliktu nie jest jego przedłużanie środkami militarnymi, ale zdecydowana misja dyplomatyczna, aby położyć kres eskalacji, powiedział premier tego kraju Rumen Radew. Polityk dodał też, że Bułgaria zakończyła przekazywanie uzbrojenia ze swoich magazynów, argumentując, że kraj wyczerpał swoje możliwości w tym zakresie. Sofia deklaruje natomiast gotowość do napraw sprzętu wojskowego oraz udziału w inicjatywach o charakterze humanitarnym i dyplomatycznym. I wracamy do regionu. Policjanci z Namysłowa pojechali do jednej z miejscowości, by doprowadzić nieletniego do placówki opiekuńczej. Na miejscu jednak chłopca nie zastali. W mieszkaniu był za to poszukiwany listem gończym 35-letni mężczyzna. O szczegółach mówi Radiu Opole podkomisarz Łukasz Wróblewski z namysłowskiej komendy.
4: Poszukiwany był do odbycia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności za kierowanie pojazdem w stanie nieczyśćwości.
2: 35-latek trafił już do zakładu karnego.
0: Twoje źródło prawdziwych informacji.
2: Zgromadzenie ogólne Trybunału Konstytucyjnego zostało przerwane z powodu braku kworum. Czworo sędziów nieuznawanych przez jego prezesa nie zostało dopuszczonych do udziału w zgromadzeniu. W budynku pojawiła się policja i prokurator. Te wydarzenia śledzi Mariusz Pieśniewski.
5: Czworo sędziów nieuznawanych przez Bogdana Święczkowskiego nie zostało wpuszczonych na zgromadzenie ogólne, a w efekcie dwoje nowych sędziów, którzy ostatnio zostali wybrani przez Sejm i których przyrzeczenie odebrał prezydent, wyszło z sali.
6: Sędzia Tamborowski oraz Korwin-Piotrowska zostali tylko i wyłącznie wpuszczeni na spotkanie w gabinecie koło pana prezesa jako goście, a nie jako sędziowie.
5: Mówi jeden z sędziów, którzy opuścili zgromadzenie, Dariusz Szostek.
6: Prezes po naszym wyjściu w związku z brakiem kworum zamknął obrady.
5: Na miejsce sędziowie, którzy nie zostali wpuszczeni do budynku, wezwali policję. Do trybunału przyjechał też przedstawiciel prokuratury.
7: Zgromadzenie jest czymś, czym każdy sędzia Trybunału Konstytucyjnego ma obowiązek uczestniczyć.
5: Mówił sędzia Krystian Markiewicz.
7: Że się łamie prawo, to się dzwoni na ogół na policję.
5: Na tym zgromadzeniu ogólnym miało być m.in. przyjęte sprawozdanie za zeszły rok i projekt budżetu na rok przyszły.
2: Przed budynkiem Trybunału protestowały dziś także grupki kilkunastu osób, zarówno zwolenników, jak i przeciwników prezesa Święczkowskiego.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
8: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silną burzą z piorunami i opadami deszczu od 25 do 40 mm. Lokalnie to mogą być nawet 55 mm z porywami wiatru do 65 km na godzinę. Takie ekstremalne warunki atmosferyczne mogą miejscami występować. Jutro w ciągu dnia 22 stopnie i deszcz, natomiast w czwartek słońce powinno wyjść zza chmur, a w piątek 30 stopni, no ale też wtedy niewykluczone burze.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

Trójmiejski zespół Byty pomógł nam rozpocząć sezon ogórkowy. No a dzisiaj w sezonie ogórkowym między innymi spotkanie z Cortezem i Romanem Szczepankiem, no ale też tradycyjnie już nie będziemy uciekać od mundialu. Także gorąco zachęcam, żeby z nami zostać co najmniej przez najbliższe 2 godziny. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Marcin Głowienkowski.

0: każdy kocha słońce, tak przynajmniej twierdzi Roy Ayers. No i wydaje mi się, że wiele osób kocha mundial, niezależnie od tego, co się dzieje wokół FIFA, wokół federacji piłkarskich, to jednak jest przyjemność, że jest urodzaj meczów, że można sobie je oglądać, szczególnie jeżeli jest to przesunięcie związane ze strefą czasową, to faktycznie był moment, że nie było opcji w fazie grupowej, żeby kiedy człowiek włączy sobie wieczorem telewizor, żeby nie było meczu. Niestety wszystko co dobre się kończy, no i powoli kończymy mundial. Wchodzimy w decydującą fazę, przed nami półfinały. Wydawałoby się, że to rzecz, że bardzo efektowna, widowiskowa, że tak naprawdę już słabych meczów nie będzie, czy mało widowiskowych, no ale dziennikarz sportowy Radosław Nawrot, związany z Interią, troszeczkę studzi ten entuzjazm, bo stwierdził, że początek pierwszego meczu półfinałowego mundialu wcale nie musi być widowiskowy dla kibiców. Powodem ma być dotychczasowy, pragmatyczny sposób gry reprezentacji Hiszpanii. No, przypominam, że Hiszpania dzisiaj zmierzy się z Francją, początek meczu o godzinie 21. Dziennikarz Interii w rozmowie z Polskim Radiem zwraca uwagę, w jakim stylu na tych mistrzostwach zaczyna swoje spotkania La Furia Roja.
1: Potrafią zmęczyć rywala potwornie. Oni wrócili do takiego grania dużą liczbą podań, który kiedyś przed laty też proponowali. I to jest o tyle ciekawa para, że w ostatniej rywalizacji, w ostatnich latach rywalizacja francusko-hiszpańska, ona nie jest rzadka. I prawie w każdym wypadku wychodzili obronną ręką i zwycięsko Hiszpanię. A teraz wydaje się, że faworytem jest Francja. Powiem więcej, jest zdecydowanym faworytem Francja. Głównie z tego powodu, jak Francuzi wyglądają na tym turnieju.
0: Radosław Nawrot dodaje, że w czwórce najlepszych drużyn turnieju znalazły się wyłącznie te reprezentacje, które w przeszłości zdobywały już Mistrzostwo Świata. No i dziennikarz sportowy twierdzi, że to co najciekawsze w trwającym turnieju dopiero przed nami.
1: To jest praktycznie modelowy układ. I ja wiem, że kilka zespołów, których niektórzy kibice widzieli w półfinałach, odpadło wcześniej. Na przykład Holandia albo Brazylia. Aczkolwiek zastanawia mnie obecność Anglii w tych półfinałach. Bo jednak Anglicy, co by nie powiedzieć, nie kojarzą nam się z wygrywaniem. O, tak powiem oględnie w ostatnich latach. I czego się nie dotknęli od 66 roku, kiedy zdobyli Mistrzostwo Świata, to obracało się w niwecz.
0: No ale z drugiej strony wszyscy tak wyśmiewają pewną blazę Anglików, że piłka nożna to ich wynalazek, że piłka nożna wróci do domu. Może jeżeli chodzi o mundial ostatnimi laty, te osiągnięcia nie są przesadnie imponujące, no ale są dość regularnym finalistą Mistrzostw Europy, także no chciałbym mieć taki kryzys w kadrze. Jutro o tej samej porze o finał mundialu powalczą właśnie Anglia z Argentyną. Oczywiście wyniki tych spotkań poznają Państwo na antenie Radia Opole.

możemy być bez wątpienia szczęśliwi, że tak dobra rasowa muzyka jest tworzona na Opolszczyźnie. To był oczywiście Jarecki i Berka w wakacyjnym klasyku, czyli w utworze Wolny Czas. Jeżeli chodzi o doświadczenie producenckie i wokalne Berka, wrażliwość muzyczną, wokalną, kompozytorską Jareckiego, no to trudno pomylić ich.

twórczość z czymś generatywnym, mówiąc wprost z AI, natomiast faktycznie jest sporo muzyki, która może brzmi trochę bezpłciowo, no ale z drugiej strony nie jesteśmy w stanie z miejsca powiedzieć, czy ona została stworzona przez człowieka, czy przez algorytm. No poza tym też często pojawia się muzyka, która jest stworzona przez AI, no ale nikomu to nie przeszkadza. Coś, co się wydaje wygłupem, czymś satyrycznym, nagle staje się najchętniej słuchaną muzyką w Polsce. Tak było na przykład z twórczością takiego, mogę chyba powiedzieć, kolektywu twórczego. Nie powinienem chyba na antenie Radia Opole przytaczać jego nazwy. Kiedyś się mówiło tak na historyczną ozdobę, coś, co wisi, takie sznurki, pęknici, no i w każdym razie tak mniej więcej nazywa się ten byt około artystyczny, który był najchętniej słuchany w Polsce. Natomiast teraz zmieniły się przepisy i taką muzykę trzeba będzie oznaczać. Przynajmniej tego chce branża muzyczna. Jak podaje Polskie Radio, światowa branża muzyczna chce zwiększyć przejrzystość w kwestii wykorzystywania sztucznej inteligencji w tworzeniu muzyki. No i te oznaczenia mają pomóc słuchaczom odróżnić utwory w całości wygenerowane przez AI od nagrań tworzonych przez ludzi, którzy korzystali z narzędzi sztucznej inteligencji jedynie na wybranych etapach pracy. No i też to się wpisuje choćby w pewną kontrowersję, którą ostatnio wywołała Olga Tokarczuk, która twierdziła, że kiedy pisze, czasami posiłkuje się sztuczną inteligencją, natomiast jej cytat był wyrwany z kontekstu, to nie oznaczało oczywiście, że AI pisze za nią. Jeżeli chodzi o tę inicjatywę, to poparli ją przedstawiciele największych organizacji, które zajmują się dystrybucją muzyki, czyli m.in. RIAA, Impala Recording Academy, czyli podmiot odpowiedzialny za nagrody Grammy. W tym gronie jest też m.in. Human Artistry Campaign czy SAG-AFTRA. No i proponowane etykiety mają informować, czy nagranie zostało w całości wygenerowane przez sztuczną inteligencję, czy też AI pełniło jedynie rolę narzędzia wspierającego pracę człowieka. Takie mają pojawić się rozwiązania. Słuchamy znowu muzyki stworzonej przez artystów. Tutaj nie ma najmniejszych wątpliwości. Na antenie Radia Opole, Miliony Planet, duetu Xanax.

0: Bardzo wszystko się nam dzisiaj naturalnie ułożyło, bo mówiliśmy o zmianach, które zaszły na rynku muzycznym. Inicjatywa oznaczania utworów, w trakcie których użyto w pełnej rozciągłości sztucznej inteligencji, została poparta przez najważniejsze organizacje reprezentujące przemysł muzyczny. Zapomniałem dodać, że SPAW, nasz rodzimy, też tę inicjatywę popiera. No i oczywiście temat sztucznej inteligencji jak najbardziej dotyczy branży filmowej. No i tutaj pojawia się zagadnienie, wydaje mi się, takiej mocno wyczekiwanej produkcji The Lord of the Rings, The Hunt for Gollum. Tytuł zdradza wszystko. Będzie to film kinowy osadzony w uniwersum Władcy Pierścieni. No i oczywiście będzie dotyczył postaci, która chyba była kluczowa, jeżeli chodzi o udaną ekranizację filmową trylogii Władca Pierścieni Tolkiena na początku lat 2000. Bez Golluma to by się po prostu nie udało.
1: Russell Durham! Stupid fat Hobbit! Ruins it!
0: To była scena, w której Gollum polemizuje z samym co do tego, jak przygotować potrawę. No i oczywiście brawurową kreację stworzył Andy Serkis. Z początku miał tylko udzielić swojego głosu Gollumowi. Postać miała być stworzona w całości na komputerze, natomiast Andy Serkis tak przekonująco sprawdzał się w trakcie prób, że lobbował za tym, żeby wykorzystać technologię przechwytywania ruchu, więc o ile to, co widzimy, rzeczywiście to jest CGI, to jest rzecz stworzona w komputerze, to jednak została stworzona w obrębie ruchów, w obrębie gry aktorskiej Andy'ego Serkisa, dlatego tak świetnie się to ogląda. No i wydaje mi się, że Śródziemie, między innymi dzięki Andy'emu Serkisowi, wydało się takie prawdziwe. Andy Serkis jest wdzięczny roli Golluma, dlatego będzie reżyserem w filmie, który opowiada losy postaci, w którą się wciela. Akcja filmu ma się rozgrywać równolegle do wydarzeń z pierwszej połowy filmu Władca Pierścieni, Drużyna Pierścienia, a fabuła ma się skupić na poszukiwaniach Golluma prowadzonych przez Aragorna. Tym razem w Aragorna wcieli się Jamie Dornan. No i właśnie, skąd w ogóle nawiązuje do sztucznej inteligencji? Dlatego, że wracają aktorzy, których znamy z filmów, które no mają już mniej więcej ćwierć wieku, czyli Elijah Wood ponownie zagra Froda, Ian McKellen wcieli się znów w rolę Gandalfa, natomiast Lee Pace powróci jako Thranduil. Tutaj ta kreacja jest odrobinę młodsza, dlatego że pochodzi z trylogii Hobbita, no a Andy Serkis został zapytany o to w rozmowie z Variety, jak podaje Filmweb.pl, czy przy produkcji filmu zostanie wykorzystana sztuczna inteligencja, jeżeli chodzi o odmładzanie aktorów. Aktor i reżyser potwierdził, że będzie korzystał z takich narzędzi, jeżeli chodzi o odmładzanie aktorów, ale nie chce tworzyć za pomocą AI całych ujęć. Serkis podkreślił, że chce zachować tradycyjne podejście do realizacji filmu, które jest inspirowane świetnie ocenianą oryginalną trylogią Petera Jacksona. Nie tworzymy w naszym filmie ujęć za pomocą AI, każde ujęcie powstaje w tradycyjny sposób. Jedną z rzeczy, które naprawdę chciałem zrobić przy tym filmie, było przywrócenie wszystkich tych wspaniałych umiejętności filmowych, od miniatur po charakteryzację i połączenie ich ze sobą, bo taki jest mój gust. Lubię, kiedy miesza się różne techniki filmowe. No, Andy Serkis jest osobą, która bardzo pedantycznie podchodzi do swoich kreacji filmowych. Jest też coraz bardziej wziętym reżyserem, także nie wierzę, że to jest tylko takie pustosłowie, że rzeczywiście się nie przyłoży. Wydaje mi się, że warto czekać na The Hunt for Gollum. W tym filmie zagrają między innymi poza wspomnianymi aktorami Kate Winslet oraz Anna Taylor-Joy, a premierę wyznaczono na 17 grudnia, ale 2027 roku.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Najlepsza muzyka powróci w drugiej godzinie sezonu ogórkowego, no ale wcześniej na antenie Radio Opole najświeższe informacje.
2: Mieszkańcy regionu otrzymali alerty RCB w związku z możliwymi burzami. Jest tymczasowy areszt dla sprawcy brutalnej napaści w centrum Opola.
3: Podejrzanemu ogłoszono zarzut rozboju z użyciem noża i spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu.
2: A Robert Lewandowski rozpoczął treningi z nową drużyną.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Przedstawia Daniel Klimczak.
2: Na początek rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które ostrzega przed nawałnicami mieszkańców 7 województw południowej i centralnej Polski. Alerty otrzymali mieszkańcy Świętokrzyskiego, Opolskiego, a także ponad 20 powiatów Wielkopolski, części województw Dolnośląskiego, Śląskiego, Mazowieckiego i Łódzkiego. Burzą mogą towarzyszyć silny wiatr i intensywne opady. W ich trakcie należy unikać otwartych przestrzeni. Możliwe są też przerwy w dostawach prądu.
0: Informacje z regionu. Zawsze na czas.
2: Jest tymczasowy areszt dla 21-latka, który na początku lipca ugodził nożem przypadkowego mężczyznę niedaleko opolskiego Solarisa. Sprawca zażądał pieniędzy. Następnie ugodził pokrzywdzonego w brzuch, zrywając mu przewieszoną przez ramię torbę, mówi Stanisław Bary z prokuratury okręgowej w Opolu.
3: Cios był na tyle silny, że ostrze noża przebiło się przez powłoki skórne, sięgając otrzewnej oraz uszkadzając trzustkę. W zabranej torbie znajdowało się 90 zł oraz drobne przedmioty należące do pokrzywdzonego. Po rozboju sprawca zbiegł. 15 lipca Jakub R. został zatrzymany na terenie Opola. Podejrzanemu ogłoszono zarzut rozboju z użyciem noża i spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu.
2: Jakub R. początkowo nie przyznawał się do winy. W toku posiedzenia w przedmiocie tymczasowego aresztowania zmienił jednak zdanie. Grozi mu 20 lat więzienia.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
2: Stany Zjednoczone kontynuują ataki na Iran. Zaczęła też obowiązywać amerykańska blokada irańskich portów. Więcej na ten temat wie Milena Rashid-Szehab.
4: Eksplozje słychać m.in. na wyspach Keszm i Kisz. Agencja TASNIM podaje, że wybuchy na wyspie Kisz miały miejsce niedaleko infrastruktury wodno-energetycznej. W odpowiedzi Irańczycy zaatakowali amerykańskie bazy wojskowe w Kuwejcie, Jordanii, Bahrajnie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Amerykańska marynarka wojenna rozpoczęła blokadę irańskich portów. Donald Trump wycofał się z zapowiedzi obłożenia statków przepływających przez cieśninę Ormus opłatą na rzecz Stanów Zjednoczonych. Powiedział, że Stany zastąpią ją umowami handlowymi i inwestycyjnymi z krajami Zatoki Perskiej. Prezydent Trump poinformował także Kongres o wznowieniu walk w Iranie. Tłumaczy je koniecznością ochrony Amerykanów oraz interesów Stanów Zjednoczonych. Daje mu to możliwość prowadzenia działań wojennych przez 60 dni bez zgody Kongresu.
2: Na wznowienie walk w Iranie reaguje giełda. Wartość dolara spada, a ropa podrożała o prawie 4% po wczorajszym prawie 10% wzroście cen. W wiadomościach teraz sport. Robert Lewandowski trenował już ze swoim nowym zespołem Chicago Fire. Na wieczór zaplanowana jest konferencja prasowa, podczas której kapitan polskiej reprezentacji będzie odpowiadał na pytania dziennikarzy. Pierwszemu treningowi Roberta Lewandowskiego z Chicago Fire przyglądał się Jan Pachlowski.
5: Jesteśmy w miejscu, gdzie trenują zawodnicy. Tam właśnie teraz takie zajęcia z piłkami odbywa po raz pierwszy Robert Lewandowski. To dla niego nowy zespół i niezwykłe również emocje dla piłkarzy Chicago Fire. Duże zainteresowanie mediami. Przeważają dziennikarze z Polski, ale są też dziennikarze z różnych części Stanów Zjednoczonych, bo to jest duże wydarzenie tutaj w amerykańskim świecie piłkarskim. Przyjście do Ligi MLS Roberta Lewandowskiego o godzinie 20:30 czasu polskiego. Rozpocznie się konferencja prasowa. Tam Robert Lewandowski i szkoleniowiec Fire Greg Bellharter będą odpowiadali na pytania i dowiemy się być może, kiedy Robert Lewandowski zadebiutuje w Chicago Fire.
2: Nowego zawodnika ma także Zaksa Kędzierzyn Koźle. To grający na pozycji atakującego Remigiusz Kapica. To pierwszy transfer klubu ogłoszony przed nowym sezonem w Plus Lidze. W ostatnich rozgrywkach zawodnik występował w HKS Chełm. Wcześniej reprezentował barwy AZS-u Olsztyn, Kuprum Lubin czy Stali Nysa. Na najwyższym szczeblu siatkarskich rozgrywek w kraju rozegrał ponad 170 spotkań, w których zdobył ponad 1600 punktów.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Ostrzegaliśmy przed burzami razem z Instytutem Meteorologii, Gospodarki Wodnej i Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Natomiast jeżeli chodzi o temperaturę, to w tym tygodniu chłodno nie będzie. Jutro co prawda popada, ale temperatura przekroczy 22 stopnie Celsjusza. Natomiast w czwartek słońce wyjdzie zza chmur. Możemy spodziewać się wtedy 28 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
6: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
0: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
7: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
8: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
0: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
9: Pamiętasz tę piosenkę?
10: Jesteś legendarny.
9: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie.

0: Więcej o nas znajdziesz na www.pfmwaw.pl.
1: Kiedy przyjedzie tata?
2: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
1: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
3: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
1: O nie, proszę, nie. Co się stało? Gdzie jest tata?
4: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
5: Reklama społeczna.

był zespół The Killers, od którego rozpoczęliśmy drugą godzinę sezonu ogórkowego. Na posterunku bez zmian Tomek Wojtyłko i Marcin Głowienkowski. Na w tej godzinie spotkanie z artystą, który wystąpił w Opolu w zeszły weekend. Także gorąco zachęcamy, żeby nie odchodzić od odbiorników.

0: To był Cortez w utworze Nie było to pisane nam z ostatniej jak do tej pory płyty artysty, czyli z albumu Naucz mnie tańczyć. Współkompozytorem tego utworu jest Artur Rojek, natomiast tekst razem z Cortezem napisał Roman Szczepanek, rzecz jasna artysta z Opolszczyzny. Związki Corteza z Opolem są, można powiedzieć, nierozerwalne. Zagrał u nas w klubu kawiarni Kontakt pierwszy koncert, o tym jeszcze się Państwo dowiedzą, czy sobie przypomną, bo podejrzewam, że spora część słuchaczy Radia Opolo o tym wie, może niektórzy nawet byli na tym koncercie. Natomiast a propos relacji Corteza z Romkiem Szczepankiem, no to wydaje mi się, że jest coraz silniejsza, dlatego że panowie współpracują tekściarsko od samego początku kariery Corteza. Zresztą koncert w klubu kawiarni Kontakt też organizował Romek. No i oczywiście osobą, która te wszystkie kropki połączyła, jest Paweł Jóźwicki, popularny Józek, jeden z takich najbardziej wpływowych menedżerów muzycznych w Polsce, który kiedyś opiekował się zespołem, który Roman tworzył między innymi z Orkiem Świerkotem. Mowa tutaj o Miss Polski. Przepraszam za nagromadzenie wątków, ale też warto wspomnieć o tym, że Miss Polski reaktywowało się w zeszłym roku na taki spontaniczny koncert. To był rok 2024, nie piąty. W każdym razie grupa się wtedy reaktywowała. No i Błażej Nowicki, Olek Świerkot i Roman Szczepanek odwiedzili Radio Pole i tam te wątki, to jak się potoczyła ich kariera, zostało wyjaśnione, także nieskromnie odsyłam do tej rozmowy ze względu na to, co panowie powiedzieli, bo wydaje mi się, że dużo intrygujących rzeczy o rodzimym rynku muzycznym można się dowiedzieć. No ale wracając już, nie przeciągając dygresji, do współpracy Romana Szczepanka z Cortezem, panowie stworzyli razem sporo tekstów, no i dwa tytuły płyt Corteza wzięły się z piosenek napisanych przez Romana, jeżeli chodzi o ten departament tekściarski. Mowa tutaj o Bumerangu i Naucz mnie tańczyć. Miałem przyjemność porozmawiać z Cortezem, kiedy zagrał w Opolu w ostatnią niedzielę w ramach festiwalu Odnowa. Był na tyle miły, że nas odwiedził. Towarzyszył mu Roman Szczepanek. No i chciałem zagadać właśnie o tej ich współpracy, o taki tandem twórczy. No bo przy choćby płycie Naucz mnie tańczyć dużo było takiej współpracy już bardzo bezpośredniej, niekoniecznie na łączach. Panowie siedzieli razem w studiu, reagowali na to, co się dzieje. I byłem ciekaw, czy to jest jakaś taka ewolucja, czy między innymi dzięki takiej współpracy ta interakcja jest już taka mocno intuicyjna, czy wiedzą mniej więcej, czego się po sobie spodziewać, czego ta druga osoba może w procesie twórczym oczekiwać.
1: My się w ogóle nie dogadujemy, uważam, tak szczerze powiedziawszy. Roman ciągle próbuje sprostać zadaniu, jakie ma, i próbuje wejść w moją skórę. Ja nie umiem mu przekazać tego centralnie, co tak naprawdę mam w głowie. Już doszliśmy do tego momentu. Chyba najprostszą drogą do tego jest to, że ja go lubię, on mnie nie lubi, czasami mnie lubi. I chyba najprostszą formą tej współpracy i najfajniejszą formą tej współpracy jest to, że Roman lubi pisać. Ja też przestałem go naciskać, co ma jakie być, a biorę to, co on daje, i wtedy to mamy tak naprawdę materiał do pracy dalszej, że mamy od czego się odbić i tak dalej, i tak dalej. Natomiast przy Naucz mnie tańczyć to było trochę, przyznasz, chaotyczne, ale było fajne, było ciekawe. Pamiętam Romana, który umierał na tarasie w Jazz Boyu, bo mu powiedziałem, żeby napisał mi o śmierci jako o najpiękniejszej kobiecie.
2: To jest najgorsze, jak napiszesz cały tekst, ale brakuje ci jednego wersu.
1: On wyglądał, jakby umierał, naprawdę.
2: Nie, byłem zamyślony.
1: Pocił się, był odklejony od rzeczywistości.
2: Ja uważam, że nasza współpraca jest taka dobra, bo jesteśmy totalnymi przeciwnościami i przeciwności się przyciągają, i też przeciwności moim zdaniem sprawiają w ogóle, że coś jest wyjątkowego. Tak jak dla mnie Cortez jest na przykład wyjątkowy, bo wygląda, jakby powinien śpiewać hip-hop i rapować, a śpiewa smutne piosenki o miłości. I to jest coś po prostu absolutnie wyjątkowego. Coś, co go odróżnia od wszystkich innych artystów dla polskiej breakbeatu i nie tylko, moim zdaniem. Natomiast ja też nie wiem do końca, dlaczego to działa, bo jakby ktoś na nas popatrzył...
1: To raczej wyglądamy, jakbyśmy siedzieli za karę w jednej ławce.
2: Bardziej różni...
1: Bo pani z polskiego chce, żebym był lepszy z polskiego, a on umie polski.
2: Ja nie chodzę na siłownię. Interesuje mnie wszystko, co nie interesuje Lopeza.
0: Nawet takie prozaiczne rzeczy, to jest zupełny small talk, ale rozbawiło mnie to, że trafiłem na wywiad, w którym Cortez stwierdził, że nie lubi, jak jest gorąco, nie lubi lata, tymczasem Roman zawsze jest tym ambasadorem lata, ma nawet utwór I Hate Winter Time.
2: Pamiętasz, był taki tekst, który nie dostał się na płytę i bardzo ci się podobał refren, chciałbym, żeby wakacje były zawsze. A potem w ogóle słyszałem twój wywiad jakiś tam i powiedziałeś, że w ogóle nie lubisz wakacji. A sobie pomyślałem, że podobał ci się wers, że chciałbyś, żeby wakacje były zawsze, a potem powiedziałeś, że nie lubisz wakacji i poczułem się, że po prostu powiedziałeś, że lubisz wers, żeby wakacje były zawsze, a tak naprawdę go nie lubiłeś.
1: Nie, to nie jest tak.

0: są dwuznaczne, są momentami rzeczywiście ciężkie, ale wydaje mi się, że to, jak odbiera się te teksty, zależy od dyspozycji dnia, od tego, który raz się słucha tej płyty, bo raz właśnie można, a propos tego trzonu, który też Romek stworzył i koncepcji, którą udało mu się, wydaje mi się, wyznaczyć na tej płycie, raz można je odebrać jako rzeczy takie przystępne, niekoniecznie takie dołujące, czasami jednak można się lekko zdołować. Czy wyście wyczuli w ogóle na etapie powstawania tej płyty, że chcecie uciekać od jednoznaczności? Czy a propos tego waszego wspólnego spotkania, tego jak tworzycie w studiu, myśleliście, o to jest za wesołe, albo to jest za smutne, czy to jest wszystko spontan?
1: Ja nie.
2: Może to dziwnie zabrzmi, ale po prostu są takie utwory, takie demówki, do których po prostu, jak słucham, wydaje mi się, że pasuje tam tylko jeden tekst. Tylko i wyłącznie po prostu, jakby, że one są stworzone do tego, żeby zaśpiewać tam o czymś. Dokładnie o tym. Ja po prostu raczej robię flow, jak piszę teksty i słucham, jeżeli nie mam wytycznych, a często nie mam wytycznych, na szczęście, i jakby cenię to, że ktoś mi nie mówi, aczkolwiek takie podpowiedzi też są okej, jak ktoś sugeruje, że chciałby, żeby to była piosenka o dzieciństwie. Ale to też da się wyczuć, moim zdaniem, samego podkładu muzycznego, że to powinna być piosenka o dzieciństwie, albo powinna być o miłości, albo powinna być o śmierci. No na przykład ten numer Sąd do wieczności, on jest tak ponury i tak posępny i taki mroczny, że to się samo tam narzucało, żeby po prostu jeszcze tym tekstem, no, dowalić. Mówiąc kolokwialnie. Po prostu, że to jest taki strzał na otwarcie. A ja też lubię w ogóle oczywiście kwestie ostateczne i jeszcze mieszanie ich z miłością, bo to jakby to są rzeczy, które wydaje mi się, że są uniwersalne i dotyczą nas wszystkich. Miłość, śmierć, dzieciństwo, każdy je miał. I to są takie ponadczasowe jakby tematy, które zawsze się sprawdzą i wydaje mi się, że też słuchacze się w tym odnajdują, bo każdy choć raz się zakochał, a jak się nie zakochał, to chciałby, pragnie tej miłości jakoś, jest nieszczęśliwy. Każdy miał dzieciństwo i każdy kiedyś umrze.

nauczmy tańczyć, nauczmy tańczyć. Nauczmy tańczyć, nauczmy tańczyć, nauczmy tańczyć.

0: Wydaje mi się, że Naucz mnie tańczyć, tytułowy utwór, który wieńczy tę regularną wersję płyty, też jest ciekawy, bo jest troszeczkę paralela a propos twoich tekstów, Romek, i w ogóle samego nastroju, tego jak te teksty konweniują z muzyką do utworu Wiem, że to nie koniec Tomka Makowieckiego. Krótkie frazy, ta koncepcja smutnego disco, którą określiliście z Cortezem, i wydaje mi się, że rzeczywiście w takim utworze, który no też fajnie pulsuje, gdzieś ta aranżacja troszeczkę czasami Szadę przypomina, może Izaka Hajsa, każdy sobie znajdzie jakieś swoje skojarzenie, ale że tam trzeba faktycznie postawić na tę tekściarską matematyczność, o której ty, Romek, mówisz.
1: Tak.
0: To był trudny tekst?
1: To jest mój ulubiony cytat z siebie. Wymyśliłem to kiedyś, że w pisaniu tekstów piosenek jest tyle samo języka polskiego, co matematyki. Jest mało takich piosenek w Polsce w ogóle. Mi tego brakuje. Na przykład uważam, że powinno być więcej, że w ogóle ludzie popełniają takie często błędy, pisząc piosenki, moim zdaniem, że zapominają, co to jest szlagwort, i zapominają, że jakaś catchy fraza powinna istnieć, a ty masz to w niektórych numerach i Naucz mnie tańczyć też jest taką piosenką, że ta fraza jest powtarzana po wielokroć i to jest super. Ja często w ogóle, jak dostaję demówki od jakichś innych wykonawców do posłuchania, to na przykład mam problem z tym, że ten refren może byłoby uprościć, żeby on był bardziej w ogóle zapamiętywalny, wpada w głowę i nie chciał z niej wyjść, i żeby to było coś prostego, a jest tego tekstu po prostu nawalone tam tyle, że jest po prostu za dużo śpiewania, a za mało fajnych melodii, które byłyby powtarzane. Ty masz coś takiego, że w niektórych numerach po prostu często powtarzasz jedną frazę i moim zdaniem to jest super, ale to jest też wielkie wyzwanie, bo trzeba znaleźć naprawdę mocną frazę, bo to robi w zasadzie całą piosenkę. Skoro masz krótkie zdanie, które jakby powtarzasz po wielokroć, to ono musi być dobre. A nawet powiedziałbym, że musi być bardzo dobre. I pamiętasz w ogóle, jak siedzieliśmy przed Jazzbojem na ławce i słuchaliśmy tej demówki i ja ci powiedziałem, tam powinno być Naucz mnie tańczyć. I ty powiedziałeś, tak, naucz mnie tańczyć, to jest to. Ja po prostu szukałem tego i bardzo długo. Czasami chodzisz z tą melodią i z tym demówką przez 2 tygodnie, po prostu wiesz, ja już czasami... Można oszaleć, bo po prostu wiesz, zasypiasz z tym, budzisz się z tym, ciągle masz to w głowie i wymyślasz po prostu i ciągle szukasz tego po prostu, aż to przyjdzie, nie? I potem w ogóle jest piękny ten moment takiego rozjaśnienia, jak nagle po prostu to masz i wiesz, że to jest dobre i w ogóle, i że to jest to. I tak było z Naucz mnie tańczyć. To jest taki smutny dancingowy numer.
0: Mówiliśmy o tym, że w tym procesie twórczym ważne jest wyczucie proporcji, wręcz takie lekko pozytywnie matematyczne podejście, i wydaje mi się, a propos Korty, z tego jak przez lata zbudowałeś swój też warsztat producencki, taki aranżerski, że są na tej płycie momenty takie bardzo wymagające. Wydaje mi się, że w utworze Znikam ta orkiestracja jest taka kunsztowna, że jakieś drugie głosy tam są, może jakaś taka wręcz killerowska nostalgia. Do tego w tym utworze ty widniejesz jako autor tekstu i jestem ciekaw, czy dla ciebie Znikam z tej perspektywy jest czymś, z czego jesteś szczególnie dumny, czy to jest ważny utwór na płycie, czy go nie odróżniasz od reszty stawki?
2: Wiesz co, to jest w ogóle utwór, który odróżniam od wszystkich utworów. To jest utwór, który, kurczę, napisanie tego tekstu zajęło mi rok. I to było niezłe, bo pamiętam pierwsze wersy, kiedy je pisałem, mieszkałem w ogóle w innym miejscu i wychodziłem na spacer z psem. I to były takie zajebiste wieczorne podróże. Pamiętam ludzi, których minąłem na ulicy. Minąłem takiego chłopaka, który był nieszczęśliwy w związku z tym, że stracił pracę i musiał wrócić do rodziców. I gdzieś na przystanku go poznałem, to wiesz, gadaliśmy z 10 minut. To mnie jakoś uderzyło, to mnie jakoś w ogóle też dotknęło. Mieszkał niedaleko, mówił do mnie przez chwilę wierszem, ale mówił do mnie wierszem, bo widać, że coś tam było zarzucone. Pamiętam dużo różnych momentów z okresu, kiedy w ogóle próbowałem scalić to wszystko w jedno, a mam ogromny problem z tym, bo mam milion myśli na sekundę i jakby ta praca dla mnie jest totalnie wymagająca, bo potrzebuję jakby totalnego skupienia, odejścia od wszystkiego, co wokół może mnie rozpraszać, a i tak się w tym gubię, no nie? Łatwiej mi jest z muzą niż z pisaniem. Tam jest, w tym Znikam jest zlepek wielu różnych historii z mojego życia, z okresów. I jakby on w całości też daje takie, dla mnie to jest takie podsumowanie, ulga i takie, nie wiem, kurczę, chyba bardzo emocjonalnie do tego podchodzę i bardzo mnie to dotyka, ten utwór. I pamiętam, jak w ogóle powstało to, bo oczywiście, wiesz, mam folder muzyka klasyczna i muzyka filmowa na swoim kompie i tam zrobiłem taką muzę, taki motyw, leitmotyw taki. I zajebiście mi się to spodobało. I do tego stopnia tego słuchałem, że jak odpalałem sobie to w domu na paczkach, to mi się zaczęła melodia jakaś pojawiać, taka, która jest bardziej mówiona niż śpiewana. I pomyślałem, że kurczę, fajnie, że jest to inne, że jest to ciekawe, pójdę za tym. Nie mam natomiast tak jak Roman, że potrafię popatrzeć z szerszej perspektywy, typu jakby co mamy wspólnego z różnymi innymi ludźmi, czego brakuje, czego nie brakuje, kto jak pisze albo komu potrzebne jest zupełnie coś innego. Bardziej się zagłębiam w to i wchodzę i jestem tym kimś, kim chcę, jakby jestem tym kimś, kto chce być spełniony jako słuchacz, no nie? I chcę dostać od siebie to, co chciałbym dostać od innych. Tak jakby, wiesz, w takim sensie muzycznym, piosenki, czy czegoś i tak dalej. I pamiętam, że potem za tą melodią poszedłem, pojechałem do studia w ogóle podekscytowany w ogóle, że jednak to nie będzie muzyka pod obrazek, tylko piosenka. A potem jakby tak odważnie poszedłem w tą stronę, żeby jednak cały ten utwór zagrała orkiestra. I kurczę, tak jakoś poszło. Dla mnie to jest koniec.
0: O tym, co Cortez miał na myśli, mówiąc, że to jest koniec, więcej w kolejnych sezonach ogórkowych, dlatego że Cortez i Roman Szczepanek ciekawie opowiadali o swojej współpracy, o tworzeniu razem piosenek, także coś nieco jeszcze dla Państwa zostało. No a skoro z Cortezem wywołaliśmy utwór Znikam, no to posłuchamy go sobie na antenie Radia Opole.

zespół Cortez w utworze Znikam do rozmowy z artystą i Romanem Szczepankiem, który współtworzy z Cortezem teksty. Wrócimy niebawem, no ale powoli kończymy dzisiejszy sezon ogórkowy. Za program dziękuję Tomek Wojtyłko i Marcin Głowienkowski. Zachęcamy, rzecz jasna, żeby zostać z nami dłużej. Za krótką chwilę dobry wieczór z Radiem Opole. Miłego wieczoru, do usłyszenia niebawem. Kończymy razem z zespołem Gorillaz z udziałem doborowych gości.

0: to musimy przerwać, ale twoja muzyka w Radiu Opole wróci już niebawem. Wcześniej jednak, jak zawsze, o pełny czas na twoje sprawy, czyli najświeższe wiadomości z kraju, świata i regionu. Do mieszkańców Balcarzowic trafiły pierwsze zasiłki na odbudowę. Woda w Komorznie nadal niezdatna do użytku. W tych wiadomościach także serwis sportowy Kuby Biela.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: 21 na zegarach, Daniel Klimczak zapraszam. Zaczynamy od Balcarzowic, gdzie wciąż trwa wielkie sprzątanie po trąbie powietrznej. Do tej pory wywieziono kilkaset ton odpadów, a 4 poszkodowane rodziny otrzymały rządowe wsparcie. Wkrótce poszkodowani będą mogli liczyć na dodatkowe pieniądze, mówi burmistrz Hubert Ibrom.
2: W kolejnym kroku będzie wypłata środków bezpośrednio z budżetu gminy Ujazd. Pierwsze pieniądze już trafiły na konta poszkodowanych, ale kolejne będziemy wypłacać po sesji nadzwyczajnej, która odbędzie się 3 sierpnia. Mamy około 250 000 zł też wsparcia ze innych samorządów z terenu województwa opolskiego.
0: Dotychczas pomoc przekazały powiat strzelecki, gminy Popielów, Tułowice, Bierawa, Głogówek, Strzelce Opolskie, a także Urząd Marszałkowski. A poszkodowanych nadal można wspierać także w ramach zbiórki prowadzonej przez Fundację Anioły Światła.
1: Najważniejsze sprawy opolszczyzny.
0: Woda w Komorznie nadal nie nadaje się do spożycia. Tak wykazały badania próbek pobranych w ubiegłą środę. O szczegółach mówi Radio Opole Marcin Drajok z zakładu wodociągów i kanalizacji w Wołczynie.
3: 9 próbek, 6 jest poniżej normy, a w 3 są jeszcze nieznaczne przekroczenia. Dalsze działania naprawcze są na ten moment omawiane i planowane jeszcze w tym tygodniu. W dalszym ciągu obowiązuje komunikat wydany przez powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną w Żborku o nieprzydatności wody do spożycia.
0: Woda w tej miejscowości nadaje się więc jedynie do spłukiwania toalet. Taka sytuacja utrzymuje się od 18 kwietnia.
1: Na dobry wieczór, wiadomości Radio Opole.
0: W Sejmie odbyło się dziś wysłuchanie kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich. Kandydatem PiSu jest opozycjonista z czasów PRL Adam Borowski. Tłumaczył on, że postanowił kandydować, bo jak stwierdził, ojczyzna stoi bezprawiem.
4: Pierwszy przypadek to jest zamordowanie pani Brzeskiej, kiedy prokuratora od początku sądziła, że to żona się sama spaliła. Rzecznik Praw Obywatelskich zareagował dopiero po umorzeniu śledztwa. I co powiedział rzecznik? Że nie stwierdził uchybień. Wznowione śledztwo ujawniło, że uchybień było mnóstwo.
0: Kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy jest adwokat Sylwia Gregorczyk-Abram, która tłumaczyła, że możliwość ubiegania się o urząd traktuje jako zaszczyt i odpowiedzialność.
5: Odpowiedzialność właśnie wobec tej konstytucji, wobec obywateli i odpowiedzialność wobec dorobku kolejnych rzeczników praw obywatelskich. Od ponad 20 lat zajmuję się ochroną praw człowieka. Nie poznałam ich na konferencjach ani z podręczniku. Poznawałam je na salach sądowych i podczas codziennych spotkań z osobami, które państwo zawiodło.
0: Sejm ma wybrać nowego rzecznika praw obywatelskich w najbliższy piątek. W wiadomościach teraz sprawy międzynarodowe. Po Ukrainie także Mołdawia zrobiła kolejny krok w negocjacjach członkowskich z Unią Europejską. Otworzyła ona rokowania w drugim bloku tematycznym. Chodzi o relacje zewnętrzne, czyli politykę zagraniczną, bezpieczeństwa i obrony, a także handel, pomoc humanitarną i rozwojową. Rozmowy akcesyjne są podzielone na 33 rozdziały negocjacyjne, pogrupowane w 6 bloków tematycznych. Irlandzka prezydencja zapowiada, że do końca grudnia chce otworzyć rokowania w pozostałych 4 obszarach. I jeszcze sport. Rozpoczął się pierwszy półfinałowy mecz mundialu, w którym mierzą się reprezentacje Francji i Hiszpanii. Zdaniem kibiców ten mecz to nie tylko starcie piłkarskich indywidualności, ale też konfrontacja 2 wizji futbolu.
6: Wydaje mi się, że Francja obiektywnie grała te całe zawody lepiej, ale no ja to jednak kibicuję Hiszpanii z racji tego, że zawsze za Barceloną byłem.
7: Francja no wydaje się nie do powstrzymania, ale no jednak kciuki będę trzymał za tą Hiszpanię i mam nadzieję, że jednak uda im się przebrnąć przez tą ścianę, którą jest Francja dla nich. Oczywiście mam nadzieję, że ten mecz będzie ciekawszy niż tylko 1-0 po golu Merino.
0: Na razie 4 minuta tego spotkania. Na tablicy wyników bezbramkowy remis. Więcej informacji ze świata sportu, także z mundialu w Radiu Opole. Już teraz.
1: Opolska gospodarka, kultura, sport. Także na www.radioopole.pl.
0: 4 po 21.
1: Sport w Radiu Opole.
8: Kuba Biel, dobry wieczór. Czas na półfinały Mistrzostw Świata. Przed chwilą rozpoczął się mecz Francji z Hiszpanią. Jutro również o godzinie 21:00 Anglia zmierzy się z Argentyną. A środa będzie wyjątkowym dniem dla opolskiej siatkówki. Unia Opole pozna rywalki w fazie grupowej Ligi Mistrzyń CEF. Dla klubu będzie to historyczny debiut w najbardziej prestiżowych rozgrywkach w Europie.
9: Nie mam jakiejś swojej ulubionej grupy. Jeden zespół, na który marzy mi się, żeby trafić, to jest Wacky Bank i bardzo bym tego chciał, tego sobie życzę. Natomiast dalej to nie ma dla mnie większego znaczenia. Chciałbym zagrać przeciwko Wacky Bankowi. Nie obraziłbym się również na zespół Corneliano, także wierzę w to bardzo mocno, że jeden z tych zespołów przyjedzie do Opola i czeka nas naprawdę fajne widowisko.
8: Mówi Bartłomiej Dąbrowski, trener opolskiego zespołu. Również prezes Unii Opole Maciej Kochański ma swoje prognozy przed losowaniem.
10: Jeśli chodzi o moje marzenia, może nie skupię się na klubie, tylko skupię się na państwach. Na pewno włoski zespół z najwyższego koszyka to byłoby wielkie wydarzenie. W trzecim koszyku ja osobiście kibicuję zespołowi niemieckiemu i w ostatnim koszyku najbliżej mi chyba do zespołu z Budapesztu. To byłoby ciekawe zestawienie, gdyby to były właśnie trzy państwa i gdyby tak poukładało się to losowanie.
8: Losowanie fazy grupowej Ligi Mistrzyń CEF rozpocznie się w środę o godzinie 12. Tadej Pogaczar wygrał po samotnej ucieczce 10. etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Pogaczar, który zaatakował na przedostatnim podjeździe, dojechał z przewagą 32 sekund nad Belgiem Remco Evenepoelem i 34 sekund nad Francuzem Paulem Sexasem. Było to trzecie etapowe zwycięstwo Pogaczara w tegorocznej Wielkiej Pętli. W generalnej klasyfikacji Słoweniec ma 3 minuty i 36 sekund przewagi nad Duńczykiem Jonasem Vingegaardem oraz 4 minuty i 6 sekund nad Evenepoelem. Kapitan piłkarskiej reprezentacji polskiej Robert Lewandowski odbył pierwszy trening z występującą w lidze MLS drużyną Chicago Fire. Polski napastnik związał się z tym klubem po tym, jak skończył mu się kontrakt z FC Barceloną. Dziś w Chicago odbędzie się oficjalna prezentacja i konferencja prasowa.
1: Pogoda. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu. W pierwszej połowie nocy także burze, w czasie których może spaść nawet do 55 litrów wody na metr kwadratowy. Tym zjawiskom może towarzyszyć wiatr, którego prędkość w porywach osiągnie 70 km na godzinę. Takie zjawiska IMGW prognozuje nam także na jutro. W ciągu dnia w środę 25 stopni maksymalnie, spadnie nawet do 50 litrów wody na metr kwadratowy. No i także możliwe burze z silnym wiatrem.
11: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
12: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
13: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
12: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
14: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
15: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
11: Reklama społeczna.

0: Dobry wieczór Państwu, Agnieszka Ziętarska, kłaniam się pięknie. Dzisiaj będziemy mówić o wejściu na rynek pracy, no bo to dla wielu młodych ludzi jest nie tylko wyzwaniem zawodowym, ale także osobistym. Coraz częściej okazuje się, że trudność nie polega na braku kwalifikacji, lecz na braku odpowiedzi na pytanie, kim jestem i co naprawdę chcę robić. Być może to jest nawet stan wykluczający z rynku pracy, który powinien być trochę też dostosowany do możliwości, umiejętności i realizacji potencjału, ale niepewność siebie, presja otoczenia czy porównywanie się z innymi mogą prowadzić do wycofania i utrudniać start w dorosłe życie. Co w takim razie z tym robić? Na to pytanie będzie odpowiadać nam dzisiaj Marta Hamuda, która proponuje dla młodych ludzi warsztaty, które pozwalają odpowiedzieć sobie na wiele pytań, ale także zbudować rozmaite narzędzia, na przykład zestaw swoich mocnych stron, CV, stworzyć mapę miejsc, które są dla mnie dobre i w Polsce, i na świecie, a także przełamać swój własny lęk, bo z tym chyba jest najtrudniej. Oczywiście to wszystko w bardzo różnych aspektach i społecznych, i biznesowych, bo doświadczenie naszej gościni jest imponujące. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, dziękuję bardzo za to zaproszenie.
0: Marto, pomysł na to, żeby stworzyć cykl warsztatów w Urban Labie w czasie okresu wakacyjnego dla młodych ludzi od 18 do 35 roku życia, chociaż nikogo nie wykluczacie z tej grupy, bo wiem też, że te warsztaty już się zaczęły i były osoby nieco starsze. Dla wszystkich drzwi są otwarte. Skąd na to pomysł?
1: No to jest mój autorski pomysł. Ja jestem osobą, która jednak ma jakąś misję w sobie. Ja budując własną firmę, borykając się z różnymi tematami takimi typowo życiowymi, taką wewnętrzną walkę, na ile pomagać, na ile nie pomagać, czy to pomaganie można w jakiś sposób wycenić, czy nie, i budując własną firmę, no trzeba jednak też zadbać o jakiś aspekt biznesowy. I ta moja misyjność gdzieś cały czas była we mnie dość mocno i przeglądałam różne grupy na Facebooku i na jednej z tych grup zobaczyłam wpis dziewczyny, która miała 23 lata, i ten wpis mnie bardzo mocno uderzył, i ona powiedziała, że mam 23 lata i czuję, że kończy mi się czas, bo wszyscy już moi rówieśnicy wiedzą, co chcą robić, idą na studia, mają wybraną drogę życiową, a ja jeszcze nie wiem. I jak ja usłyszałam tą cyfrę 23 lata w sytuacji, kiedy ja już jestem po 40, to sobie pomyślałam, matko, to mnie już tu powinno nie być, skoro tej dziewczynie się kończy czas. I wtedy mnie uderzyło coś takiego, że to może właśnie młodym trzeba pomóc teraz tak najbardziej. I dzięki temu, że możemy ten warsztat robić w Urban Labie, no to ta moja misyjność tutaj się może spełnić, bo te warsztaty dzięki tej współpracy dla uczestników są bezpłatne. I uruchomiliśmy je właśnie, no teraz w wakacje, bo tak naprawdę nie chcieliśmy czekać, chcieliśmy trochę to potraktować też jako niejako taki trochę eksperyment społeczny, ale widzę, że zainteresowanie jest i ono się rozwija i rośnie. I jak konsultowałam sobie ten warsztat, zanim jak go tworzyłam, właśnie z osobami młodymi, z dziećmi moich przyjaciół, czy z kimkolwiek w takim wieku 20+, z kim rozmawiałam i rzuciłam to hasło, że czuję, że kończy mi się czas, że jestem pod presją, to wszyscy mówili, to jest o mnie. I to mnie bardzo mocno uderzyło, bo ja mam bardzo bogate doświadczenie, jeśli chodzi o w ilu pracach byłam, co ja robiłam, i to była cały czas droga odkrywania mnie, co ja chcę w życiu robić, i tak naprawdę ja się, słuchajcie, wykrystalizowałam jesienią zeszłego roku, co ja chcę w życiu robić i jak ja mam tą moją misyjność i chęć pomagania połączyć z biznesem, więc no to się doskonale spina tutaj z tym, że chciałabym tym ludziom powiedzieć, że wcale nie musicie już wiedzieć wszystkiego, a jeśli nie zaczniecie doświadczać, to się nie dowiecie.
0: To może powiedzmy, Marto, czym ty się zajmujesz, bo jesteś współautorką książki, ale też jesteś i dyrektorką i współpracujesz, opracowujesz strategię dla różnych firm. Gdybyś zechciała trochę też o tych twoich zakresach i przestrzeniach teraz trochę nam opowiedzieć.
1: Ja od 3 lat prowadzę razem z mężem firmę doradczo-konsultingową. Pracujemy międzynarodowo. Wzięło się to stąd, że mój mąż jest Tunezyjczykiem, więc to on wprowadzał mnie i był takim moim przewodnikiem do świata kultury arabskiej, do świata krajów północnej Afryki czy Bliskiego Wschodu, gdzie ja całym bagażem swoich przekonań obaw, strachów wchodziłam w świat dla mnie totalnie nowy. Natomiast jedną z moich dewiz życiowych, którą słyszałam od mojej przyjaciółki wielokrotnie, hasło bój się i działaj, to było to, że ja jednak pomimo tego, że bałam się niejednokrotnie i wielu rzeczy wciąż się jeszcze boję, to ja jednak podejmuję to działanie. To też zostało wypracowane i to też jest właśnie taka część mnie, która, wokół której ja teraz właśnie buduję swoje warsztaty, mentoringi właśnie dla ludzi młodych, ale też bardzo dużo pracuję z kobietami. Wszystko to wzięło się właśnie z tej mojej pracy w innej kulturze, na trzech kontynentach, w dwóch językach, w dwóch kalendarzach, gdzie układając spotkanie, będąc w Dubaju z klientem ze Stanów Zjednoczonych i z Omanu i z Polski, trzeba na przykład zwrócić uwagę na wszystkie strefy czasowe, co dla nas na przykład na co dzień się nie zdarza. Więc to są takie rzeczy, które wywalały mnie ze strefy komfortu permanentnie. Ja mówię, że już jestem tak daleko poza strefą komfortu, że już się w niej rozgościłam, więc też nazwałam się całkiem niedawno ekspertem od strefy dyskomfortu.
0: Brzmi imponująco.
1: Dziękuję bardzo.
0: I zachęcająco nawet.
1: No posłuchajcie, no rozwój jest tylko poza strefą komfortu, a ja jednak bardzo chcę odkrywać nowe rzeczy, nowe miejsca, nowych ludzi. Bardzo mnie to wszystko interesuje i ciekawi. I jak ktoś mnie kiedyś zapytał, skąd się to wzięło, że ja jednak, no co, no nie bałaś się jechać do tej Arabii Saudyjskiej? Ja mówię, no bałam się, ale ciekawość była większa. Ciekawość i otwartość. To są takie dwa słowa, które mi też towarzyszą, które pomagają mi z tym strachem sobie radzić. Więc wracając do twojego pytania, co my robimy tak bardzo, słuchajcie, przyziemnie, pomagamy firmom wejść na nowe rynki. I to są głównie rynki Bliskiego Wschodu. Działamy w dwie strony, czyli sprowadzamy inwestorów do Polski z zagranicy, z innych krajów Europy albo z Bliskiego Wschodu, albo firmom z Polski i Europy pomagamy uruchomić się tam właśnie głównie na Bliskim Wschodzie.
0: To są bardzo takie szerokie działania. Kierując się autorską metodologią 3A, Access, Acquire, Activate, czyli proces, który łączy weryfikację potencjału rynkowego z bezpośrednią aktywacją w terenie, no i oczywiście do tego także używa komunikacji międzykulturowej i adaptowania się do nowych środowisk biznesowych. Jesteś także współautorką książki Mentalność Sukcesu, Polskie Kobiety na Rynku. To są też takie ciekawe obszary, które pokazują, że no potrzebna jest integracja bardzo różnych kompetencji i umiejętności, żeby dzisiaj zaistnieć, żeby założyć firmę, albo żeby osiągnąć sukces. Ten sukces rozumiany bardzo różnie, bo każdy ma swoją drogę sukcesu i ten sukces może zupełnie inaczej definiować. Czym dla ciebie jest sukces?
1: To jest dobre pytanie, bo tak mówiłaś, ile osób, tyle definicji sukcesu i tyle definicji szczęścia. Sukces, przyszło mi pierwsze słowo, jak powiedziałaś sukces, przyszło mi do głowy spokój. Czyli taki stan, takie miejsce, gdzie mogę sama decydować o sobie, sama decydować o swoim czasie. Mój mąż o mnie mówi, chciałbym być panem swojego czasu i to, że jesteśmy przedsiębiorcami, to w pewnym stopniu nam to pozwala. Bo możemy pracować z każdego miejsca na świecie w każdy dowolny sposób, z osobami, z którymi chcemy pracować, z którymi mamy na przykład dobrą energię. Teraz już mamy właśnie taki moment w biznesie, że możemy decydować, z kim chcemy współpracować. Jak się uruchamia biznes, to bardzo często pracuje się z każdym, no bo jesteśmy na tym etapie, że budujemy coś, ale to też pozwala nam odnaleźć siebie i się ustrukturyzować i usadzić jakoś, kim ja jestem w tym biznesie, kim ja jestem jako przedsiębiorca, ja z kim chcę pracować. To jest nieustanne, słuchajcie, badanie. Mam produkt, wrzucam na rynek, biorę informację zwrotną, poprawiam, wrzucam na rynek, biorę informację zwrotną, poprawiam. To jest takie never ending story i to przez ostatnie 3 lata myśmy z mężem właśnie byli w takim procesie, jak założyliśmy firmę, takiego badania rynku. Badanie rynku to jest pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, zanim się cokolwiek zrobi. I badanie rynku pracy, i badanie rynku w kontekście budowania czy otwierania nowej firmy. I ta metodologia to jest właśnie taki efekt naszych trzyletnich badań, jak uruchamiać się na nowych rynkach. To zostało stworzone głównie dla naszych klientów, z którymi wchodziliśmy na rynki Bliskiego Wschodu, bo no, przychodzi ktoś do nas i mówi, chce sprzedawać w Arabii Saudyjskiej. No to teraz musimy sprawdzić, kim ty jesteś, drugi przedsiębiorca, jakie masz usługi i produkty, czy one się odnajdą na tamtym rynku, czy tam jest na to zapotrzebowanie. Potem może trzeba będzie zaadoptować pewne rzeczy, no bo mamy właśnie tutaj różnice kulturowe. ja wolę mówić o komunikacji międzykulturowej niż o różnicach, bo ja skupiam się bardziej na pozytywnych i takich podnoszących słowach, aspektach. Bardzo dużo się możemy od siebie też nauczyć między tak różnymi kulturami, jakie są. Więc ta metodologia to jest najpierw assess, czyli zbadaj, analiza, gdzie jesteś, gdzie możesz wejść i w jaki sposób. Później jest taka adaptacja, czyli trzeba będzie na przykład może zrobić lokalizację, zmienić sposób opowiadania o marce, zmienić komunikację marketingową, może dopasować kolory, sposób, w jaki mówimy o swojej propozycji wartości. Są pewne takie niuanse, gdzie trzeba bardzo precyzyjnie się na tym skupić. Są pewne rzeczy, o których się w krajach arabskich nie mówi albo lepiej nie mówić. No teraz nie chcę w te szczegóły wchodzić, ale to się nazywa lokalizacja, bo lokalizacja to nie jest tylko przetłumaczenie na język arabski. To jest zaadaptowanie do całej kultury. No i później jest aktywacja, czyli ten ostatni etap, gdzie z takim naszym klientem, który już wie, co sprzedaje, w jaki sposób ma o tym komunikować, pozyskujemy dla niego partnerów do współpracy, na przykład w Arabii Saudyjskiej, robimy im spotkanie najpierw wirtualne, później zabieramy taką firmę tam na miejsce, asystujemy przy spotkaniach takich tam na miejscu i jesteśmy na każdym etapie procesu, aż do momentu podpisania umowy o współpracy i na każdym etapie procesu klient nam może powiedzieć, że już jest ok, już sobie dalej sam poradzi. Najczęściej jest tak, że dobrze, to co robimy dalej? Bo kiedyś jak rozmawialiśmy w Dubaju z przedstawicielem PAIH-u, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, z panem kierownikiem, powiedział, słuchajcie, to są tak duże różnice, że można mówić perfekcyjnie po angielsku, po jednej i po drugiej stronie, ale bardzo często te osoby się i tak nie rozumieją, więc jest potrzebny ktoś, taki jak my, kto po prostu będzie takim przewodnikiem i będzie takim nawigatorem między tymi niuansami kulturowymi. Nam jest łatwiej, ja jestem Polką, Europejką, Ahmed jest Tunezyjczykiem z kraju arabskiego, który zna tamtą kulturę, więc ja jemu tłumaczę pewne niuanse tutaj w Europie, on tłumaczy nam te niuanse arabskie, więc no to jest taka nasza przewaga i wartość dodana, że jesteśmy takim zespołem.
0: Jak przekładasz to takie bardzo szerokie doświadczenie na pracę z młodymi ludźmi? Czy też ci młodzi ludzie dostają takie narzędzia, żeby przyjrzeć się sobie, ale też przyjrzeć się otoczeniu czy miejscu, w którym pracują? Jakie tam są potrzeby? Z czym muszą się mierzyć? Z jaką formą komunikacji? No bo tak mi się wydaje, że te lęki i te obawy, a są takie badania wśród młodych ludzi, którzy objawiają się wejścia na rynek pracy. To jest największy chyba faktor taki, który wywołuje lęk wśród młodego pokolenia. Ja też jak pracuję z studentami, to bardzo często mi opowiadają, że boją się tego, czy znajdą pracę, czy sobie poradzą, czy będzie ich stać na wynajęcie mieszkania, żeby się usamodzielnić i zastanawiam się, z czego to wynika. Wiadomo, że świat się bardzo mocno zmienia, żyjemy w takim pędzie teraz mocnym, ale być może też te obawy biorą się z tego, że z jednej strony są niepewni siebie, nie ufają sobie do końca. Wiadomo, że ufamy sobie, czym więcej mamy doświadczenia i czym więcej działamy, a z drugiej strony to jest też nieznajomość rynku i nieznajomość tego, jak to wszystko tutaj dookoła działa, jak wygląda rynek pracy, jak wygląda komunikacja, jak rozmawiać w czasie rozmów kwalifikacyjnych. No to są takie bardzo ważne elementy.
1: Tak, i tutaj poruszyłaś bardzo ważny element, ponieważ to jest taki case, co było pierwsze, jajko czy kura, no bo zaczyna się od tego, że młodzi ludzie teraz bardzo dużo czasu

0: kto mógł mnie ocenić? Ktoś na podwórku i na drugim podwórku czy trzecim już nikt tego nie widział. A teraz jak ktoś cokolwiek wrzuci w internet, to to bardzo szybko staje się wszechobecne i ja naprawdę współczuję trochę tym młodym ludziom, że oni się z czymś takim mierzą. Myśmy nie mieli takich problemów. I teraz jest tak. Naturalnie jestem w procesie dojrzewania, odkrywania świata, więc się boję, co jest naturalne. No, ale siedzę w tym świecie wirtualnym, który daje mi jakieś poczucie bezpieczeństwa. Więc im bardziej ten świat wirtualny wsysa takich ludzi, tym bardziej oni się boją i tym bardziej nie chcą wychodzić z tej bańki, w której oni się znajdują. I im dłużej to będzie trwało, tym będzie trudniej. I to jest to, o czym ja mówiłam wcześniej, nawet poza anteną, że strach nigdy nie zniknie, ale ten strach można oswoić. Można się uzbroić, można to nawet w ten sposób powiedzieć, w jedną sytuację pozytywną, w drugą i w trzecią, która daje nam więcej siły, która daje nam więcej pewności siebie. I wtedy dopiero jest taka możliwość, żeby wejść dalej i w świat, czy to jest świat rynku pracy, czy budowania własnego biznesu. U nas w Polsce teraz odsetek osób, które chcą budować własny biznes, drastycznie spadł. I rzeczywiście też młodzi boją się tego rynku pracy. Po ostatnim warsztacie miałam dziewczynę lat 24, która do mnie napisała w prywatnej wiadomości, jak napisać CV właśnie zaraz po studiach. Co tam w tym CV ma się znaleźć, żebym ja mogła znaleźć pracę. No i to jest taki dylemat, ja też miałam taki dylemat. Podejmowałam się, słuchajcie, każdej pracy, żeby złapać jakieś doświadczenie. I później to CV, jak się buduje z czasem, to tych pierwszej pracy, drugiej, trzeciej się niejednokrotnie nawet nie ujmuje w tym CV, tylko już te kolejne z doświadczeniami. Ale tu jest właśnie takie trochę błędne koło i trzeba w tym momencie mieć jakiś impuls, który z tego błędnego koła ich wyrzuci. Czyli ktoś, kto powie, słuchaj, jest taki warsztat. Ktoś, kto powie, chodź, posłuchamy kogoś innego, wyjdźmy z tej bańki. Bo oni siedzą w jakiejś swojej bańce i nie mają dopływu świeżych informacji, świeżego powietrza, świeżego spojrzenia. I bardzo mnie cieszy to, że są osoby, które jednak chcą i pytają, szukają. I stąd też ta moja potrzeba, żeby taki warsztat się odbył.
1: Dzisiaj bardzo dużo też mówi się o tak zwanym sieciowaniu, nie tylko w grupach społecznych, bo w instytucji kultury, czy te instytucje, które pomagają innym osobom, mocno się sieciują, no bo potrzebujemy takiego przepływu informacji. Wiadomo, że nie każda instytucja, czy nie każde miejsce jest w stanie pomóc każdemu, ale jeśli wie, kto może pomóc, to może odesłać. I tak samo jest w biznesie. Coraz więcej jest takich miejsc. Wiem także, że i ty razem z mężem tworzycie takie miejsce, Locals Me, czyli to jest...
0: Locals and Me.
1: Locals and Me.
0: Tak, to jest projekt autorski mojego męża, który jako obcokrajowiec tutaj w naszym mieście na początku, jak zaczął przyjeżdżać do Opola, to właśnie był na takim etapie obserwowania, trochę wycofania. My jesteśmy też jako naród bardzo ostrożni, jeśli chodzi o obcokrajowców. I to też jest okej. Najważniejsze, żeby nie oceniać, tylko po prostu mieć otwartość i ciekawość. I teraz właśnie z taką otwartością, ciekawością się spotykamy. Achmed już trochę jest bardziej tutaj osadzony w Opolu. On powiedział, że w ogóle Opole to jest jego miasto. On uwielbia to miasto. Tu jest zielono, tu jest dużo takiej przestrzeni, parków. Jedna sadzawka, druga tu staw. My mamy kamionkę Piast zaraz pod domem, gdzie jest pięknie zielono i jest trochę wody. To jest to, czego mi na przykład w Riadzie brakuje, bo to jest miasto na środku pustyni. I nawet nagrał kiedyś taką rolkę bardzo przekornie I hate Poland, bo tu jest tak pięknie i cudownie i wspaniale. I tak to oczywiście po angielsku. Zrobił się viral, ponad 100 tysięcy odsłon na Instagramie. A chodziło o to, że ta Polska jest tak piękna i cudowna, że ona już go niejako uzależnia od siebie i że jak po prostu nie ma tych wszystkich udogodnień, nie chcę tu jakieś kryptoreklamy wrzucać na antenie, które mamy, to on się już czuje dziwnie, że gdzieś wyjeżdża, mówi, ja chcę z powrotem, ja chcę z powrotem. Więc czego mu tutaj brakowało, stąd to Locals and Me, to takiej przestrzeni biznesowej, gdzie może porozmawiać o biznesie po prostu z osobami, które mówią po angielsku. Więc on stworzył taką przestrzeń dla właścicieli biznesu, bądź osób związanych z biznesem, które są obcokrajowcami, ale są tutaj osadzone w Polsce, żeby ich właśnie sieciować z lokalną społecznością. I tutaj pierwsze takie spotkanie już się odbyło. Mieliśmy chyba około 12 czy 15 gości. Kolejne będzie jeszcze w wakacje, jeszcze nie mamy konkretnej daty i miejsca, ale to jest właśnie taka

0: inicjatywa, żeby się sieciować, żeby się wymieniać doświadczeniami i biznesowymi, ale także takimi prywatnymi, społecznymi, no bo ten biznes to jest jedna tylko część, ale tak naprawdę to my ludzie tworzymy biznes, a my ludzie jesteśmy wielowymiarowi. Potrzebujemy takich rozmów i takiego wsparcia na wielu płaszczyznach. Więc to jest taka bardziej społeczno-kulturowa, powiem, taki projekt. Natomiast chodziło też o ludzi biznesu, żeby niejako gdzieś takie problemy biznesowe też móc sobie tam rozwiązywać i poruszać.
1: W czasie jednych z warsztatów, które będziesz prowadzić, pojawia się też takie ćwiczenie mapy energii. Młodzi ludzie szukają takich miejsc, w których są dobrzy i to są też takie mapy ich osobistych kompetencji, umiejętności, doświadczenia. No trochę tak jak z takim sieciowaniem, bo te mapy przecież można sobie zobaczyć nawzajem. Uczestnicy mogą zobaczyć, kto ma jaki potencjał i potem się jakoś wymieniać, wspierać, a może nawet wspólnie coś stworzyć. Albo przesłać sobie informacje. Na czym polegają te warsztaty? W jaki sposób przeprowadzasz tych młodych ludzi do takiego myślenia, że mam w sobie potencjał i mogę się odnaleźć na rynku pracy?
0: Wyszło na ostatnim warsztacie, że miałam przekrój od lat 24 do 75 i to było cudowne, bo wyszło nam, jaka jest też potrzeba. Tego, że jednak to, że świat się cały czas zmienia i że jest pewna presja, która wynika z tego, że gdzieś musimy się z tymi zmianami uporać i pierwszy warsztat był o ściąganiu presji, że nie muszę już, a może być wreszcie, a ktoś inny już zrobił, a kiedy zaczniesz to, a kiedy zrobisz to, a kiedy znajdziesz porządną pracę.
1: Więc masz tyle lat i jeszcze nic nie osiągnęłaś.
0: I jeszcze nic nie
1: osiągnęłaś,
0: tak. I tam wyszły nam po prostu takie kwiatki, że to było też dla mnie bardzo, też dla mnie inspirujące, bo każdy taki warsztat dla mnie to jest też zderzenie z potrzebą. Ja taki warsztat buduję z jakiejś mojej perspektywy i później zbieram właśnie feedback i kolejny będzie pewnie już wzbogacony o dodatkowe rzeczy. Natomiast sieciowanie, budowanie potencjału przede wszystkim ma na celu to, żeby pokazać też tym młodym ludziom, że oni mają, że oni są różni i mogą być różni i że też jest to okej. Że ktoś, jeżeli lubi siedzieć w tabelkach i to jest coś, co go kręci, a ktoś mu mówi, słuchaj, ale może ty byś poszedł, nie wiem, zrobił warsztaty dla kogoś, gdzie ta osoba totalnie nie czuje tego i czasami to jest zagłuszane przez jakieś takie hałasy z zewnątrz, a tam w środku cały czas coś nam mówi, w czym jesteśmy dobrzy. I bardzo często też łapiemy się w taką pułapkę, że jeżeli coś przychodzi mi łatwo, to może wcale to nie jest takie wartościowe. A tu chodzi o to, żeby tą łatwość wynaleźć, co przychodzi ci najbardziej łatwo i jak wokół tego zbudować twoją unikatową wartość albo w biznesie, albo na rynku pracy. Bo to, że coś ci przychodzi łatwo, to wcale nie znaczy, że jest bezwartościowe. My żyjemy jeszcze w takim, szczególnie moje pokolenie, żyje jeszcze w takim etosie, że się trzeba napracować, żeby za to dostać pieniądze. Znaczy młodsi ludzie już tak raczej nie mają. To już jest ten przeskok taki pokoleniowy. Ale chodzi o to, żeby pokazać, że mamy różne talenty, różne obszary, w których jesteśmy i skupiać się na wzmacnianiu tych obszarów, w których jesteśmy dobrzy i żeby też pokazać im, że wokół tego, jak można zbudować swoją karierę, czy biznesową, czy po prostu jako pracownik, bo i taki wybór, i taki jest okej. Natomiast porównując na przykład do czasu, kiedy ja rozpoczynałam pierwszą, czy drugą, czy trzecią pracę, były pewne stanowiska pracy, takie wiecie, ustandaryzowane. A teraz tak naprawdę można stworzyć stanowisko pracy dopasowane do moich talentów, kompetencji, umiejętności, nawet w taki sposób, że aplikując o pracę, nawet jeśli na przykład ta pozycja nie jest otwarta, ale ja chcę pracować w tej firmie i ja widzę, że ja z moim potencjałem tam mogę zrobić dla tej firmy coś dobrego, to nawet można zbudować taki swój własny profil, nazwać go i aplikować do firmy, mówiąc, że ja jestem w stanie wzmocnić was w taki sposób. Bo szukanie pracy to jest tak naprawdę pokazywanie pracodawcy, jaką korzyść będzie miał z zatrudnienia mnie. I te korzyści są przeróżne. Mi się to zawsze kojarzyło najczęściej z tym, że ja muszę zarabiać, bo ja byłam marketingowcem albo handlowcem. Ale korzyści dla firmy jest bardzo, bardzo wiele i bardzo różnych. Usprawnianie procesów, zdobywanie oszczędności, wiecie, korzyść czasu, korzyść pieniędzy, nie tylko zarabianie. To też są korzyści i to są bardzo cenne korzyści, więc o tym też będziemy rozmawiać na tych warsztatach, w jak wielu aspektach można się wykazać i pokazać swoją wartość.
1: Czyli trochę też takie elementy job craftingu, to znaczy, że poszukuję swoich mocnych stron, mogę je realizować w tym miejscu pracy, a wtedy no to miejsce pracy też uzyska dobrą jakość, ale w jakimś stopniu może mi też takie dobre warunki stworzyć do rozwoju, czyli zasada win-win, wygrany-wygrany. To jest też takie bardzo ważne myślenie, na które trzeba się otworzyć, bo tak mi się wydaje, że młodym ludziom się o tym nie mówi.
0: Że mogą z pozycji takiej równej podejść.
1: Że mogą z takiej pozycji równej podejść.
0: To jest takie, nie chcę tego nazwać utopią, ale to jest, tak, ja zdecydowanie zachęcam do takiego podejścia, bo wciąż gdzieś pokutuje takie, że to jednak no, pracodawca ma przełożenie. To też zależy od tego, jak wygląda rynek. Mówi się, że jest rynek pracownika, potem jest rynek pracodawcy i taka sinusoida nam się pojawia. Natomiast teraz bardzo dużo pojawia się właśnie, no, nowych możliwości. Mówimy o tym, że sztuczna inteligencja teraz też bardzo wiele, że tak powiem, stanowisk pracy czy profili zawodowych mogą zostać zlikwidowane, czy mogą zostać ograniczone, więc to, o czym ja chcę też z tymi młodymi ludźmi rozmawiać, to w jaki sposób tych narzędzi też używać do tego, żeby wzmacniać swoją pozycję zawodową, ale nigdy i absolutnie nie, żeby one nas zastąpiły, bo nawet jak pracujemy z narzędziami sztucznej inteligencji, to trzeba je bardzo mocno trzymać w ryzach i pilnować, bo one halucynują albo potrafią odlecieć z jakimś swoim, nazwijmy to, tokiem myślenia, w cudzysłów to wezmę. Więc tak jak najbardziej dla nas tematy też właśnie współpracy, ja bym to nazwała, z narzędziami, ze sztuczną inteligencją są na topie, my z nich korzystamy na co dzień. One bardzo pomagają. Natomiast ja zaznaczam bardzo mocno, że to nie jest coś, co robi za nas robotę całą na 100%. To tak nie jest.
1: Poza tym trzeba wiedzieć, jak z tego korzystać. To jest też inna kwestia. I jak działa sztuczna inteligencja, jak ją karmić i jak nie dopuszczać pewnych informacji, bo też może przejąć kontrolę. W cudzysłowie oczywiście mówimy, ale no sporo jest dzisiaj takich też warsztatów, które o tym opowiadają. Nie do końca mamy jeszcze pełną wiedzę, bo też mamy bardzo dużo różnych narzędzi związanych ze sztuczną inteligencją. To są też różne bardzo obszary.
0: No to jest też taki obszar, który się rozwija ekstremalnie szybko. Tutaj coś, co było wczoraj, przedwczoraj, to już za chwilę działa inaczej. My pracujemy na kilku modelach, gdzieś je tam razem robimy im challenge między sobą, ale wiemy też, że do pewnych obszarów ten model jest lepszy, a tamten jest lepszy. I bardzo często to z mężem konsultujemy. On jest tutaj taką osobą wiodącą. On to ma rozpracowane i on mi tylko podrzuca już takie efekty końcowe. Mówi, że jak potrzebujesz zrobić to, to spróbuj to zrobić w taki i w taki sposób. Ale tak jak mówisz, trzeba to mieć, ja to nazywam mieć to w ryzach. Ja sobie czasami tam dyskutuję z tymi moimi z asystentami. Ciekawe dyskusje nieraz wychodzą, także polecam, ale z rozwagą i nie wyłączajcie swojej własnej inteligencji, błagam.
1: Pytałam o takie mapy energetyczne, czyli kompetencje, umiejętności, czyli to są te obszary, które są mocne i pewnie w historii życiowej na tych warsztatach można to odnaleźć, ale jeden z warsztatów sierpniowych brzmi Polska i świat, gdzie są miejsca dla mnie, bo może tak jest, że pewne nasze potencje, możliwości czy kompetencje możemy realizować w innym miejscu świata albo w innym miejscu Polski. I też można zmienić sposób myślenia. Nie mogę tutaj znaleźć pracy w okolicy, ale być może jest takie miejsce, na które mogę się otworzyć.
0: Zdecydowanie. I to jest coś, co ja też przerobiłam na własnej skórze. Pamiętam, jak szukałam pracy i Achmed wtedy mówi, no ale dlaczego ty nie wysyłasz po angielsku za granicę? A ja mówię, no bo nie wysyłam. Nie wiem dlaczego, bo na to nie wpadłam, że mogę. Mówię, a mogę, a umiem, a potrafię. I tutaj teraz też wchodzimy w taki obszar, że cały czas wątpimy w swoje umiejętności, czy umiejętności językowe, czy umiejętności jakiekolwiek tam mamy, na przykład już merytoryczne, idąc w stronę szukania pracy. Świat się zrobił teraz bardzo mały i szczególnie po pandemii jeszcze bardzo dużo jest możliwości pracy zdalnej, hybrydowej i są to naprawdę przeogromne możliwości, więc ja bym chciała też trochę pokazać takiego z mojej perspektywy też tego świata, gdzie można zarabiać i też inne pieniądze w inny sposób, też praca z inną kulturą, która jest bardzo rozwijająca, więc to będzie taki warsztat, od którym będziemy tutaj przerzucać się w różne zakątki świata.
1: No i oczywiście bój się i działaj. Jak zacząć, kiedy już wiesz, kim jesteś? No jak przełamać ten lęk i jak zrobić pierwszy krok? Co zrobić? Mówi się tak, że mały krok pozwala zrobić kolejny, kolejny i kolejny, a my bardzo często chcemy zrobić duży krok od razu.
0: Oj tak. Tak, metoda małych kroków, no Kaizen, tak, się kłania. Metoda małych kroków, no najlepsza, najlepsza na świecie. Natomiast, no trzeba go zrobić. Ja wczoraj powiedziałam taką bardzo głęboką myśl na moim warsztacie z kobietami, gdzie rozmawiałyśmy o tym, dlaczego tak trudno nam jest powiedzieć nie. To było właśnie o takich obszarach, że zadbaj o siebie. Ja mówię, słuchajcie, jak chcecie coś zrobić ze swoim życiem, to musicie coś zrobić ze swoim życiem. To była taka, słuchajcie, głęboka mądrość mentorska na takie trochę już ostateczne przełamanie.
1: Natomiast, ale no właśnie, co zrobić, prawda? Żeby tak prosto podchodzić czasami.
0: Bardzo prosto, nie komplikować, wyznaczyć sobie bardzo taki krótkoterminowy cel, bardzo prosty do zrobienia i mierzalny. No, cele powinny być mierzalne, nie że kiedyś coś, tylko co w tym tygodniu zrobię, żeby to ulepszyć. Ja zawsze mówię tak, otwartość i ciekawość mi pomagała robić rzeczy, których się bałam. Czasami zmuszała mnie po prostu brutalna rzeczywistość, bo no bo zejdźmy trochę na ziemię, trzeba płacić rachunki, trzeba się jakoś utrzymać i są to też takie sytuacje i to też jest okej, że nas takie przyziemne rzeczy zmuszają niejednokrotnie do zrobienia czegoś, więc po prostu róbmy, bo jak się człowiek zamrozi, no to taki paraliż jest, no do niczego nie prowadzi. Ja wczoraj przytoczyłam cytat z filmu, uwielbiam ten film, kupiliśmy zoo, to jest na podstawie autentycznej historii ze Stanów Zjednoczonych, gdzie mężczyzna po rozwodzie boryka się z różnymi, przepraszam, po jakim rozwodzie, żona mu zmarła, matko jedyna, i ma dwójkę dzieci, boryka się z różnymi rzeczami i tak dalej, i tak dalej, i tam pada takie właśnie w takiej, że boję się, że nie chcę, ma nastoletniego syna, który musi przełamać ten lęk i tam jest takie piękne zdanie, że wystarczy 20 sekund odwagi. 20 sekund takiej brawury, takiej odwagi, zrobię to. Po prostu to zrobię. I już. I jeżeli ktoś potrzebuje, to może sobie przeanalizować, dobrze, czego się boję? Dlaczego nie chcę tego zrobić? Czego się boję? A jak to zrobię i to się stanie, to co wtedy? Trzeba sobie zadać kilka takich kluczowych pytań. Najczęściej nic się nie stanie. To jest gdzieś tam zaprojektowane u nas w głowie. Więc o tym też wczoraj na warsztacie mówiłyśmy. A co jeśli? No, no w sumie to nic. No właśnie. Więc jeszcze co mi pomagało? A jak tego nie zrobię, popatrzę sobie jutro w lustro na siebie, no to będę z siebie zadowolona czy nie? Może lepiej warto coś zrobić, nawet jeśli się nie uda, to też jest okej. Okay. Ale jesteśmy bogatsi o nowe doświadczenie. I teraz to, co z młodymi ludźmi, to, co ich gdzieś tam blokuje, to, że oni chcieliby już wszystko wiedzieć. Wracam do postu tej dziewczyny. Ona już by chciała w wieku 23 lat wiedzieć, co chce robić w życiu przez większość życia, co będzie dochodowe, co będzie dawało jej taki spokój, stabilizację i tak dalej, i tak dalej. Przez to, że żyjemy w świecie internetu wirtualnym, mamy pewne wyobrażenie i żyjemy teorią. Żyjemy życiem innych ludzi i żyjemy takim życiem teoretycznym. Nie przeżywamy go doświadczając. Jeśli nie doświadczymy, to nigdy nie będziemy wiedzieli, czy chcemy to robić, czy nie. Jeśli nigdy nie jadłam jakiegoś owocu, to skąd mam wiedzieć, czy on mi smakuje? Muszę go spróbować. Więc trzeba coś zrobić. Nawet jeśli się nie uda, to co? No to się po prostu nie udało. To nie jest porażka, to jest lekcja. Trzeba sobie zmienić też, ja sobie też zmieniłam takie słowa, których używam, z takich ciągnących w dół na takich, które budują, które podnoszą. Nie odniosłam porażki, mam kolejną lekcję. Lekcja to jest coś, co nas uczy, przygotowuje nas do czegoś. Porażka to jest coś, co nas powali na podłodze i możemy nie wstać, więc po co o niej mówić, nie? A to są takie moje teraz wam tipy sprzedaję, które mi pomagały przejść przez niejednokrotne, trudne moje sytuacje, bo jest ich mnóstwo. Możemy kiedyś pogadać o różnych takich nieciekawych sytuacjach, bo jak z nich wyjść? Najważniejsze się ruszyć.
1: No właśnie, trzeba się ruszyć i więcej tipów pewnie będzie na warsztatach. Dodam, że one są bezpłatne.
0: Bezpłatne, zapraszamy o 17.
1: Nikogo nie wykluczają ze względu na
0: płeć
1: cenę.
0: Na płeć i wiek,
1: także są dla wszystkich.
0: Tak, one zostały zaprojektowane dla ludzi młodych, no bo tak jak mówię, no to była moja inspiracja, ten jeden konkretny post I ta moja chęć pomagania, mam taką misję, żeby ludziom młodym pomagać. Byliśmy z Achmedem na warsztatach na Uniwersytecie Wrocławskim z komunikacji międzykulturowej, tam na takim gościnnym przez znajomą naszą, która wykłada tam regularnie, zaprosiła nas na taki warsztat z komunikacji międzykulturowej. Jak się przedstawialiśmy, no to opowiadaliśmy trochę o sobie, bo każdy nas pyta, szczególnie mnie, no ale jak? Jak to się stało, że ty teraz jeździsz do tych krajów arabskich, ty robisz te wszystkie rzeczy? No to ja opowiadam tą swoją historię, że ja przez większość życia pracowałam na etacie, że zostałam zwolniona z pracy 3 razy z rzędu, że dopiero po tym 3 razie do mnie dotarło, że to może niekoniecznie jest moja droga i że to nie to, że ja jestem zepsuta, czy coś ze mną jest nie tak, tylko to po prostu może nie była moja ścieżka, ale nie byłabym tu, gdyby nie te moje wszystkie doświadczenia i że wcale nie musicie już wiedzieć. I słuchaj, tam były, nie chcę mówić dzieciaki, no ale tam byli młodzi ludzie, no po 20 roku życia i oni odetchnęli z taką ulgą. To była młodzież międzynarodowa. I później dostaliśmy później screeny, jak oni dziękowali tej pani profesor na grupie WhatsAppowej za to, że myśmy im pokazali, że oni już nie muszą, już teraz, że można się przebranżowić, można się odkryć po 40, tak jak ja, i być szczęśliwym człowiekiem, robić rzeczy, które się czuje. Wcześniej powiedziałaś o odkrywaniu rynku pracy, ale też odkrywaniu siebie. To jest bardzo ważne, żeby pozwolić sobie. Są różne testy, badania, metody. Każdy czuje coś innego, natomiast chodzi o to, żeby się poznać, kim ja jestem, w czym jestem dobry, czy jestem ekstrawertykiem, czy introwertykiem. I jeżeli ktoś potrzebuje siedzieć, nie wiem, 3 godziny teraz sam ze słuchawkami na uszach, to nie znaczy, że on nas nie lubi, tylko to znaczy, że potrzebuje sam się wyciszyć. I to też jest okej. To są tego typu niuanse.
1: Kim jestem, zanim świat mi to powie, to już w czwartek, czyli 16 lipca.
0: Dokładnie, tak, za kilka dni, dokładnie
1: tak. Za kilka dni będzie można o tym porozmawiać, się dowiedzieć, też skorzystać z różnych narzędzi, no bo w zasadzie to my się kierujemy też nie tylko naszymi umiejętnościami, kompetencjami, tym, co nam sprawia przyjemność, ale też wartościami. To jest też bardzo ważne, żeby sobie uzmysłowić, co jest dla mnie ważne, co jest dla mnie takim azymutem. Większość naszych wyborów to nasze wartości przecież.
0: Tak, to prawda. I czasami nawet nie wiemy, że my mamy jakieś wartości. Czasami po prostu idziemy intuicyjnie, ale nikt tego nie nazwał. Nazwanie pomaga. Nazwanie, napisanie, wypowiedzenie pewnych rzeczy też pomaga, żeby nam się to osadziło. Tak jest nasz mózg skonstruowany, że trzeba mu to powiedzieć. Czasami kilka razy. Czasami jak jesteśmy w pewnych schematach, trzeba z tych schematów wyjść. Dla mnie wartości są bardzo ważne. Ja takie wartości w biznesie jak uczciwość, transparentność są dla mnie nadrzędne. Taka też prawdomówność, chęć pomocy ludziom, to co teraz właśnie robię, chociażby przez te warsztaty, to jest ciągłe odkrywanie siebie. Te wartości też się mogą zmieniać, bo słuchajcie, jedyna stała rzecz w życiu to jest zmiana i im szybciej się to zaakceptuje, tym będzie nam łatwiej, jak z tą zmianą sobie później też radzić. No, zmiana też ma pewne fazy, które są też zdefiniowane i wczoraj na warsztacie była pani, która mówiła, że ona na razie to ona się buntuje. Ja mówię, wszystko jest super, zgodnie z procesem, jesteś właśnie w fazie oporu, za chwilę ci to przejdzie. Jak zrozumiesz pewne rzeczy.
1: Dobrze o tym wiedzieć, że jest się w tym
0: wiedzieć,
1: w tej fazie.
0: Dokładnie tak. I to jest też taki element poznawania siebie, jak reaguje na pewne rzeczy, ale też element poznawania pewnych mechanizmów. I jak ktoś sobie mówi, jestem w procesie, no i to jest super. Jestem w procesie. Mogę być w procesie całe życie. Wszystko zależy od procesu, o którym procesie teraz mówimy. Więc to są takie rzeczy, które no, też ułatwiają to funkcjonowanie, ściągają trochę tą presję, poszerzają horyzonty i pomagają działać pomimo strachu, bo strach nigdy nie zniknie.
1: Poza tym, jeśli wiem, że jestem w procesie, to mogę też zarządzać i go wspierać. Tak. On nie kontroluje mnie. Czy
0: ja kontroluję proces.
1: Tylko ja kontroluję proces. To jest też bardzo uwalniające.
0: Bardzo uwalniające, plus to, że tak jak mówię, strach nigdy nie znika, ale można się nauczyć działać pomimo tego. Poza tym strach też jest dobrym objawem, bo on pozwala nam oceniać, szacować ryzyka i zarządzać tym ryzykiem. Ważne jest jednak, żeby ten strach nas nie sparaliżował. Więc nie trzeba się bać tego, że się boimy. To jest sygnał, że trzeba po prostu zbadać sytuację, zadać sobie kilka kluczowych pytań, które pomogą nam z tego strachu się uwolnić.
1: tym wszystkim Państwu opowiadała Marta Hamuda, dyrektorka do spraw marketingu, biznesmenka, mentorka, współautorka książki, społecznica, a o sobie mówi, że buduje strategiczne mosty między rynkami, wartościami i kulturami, ja bym jeszcze dodała, między ludźmi i między nami. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i oczywiście dobrego wieczoru dla Państwa i dobrego tygodnia.
0: Dziękuję bardzo, dobrego wieczoru i dobrego tygodnia.

0: Radio Opole nadajemy w pasmach FM, w systemie cyfrowym DAB+, a także w internecie, za pośrednictwem którego możecie nas słuchać z dowolnego miejsca na Ziemi. 22. Nadal bez unijnego porozumienia w sprawie dalszych sankcji na Rosję. ZUS wprowadził nowe legitymacje emeryta i rencisty.
1: Nowoczesne zabezpieczenia skutecznie chronią dokument przed sfałszowaniem.
0: W tych wiadomościach także serwis w języku ukraińskim.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Kolejne spotkanie ambasadorów unijnych krajów w sprawie najnowszych sankcji na Rosję zakończyło się fiaskiem. Od tego zaczynamy. Przedstawiciele państw członkowskich podejmą jeszcze kolejną próbę jutro. To będzie ostatni moment na osiągnięcie porozumienia, jeśli główny element 21. pakietu ma być wdrożony. Chodzi o zamrożenie limitu cenowego na rosyjską ropę. Jutro, zgodnie z wcześniejszymi przepisami, pułap cenowy zostanie dostosowany do cen rynkowych, a to oznacza, że ceny wzrosną. O szczegółach Beata Płomecka.
3: To efekt blokady w ciśnienie Ormus. Ceny poszybowały, a korzysta na tym Kreml. Dlatego padła propozycja, by na kilka miesięcy pułap cenowy na rosyjską ropę zamrozić. I jeżeli ma być on wdrożony, to ambasadorom pozostaną godziny na porozumienie. Co do samego pułapu zgoda jest, ale są inne postulaty, które uniemożliwiają zatwierdzenie najnowszego pakietu sankcji. Wątpliwości zgłosiła Grecja w sprawie tranzytu rosyjskiego gazu skroplonego przez unijne wody, a Austria próbuje zabezpieczyć interesy banku Raiffeisen, który mimo wojny pozostał w Rosji. Wiedeń chce wykorzystać do tego zamrożone aktywa jednego z rosyjskich oligarchów.
0: Będą dwudniowe utrudnienia na ulicy Budowlanych w Opolu. Na jutro i czwartek zaplanowano tam cząstkową wymianę nawierzchni. Prace prowadzone będą na odcinku od ronda Śmietańskiego do ulicy Chorzowskiej. W ich trakcie będzie obowiązywał ruch wahadłowy. Jednocześnie Miejski Zarząd Dróg zapowiada, że po weekendzie planowana jest wymiana nawierzchni na obwodnicy północnej. Prace te będą prowadzone na wiadukcie pomiędzy ulicami Częstochowską i Oleską.
2: Wiadomości ważne dla Ciebie.
0: Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził nowe wzory legitymacji dla emerytów i rencistów. Dzięki temu ma być bardziej nowocześnie i bezpiecznie. Zmiana to także konsekwencja nowych przepisów, które obowiązują od lipca, mówi Sebastian Szczurek z opolskiego ZUS-u.
1: Tradycyjna plastikowa karta ma teraz nowoczesne zabezpieczenia, które skutecznie chronią dokument przed sfałszowaniem. Równolegle odświeżamy też wygląd M-legitymacji w aplikacji M-Obywatel. Nie będzie tam już informacji o oddziale ZUS, którego klientem jest konkretny emeryt bądź rencista.
0: Stare dokumenty zachowują ważność do końca okresu, na jaki zostały wydane. Przed nami Ogólnopolski Festiwal Tańca Opole City of Dance 2027. Wydarzenie zaplanowano na luty przyszłego roku. Na scenie zaprezentuje się około 50 grup w co najmniej 6 kategoriach, zapowiada zastępca naczelnika Wydziału Kultury w Opolskim Ratuszu Joanna Broszkiewicz-Brylak.
4: Taniec, jak wiemy, jest cały czas modny. Oglądamy go też i w telewizji. W związku z tym pomyśleliśmy, że równie dobrze mógłby to było być w Opolu i mógłby to być kolejny festiwal na mapie kulturalnej miasta.
0: W wiadomościach teraz sport. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski Robert Lewandowski odbył pierwszy trening z występującą w lidze MLS drużyną Chicago Fire. Następnie odbyła się oficjalna prezentacja w siedzibie klubu. Debiut Lewandowskiego może nastąpić już 16 lipca. Chicago Fire zagra wówczas z Vancouver Whitecaps.
5: Pewnie znajdę się w składzie, ale wszystko pewnie będzie zależało jeszcze, jak będę się czuł. Trochę czasu jeszcze potrzebuję treningów, to żeby też wejść do drużyny. Koledzy fajnie mnie przywitali, jakby ten od razu kontakt nawiązali. Więc ja też jestem otwarty, śmiało będę odpowiadał im na pytania. Też będę sam pytał się o wiele rzeczy, bo też wiadomo, że tej pomocy będę potrzebował.
0: A w pierwszym półfinale piłkarskich mistrzostw świata trwa przerwa. Na razie w tym meczu lepsi są Hiszpanie, którzy od 22 minuty spotkania prowadzą z Francją 1-0.
2: Więcej na www.radioopole.pl.
0: 4 po 22.
2: Wiadomości w języku ukraińskim.
6: Вітаю усіх слухачів Радіо Поле у студії Світлана Мех. Коротко про події України та світу. Минулої ночі росіяни випустили по Україні 135 дронів та 10 ракет різних типів, більшість з яких балістичні. У соцмережі повідомив президент України Володимир Зеленський. Під прицілом ворога мирні жителі, їхні будинки, автозаправні станції та інфраструктура залізниці, об'єкти енергомережі. Тиску на Росію має бути більше, заявив президент України, звертаючись повертаючись до світової спільноти. Не можна втрачати час, і вже на цьому тижні варто ухвалити 21-й санкційний пакет ЄС. Кожен день затримки санкційних рішень означає додатковий час для Росії, щоб підготуватись до санкцій, додав Зеленський. Президент України також подякував усім, хто допомагає. Перші навчання військових із країн коаліції охочих вже цієї осені відбудуться у Польщі. Про це заявив прем'єр Польщі Дональд Туск у Парижі, де напередодні відбувся саміт країн, які мають намір допомагати Україні у боротьбі із російською агресією. За словами Туска, у маневрах візьмуть участь, окрім польських, також британські та французькі підрозділи. Ці навчання мають підготувати коаліцію до реальних гарантій безпеки для України, а також для всього регіону. Проте, зважаючи на останні виступи Путіна, а також останні атаки на Київ, як наголосив Туск, варто очікувати ескалації конфлікту. Верховна Рада України сьогодні підтримала відставку Юлії Свириденко із посади прем'єр-міністерки України. За відповідне рішення проголосували 258 народних депутатів, що автоматично означає відставку всього складу Кабінету міністрів. Тепер Верховна Рада має розглянути питання призначення нового складу уряду. І це була остання інформація цього випуску. У студії Радіо Поле працювала Світлана Мех. На все добре.
2: Погода.
0: Tej nocy warto zabrać z balkonów, z podwórek wszystkie te przedmioty, które mógłby porwać wiatr, bo jego prędkość może osiągać nawet 70 km na godzinę. Do tego meteorolodzy MGW ostrzegają nas przed burzami. Z deszczem w czasie tych zjawisk może spaść w nocy nawet 55 litrów wody na metr kwadratowy. Podobne warunki także jutro w ciągu dnia. Na termometrach oczywiście wówczas wyższe wartości, bo do 25.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Natury.
1: Minęła 22, przed mikrofonem Iwona Tokarska. Rozpoczynamy program Szepty Natury, a zaproszenie do naszego studia przyjął dr Grzegorz Hebda z Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Panie doktorze, zacznijmy może od diagnozy. Jaki to był sezon lęgowy dla ptaków w naszym województwie? Czy chłodny i deszczowy czerwiec rzeczywiście bardzo namieszał w gniazdach?
2: Powiem tak, generalnie właśnie zawsze chłodne i deszczowe okresy takiego późnej wiosny są złe dla lęgów ptaków, dlatego że szczególnie ptaki owadożerne, jak chociażby nasze rudziki, jak chociażby nasze kosy, nasze sikory przede wszystkim, one są uzależnione od liczebności właśnie owadów czy bezkręgowców, a ich liczebność mocno zależy od takich dobrych, stabilnych warunków, ale też od ciepełka, tak? Jeśli mamy zimny taki okres, wtedy kiedy pojawiają się pisklęta, czyli przede wszystkim maj i czerwiec, kiedy jest zimno, ale i deszczowo, to dorosłe ptaki mają problem ze znalezieniem wystarczającej ilości pokarmu, żeby zaspokoić głód piskląt i faktycznie te lata wtedy są gorsze. Ja bym powiedział, że nie było żadnego dramatu, dlatego że rzadko kiedy w przyrodzie jest tak, że przez długi czas mamy okres absolutnie dobrych, stabilnych warunków. To jest cały czas gorzej, lepiej, więc ewolucyjnie ptaki są przystosowane i do takich lepszych i do gorszych warunków. Ten był gorszy, ale nie był jakiś naprawdę dramatyczny.
1: Pytam, bo widziałam zdjęcia u pana na Facebooku. Zachęcam, można sobie poobserwować bardzo ciekawe fotografie pana doktora Grzegorza Hebdy.
2: Dziękuję, ale...
1: Ale widziałam tam takie zestawienie bocianów, że z jednej strony były bociany, które miały, czy pisklęta, które miały przepiękne w ogóle perspektywy, to znaczy na horyzoncie tam się rozpościerał bardzo ładny obraz, a z drugiej strony widzieliśmy niestety martwe ptaki.
2: Tak, ale tutaj zastrzegam, że ja akurat trochę byłem gościem na tych badaniach, bo te badanie bociana przede wszystkim prowadzi Joachim i Artur Siekiera. Tutaj zrobię świetną reklamę, bo to są świetni naprawdę specjaliści od bocianów, najlepsi na opolszczyźnie, jedni z lepszych w Polsce. I oni od kilkudziesięciu lat docierają do każdego gniazda, obrączkują każdego pisklaka i mają dokładnie wiedzę o losie. Natomiast myśmy faktycznie połączyli nasze zainteresowania i robimy takie trochę pilotażowe badania, o których jeszcze nie chcę mówić. Może za rok powiem już o wynikach. Natomiast uczestniczyłem w kontrolach tych gniazd. No i pan Achim Siekiera mówił, że faktycznie ten rok był zły, tak? Dlatego, że na ogół w gniazdach były dwa pisklęta, czasem trzy, bardzo rzadko już cztery, pięć, co w dobrych latach jak najbardziej jest częste. I tutaj przede wszystkim właśnie wiąże to albo z tym okresem bardzo upalnej pogody, ale też tych skrajnie w drugą stronę warunków, czyli zimnego i deszczowego czerwca. Bociany, wbrew temu, co czasem media podają, albo jakieś grafiki, to wcale nie odżywiają się żabami, tylko odżywiają się przede wszystkim gryzoniami, więc tutaj nałożył się, że ten rok też nie był, jak my tu mówimy, mysi, tak? Liczebność chociażby ptaków drapieżnych na południu Opolszczyzny, takiego naprawdę naszego wielkiego hotspota, była bardzo niska. To pokazuje, że to nie był rok mysi. Liczebność gryzoni na polach i na łąkach, tam gdzie bociany żerują, była niska lub bardzo niska. To raz, a dwa, że bociany uzupełniają swoją dietę właśnie dużą ilością różnych owadów, które łapią, chociażby owadów prostoskrzydłych.
1: Takie dżdżownice na przykład,
2: jak
1: albo
2: najbardziej
1: ślimaki,
2: też,
1: one
2: oczywiście,
1: są atrakcyjne?
2: Oczywiście,
1: to
2: tak.
1: Tego było sporo po deszczu.
2: W każdej, tak, ale samymi dżdżownicami przez dłuższą metę to bocian nie
1: uciągnie.
2: Nie uciągnie, bo tu chodzi też o koloryczność, tak? To nie chodzi tylko, żeby żołądek był pełny, ale żeby dostarczać i kalorii, i całego zestawu też mikro, makroelementów. Także tak, jeśli chodzi o bociany, ptaki owadożerne, na pewno nie był to dobry rok, raczej zły. Natomiast wielkiego dramatu nie było. Natomiast tutaj jeszcze taka może ciekawostka. Jeśli Państwo uważają faktycznie, że sukces generalnie rozrodczy ptaków jest wysoki, tak? Że one tam te gniazdka swoje dobrze ukrywają przed wzrokiem drapieżników i właśnie się przystosowały do różnych zmiennych warunków środowiska, to powiem Państwu, że tak raczej nie jest. Średnio 6 na 10 piskląt, które opuszcza gniazda, nie dożyje do 1 stycznia. Także to jest taka naturalna śmiertelność. Naturalna śmiertelność wynosi około 60%. To jest absolutnie normalne, bez względu na to, czy weźmiemy ptaki leśne, czy ptaki krajobrazu rolniczego, czy się cofniemy 40, czy nawet 100 lat wcześniej, czy mówimy o czasach teraźniejszych. Takie 50-60% strat w lęgach jest całkowicie czymś normalnym.
1: Panie doktorze, a co jest takim największym zagrożeniem dla młodych ptaków? Czy te właśnie zmienne warunki pogodowe, no te takie spadki temperatur gwałtowne w ogóle w czerwcu, czy na przykład bardzo intensywne opady deszczu, które też miały miejsce, plus do tego właśnie była ta zimna temperatura, albo właśnie te drapieżniki, o których rozmawiamy, no szopracz ostatnio też w ogóle się rozszalał w naszym kraju.
2: No to szopracz to jest, uważam, czy gatunki w ogóle obce inwazyjne, to jest materiał, bardzo dobry materiał na całą dużą audycję, ale jak najbardziej. Szopracz też. Natomiast, no jak pani redaktor słusznie tutaj wymieniła, no całe spektrum przeróżnych tych złych warunków, no to tutaj trzeba rozpatrywać, o jakim gatunku mówimy. Bo jak mówimy chociażby o szopie praczu, czy o norce amerykańskim, takim innym gatunku inwazyjnym, obcym, no to one raczej nie wpływają, ale mówię raczej, na liczebność chociażby ptaków gniazdujących w krajobrazie rolniczym, prawda? Czy gdzieś tam w jakichś suchych borach sosnowych, dlatego że są to gatunki obecne przede wszystkim w pobliżu zbiorników wodnych, w pobliżu rzek, generalnie na terenach podmokłych. Więc no, tak jak mówię, no, to pytanie, co najbardziej zagraża, to trzeba odnieść do poszczególnego gatunku ptaka, no bo w przypadku różnych gatunków mogą być różne te decydujące czynniki zagrożenia, ale jak najbardziej warunki pogodowe i drapieżnictwo to są te wiodące w zasadzie czynniki wpływające na śmiertelność piskąt.
1: Mhm. Ale tak jak widzieliśmy też chyba po relacjach w internecie, no to umartys avi tam się bardzo zapełniło, że tak powiem, w gospodarstwie, bo faktycznie sporo tych ptaków albo miało problem w ogóle z przetrwaniem tego zimna, albo gdzieś te ptaki też powyrzucały swoje pisklęta z gniazd.
2: To musiałbym powiem szczerze zapytać panią Martę, w jakim okresie to się trafiło, bo ja bym tutaj raczej to upatrywał tym, że bardzo często w okresie bardzo wysokich temperatur jest, no myślę, że Marta to potwierdzi, ale w okresie bardzo wysokich temperatur jest lawinowo rośnie liczba zgłoszeń ptaków takich jak wróbel chociażby, jak szpak, jak jeżyk, jak jaskółka, jak mazurek, które no, żeby się nie ugotować wręcz pod dachem, po prostu wyskakują z, no,
1: gniazd,
2: z gniazd, tak. Bo w okresie bardzo wysokich temperatur staje się tam tak gorąco, nie do wytrzymania, że no, ptaki decydują się albo wyskoczy i się uratuje, może nie wiadomo, co te ptaki myślą, ale złamie nogę, ale przeżyje, prawda? I wtedy jest faktycznie lawinowy wzrost zgłoszeń właśnie takich piskląt, które po prostu wyskakują z gniazda. I to przede wszystkim tyczy ptaków gniazdujących po prostu w zabudowie i w budynkach.
1: No właśnie, bo mieliśmy czerwiec zimny z deszczem, a potem rekordowe upały.
2: No ten czerwiec, czy on był taki bardzo zimny i bardzo deszczowy, to bym nie powiedział. Dobrze, że był deszczowy akurat, ja się cieszę, że trochę wody spadło. Wydaje mi się, że był taki nie najgorszy, nie najlepszy, nie najgorszy. No, ja osobiście uważam, że większy był problem przede wszystkim z tymi bardzo wysokimi temperaturami, tymi ekstremalnymi, sięgającymi tam prawie 40 stopni i długotrwałą suszą, bo tutaj też na relacjach widać było, że niektóre nasze potoki chociażby na Opolszczyźnie wyschły. No, nie płynęła w ogóle woda. Także ja bym w tym jednak w suszy upatruję większy problem niż w jakimś takim obniżeniu temperatury i deszczowej pogodzie.
1: A jak takie upały właśnie wpływają na gniazdujące ptaki? Mieliśmy rekord w Słubicach 40,5 stopnia w Polsce. Ten nasz rekord sprzed ponad 100 lat z Pruszkowa został pobity.
2: Tak, rekord sprzed 100 lat z Pruszkowa został pobity. Jak ptaki wpływają? No ptaki generalnie są, pamiętajmy, że ptaki mają troszkę wyższą temperaturę niż człowiek, tak? My mamy 36,6, ptaki mają temperaturę ciała troszeczkę wyższą, więc ja bym powiedział, że troszkę potrafią lepiej buforować te wyższe temperatury i być może są lepiej przygotowane. Ja nie ukrywam, nie słyszałem, nie docierały do mnie jakieś takie sygnały, że ktoś chodzi po lesie i widzi, czy gdzieś tam po polach i po łąkach i widzi martwe ptaki bez obrażeń, które wyglądają jakby po prostu, no nie wiem, leciały, biegły i padły z wycieńczenia z powodu wysokiej temperatury. Ja myślę, że takich sytuacji nie ma, ale z drugiej strony obserwowałem chociażby na moim ogrodzie pisklęta kosa, bo w tym roku chyba miałem cztery lęgi kosów na moim ogrodzie i faktycznie w czasie tych wysokich temperatur patrzyłem na te pisklęta i osobnik dorosły ewidentnie robił cień nad pisklętami, paszcze otwarte, no ptaki się nie pocą, więc pyski otwarte i po prostu oddają ciepło, tak? No jest im ciężko, ale no ciężko tutaj w jakiś sposób też ilościowy po prostu oszacować, jaka może być śmiertelność tego powodu.
1: Co jeszcze mogą zrobić rodzice, żeby pomóc w ogóle w okiełznaniu tej temperatury?
2: Ja bym powiedział, co my możemy zrobić. O, może zadam pytanie, co my możemy zrobić. Przede wszystkim faktycznie możemy fajnie, jeśli ktoś ma jakiś ogródek, balkon, ogródek przydomowy, to bardzo fajnie jest faktycznie w takich okresach bardzo wysokich temperatur po prostu wystawiać w cieniu jakieś poidełko, tak? Jakąś płytką, niegłęboką, bo zdarza się, że ptaki właśnie gdzieś tam siadają w głębokim wiatrze i znajdywano ptaki, które się utopiły, bo wpadły, nie potrafiły z takiego naczynia o śliskich brzegach wyskoczyć, więc jakaś płytka kuweta. Jeśli płytka, to pamiętajmy o tym, że ta woda będzie też szybciej parować, więc trzeba szybciej uzupełniać, ale płytka kuweta, płytki jakiś zbiornik z wodą jest świetnym, najlepszym sposobem, tak mi się wydaje, też jedynym, jaki możemy pomóc.
1: Czyli my jako ludzie możemy najlepiej ptakom pomóc poprzez wystawienie wody. Nie trzeba, że tak powiem, dokarmiać, bo one w tym momencie mają full możliwości, jak to się mówi. Natomiast właśnie też one sobie radzą z wysokimi temperaturami, ale wiem, że jak był ten deszcz, no to bywały takie gniazda, gdzie tej wody nazbierało się naprawdę sporo. Chyba lepiej sobie radzą ptaki, które na przykład mają dziuple.
2: Tak, dziuplaki generalnie, czyli dzięcioły, czyli sikory, czyli muchołówki, czyli szpaki, to jest taka grupa ptaków, którą mówimy trochę, że ewolucyjnie wygrała, faktycznie, że ich lęgi są znacznie bardziej bezpieczne od lęgów ptaków gniazdujących w gniazdach otwartych. Natomiast o dziwo, dziuple też mogą być zalewane, do dziupli też wlewa się woda. Pamiętam nawet, było to chyba kilkanaście lat temu, robiliśmy takie badania na dziuplakach w Puszczy Białowieskiej, w rezerwacie ścisłym Białowieskiego Parku Narodowego. Robiliśmy wtedy takie badanie genetyczne na sikorze bogatce. Zadaniem naszym na takich powierzchniach próbnych było dotrzeć do każdego gniazda. A w rezerwacie ścisłym nikt oczywiście nie wiesza budek, więc się bada w takich warunkach naturalnych, czyli w dziuplach. Mhm. I pamiętam takie przypadki, dla mnie też powiem szczerze, człowieka wydaje się już trochę doświadczonego, że przychodzimy w jeden dzień i gniazdo sikory w tej dziupli no, jest zalane. No nie pływa, prawda, bo te dziuple są dosyć ciasne, ale wkładamy endoskop czy wizjer i to gniazdo po prostu widać, że te jaja są przykryte
1: wodą,
2: tak? Jej. I my spisujemy to gniazdo na stratę, że no nic już tego nie będzie, po czym idzie kolejna osoba na kolejną kontrolę na przykład w okolicy i mówi, ale hej, tam na centralnej L10 ta bogatka wysiaduje dalej, no i faktycznie wchodzimy i to gniazdo jest po dwóch, trzech dniach totalnie suchutkie, także te podmakanie na pewno powoduje jakąś śmiertelność, ale to nie jest taka sytuacja zero-jedynkowa, że wniknięcie wody od razu powoduje zamarcie embrionów natychmiastowe.
1: A które ptaki no, mają najłatwiej właśnie w takich warunkach po prostu zmienno-cieplnych?
2: Które ptaki mają najlepiej? No ja bym powiedział przede wszystkim, że tak, najgorzej mają faktycznie te, które gniazda mają totalnie otwarte, jak nasz bocian biały, o których mówiliśmy. No tutaj pisklęta bociana białego czy embriony w jajach mogą liczyć tylko tak naprawdę na pomoc dorosłych, które rozłożą skrzydła nad nimi, staną i chronią je albo przed skwarem, przed słońcem,

0: ziemi, przez to jest chłodniej, a z drugiej strony nawis roślinności chroni przed bardzo silnym promieniowaniem słonecznym.
1: Intryguje mnie jeszcze, co robi taka sierpówka, która sobie stworzy na przykład gniazdo w rynnie.
0: Na parapecie. W rynnie chyba nie, ale na parapecie. To jest dobre pytanie, dlatego że gołębia mają troszkę inną strategię niż inne ptaki, niż takie kosy chociażby, o których mówiliśmy, czy bociany. Dlatego że gołębie składają na ogół zawsze dwa jaja, czyli mało. Gniazdo budują bardzo niedbałe. Mówimy o tym, że jest to taki jeden z typów gniazd pierwotnych. To jest czasem niedbale rzucone kilkadziesiąt patyczków. Jak jest to na drzewie, to nawet jak idziemy pod tym drzewem, to widać samicę wysiadującą jaja przez tę prześwitującą konstrukcję. Ale to powoduje, że te jaja są bardzo często zrzucane przez porywy wiatru, albo całe gniazdo jest zrzucane. W związku z tym o gołębi jest bardzo naprawdę wysoka, może nawet nie tyle śmiertelność młodych, tylko bardzo niski jest sukces lęgowy ogólny, dlatego że budują w ciągu sezonu 5, 6, 7 gniazd, ledwie co zbudują i złożą jaje, to już jest strata. Więc to nie jest tak jak bocian, że zbuduje w ciągu roku jedno gniazdo, jak się nie uda, muszę czekać na kolejny rok, czy jak ptaki drapieżne, prawda? Czy nawet jak dzięcioł, na ogół też mają jeden lęk w roku, jak im się nie uda w tym, coś się wydarzy. Muszą czekać kolejny rok. A gołąb składa te dwa jaja, buduje to gniazdo w 1-2 dni, jak się nie uda, na drugi dzień buduje w innym miejscu i w ciągu sezonu, a ich sezon jest bardzo rozciągnięty w czasie, bo gołębie już w zasadzie teraz cały rok gniazdują właśnie sierpówki, ale rozpoczynają lęgi gdzieś tam na początku marca i będą gniazdować aż do września i tych gniazd mogą w ciągu sezonu zbudować, nawet bym powiedział, że około 10.
1: Proszę bardzo.
0: Także to nie jest tak, że jak widzimy na parapecie gniazdo, to na pewno nic im nie będzie. One są mądre, świetne, bo gniazdują w bezpiecznych miejscach. Akurat nie. Gołębie to są takie ptaki, które bardzo często dotykają straty w lęgach. Ale tych gniazd budują bardzo wiele w ciągu sezonu. I z któregoś w końcu piskanta wylecą.
1: A jeśli im się na przykład nie powiedzie teraz w tym pierwszym lęgu, to czy potem mają szansę, że tak powiem, nadrobić straty w kolejnym? Czy są takie ptaki, które nadrabiają? Czy
0: nie, raczej to jest drugą stronę, że w każdym kolejnym lęgu obserwujemy redukcję jaj. Czyli na przykład w pierwszym lęgu sikory bogatki składają 10-12 jaj. Pisklęta wylatują na przykład gdzieś tam w połowie maja czy pod koniec maja. Przystępują do drugiego lęgu. Mówimy o drugich lęgach, bo jeśli jest strata na pierwszym lęgu i budują kolejne, to są tak zwane lęgi powtarzane. To jest taka szczegół terminologiczny, ale jeśli budują, jeśli przystępują w ciągu roku do kilku lęgów, to w tych kolejnych lęgach jest mniejsza liczba jaj. Czyli w pierwszym lęgu sikora bogatka składa średnio 10-12 jaj, ale w drugim lęgu to będą 8-9 jaj. A jeśli dojdzie do trzeciego lęgu w lipcu, co się zdarza, to w tym samym gnieździe, czy w tej samej budce, ta sama samica złoży 5 albo 6 jaj. Co jest logiczne, bo jednak ten wysiłek energetyczny na reprodukcję u samic jest olbrzymi. U samca niewielki, ale u samic jest olbrzymi.
1: Panie doktorze, a jak się mają dzwońce? I gdzie zostały znalezione, które się pojawiły właśnie w Stobrawskim Parku?
0: A wiem, do czego pani redaktor pije. Dziękuję za śledzenie social mediów Instytutu. Tak, to było ciekawe, bo od kilku lat we współpracy z Zespołem Polskich Parków Krajobrazowych przystąpiliśmy do takiej ogólnopolskiej akcji Karmnik, czyli przy siedzibie Stobrawskiego Parku łapaliśmy zimą ptaki, obrączkowaliśmy, sprawdzaliśmy.
1: Łapaliście państwo w bezpieczny sposób oczywiście.
0: Bezpieczny i w dodatku dozwolony jedyny przez ministra, tak. Dlatego że żeby to robić trzeba mieć zezwolenie ministra. Klimatu i środowiska oczywiście, więc w legalny sposób łapaliśmy w sieci ornitologiczne, obrączkowaliśmy, sprawdzaliśmy wiek, sprawdzaliśmy płeć, pomiar otłuszczenia, długości skrzydła, no przeróżne rzeczy, żeby jak najwięcej informacji naukowych wycisnąć. No i ku naszej radości jednego z naszych dzwońców, to taki gatunek można powiedzieć nasz totemiczny, dlatego że jesteśmy takim miejscem w Polsce dosyć właśnie znanym z tego, że tych dzwońców i szczygłów, ptaków, które tak aż bardzo, bardzo często i bardzo licznie nie odwiedzają karmniki, my łapiemy relatywnie dużo. No i nasz dzwoniec został

0: latem teraz odnaleziono, no niestety martwy, ale odnaleziony na Litwie. Nie wiemy, co się z nim stało, bo do centrali przesłano tylko informację, że szczątki ptaka z obrączką, czy uderzył gdzieś w szybę, czy został potrącony przez samochód, czy złapał go kot, czy padł z przyczyn naturalnych. No tego nie wiemy i jest to nie do sprawdzenia, ale...
1: Ale pewne jest, że poleciał na północ.
0: Tak, pewne jest, że poleciał na północ. Co więcej, ja powiem, że to jest druga identyczna informacja z tego samego miejsca, z Łazy w sensie, że parę lat temu, pamięć zawodzi, ale kilka lat temu też mieliśmy taką sytuację, że dzwońca, którego zaobrączkowaliśmy zimą w Stobrawskim Parku, również latem odnaleziono, czy w sezonie lęgowym, bo to nie jest ważne latem, w sezonie lęgowym odnaleziono na Litwie. I to świadczy o tym, że to raczej to dzwońce, które gniazdują w tej północno-wschodniej części Europy, czyli gdzieś tam Litwa, one zimę spędzają w naszym Stobrawskim Parku Krajobrazowym. Oczywiście nie tylko w Stobrawskim Parku, ale bo to raczej pokazuje takie przemieszczenie dużych populacji, ale generalnie ptaki z tamtego rejonu Europy zimę spędzają tam, gdzie jest troszeczkę cieplej, czyli u nas.
1: Wiem, że ostatnio pan oglądał jeszcze Derkacza, króla polskich łąk.
0: A tak, to było dla mnie niesamowite spotkanie, dlatego że derkacz to jest taki gatunek, zawodowi ornitolodzy, myślę, że wielu zawodowych ornitologów to nie widziało derkacza, bo jego pięknie słychać, jego głos takie właśnie kreks, kreks, jakby ktoś o taki twardy grzebień palcem przeciągał, stąd ta nazwa właśnie łacińska derkacza, kreks, kreks. Jest donośny, niesie się z kilometra naprawdę w taką dobrą, wilgotną noc, odzywa się głównie nocą. Jest to gatunek związany z wilgotnymi, podmokłymi łąkami, z takim ekstensywnym rolnictwem. Nie intensywnym, tylko ekstensywnym rolnictwem. I naprawdę jest szalenie ciężko go zobaczyć. Ja w życiu chyba widziałem dosłownie raz, jak będąc gdzieś tam na drodze, derkacz przelatywał z jednej łąki na drugą, ale to było dosłownie no tyle. Więc niewielu ludziom udało się zobaczyć derkacza, a mnie się udało zobaczyć jego piskle i to też było niesamowite, bo to było dokładnie wtedy, kiedy właśnie były te takie upały 40-stopniowe. Ja pojechałem wtedy, bo to było w Borach Niemodlińskich, na kontrolę akurat taką mniej trochę ptasią, ale idę na tym poligonie taką suchą drogą polną, pot się leje, 40 stopni i widzę taką czarną kulkę jakąś przysupniętą na tej drodze. No i no powiem szczerze, nawet na początku nie wiedziałem, czy to derkacz, bo to takie malutkie, czarne zwiniątko. I no normalnie te takie pisklęta też gdzieś uciekają po prostu w trawę. Parę ruchów, metr w lewo, metr w prawo i byłyby już na tej łące. A one takie właśnie na tym wzgórku, na tej polnej drogi przysupnięte, więc no, wziąłem, szybko zrobiłem zdjęcie i wrzuciłem w cień na tą łąkę. No mam nadzieję, że przeżyję. Natomiast no, samo to, że tak nie uciekało przede mną w ogóle, to tak takie bardzo dziwne zachowanie piskląt, no ale mam nadzieję, że gdzieś tam młody, że gdzieś tam dorosły był w tej łące i po wypuszczeniu po prostu będą się nawoływać i się odnajdą.
1: W każdym razie może pan uznać, że to jest osiągnięcie znowu ornitologiczne, że się udało tego...
0: Przygoda, tak. Osiągnięcie, zobaczyć. Wielka przygoda, powiem szczerze, dla mnie, bo po raz pierwszy mogę zobaczyć w ogóle piskle. Mnie w ogóle biologia rozrodu ptaków szalenie interesuje. To jest ten aspekt ornitologii, który mnie zawsze bardzo interesował, więc odnajdywanie gniazd, kontrola gniazd, obserwacja, jak wyglądają lęgi różnych gatunków, mnie to szalenie interesuje. Natomiast ja bym powiedział, że to jest taki sukces trochę ochroniarski, dlatego że derkacz jest jednym z najbardziej zagrożonych w świecie gatunków, które występują w Polsce. Kiedyś się mówiło nawet, że około 1/4 populacji światowej występuje w Polsce. To jest troszkę przesada, niemniej jednak Polska jest naprawdę absolutnie znaczącym refugium w ogóle tego gatunku w całej Europie.
1: Panie doktorze, ja wiem, że pan w ogóle ostatnio, a zresztą cały czas, pan wiele godzin spędza na łonie natury, czy to w Borach Niemodlińskich, czy to w Parku Stobrawskim. A czy był pan ostatnio w Dolinie Małej Panwi i obserwował to, co robią bobry?
0: W Dolinie Małej Panwi akurat, panią redaktor, zaskoczę, że jestem z 2-3 razy w miesiącu każdym, dlatego że robię tam badania nad ssakami pilchowatymi. To jest taki drugi obszar po Stowrowskim Parku, gdzie przerzuciłem jakby swoje poszukiwanie właśnie ssaków pilchowatych na Opolszczyźnie, konkretnie w Nadeśnictwie Zawadzkie. Robię tą inwentaryzację ssaków pilchowatych, więc odcinku od Zawadzkiego do Krupskiego Młyna w tym roku jestem naprawdę często, dosłownie za parę dni będę znowu jechał z fotopułapkami, bo byłem w tamtym tygodniu ściągnąć fotopułapki, w tej chwili ładuję baterię, zgrywam materiał zdjęciowy, no i za kilka...
1: Czy się udało uchwycić, jeśli chodzi o te pilchowate?
0: Niestety tylko Orzesznicę. To jest takie miejsce, gdzie w zasadzie z ostatnich miejsc na Opolszczyźnie, gdzie 100 lat temu tego najrzadszego pilcha, czyli koszatkę, obserwowano. Natomiast koszatki nie ma. Liczyłem na popielicę, ale chyba faktycznie już jej w Dolinie Małej Panwi nie ma. Natomiast jest orzesznica, ten trzeci taki najmniejszy gryzoń, ale jest go mało. No, jakby pochwalę się wynikami też, jak zakończę tą inwentaryzację. Więc jeśli chodzi o same ssaki pilchowate, to jest mało tych stwierdzeń, ale ja bardzo lubię przeglądać materiał później z fotopułapek, dlatego że jakby celem jest inwentaryzacja ssaków pilchowatych, a zawsze się nagrywa coś innego, czasem ciekawszego, milszego do przeglądania. I odpowiadając wprost, bobry się nie nagrywają, pani redaktor, dlatego że ja te fotopułapki nastawiam gdzieś około 4 metrów nad ziemią w koronach drzew. Bobry, jeszcze tak wysoko się nie wspinają.
1: Ale ja faktycznie sama zaobserwowałam, że w okolicach Ozimka z kolei one tam po prostu mają żniwa, mówiąc kolokwialnie.
0: Tak, dlatego że Dolina Małej Panwi to było to miejsce, gdzie bobry prawdopodobnie jeszcze przetrwały w latach 90. Pamiętajmy o tym, że w latach 90. bobry... W zasadzie przyrodnicy mówili, że chyba już bobra nie ma, wyginął, tak? Bo to był gatunek zdziesiątkowany po wojnie. Pamiętajmy, że ta cała populacja, która występuje w Polsce, chyba teraz około szacowana na 150 tysięcy osobników, to jest populacja, która po wojnie liczyła kilkaset osobników w całej Polsce. W tej chwili mamy około 150 tysięcy osobników. No, po Polszczyźnie mówiono się, że gdzieś tam do 80-tych, 90-tych lat już też całkowicie wyginął, ale jeśli gdzieś został, to właśnie został w Dolinie Małej Panwi. No bo to jest piękna, dzika, meandrująca rzeka, szczególnie na odcinku Zawadzkie-Kolonowskie. Pięknie meandruje, pięknie zachowana. I tam ma po prostu najlepsze warunki ta populacja do rozwoju, dlatego że brzegi są zalesione, nie są zagospodarowane przede wszystkim te rzeki, jak na innych naszych rzekach. No Odra jest w zasadzie... No przepraszam, ale Odra momentami wygląda jak kanał i niewiele różni się od kanału Ulgi, po prostu jest prostą rzeką. Aczkolwiek oczywiście bóbr nad Odrą występuje, ale też tam, gdzie pozwolono, żeby lasy rosły w miarę jeszcze blisko brzegu. Natomiast tak, bobry, jeśli chodzi o Dolinę Małej Panwi, to faktycznie bobrów jest tam dużo. Zresztą ja myślę, że Mała Panew jako taka chyba nasza podstawowa rzeka, na której odbywają się spływy kajakowe, to każdy kajakarz jednak ma tą przyjemność doświadczenia obecności bobra, nawet jeśli nie widzi bezpośrednio samego bobra, bo to jest zwierzę bardzo akurat skryte naprawdę i tak za dnia sobie płynąć rzeką, nawet jeśli wiemy, że tam są bobry, to je ciężko zobaczyć tak fajnie, żeby jeszcze zrobić zdjęcie. Natomiast bobry pozostawiają po sobie ten efekt swojej działalności w postaci zgryzionych drzew, w postaci żeremi, w postaci wykopanych nordziur i to każdy, który spływał Małą Panwią, na pewno widział te efekty działalności bobrów.
1: A dlaczego one tak tną jedno drzewo za drugim? Czy mają jakiś w tym zamysł?
0: No ze ścinaniem drzew jest tak, że pamiętajmy o tym, że to nie jest, że ścięte drzewo nie służy tylko do jako baza pokarmowa, tak? No bo bobry odżywiają się miękkimi częściami drzew, głównie liściastych. Takie miękkie jak chociażby osika czy wierzby, to są takie ulubione, topole czy wierzby, więc mogą ścinać drzewo po to, żeby dostać się do tych końcowych gałązki, tak? No nie potrafi się wspinać, więc jeśli sobie ogryzie ten pień w koło, zgryzając te miękkie części, no to dochodzi do tego twardego. No i niezbyt to smaczne i pożywne, więc żeby dostać się do tych pąków, czy do liści, które są obecne na szczycie drzewa, no to musi drzewo obalić, a wtedy już drzewo przewrócone do wody jest dla niego dostępne. Natomiast drugi powód, dla którego bobry ścinają drzewa, to jest budowanie żeremi, tak? Więc mówię, drzewo to z jednej strony pokarm, ale z drugiej strony surowiec do budowy żeremi. Mhm. Aczkolwiek są już, no to taki, powiem szczerze, smutny raczej przykład, smutna historia, ale akurat w naszym opolskim czasopiśmie, które redagujemy, w tym roku ukazał się artykuł gdzieś tam ze wschodu Polski, o bobrach, które no trochę się tak zaadoptowały, ale wobec niedoboru drzew na rzece, na której żyją, budują tamy z łodyg kukurydzy. W sensie jest wielkie pole kukurydzy po jednej, po drugiej stronie rzeki i kiedy brakuje im surowca do budowy jakiejś tam tamy, żeby spiętrzyć wodę, to chodziły nawet po kilkaset metrów na pole kukurydzy i po prostu ściągały te wielkie, twarde, sztywne łodygi kukurydzy i budowały żeremia z łodyg kukurydzy wymieszany z gałęziami. No, dla mnie to jest smutne trochę, bo to pokazuje też, jak w jaki sposób to środowisko przebudowaliśmy. To tak samo jak jakieś zdjęcie bobrów chociażby na jakichś właśnie kanałach. Tak? No, z jednej strony ktoś powiedzieć może, że no, cieszymy się, że zwierzęta się tak uplastyczniły, że są nawet w rowach melioracyjnych, w rowach przy drogach czy kanałach w miastach, ale z drugiej strony to też pokazuje, że my im tak bardzo zabraliśmy te naturalne rzeki, czy przekształciliśmy, że no, wchodzą już w takie no, mało optymalne dla nich środowiska. Prawda?
1: A czy w kontekście tego, że no, brakuje nam wody, mówimy cały czas o suszy hydrologicznej, czy bobry mogą jakieś takie pozytywne wywołać efekty?
0: No oczywiście, że tak. No, bóbr jest inżynierem środowiska, jak to się mówi, i ma nie tylko ten taki no, najbardziej teraz spektakularny i głośny, oczywiście pozytywny wpływ na utrzymanie wody, ale ma olbrzymi wpływ na bioróżnorodność. I tutaj też polscy naukowcy robili fajne badania na Pomorzu chociażby, jak bobry powodują wzrost różnorodności gatunkowej nietoperzy albo na przykład roślin wodnych naczyniowych w miejscach, gdzie one występują. Czyli badano rzekę, tą samą rzekę i robiono badania w miejscach, gdzie bobrów nie ma i w miejscach, gdzie no, bobry są, budują właśnie żeremie, podpiętrzają wodę i okazało się, że jest wielka eksplozja, można powiedzieć, różnorodności gatunkowej nietoperzy, różnorodności chrząszczy saproksylicznych, bo żeremia przecież to są zbudowane z drewna, albo roślin naczyniowych, w tym oczywiście też tych chronionych gatunków wodnych, w miejscach, gdzie bobry są. Ale no, faktem jest, że w obecnych czasach ten najgłośniejszy pozytywny wpływ, o którym powinniśmy mówić, to jest retencja wody. I tutaj są też doświadczenia innych państw, jak chociażby Stany Zjednoczone, Nevada, tak? Albo Niemcy, którzy ściągają już bobry na swoje tereny, gdzie no, mają problem z suszą, gdzie jest problem z wodą, to oni ściągają bobry z innych obszarów po to, żeby bobry im budowały kanały i żeby im spiętrzały wodę i utrzymały wody w środowisku. Oczywiście nie można do tego też tak podejść, że wszędzie, gdzie bobry absolutnie są, to trzeba im zostawić spokój i to jest to właściwe, dobre miejsce, gdzie powinny być. Chociażby jadąc tutaj pomiędzy Lędzinami a Opolem ode mnie, bobry wchodzą już w ten taki kanał odwadniający przy tej głównej drodze numer 46. No i ktoś powie, no patrz Grzesiek, fajnie, że są bobry, ale no niestety trafiają się przypadki zderzeń samochodów z tymi bobrami, no bo one mają tylko ten jeden rów odwadniający, który weszły. Widać zresztą, jak się jedzie zgryzioną osikę. Więc ja myślę, że tam będzie więcej wypadków śmiertelnych dla bobra niż korzyści z tego, że jakaś tam rodzina wpłynęła bobra i się tam zadomowi.
1: A to wszystko wynika z tego, że po prostu człowiek wkroczył na ich teren i tutaj rozwinęliśmy tę naszą cywilizację.
0: Dokładnie tak. Tak samo jak mówimy o jakichś drapieżnikach, które wnikają do miasta. To raczej nie drapieżnik wnika do miasta, tylko nasza zabudowa wnika coraz bardziej agresywnie w ich naturalne środowisko.
1: Panie doktorze, jak wyglądają wakacje ornitologa?
0: Pani redaktor, ja już od dłuższego czasu mówię, ja się nie lubię klasyfikować jako ornitolog, tylko jako ekolog zwierząt, bo się w zasadzie zajmuję ekologią zwierząt, bo nie zajmuję się tylko ptakami, natomiast zajmuję się związkami między gatunkami a ich środowiskiem i też pomiędzy relacjami pomiędzy różnymi gatunkami. Nie tylko
1: bo to może
0: ptasimi.
1: Intrygować, bo na przykład jak pan wrzuca, że zjada sobie śniadanie w ogóle na łonie natury gdzieś tam w Boże Stobrawskim, to to może być w
0: to było nad Małopawią. To było akurat, pani redaktor, pije znowu do mojego zdjęcia na social mediach, ale to było akurat nad Małą Panwią i tak, wtedy akurat tak poczułem się jakby wygrany w tym sensie, że dobrze zdecydowałem, wybierając studia na Uniwersytecie Opolskim, zostając biologiem na Uniwersytecie Opolskim, bo mogę łączyć przede wszystkim te moje zainteresowanie przyrodnicze, ale też z nauką studentów. Ja akurat lubię pracę dydaktyczną, lubię zajęcia ze studentami. Zachęcam w ogóle, jeśli mogę powiedzieć, do studiów na Uniwersytecie Opolskim. Zapraszamy na studia biologiczne. I do odwiedzenia strony Instytutu Biologii, gdzie wszystkie informacje dotyczące rekrutacji Państwo znajdą. A jak wyglądają moje wakacje biologa czy ornitologa? Panią redaktor zaskoczy, że ja nie zawsze biorę lornetkę na wakacje. Jak biorę, to taką malutką kieszonkową, ale zdarzyło mi się jechać na wakacje takie rodzinne i nie brać lornetki. Nie dlatego, żeby odpocząć, ale tak naprawdę ornitolog w dużej mierze też pracuje uszami. Ważny jest słuch, nie tylko oczy. Akurat u mnie ze słuchem jest coraz gorzej. To taka smutniejsza historia. Ale używam aparatu z teleobiektywem, więc nawet jeśli nie mam lornetki, to mogę zawsze sfotografować, a później na ekranie komputera sobie oznaczyć, co to za gatunek był. Natomiast absolutnie jest tak, że faktem jest, że jeśli jest się biologiem, to przebywając poza obszarem swojego zamieszkania, czy to w Polsce, czy za granicą, to człowiek zwraca uwagę na te sprawy środowiskowe, na rozwiązania przeróżne prośrodowiskowe, proekologiczne, na stopień albo zachowania, albo też przekształcenia tej przyrody.
1: Wiem, że pan doktor jest przed urlopem, dlatego pozwolę sobie pożyczyć właśnie udanego urlopu i udanych łowów, oczywiście tylko fotograficznych.
0: Fotograficznych, tak, z pewnością tylko takie będą. Bardzo dziękuję za życzenia.
1: Doktor Grzegorz Hebda z Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego był gościem programu Szepty Natury, a ja dziękuję Państwu za uwagę, do usłyszenia.
0: Do zobaczenia, dziękuję. Szepty Natury.

0: Radio Opole, słuchacie nas we wtorek. Szczęśliwy wtorek dla Hiszpanów. 14 lipca. Kamil Marcel i Angelina obchodzą dziś imieniny. Na zegarach 23. Hiszpania awansowała do finału mundialu. Unii Opole pozna jutro rywalki w fazie grupowej Ligi Mistrzeń.
1: To będzie spełnienie marzeń dla całej naszej drużyny, dla kibiców.
0: A minister obrony ogłasza powołanie nowej jednostki w polskiej armii.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: 23 na zegarach. Nie możemy zacząć inaczej jak od sportu. Dosłownie przed chwilą Hiszpania awansowała do finału Mistrzostw Świata. Po tym jak pokonała w Dallas Francję 2-0. Bramki dla zwycięskiej drużyny zdobywali w 22 minucie Mikel Oyarzabal, a w 58 Dani Olmo. Polska stawia warunki Ukrainie w negocjacjach z Unią Europejską. Wołyń ważnym elementem rokowań członkowskich. Mówił o tym w Brukseli wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki. Dziś Ukraina otworzyła drugi obszar negocjacyjny dotyczący spraw zagranicznych. Polska zapowiada obronę interesów podczas rokowań. Więcej na ten temat wie Beata Płomecka.
3: Negocjacje to nie tylko formalne wymogi, ale i europejskie wartości, podkreślał wiceszef MSZ-u Ignacy Niemczycki.
4: Część europejskich wartości jest też prawo. Próba budowania zgody. Cieszę się, że to też pada wyraźnie i pada nie tylko z naszych ust.
3: Kilka krajów Europy Zachodniej, w tym Niemcy, przekazało władzom w Kijowie, że bez rozwiązania kwestii historycznych z Polską Ukraina nie wejdzie do Unii. A jeśli chodzi o same negocjacje członkowskie, to Polska będzie się domagać okresów przejściowych.
4: Mamy sektory, które są uznawane za najbardziej wrażliwe, gdzie musimy dbać o nasz interes i będziemy to robić.
3: Najbardziej wrażliwe sektory dla Polski to rolnictwo i transport.
0: A minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powołał komponent obrony pogranicza i zapowiedział, że jutro przedstawi szczegóły oraz powoła dowódców. We wpisie w mediach społecznościowych podkreślił, że to kolejny etap wzmacniania wschodniej granicy. Komponent obrony pogranicza będzie działał w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej i będzie liczył 4 brygady rozlokowane na wschodniej granicy kraju.
2: Tu są wiadomości Radio Opole.
0: Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wniosek o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Grzegorza Brauna. Chodzi o śledztwo dotyczące pozbawienia wolności w szpitalu w Oleśnicy lekarki Gizeli Jagielskiej. Śledczy chcą postawić politykowi 6 zarzutów. Rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak przypomniała, że w listopadzie Europarlament zgodził się na pociągnięcie Brauna do odpowiedzialności karnej.
5: Ta decyzja pozwoliła na sporządzenie postanowienia o przedstawieniu zarzutów. Naturalną konsekwencją sporządzenia takiego postanowienia jest ogłoszenia go podejrzanemu, jak również przesłuchanie.
0: Jak dodano, mimo 5-krotnego wezwania do stawienia się na czynności procesowe, nie udało się ich skutecznie przeprowadzić. Według prokuratury takie zachowanie świadczy o lekceważeniu obowiązków procesowych.
2: Twoje radio, twoje wiadomości.
0: Zarząd regionu opolskiego Koalicji Obywatelskiej rozwiązał struktury partii w powiecie brzeskim. To konsekwencja ostatnich wydarzeń w mieście, w tym nieudzielenia wotum zaufania burmistrz Wioletcie Jaskulskiej-Palus. Do czasu wyłonienia nowych władz powiatowych ich kompetencje przejmuje zarząd regionu. A Unii Opole pozna jutro rywalki w fazie grupowej Ligi Mistrzyń CEF. Dla klubu będzie to historyczny debiut w najbardziej prestiżowych rozgrywkach w Europie.
1: Jest ekscytacja i jestem bardzo ciekawy, na kogo uda nam się trafić. To będzie spełnienie marzeń, myślę, dla mnie jako dla trenera. Myślę, że też dla całej naszej drużyny, dla kibiców to będzie nie lada gratka.
0: Powiedział trener naszej drużyny Bartłomiej Dąbrowski. Losowanie fazy grupowej Ligi Mistrzeń rozpocznie się w południe.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: To może być bardzo niespokojna noc na francuskich ulicach, ale w naszym regionie także. Jednakże nie za sprawą kibiców, a za sprawą pogody. Przypomnijmy, 70 km na godzinę z taką prędkością może wiać się wiatr dziś w ciągu nocy i jutro w ciągu dnia. Spodziewamy się także burz, w czasie których spadnie do 55 litrów wody na metr kwadratowy, zarówno w nocy, jak i jutro w dzień. Na termometrach w nocy do 17 stopni, jutro do 25, ale nadal warto uważać się na te ekstremalne zjawiska. Mimo to ja życzę Państwu spokojnej nocy i do usłyszenia.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Muzyka źródeł.
1: Zaczęliśmy muzykę źródeł razem z Łukaszem Dębińskim i Patrykiem Kraśniewskim sprzed mikrofonu w zastępstwie Marzeny Mielcarek. Kłania się Państwu Tomek Wojtyłko. I w sumie utwór, którego posłuchaliśmy, wydaje mi się dość trafnie nawiązywać do kierunku samej audycji, no bo wiadomo, że te źródła, pewna ludowość jest w audycji Muzyka Źródeł traktowana w szeroki, lekko umowny sposób. No i tak też jest w przypadku Łukasza Dębińskiego. Łukasz Dębiński jest doświadczonym perkusistą z Opolszczyzny. No i rzeczywiście jego korzenie są mocno etniczne, dlatego że specjalizuje się w grze na bębnach afrykańskich. Jest zresztą członkiem nieaktywnej już raczej grupy Foliba. Natomiast kilka lat temu Łukasz Dębiński zapałał miłością do handpana. No i tutaj ciekawa sprawa, bo handpan to tak naprawdę jeden z młodszych instrumentów. Nie chcę skłamać, ale on istnieje mniej więcej ćwierć wieku i tak naprawdę trudno uznać, żeby to był instrument jednoznacznie etniczny, natomiast coś w sobie takiego ma, że bardzo dobrze rezonuje właśnie z muzyką, która ma zabarwienie korzenne. I poza tym no, też jest kwestia, kto na handpanie gra i w jaki sposób i jakie ma korzenie, z jakiej muzyki się wywodzi, więc skoro Łukasz Dębiński jest specjalistą od bębnów afrykańskich, to on zawsze pewną plemienność tam przemyci. Natomiast też przyznał, że dla niego to było fantastyczne wyzwanie, bo okazało się, że nagle może rozwinąć ten zmysł melodyczny. No i też wyspecjalizował się w takich płytach duetowych, w występach z gośćmi. Nagrał płytę z Tomkiem Torresem, co też było intrygujące, dlatego że Tomek jest wirtuozem zestawu perkusyjnego, do handpana podchodził nieufnie, no ale pokochał ten instrument, przypomniał sobie o swoich początkach, o tym jak zdobywał wykształcenie w szkole muzycznej jako pianista i rozkochał się w graniu melodii. Na swoim koncie Łukasz ma też płytę duetową z Bubą Badzi Kujatę, wirtuozem kory. Współpraca bardzo ciekawa, bo jak ustaliliśmy, handpan to jest jeden z młodszych instrumentów, natomiast kora jest bez wątpienia jednym ze starszych instrumentów, więc nastąpiła ciekawa fuzja, bardzo intrygująca płyta. No a teraz jest zapowiedź współpracy Łukasza Dębińskiego z Patrykiem Kraśniewskim. Mówiłem o tym, że a propos Łukasza Dębińskiego i gry na handpanie, to dobrze pasuje do założenia audycji i do artystki, której dzisiaj posłuchamy, dlatego że na tapet weźmiemy nową płytę Karoliny Skrzyńskiej. Karolina Skrzyńska to artystka, która też w taki bardzo otwarty, eklektyczny sposób podchodzi do inspiracji ludowych, tak naprawdę prezentuje swoje spojrzenie na etno, na folk, jest w stanie nawiązywać do muzyki z różnych stron świata, też jest kolekcjonerką instrumentów ze swoich podróży, świetnie gra na lirze korbowej, na skrzypcach, specjalizuje się w białym śpiewie i tak naprawdę nie ma problemu w jakimś takim mariażu z muzyką popularną. Ostatnimi laty współpracowała z Sanach, z Kwiatem Jabłoni, z Igorem Herbutem. Jest współodpowiedzialna za ścieżkę dźwiękową do filmu Chłopi, której autorem jest Luke i jego Rebel Bubble Ensemble. Natomiast no, Karolina jest jedną z kluczowych postaci, jeżeli chodzi o soundtrack do Chłopów i w trakcie koncertów kolektywu, który wykonuje tę muzykę, jest muzyczną kierowniczką. Natomiast jeżeli chodzi o jej takie już stricte autorskie granie, to stara się swoje inspiracje etniczne połączyć z piosenkami, z alternatywnym nieraz popem, nawet brzmieniami rockowymi. Na jej nowej płycie pewnym nowum jest to, że pojawia się fortepian. No i oczywiście wszystko zostaje w opolsko-radiowej rodzinie, dlatego że od wielu lat jednym z filarów zespołu Karoliny Skrzyńskiej jest Kuba Mielcarek. Oczywiście tutaj zbieżność nazwisk z autorką audycji jest nieprzypadkowa. Nowa płyta Karoliny Skrzyńskiej to Noc Wilka, album, który powstał, myślę, że można powiedzieć, w dramatycznych okolicznościach, bo był gotowy mniej więcej w okolicy 2020 roku. Karolina zresztą już wtedy prezentowała wstępne wersje utworów, które na tę płytę trafiły, natomiast niestety miał miejsce pożar i przez ten pożar Karolina Skrzyńska nie dość, że straciła psa, to też straciła dysk twardy z materiałem na nowy album. Karolina Skrzyńska skorzystała tylko z 3 utworów, resztę stworzyła od nowa. Mało tego, w tych utworach, które wróciły, to postanowiła zmodyfikować teksty, bo stwierdziła, że no już z nią nie rezonowały, nie chciała podpisywać się pod czymś, z czym się nie identyfikuje. Słuchamy Nocy Wilka. Zaczynamy od utworu Tęsknica.

0: Muzyka źródeł.
1: To była Karolina Skrzyńska i obszerne fragmenty jej nowej płyty Noc Wilka. Przypominam, że w zespole Karoliny Skrzyńskiej występuje Jakub Mielcarek, rzecz jasna gra na kontrabasie, no ale a propos tego składu, to są tam postaci doskonale znane słuchaczom Radia Opole, czyli Wojciech Lubertowicz i Mateusz Szemraj. Jeżeli komuś dzwoni, ale nie wie, w którym kościele, to spieszę z wyjaśnieniem, że panowie są między innymi współpracownikami Filipa Brakena, występują w jego zespole, co oczywiście też wiąże się z postaciami Jacka i Jakuba Mielcarków. Aktualnie z Filipem Brakenem Mateusz Szemraj występuje jako specjalista od instrumentów strunowych, bo gra na gitarze i cymbałach. Z kolei Wojciech Lubertowicz odpowiada za instrumenty perkusyjne. No, z tymi muzykami Filipa Brakena zapoznał właśnie Jacek i Jakub. Zresztą oni występowali przez pewien czas z Filipem. W tej konfiguracji towarzyszył im między innymi właśnie Mateusz Szemraj. Zachęcam wszystkich, żeby wrócić do koncertowej płyty Filipa Brakena nagranej z zespołem Jacka Mielcarka w Radiu Opole. My z kolei posłuchamy sobie na koniec muzyki źródeł nowej płyty studyjnej Filipa, która nazywa się Forces. Dziękuję bardzo za czas spędzony z Radiem Opole. Życzę, rzecz jasna, spokojnej nocy. Do usłyszenia niebawem. Sprzed mikrofonu kłania się Tomek Wojtyłko.

Rumieński zespół Byty pomógł nam rozpocząć sezon ogórkowy. No a dzisiaj w sezonie ogórkowym między innymi spotkanie z Cortezem i Romanem Szczepankiem, no ale też tradycyjnie już nie będziemy uciekać od mundialu. Także gorąco zachęcam, żeby z nami zostać co najmniej przez najbliższe 2 godziny. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Marcin Głowienkowski.

0: Każdy kocha słońce, tak przynajmniej twierdzi Roy Ayers. No i wydaje mi się, że wiele osób kocha mundial, niezależnie od tego, co się dzieje wokół FIFA, wokół federacji piłkarskich, to jednak jest przyjemność, że jest urodzaj meczów, że można sobie je oglądać, szczególnie jeżeli jest to przesunięcie związane ze strefą czasową, to faktycznie był moment, że nie było opcji w fazie grupowej, żeby kiedy człowiek włączy sobie wieczorem telewizor, żeby nie było meczu. Niestety wszystko co dobre się kończy, no i powoli kończymy mundial. Wchodzimy w decydującą fazę, przed nami półfinały. Wydawałoby się, że to rzecz, że bardzo efektowna, widowiskowa, że tak naprawdę już słabych meczów nie będzie, czy mało widowiskowych, no ale dziennikarz sportowy Radosław Nawrot, związany z Interią, troszeczkę studzi ten entuzjazm, bo stwierdził, że początek pierwszego meczu półfinałowego mundialu wcale nie musi być widowiskowy dla kibiców. Powodem ma być dotychczasowy, pragmatyczny sposób gry reprezentacji Hiszpanii. No, przypominam, że Hiszpania dzisiaj zmierzy się z Francją, początek meczu o godzinie 21. Dziennikarz Interii w rozmowie z Polskim Radiem zwraca uwagę, w jakim stylu na tych mistrzostwach zaczyna swoje spotkania La Furia Roja.
1: Potrafią zmęczyć rywala potwornie. Oni wrócili do takiego grania dużą liczbą podań, który kiedyś przed laty też proponowali. I to jest o tyle ciekawa para, że w ostatniej rywalizacji, w ostatnich latach rywalizacja francusko-hiszpańska, ona nie jest rzadka. I prawie w każdym wypadku wychodzili obronną ręką i zwycięsko Hiszpanię. A teraz wydaje się, że faworytem jest Francja. Powiem więcej, jest zdecydowanym faworytem Francja. Głównie z tego powodu, jak Francuzi wyglądają na tym turnieju.
0: Radosław Nawrot dodaje, że w czwórce najlepszych drużyn turnieju znalazły się wyłącznie te reprezentacje, które w przeszłości zdobywały już Mistrzostwo Świata. No i dziennikarz sportowy twierdzi, że to co najciekawsze w trwającym turnieju dopiero przed nami.
1: To jest praktycznie modelowy układ. I ja wiem, że kilka zespołów, których niektórzy kibice widzieli w półfinałach, odpadło wcześniej. Na przykład Holandia albo Brazylia. Aczkolwiek zastanawiam się obecność Anglii w tych półfinałach. Bo jednak Anglicy, co by nie powiedzieć, nie kojarzą nam się z wygrywaniem. O, tak powiem oględnie w ostatnich latach. I czego się nie dotknęli od 66 roku, kiedy zdobyli Mistrzostwo Świata, to obracało się w niwecz.
0: No ale z drugiej strony wszyscy tak wyśmiewają pewną blazę Anglików, że piłka nożna to ich wynalazek, że piłka nożna wróci do domu. Może jeżeli chodzi o mundial ostatnimi laty, te osiągnięcia nie są przesadnie imponujące, no ale są dość regularnym finalistą Mistrzostw Europy, także no chciałbym mieć taki kryzys w kadrze. Jutro o tej samej porze o finał mundialu powalczą właśnie Anglia z Argentyną. Oczywiście wyniki tych spotkań poznają Państwo na antenie Radia Opole.

możemy być bez wątpienia szczęśliwi, że tak dobra rasowa muzyka jest tworzona na Opolszczyźnie. To był oczywiście Jarecki i Berka w wakacyjnym klasyku, czyli w utworze Wolny Czas. Jeżeli chodzi o doświadczenie producenckie i wokalne Berka, wrażliwość muzyczną, wokalną, kompozytorską Jareckiego, no to trudno pomylić ich twórczość z czymś generatywnym, mówiąc wprost, z AI, natomiast faktycznie jest sporo muzyki, która może brzmi trochę bezpłciowo, no ale z drugiej strony nie jesteśmy w stanie z miejsca powiedzieć, czy ona została stworzona przez człowieka, czy przez algorytm. No poza tym też często pojawia się muzyka, która jest stworzona przez AI, no ale nikomu to nie przeszkadza. Coś, co się wydaje wygłupem, czymś satyrycznym, nagle staje się najchętniej słuchaną muzyką w Polsce. Tak było na przykład z twórczością takiego, mogę chyba powiedzieć, kolektywu twórczego. Nie powinienem chyba na antenie Radia Opole przytaczać jego nazwy. Kiedyś się mówiło tak na historyczną ozdobę, coś, co wisi, takie sznurki, pęknici, no i w każdym razie tak mniej więcej nazywa się ten byt około artystyczny, który był najchętniej słuchany w Polsce. Natomiast teraz zmieniły się przepisy i taką muzykę trzeba będzie oznaczać. Przynajmniej tego chce branża muzyczna. Jak podaje Polskie Radio, światowa branża muzyczna chce zwiększyć przejrzystość w kwestii wykorzystywania sztucznej inteligencji w tworzeniu muzyki. No i te oznaczenia mają pomóc słuchaczom odróżnić utwory w całości wygenerowane przez AI od nagrań tworzonych przez ludzi, którzy korzystali z narzędzi sztucznej inteligencji jedynie na wybranych etapach pracy. No i też to się wpisuje choćby w pewną kontrowersję, którą ostatnio wywołała Olga Tokarczuk, która twierdziła, że kiedy pisze, czasami posiłkuje się sztuczną inteligencją, natomiast jej cytat był wyrwany z kontekstu, to nie oznaczało oczywiście, że AI pisze za nią. Jeżeli chodzi o tę inicjatywę, to poparli ją przedstawiciele największych organizacji, które zajmują się dystrybucją muzyki, czyli m.in. RIAA, Impala Recording Academy, czyli podmiot odpowiedzialny za nagrody Grammy. W tym gronie jest też m.in. Human Artistry Campaign czy SAG-AFTRA. No i proponowane etykiety mają informować, czy nagranie zostało w całości wygenerowane przez sztuczną inteligencję, czy też AI pełniło jedynie rolę narzędzia wspierającego pracę człowieka. Takie mają pojawić się rozwiązania. Słuchamy znowu muzyki stworzonej przez artystów. Tutaj nie ma najmniejszych wątpliwości. Na antenie Radia Opole, Miliony Planet, duetu Xanax.

bardzo wszystko się nam dzisiaj naturalnie ułożyło, bo mówiliśmy o zmianach, które zaszły na rynku muzycznym. Inicjatywa oznaczania utworów, w trakcie których użyto w pełnej rozciągłości sztucznej inteligencji, została poparta przez najważniejsze organizacje reprezentujące przemysł muzyczny. Zapomniałem dodać, że SPAW, nasz rodzimy, też tę inicjatywę popiera. No i oczywiście temat sztucznej inteligencji jak najbardziej dotyczy branży filmowej. No i tutaj pojawia się zagadnienie, wydaje mi się, takiej mocno wyczekiwanej produkcji The Lord of the Rings, The Hunt for Gollum. Tytuł zdradza wszystko. Będzie to film kinowy osadzony w uniwersum Władcy Pierścieni. No i oczywiście będzie dotyczył postaci, która chyba była kluczowa, jeżeli chodzi o udaną ekranizację filmową trylogii Władca Pierścieni Tolkiena na początku lat 2000. Bez Golluma to by się po prostu nie udało. To była scena, w której Gollum polemizuje z samym co do tego, jak przygotować potrawę. No i oczywiście brawurową kreację stworzył Andy Serkis. Z początku miał tylko udzielić swojego głosu Gollumowi. Postać miała być stworzona w całości na komputerze, natomiast Andy Serkis tak przekonująco sprawdzał się w trakcie prób, że lobbował za tym, żeby wykorzystać technologię przechwytywania ruchu, więc o ile to, co widzimy, rzeczywiście to jest CGI, to jest rzecz stworzona w komputerze, to jednak została stworzona w obrębie ruchów, w obrębie gry aktorskiej Andy'ego Serkisa, dlatego tak świetnie się to ogląda. No i wydaje mi się, że Śródziemie, między innymi dzięki Andy'emu Serkisowi, wydało się takie prawdziwe. Andy Serkis jest wdzięczny roli Golluma, dlatego będzie reżyserem w filmie, który opowiada losy postaci, w którą się wciela. Akcja filmu ma się rozgrywać równolegle do wydarzeń z pierwszej połowy filmu Władca Pierścieni, Drużyna Pierścienia, a fabuła ma się skupić na poszukiwaniach Golluma prowadzonych przez Aragorna. Tym razem w Aragorna wcieli się Jamie Dornan. No i właśnie, skąd w ogóle nawiązuje do sztucznej inteligencji? Dlatego, że wracają aktorzy, których znamy z filmów, które no mają już mniej więcej ćwierć wieku, czyli Elijah Wood ponownie zagra Froda, Ian McKellen wcieli się znów w rolę Gandalfa, natomiast Lee Pace powróci jako Thranduil. Tutaj ta kreacja jest odrobinę młodsza, dlatego że pochodzi z trylogii Hobbita, no a Andy Serkis został zapytany o to w rozmowie z Variety, jak podaje filmweb.pl, czy przy produkcji filmu zostanie wykorzystana sztuczna inteligencja, jeżeli chodzi o odmładzanie aktorów. Aktor i reżyser potwierdził, że będzie korzystał z takich narzędzi, jeżeli chodzi o odmładzanie aktorów, ale nie chce tworzyć za pomocą AI całych ujęć. Serkis podkreślił, że chce zachować tradycyjne podejście do realizacji filmu, które jest inspirowane świetnie ocenianą oryginalną trylogią Petera Jacksona. Nie tworzymy w naszym filmie ujęć za pomocą AI. Każde ujęcie powstaje w tradycyjny sposób. Jedną z rzeczy, które naprawdę chciałem zrobić przy tym filmie, było przywrócenie wszystkich tych wspaniałych umiejętności filmowych, od miniatur po charakteryzację i połączenie ich ze sobą, bo taki jest mój gust. Lubię, kiedy miesza się różne techniki filmowe. No, Andy Serkis jest osobą, która bardzo pedantycznie podchodzi do swoich kreacji filmowych. Jest też coraz bardziej wziętym reżyserem, także nie wierzę, że
to jest tylko takie pustosłowie, że rzeczywiście się nie przyłoży. Wydaje mi się, że warto czekać na The Hunt for Gollum. W tym filmie zagrają między innymi poza wspomnianymi aktorami Kate Winslet oraz Anna Taylor-Joy, a premierę wyznaczono na 17 grudnia, ale 2027 roku.

zespół The Killers, od którego rozpoczęliśmy drugą godzinę sezonu ogórkowego na posterunku bez zmian. Tomek Wojtyłko i Marcin Głowienkowski. Na w tej godzinie spotkanie z artystą, który wystąpił w Opolu w zeszły weekend, także gorąco zachęcamy, żeby nie odchodzić od odbiorników.

To był Cortez w utworze Nie było to pisane nam z ostatniej jak do tej pory płyty artysty, czyli z albumu Naucz mnie tańczyć. Współkompozytorem tego utworu jest Artur Rojek, natomiast tekst razem z Cortezem napisał Roman Szczepanek, rzecz jasna artysta z Opolszczyzny. Związki Corteza z Opolem są, można powiedzieć, nierozerwalne. Zagrał u nas w klubokawiarni Kontakt pierwszy koncert. O tym jeszcze się Państwo dowiedzą, czy sobie przypomną, bo podejrzewam, że spora część słuchaczy Radia Opolo o tym wie. Może niektórzy nawet byli na tym koncercie. Natomiast a propos relacji Corteza z Romkiem Szczepankiem, no to wydaje mi się, że jest coraz silniejsza, dlatego że panowie współpracują tekściarsko od samego początku kariery Corteza. Zresztą koncert w klubu kawiarni Kontakt też organizował Romek. No i oczywiście osobą, która te wszystkie kropki połączyła, jest Paweł Jóźwicki, popularny Józek, jeden z takich najbardziej wpływowych menedżerów muzycznych w Polsce, który kiedyś opiekował się zespołem, który Roman tworzył m.in. z Orkiem Świerkotem. Mowa tutaj o Mistrz Polski. Przepraszam za nagromadzenie wątków, ale też warto wspomnieć o tym, że Mistrz Polski reaktywował

0: współpracy Romana Szczepanka z Cortezem. Panowie stworzyli razem sporo tekstów, no i dwa tytuły płyt Corteza wzięły się z piosenek napisanych przez Romana, jeżeli chodzi o ten departament tekściarski. Mowa tutaj o Bumerangu i Naucz mnie tańczyć. Miałem przyjemność porozmawiać z Cortezem, kiedy zagrał w Opolu w ostatnią niedzielę w ramach festiwalu Od Nowa. Był na tyle miły, że nas odwiedził. Towarzyszył mu Roman Szczepanek. No i chciałem zagadać właśnie o tej ich współpracy, o taki tandem twórczy. No bo przy choćby płycie Naucz mnie tańczyć dużo było takiej współpracy już bardzo bezpośredniej, niekoniecznie na łączach. Panowie siedzieli razem w studiu, reagowali na to, co się dzieje. I byłem ciekaw, czy to jest jakaś taka ewolucja, czy między innymi dzięki takiej współpracy ta interakcja jest już taka mocno intuicyjna, czy wiedzą mniej więcej, czego się po sobie spodziewać, czego ta druga osoba może w procesie twórczym oczekiwać.
1: My się w ogóle nie dogadujemy, uważam, tak szczerze powiedziawszy. Roman ciągle próbuje sprostać zadaniu, jakie ma, i próbuje wejść w moją skórę. Ja nie umiem mu przekazać tego centralnie, co tak naprawdę mam w głowie. Już doszliśmy do tego momentu. Chyba najprostszą drogą do tego jest to, że ja go lubię, on mnie nie lubi, czasami mnie lubi. I chyba najprostszą formą tej współpracy i najfajniejszą formą tej współpracy jest to, że Roman lubi pisać. Ja też przestałem go naciskać, co ma jakie być, a biorę to, co on daje, i wtedy to mamy tak naprawdę materiał do pracy dalszej, że mamy od czego się odbić i tak dalej, i tak dalej. Natomiast przy Naucz mnie tańczyć to było trochę, przyznasz, chaotyczne, ale było fajne, było ciekawe. Pamiętam Romana, który umierał na tarasie w Jazzboju, bo mu powiedziałem, żeby napisał mi o śmierci jako o najpiękniejszej kobiecie.
2: To jest najgorsze, jak napiszesz cały tekst, ale brakuje ci jednego wersu.
1: On wyglądał, jakby umierał, naprawdę.
2: Nie, byłem zamyślony.
1: Pocił się, był odklejony od rzeczywistości.
2: Ja uważam, że nasza współpraca jest taka dobra, bo jesteśmy totalnymi przeciwnościami i przeciwności się przyciągają, i też przeciwności moim zdaniem sprawiają w ogóle, że coś jest wyjątkowego. Tak jak dla mnie Cortez jest na przykład wyjątkowy, bo wygląda, jakby powinien śpiewać hip-hop i rapować, a śpiewa smutne piosenki o miłości. I to jest coś po prostu absolutnie wyjątkowego. Coś, co go odróżnia od wszystkich innych artystów na polskim rynku i nie tylko, moim zdaniem. Natomiast ja też nie wiem do końca, dlaczego to działa, bo jakby ktoś na nas popatrzył,
1: to raczej wyglądamy, jakbyśmy siedzieli za karę w jednej ławce.
2: Bardziej różni.
1: Bo pani z polskiego chce, żebym był lepszy z polskiego, a on umie polski.
2: Ja nie chodzę na siłownię. Interesuje mnie wszystko, co nie interesuje Cortez'a.
3: Nawet takie prozaiczne rzeczy, to jest zupełny small talk, ale rozbawiło mnie to, że trafiłem na wywiad, w którym Cortez stwierdził, że nie lubi, jak jest gorąco, nie lubi lata, tymczasem Roman zawsze jest tym ambasadorem lata, ma nawet utwór I Hate Winter Time.
2: Pamiętasz, był taki tekst, który nie dostał się na płytę i bardzo ci się podobał refren, chciałbym, żeby wakacje były zawsze. A potem w ogóle słyszałem twój wywiad jakiś tam i powiedziałeś, że w ogóle nie lubisz wakacji. A sobie pomyślałem, że podobał ci się wers, że chciałbyś, żeby wakacje były zawsze, a potem powiedziałeś, że nie lubisz wakacji, i poczułem się, że po prostu powiedziałeś, że lubisz wers, żeby wakacje były zawsze, a tak naprawdę go nie lubisz.
1: Nie, to nie jest tak. Jak w tym wersie widzę wszystkie dzieci, które to śpiewają, a nie siebie. Bardziej pod tym kątem.
0: Nawiązaliście do tekstu choćby do Stąd do wieczności. On jest rzeczywiście bardzo ciekawy, no bo w pewien sposób traktuje nawet o sprawach ostatecznych. Cortez, przyznawałeś, że kiedy tworzyłeś tę płytę, to trochę chciałeś zadziałać na kontrze, nie chciałeś, żeby ta muzyka gdzieś tam była emanacją trudnych emocji, tylko żeby taką odtrutką na nie była, i że kiedy te utwory powstawały łącznie z tekstami, to myślałeś, o, udało się nagrać coś takiego w kontrze, tymczasem w twoim odbiorze, i rzeczywiście tak jest, muzyka jest troszeczkę może lżejsza, tymczasem te teksty są dwuznaczne, są momentami rzeczywiście ciężkie, ale wydaje mi się, że to, jak odbiera się te teksty, zależy od dyspozycji dnia, od tego, który raz się słucha tej płyty, bo raz właśnie można, a propos tego trzonu, który też Romek stworzył, i koncepcji, którą udało mu się, wydaje mi się, wyznaczyć na tej płycie, raz można je odebrać jako rzeczy takie przystępne, niekoniecznie takie dołujące, czasami jednak można się lekko zdołować. Czy wyście wyczuli w ogóle na etapie powstawania tej płyty, że chcecie uciekać od jednoznaczności? Czy a propos tego waszego wspólnego spotkania, tego jak tworzycie w studiu, myśleliście, o, to jest za wesołe, albo to jest za smutne, nie, czy to jest wszystko spontan?
1: Ja nie.
2: Może to dziwnie zabrzmi, ale po prostu są takie utwory, takie demówki, do których po prostu, jak słucham, wydaje mi się, że pasuje tam tylko jeden tekst. Tylko i wyłącznie po prostu jakby, że one są stworzone do tego, żeby zaśpiewać tam o czymś. Dokładnie o tym. Ja po prostu raczej robię flow, jak piszę teksty, i

słucham, jeżeli nie mam wytycznych, a często nie mam wytycznych, na szczęście, i jakby cenię to, że ktoś mi nie mówi, aczkolwiek takie podpowiedzi też są okej, jak ktoś sugeruje, że chciałby, żeby to była piosenka o dzieciństwie. Ale to też da się wyczuć, moim zdaniem, samego podkładu muzycznego, że to powinna być piosenka o dzieciństwie, albo powinna być o miłości, albo powinna być o śmierci. No na przykład ten numer Sąd do wieczności, on jest tak ponury i tak posępny i taki mroczny, że to się samo tam narzucało, żeby po prostu jeszcze tym tekstem, no, dowalić. Mówiąc kolokwialnie. Po prostu, że to jest taki strzał na otwarcie. A ja też lubię w ogóle oczywiście kwestie ostateczne i jeszcze mieszanie ich z miłością, bo to jakby to są rzeczy, które wydaje mi się, że są uniwersalne i dotyczą nas wszystkich. Miłość, śmierć, dzieciństwo. Każdy je miał. I to są takie ponadczasowe jakby tematy, które zawsze się sprawdzą i wydaje mi się, że też słuchacze się w tym odnajdują, bo każdy choć raz się zakochał, a jak się nie zakochał, to chciałby, pragnie tej miłości jakoś, jest nieszczęśliwy. Każdy miał dzieciństwo i każdy kiedyś umrze.

0: Wydaje mi się, że Naucz mnie tańczyć, tytułowy utwór, który wieńczy tę regularną wersję płyty, też jest ciekawy, bo jest troszeczkę paralela a propos twoich tekstów, Romek, i w ogóle samego nastroju, tego jak te teksty konweniują z muzyką do utworu Wiem, że to nie koniec Tomka Makowieckiego. Krótkie frazy, ta koncepcja smutnego disco, którą określiliście z Cortezem, i wydaje mi się, że rzeczywiście w takim utworze, który no też fajnie pulsuje, gdzieś ta aranżacja troszeczkę czasami Szadę przypomina, może Izaka Hajsa, każdy sobie znajdzie jakieś swoje skojarzenie, ale że tam trzeba faktycznie postawić na tę tekściarską matematyczność, o której ty, Romek, mówisz.
1: Tak.
0: To był trudny tekst?
1: To jest mój ulubiony cytat z siebie. Wymyśliłem to kiedyś, że w pisaniu tekstów piosenek jest tyle samo języka polskiego, co matematyki. Jest mało takich piosenek w Polsce w ogóle. Mi tego brakuje. Na przykład uważam, że powinno być więcej, że w ogóle ludzie popełniają takie często błędy, pisząc piosenki, moim zdaniem, że zapominają, co to jest szlagwort, i zapominają, że jakaś catchy fraza powinna istnieć, a ty masz to w niektórych numerach i Naucz mnie tańczyć też jest taką piosenką, że ta fraza jest powtarzana po wielokroć i to jest super. Ja często w ogóle, jak dostaję demówkę od jakichś innych wykonawców do posłuchania, to na przykład mam problem z tym, że ten refren może byłoby uprościć, żeby on był bardziej w ogóle zapamiętywalny, wpada w głowę i nie chciał z niej wyjść, i żeby to było coś prostego, a jest tego tekstu po prostu nawalone tam tyle, że jest po prostu za dużo śpiewania, a za mało fajnych melodii, które byłyby powtarzane. Ty masz coś takiego, że w niektórych numerach po prostu często powtarzasz jedną frazę i moim zdaniem to jest super, ale to jest też wielkie wyzwanie, bo trzeba znaleźć naprawdę mocną frazę, bo to robi w zasadzie całą piosenkę. Skoro masz krótkie zdanie, które jakby powtarzasz po wielokroć, to ono musi być dobre. A nawet powiedziałbym, że musi być bardzo dobre. I pamiętasz w ogóle, jak siedzieliśmy przed Jazzbojem na ławce i słuchaliśmy tej demówki i ja ci powiedziałem, tam powinno być Naucz mnie tańczyć. I ty powiedziałeś, tak, naucz mnie tańczyć, to jest to. Ja po prostu szukałem tego i bardzo długo. Czasami chodzisz z tą melodią i z tym demówką przez 2 tygodnie, po prostu wiesz, ja już czasami... Można oszaleć, bo po prostu, wiesz, zasypiasz z tym, budzisz się z tym, ciągle masz to w głowie i wymyślasz po prostu, i ciągle szukasz tego po prostu, aż to przyjdzie, nie? I potem w ogóle jest piękny ten moment takiego rozjaśnienia, jak nagle po prostu to masz. I wiesz, że to jest dobre i w ogóle, i że to jest to. I tak było z Naucz mnie tańczyć. To jest taki smutny, dancingowy numer.
0: Mówiliśmy o tym, że w tym procesie twórczym ważne jest wyczucie proporcji, wręcz takie lekko pozytywnie matematyczne podejście, i wydaje mi się, a propos Korty, z tego jak przez lata zbudowałeś swój też warsztat producencki, taki aranżerski, że są na tej płycie momenty takie bardzo wymagające. Wydaje mi się, że w utworze Znikam ta orkiestracja jest taka kunsztowna, że jakieś drugie głosy tam są, może jakaś taka wręcz killerowska nostalgia. Do tego w tym utworze ty widniejesz jako autor tekstu i jestem ciekaw, czy dla ciebie Znikam z tej perspektywy jest czymś, z czego jesteś szczególnie dumny, czy to jest ważny utwór na płycie, czy go nie odróżniasz od reszty stawki?
2: Wiesz co, to jest w ogóle utwór, który odróżniam od wszystkich utworów. To jest utwór, który, kurczę, napisanie tego tekstu zajęło mi rok. I to było niezłe, bo pamiętam pierwsze wersy, kiedy je pisałem, mieszkałem w ogóle w innym miejscu i wychodziłem na spacer z psem. I to były takie zajebiste wieczorne podróże. Pamiętam ludzi, których minąłem na ulicy. Minąłem takiego chłopaka, który był nieszczęśliwy w związku z tym, że stracił pracę i musiał wrócić do rodziców. I gdzieś na przystanku go poznałem, to wiesz, gadaliśmy z 10 minut. To mnie jakoś uderzyło, to mnie jakoś w ogóle też dotknęło. Mieszkał niedaleko, mówił do mnie przez chwilę wierszem, ale mówił do mnie wierszem, bo widać, że coś tam było zarzucone. Pamiętam dużo różnych momentów z okresu, kiedy w ogóle próbowałem scalić to wszystko w jedno, a mam ogromny problem z tym, bo mam milion myśli na sekundę i jakby ta praca dla mnie jest totalnie wymagająca, bo potrzebuję jakby totalnego skupienia, odejścia od wszystkiego, co wokół może mnie rozpraszać, a i tak się w tym gubię, no nie? Łatwiej mi jest z muzą niż z pisaniem. Tam jest, w tym Znikam jest zlepek wielu różnych historii z mojego życia, z okresów. I jakby on w całości też daje takie... Dla mnie to jest takie podsumowanie, ulga i takie, nie wiem, kurczę, chyba bardzo emocjonalnie do tego podchodzę i bardzo mnie to dotyka, ten utwór. I pamiętam, jak w ogóle powstało to. Bo oczywiście, wiesz, mam folder muzyka klasyczna i muzyka filmowa na swoim kompie i tam zrobiłem taką muzę, taki motyw, leitmotyw taki. I zajebiście mi się to spodobało. I do tego stopnia tego słuchałem, że jak odpalałem sobie to w domu na paczkach, to mi się zaczęła melodia jakaś pojawiać. Taka, która jest bardziej mówiona niż śpiewana. I pomyślałem, że kurczę, fajnie, że jest to inne, że jest to ciekawe, pójdę za tym. Nie mam natomiast tak jak Roman, że potrafię popatrzeć z szerszej perspektywy, typu jakby co mamy wspólnego z różnymi innymi ludźmi, czego brakuje, czego nie brakuje, kto jak pisze albo komu potrzebne jest zupełnie coś innego. Bardziej się zagłębiam w to i wchodzę i jestem tym kimś, kim chcę, jakby jestem tym kimś, kto chce być spełniony jako słuchacz, no nie? I chcę dostać od siebie to, co chciałbym dostać od innych. Tak jakby, wiesz, w takim sensie muzycznym, piosenki, czy czegoś i tak dalej. I pamiętam, że potem za tą melodią poszedłem, pojechałem do studia, w ogóle podekscytowany w ogóle, że jednak to nie będzie muzyka pod obrazek, tylko piosenka. A potem jakby tak odważnie poszedłem w tą stronę, żeby jednak cały ten utwór zagrała orkiestra. I kurczę, tak jakoś poszło. Dla mnie to jest koniec.
0: O tym, co Cortez miał na myśli, mówiąc, że to jest koniec, więcej w kolejnych sezonach ogórkowych, dlatego że Cortez i Roman Szczepanek ciekawie opowiadali o swojej współpracy, o tworzeniu razem piosenek, także coś nieco jeszcze dla Państwa zostało. No a skoro z Cortezem wywołaliśmy utwór Znikam, no to posłuchamy go sobie na antenie Radia Opole.

To był Cortez w utworze Znikam do rozmowy z artystą i Romanem Szczepankiem, który współtworzy z Cortezem teksty. Wrócimy niebawem, no ale powoli kończymy dzisiejszy sezon ogórkowy. Za program dziękują Tomek Wojtyłko i Marcin Głowienkowski. Zachęcamy rzecz jasna, żeby zostać z nami dłużej. Za krótką chwilę dobry wieczór z Radiem Opole. Miłego wieczoru, do usłyszenia niebawem. Kończymy razem z zespołem Gorillaz z udziałem doborowych gości.